Nad jeziorem grała Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Golo Berga. Tak rozpoczął się koncert 23 stycznia tego roku. Następnie na estradzie pojawił się ukraiński skrzypek Dmitro Udowiczenko, który wykonał partię solową w koncercie D-moll Roberta Schumana.

Dmitro Udovičenko, skrzypce i Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Golo Berga. Wysłuchaliśmy koncertu skrzypcowego D-moll Roberta Schumana i tak zakończyła się pierwsza część wieczoru w Wilnie, którego dziś słuchamy w muzycznej nocy Euroradia. Drugą część w całości wypełniła Symfonia Wielka Schuberta. Do dziś trwają dyskusje dotyczące numeracji, czy to ósma, czy dziewiąta, a podtytuł Wielka wziął się początkowo z rozróżnienia od małej symfonii C-dur. Ale nie zmienia to faktu, że symfonia C-dur wielka Schuberta wielką jest w istocie.

Wysłuchaliśmy symfonii wielkiej C-dur Franciszka Schuberta, oznaczonej w katalogu Deutsche numerem 944. Grała Litewska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Golo Berga i tak zakończył się koncert w siedzibie tej orkiestry 23 stycznia tego roku. Przed nami muzyka Ferenca Liszta, jedna z etiud transcendentalnych Fou Follet, Błędne Ogniki, to etiuda B-dur, gra Janina Fiałkowska.

Piąta etiuda transcendentalna, etiuda B-dur Ferenca Lista, Fo-Fole, Błędne Ogniki, grała Janina Fijałkowska. Wracamy do wykonawców litewskich w naszej audycji, bo oto przed nami Jour d'été à la montagne, letni dzień w górach, napisany na kwartet fletowy Eugena Bocci. Grają Giedrius Gelgotas, Albertas Stupakas, Valentinas Kazlauskas i Linas Gailiunas.

grający na fletach Giedrius Gelgotas, Albertas Stupakas, Valentinas Kazlauskas i Linas Gailiunas wykonali Jour d'été à la montagne, czyli letni dzień w górach Eugena Boccy. Tę część naszego spotkania zdominowała muzyka epoki romantyzmu, a teraz cofniemy się do pierwszej połowy wieku XVIII. Będzie to sonata triowa S-dur Johanna Joachima Kwanza w wykonaniu zespołu kameralnego Atrium Musicium.

Zespół kameralny Atrium Musicium wykonał sonatę triową Es-dur Johanna Joachima Kwanza. Na zakończenie tej części wracamy jeszcze do muzyki Franza Schuberta. Przed nami jego niemieckie tańce, oznaczone w katalogu Deutscha numerem 790, w interpretacji Leifa Uwe Andsnesa.

Leif Uwe Ansnes wykonał 8 Ländlerów niemieckich tańców z cyklu oznaczony w katalogu Deutscha numerem 790. To kompozycje oczywiście Franza Schuberta. Tymi nagraniami kończymy pierwszą odsłonę muzycznej Nocy Euroradia.

Tu dwójka, przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski, a Państwo nadal słuchają Muzycznej Nocy Euroradia. Ostatnią godzinę rozpoczynamy muzyką niemieckiego kompozytora pierwszej połowy XIX wieku, Otto Nikolaja, który wsławił się przede wszystkim z założeniem działającej do dziś legendarnej orkiestry filharmoników wiedeńskich. My wysłuchamy jego mszy D-dur, którą wykonają Irena Bar, sopran, Miriam Kalin, alt, Branko Robinsak, tenor, Marco Fink, bas oraz chór i orkiestra symfoniczna Słoweńskiego Radia i Telewizji. Całość prowadzi Marko Munich.

Wysłuchaliśmy mszy D-dur Otto Nikolaja. Solistów oraz chór i orkiestrę symfoniczną Słoweńskiego Radia i Telewizji poprowadził Marko Munich. Na zakończenie posłuchamy czwartej symfonii Laszlo Lajty, symfonii oznaczonej opusem 52 i o podtytule Wiosenna. Gra Narodowa Orkiestra Węgierska pod dyrekcją Janosza Ferencika.

Allegro molto, allegretto i vivace. To części czwartej symfonii op. 52 symfonii wiosennej Laszlo Lajty. Grała Narodowa Orkiestra Węgierska pod dyrekcją Janosza Ferencika. I choć mamy już jesień, tym wiosennym akcentem bardzo chętnie żegnam się z Państwem. Grzegorz Dąbrowski. Do usłyszenia.

Karol Furtak, dzień dobry. Witam już po raz ostatni w tym tygodniu, przynajmniej o tak wczesnej porze. Kontynuować za chwilę będziemy związki muzyki Mieczysława Weinberga, jego twórczości koncertującej nie tylko z polskim środowiskiem muzycznym, ale dziś mam w zasadzie taki oto przekładaniec stylistyczny i epokowy dla Państwa, bo poza tą muzyką stanowiącą w jakimś sensie trzon historii kultury XX wieku będę miał dla Państwa twórczość z wieku już XXI i zdecydowanie, ale to zdecydowanie starszą polską muzykę, muzykę Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego. Ale po kolei. Weinberg zgodnie z przyjętym w tym tygodniu schematem na początek. Tak to się złożyło, że przede wszystkim słuchaliśmy dotychczas nagrań muzyki Weinberga w interpretacji polskich artystów. Ale jego twórczość, jak to się mówi, niesie się także na zachodzie. Swego czasu muzyką na skrzypce i orkiestrę Weinberga, ale także jego kameralistyką zainteresował się niemiecki skrzypek Linus Roth, który nagrał m.in. koncert skrzypcowy op. 67 Weinberga z 1959 roku. Rozpoczniemy dziś od tego właśnie nagrania. Koncert to cztery części. Pierwsza z nich, Allegro Molto, to w zasadzie natarczywa, groźna porcja muzyki, bardzo intensywnej w swojej rytmice. Potem melodyczne Allegretto i tęskne liryczne Adagietto, jakże typowe dla muzyki Mieczysława Weinberga. Całość wieńczy marsz Allegro Risoluto, w którym w jakimś sensie Weinberg nawiązuje do poetyki pierwszej części swojego koncertu, w jakimś natomiast koresponduje z muzyką, którą doskonale znamy z kart partytur Dymitra Szostakowicza. Koncert skrzypcowy op. 67, jak wspomniałem, zabrzmi w nagraniu Linusa Rota.

Linus Roth, skrzypce i Deutsches Symphonieorchester Berlin pod batutą Michaela Kützona. To oni wykonali opus 67 Mieczysława Weinberga, czyli jego koncert skrzypcowy. Pozostaniemy przy muzyce na instrumenty smyczkowe, ale będzie to muzyka kameralna. Utwór z 2016 już roku. Kwartet smyczkowy numer 3 Pawła Mykietyna. To muzyka, która bardzo wyraźnie skłania do kontemplacji upływania czasu. Paweł Mykietyn proponuje partyturę, której poszczególne składowe są, co tu dużo mówić, dość proste. Z drugiej strony, odwołując się do tradycji muzyki tonalnej, proponuje takie od eksperymenty z upływaniem czasu. Ten czas zdaje się tu nieustannie przyspieszać, co nawiasem mówiąc nie tylko słychać, ale i widać w graficznie opracowanej w sposób bardzo czytelny partyturze Pawła Mykietyna, partyturze jego kwartetu smyczkowego numer 3, który dziś zabrzmi w interpretacji artystów z Lutosławski Quartet.

to stale przyspieszająca muzyka Pawła Mykietyna, jedno ze studiów czasu, które znaleźć można w jego dorobku. Kwartet smyczkowy numer 3 zabrzmiał w płytowym nagraniu artystów z Lutosławski Quartet i to przedostatnia propozycja, którą dziś dla Państwa przygotowałem. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania, nawiasem mówiąc ostatniego już w tym tygodniu, sięgniemy po muzykę sprzed czasów, gdy powiedzmy tradycja tonalna muzyki europejskiej w ogóle się ukonstytuowała, po muzykę Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Przypomnę, że żył na przełomie XVII i XVIII stulecia, a pisał przede wszystkim muzykę religijną. No i mam dla Państwa dwie takie kompozycje. To In Virtute Tua, czyli W Twej mocy, Panie, i Tota Pulchra Est Maria, czyli Cała piękna jesteś, Mario. Jednocześnie przygotowałem dla Państwa nagrania, które mają już swoją historię. Śpiewa zespół Resonans con Tutti, gra Concerto Polacco pod kierownictwem Marka Toporowskiego.

Te dwa motety Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, In virtute tua i Tota pulchra est Maria, kończą dzisiejsze wydanie Fantazji Polskiej. Przypomnę, że słuchali Państwo interpretacji dwóch zespołów. To Resonans con tutti i Concerto Polacco. Całość prowadził Marek Toporowski. Dziękuję zatem, życzę bardzo udanego czwartku i do usłyszenia. Karol Furtek. Słowo na dzień.

Żyjemy w świecie, który nieustannie wystawia nam rachunki. Wymaga od nas efektywności, niezawodności, stałej gotowości do spełniania oczekiwań. Zanim rano wyjdziemy z domu, do pracy, do szkoły, do naszych codziennych obowiązków, w głowie pojawiają się natrętne pytania. Czy podołam? Czy zaspokoję oczekiwania innych? Czy jestem wystarczająco dobry w tym, co robię? Niestety, bardzo często przenosimy te obawy na naszą wartość jako ludzie. Powszechnym problemem dzisiejszych czasów staje się brak wiary w siebie, poczucie zagubienia oraz cichy lęk, że tak naprawdę nikt nas nie potrzebuje, nie kocha takimi, jakimi jesteśmy. Łatwo wtedy ulec złudzeniu, że na miłość i akceptację trzeba sobie najpierw zasłużyć. Słowo Boże z dzisiejszego czytania przychodzi do nas zupełnie inną, głęboko uwalniającą prawdą. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze: Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów. Zatrzymajmy się na tych słowach: przed założeniem świata. To oznacza, że Stwórca chciał ciebie i mnie, zanim pojawiły się gwiazdy, zanim powstał czas. Boże wybranie nie jest nagrodą za nasze zasługi, za to, że coś posiadamy, ani za nasze sukcesy, które udało nam się osiągnąć. Bóg nie wybrał nas z powodu tego, kim my jesteśmy, ale z tego powodu, kim On jest, a On jest miłością. Jesteśmy chciani i kochani po prostu dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi. Mamy jednak naturalną tendencję, by patrzeć na siebie surowo. Widzimy swoją słabość, popełnione błędy, wątpliwości.

0: cierpliwości. Czasem sami stawiamy na sobie krzyżyk, ale najważniejszą prawdą naszej wiary jest to, że Boży wybór jest nieodwołalny. Bóg dokonał wyboru raz i nigdy się z niego nie wycofuje. Nawet kiedy my odwracamy się od niego, kiedy schodzimy z dróg jego przykazań i gubimy się w codzienności, Bóg nie rezygnuje, nie odrzuca nas. On cierpliwie czeka, przypomina o sobie, szuka nas w naszych bezdrożach. Z niezmienną miłością zaprasza do powrotu. W Jezusie Chrystusie dostaliśmy odkupienie, odpuszczenie naszych występków według bogactwa Jego łaski. Niech ta świadomość towarzyszy nam każdego dnia, zwłaszcza w chwilach zwątpienia, kiedy po raz kolejny poczujesz się niepewnie lub przytłoczy cię ciężar codziennych wymagań, przypomnij sobie. Jesteś chciany, jesteś wybrany od wieków, jesteś kochany bezwarunkowo. Bóg nie żałuje, że cię stworzył. Jesteś Jego umiłowanym dzieckiem i nic na tym świecie nie jest w stanie tego zmienić.
1: Mówił ksiądz dr Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

0: Na zegarach już 6:00.
1: Poranek dwójki.
0: Audycję czwartkową wydaje Katarzyna Fitz-Williams, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a muzykę do naszego dzisiejszego spotkania przygotowała Klaudia Baranowska. Przy mikrofonie Małgorzata Nieciecka-Mac. Dzień dobry. Jest czwartek, 15 dzień października, to 288 dzień roku, a do jego końca pozostało 77 dni. Imieniny obchodzą dziś Teresa, Jadwiga, Brunon, Tekla i Gościsława. Wszystkim solenizantom serdeczne życzenia.
1: Pogoda.
0: A jaki będzie dziś dzień? Raczej pochmurny. Na zachodzie czekają nas przejaśnienia, na wschodzie miejscami mocno popada. Najzimniej będzie na Podkarpaciu około 8 stopni, a najcieplej na zachodzie. Tam nawet do 15 stopni. W centrum 13. Uwaga na mgły na drogach, a na wschodzie i na Podhalu aktualnie na termometrach 5 stopni i to jeden z najcieplejszych ostatnio tam poranków.

0: Akademii für Alte Musik Berlin i trzecia część symfonii F-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Już prawie 7 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: A dziś bardzo dużo tematów. Naszym gościem w poranku dwójki będzie między innymi Jarosław Gajewski, który zaprosi Państwa do Gardzienic na Lubelszczyźnie na festiwal Fedon i Nieśmiertelność Europy. Wstęp jest wolny, choć na Lubelszczyźnie będzie chłodno, warto się do Gardzienic wybrać. Opowiemy także o spektaklu Zawód naszych marzeń, który w piątek ma premierę w warszawskim teatrze Collegium Nobilium i sprawdza, ile dziś kosztuje być młodym aktorem. Opowiemy także o tym, jak Pinokio zadomowił się w Polsce.
2: Pinokio miał być taką włoską baśnią. Nawet nie tyle włoską, co toskańską, ponieważ Pinokio jest bardzo silnie osadzony w toskańskich realiach. Mamy na przykład różne gatunki ryb, które się pojawiają, które wyławia zielony rybak. Są to ryby bardzo typowe dla basenu Morza Śródziemnego.
0: Kto kocha Pinokia, ręka w górę. A to wszystko z okazji sesji, z okazji 200. rocznicy urodzin Karla Kolodiego. Dziś w Warszawie zaplanowano taką sesję naukową poświęconą polskiej recepcji przygód Pinokia. O tym niebawem w dwójce, a także o nowym dokumencie Pasażer Andrzej Munk, który wchodzi do kin. Po 8:30 zajrzymy na Bruno Schulz Festival we Wrocławiu. Wczoraj w hali stulecia Olga Tokarczuk opowiedziała o swojej nowej powieści, a dziś na festiwalu m.in. białoruski pisarz Alhierd Bacharewicz i Beata Homontowska.

0: Astor Piazzolla i kapela Mediterranea pod dyrekcją Leonarda Garcia Alarcona. Z Buenos Aires przenosimy się w czasie, sprawdzić, co wydarzyło się 15 października.
1: Kalendarium.
0: Zaglądamy zatem do kalendarza z rocznicami i sprawdzamy, co wydarzyło się w naszej historii, tej bliższej i dalszej, właśnie 15 października. Tego dnia w 1817 roku zmarł generał Tadeusz Kościuszko. W 1929 roku urodził się Witold Sobociński. Operator filmowy, autor zdjęć, między innymi do obrazów Trzecia część nocy, Wszystko na sprzedaż, album polski, Ziemia obiecana, Wesele, Piraci i Wrota Europy. Inne rocznice w naszym archiwum znalazła Katarzyna Fitzwilliams.
2: Jest 15 października 1844 roku. Na świat przychodzi Fryderyk Nietzsche, późniejszy filozof, pisarz i poeta. Jego rozważania skupiały się wokół krytyki chrześcijaństwa oraz współczesnej autorowi kultury.
3: Zresztą w moim przekonaniu był w tym samym stopniu filozofem, co pisarzem. Był na pewno jednym z największych pisarzy niemieckich i właściwie jego dzieła nie są rozprawami naukowymi, takimi jak pewne teksty współczesnych filozofów, czy nawet filozofów XIX-wiecznych. Wszystko, co wyszło spod pióra Nietzschego, ma pewien bardzo charakterystyczny dla tego myśliciela styl. Ten styl w Tak o rzeczy Zaratustra jest podwójnie skomplikowany, bo to z jednej strony styl tekstów Nietzschego, czyli taki bardzo charakterystyczny,

0: fragmentaryczny, eseistyczny, pełen ironii, szyderstwa. Nietzsche jest pisarzem agresywnym. Nie tylko atakuje swoich przeciwników, on właściwie atakuje również czytelnika. Do tego stylu Nietzschego, jaki znamy z innych jego tekstów, dochodzi jeszcze element stylizacji. Tak orzecze Zaratustra, to nie tylko poemat, nie tylko traktat, to również księga prorocza, to tak naprawdę nowa Ewangelia, nowa Biblia. Czytelnik tak orzeczy Zaratustra rozpoznaje bez trudu, zwłaszcza w mocno wystylizowanym przekładzie Wacława Berenta, rozpoznaje bez trudu język świętej księgi. Nietzsche rzeczywiście odważył się napisać świętą księgę.
1: W naszym kalendarzu robimy wielki skok czasowy do 1955 roku, kiedy urodziła się Ewa Błaszczyk, aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka i pieśniarka.
2: Zdrożała.

0: Ewa Błaszczyk grała m.in. w filmach Godzina W, Rośliny Trujące oraz w kultowym serialu telewizyjnym Zmiennicy. W 2002 roku razem z księdzem Wojciechem Drozdowiczem założyła fundację AKOGO, która zbudowała klinikę neurorehabilitacyjną Budzik przy Centrum Zdrowia Dziecka.
1: W każdej sekundzie się może stać wszystko i warto o tym pamiętać. Tylko, że pamiętając o tym, jak gdyby też mam ochotę właśnie z tego powodu tak strasznie skorzystać z każdej sekundy, jeśli ona jest dobra. I ją wycisnąć do końca. Czyli właściwie potencjalnie mam dużo więcej apetytu i optymizmu i otwarcia niż miałam kiedyś.
0: I na koniec rocznica filmowa. 36 lat temu odbyła się premiera filmu Ucieczka z kina Wolność w reżyserii Wojciecha Marczewskiego.
2: Dobry cenzor powinien być artystą. Poza tym to jest gra. To jest gra. Jeżeli ktoś na przykład napisze Precz z komuną, to wiadomo, że trzeba to wykreślić. Ale jeżeli ktoś napisze bydło, to już należy się zastanowić, czy to się odnosi do obory, czy do władzy.
3: Ucieczka z kina Wolność była takim filmem, gdzie próbowałem dla mnie nowego języka, nowej formuły opowiadania, z uwiarygodnienia rzeczy niewiarygodnych.
4: Ucieczkę z kina Wolność mogą Państwo obejrzeć na wielu platformach internetowych, także na platformie VOD Telewizji Polskiej. Być może dziś to jest właśnie ten moment, kiedy do tego filmu należy powrócić ponownie. Dziś jeszcze w sprawie rocznic mija 193 lata od śmierci Michała Kleofasa Ogińskiego. Zmarł we Florencji w 1833 roku. Był księciem, dyplomatą, uczestnikiem insurekcji kościuszkowskiej, a przy tym kompozytorem. Napisał wiele utworów, ale do historii przeszedł dzięki jednemu, Polonezowi, który według tradycji skomponował, gdy po upadku insurekcji musiał opuścić kraj. Posłuchajmy Poloneza Amol, Pożegnanie Ojczyzny. Gra Orkiestra Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka.

Michał Kleofas Ogiński i Polonez Pożegnania Ojczyzny, a grała Orkiestra Filharmonii Kaliskiej. 19, prawie 20 minut po 6:00. Czy państwo już nie śpią? Haydn podobno wstawał równie wcześnie.

0: Słuchaliśmy finału Allegro z drugiego koncertu wiolonczelowego D-dur Józefa Haydna na wiolonczeli Jean-Guy Queyras, a towarzyszyła mu Fryburska Orkiestra Barokowa.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W tym tygodniu prezentujemy w poranku wiersze laureatów Nagrody Fundacji Kościelskich. Fundacja powstała w Genewie w 1961 roku zgodnie z testamentem Moniki Kościelskiej. Miała wspierać literaturę polską, nagradzając młodych twórców w kraju i za granicą, przeznaczając na ten cel rodzinny majątek. Monika Kościelska chciała upamiętnić w ten sposób tragicznie zmarłych najbliższych, męża Władysława Augusta i syna Wojciecha. Pierwsze nagrody wręczono rok później. Otrzymali je Andrzej Brycht, Sławomir Brożek i Jan Rostworowski, a także Andrzej Busza. Od tamtej pory nagrodę dostało ponad 150 osób. Poeci, prozaicy, eseiści, krytycy, reporterzy, historycy literatury i sztuki. W 2013 roku za tom Białe Krzesła nagrodę otrzymała Krystyna Dąbrowska. Posłuchajmy jednego z jej wierszy w interpretacji autorki.
2: Nie umiem mówić my, chyba że my to myślnik między ja i ty, który przewodzi iskrę, a czasami jest przeciąganiem liny. Nie umiem pisać my, chyba że my to nawias dla nas dwojga, pokój, w którym śpimy, z którego próbujemy wypędzić szerszenia. Chyba że my to czworo naszych oczu, śledzą jak szerszeń chrobocze w kloszu lampy, brązowy, w złote pręgi, zobacz jaki piękny. Nie umiem wpisać się w my większe niż brzęczące, skrzydłami rysowane kręgi wokół ciebie i mnie, które się przenikają i rosną od nas, wędrują coraz dalej.
0: Krystyna Dąbrowska czytała swój wiersz, a jutro swój wiersz przeczyta Małgorzata Lebda, laureatka Nagrody Kościelskich z ubiegłego roku. A teraz tradycyjnie po poezji spotkanie z twórczością Fryderyka Chopina. Przed nami jego wielki walc S-dur op. 18. To pierwszy walc, jaki kompozytor opublikował. Gra Samson François.

Fryderyk Chopin i jego wielki walc S-dur opus 18. 6:33 już prawie na zegarach, a my zaglądamy w świat historii literatury. W tym roku mija 200 lat od urodzin Karla Collodiego, włoskiego pisarza i dziennikarza, twórcy słynnych przygód Pinokia. Z tej właśnie okazji we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie już dzisiaj odbędzie się specjalna sesja naukowa zatytułowana Pinokia.

0: Tokio w Polsce, obecność, powroty i przemiany. Jak mówią rozmówczynie Elżbiety Szymkowskiej, sesja ta poświęcona będzie polskiej recepcji tej książki, w tym historii jej przekładów i wydań, a także adaptacji teatralnych, czyli sposobom przedstawiania Pinokia w komiksach.
1: Pinokia wszyscy znamy, a niewiele wiemy o twórcy Pinokia.
2: Ewa Nicewicz, Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
1: Chcielibyśmy podczas tej konferencji pokazać różne interpretacje Pinokia, bo będzie mowa i o literaturze, o przekładach, ale też o teatrze, o różnych aspektach, które tutaj się pojawiają. Będzie Pinokio na kliszach na przykład.
3: Trzeba pamiętać, że Collodi to w ogóle pseudonim. On się tak naprawdę nazywał Carlo Lorenzini. Jolanta Dygul, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Urodził się we Florencji w roku 1826. Był dziennikarzem, publicystą, który w pewnym momencie życia zaczął pisać dla dzieci. Założył zresztą czasopismo dla dzieci, gdzie właśnie w odcinkach zaczął publikować swoją powieść. Dopiero później opublikował to jako książkę. No i tak naprawdę od razu książka podbiła świat czytelniczy chyba właściwie wszędzie. To jest niesamowite. Wiem, że może to skojarzenie i to zestawienie może budzić sprzeciw, ale jednak obok Dantego jest to najbardziej znany tytuł włoski. W tej powieści jest coś więcej. Ona jest rzeczywiście wielowymiarowa. To zresztą widać również na przykład w spektaklach teatralnych, o których będziemy mówić, że bardzo często jest to spektakl dla dzieci, ale gdzieś między linijkami jest też zawsze przekaz dla dorosłych. Zresztą są też w ogóle przedstawienia tylko dla dorosłych, czy też dla młodzieży.
4: W jakich okolicznościach narodził się ten drewniany pajacyk? Jak powstała ta postać?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, ponieważ Carlo Collodi to był znany dziennikarz, znany satyryk, bardzo dużo publikował. Pisał i dla teatru, i publikował różne dłuższe i krótsze teksty prozą. Jego pierwsze zetknięcie się ze światem dziecięcym to był przekład baśni francuskich, które zlecili mu bracia Paggi, i ten przekład jakoś zainspirował go chyba do dalszej pracy, ponieważ tak naprawdę Pinokio miał być taką włoską baśnią. Nawet nie tyle włoską, co toskańską, ponieważ Pinokio jest bardzo silnie osadzony w toskańskich realiach. Mamy na przykład różne gatunki ryb, które się pojawiają, które wyławia zielony rybak. Są to ryby bardzo typowe dla basenu Morza Śródziemnego. Tutaj też ciekawostka związana z wielorybem, który zaistniał w naszej świadomości zbiorowej, bynajmniej nie dzięki wersji książkowej, a kreskówce Walta Disneya, bo tam jest rzeczywiście wieloryb. Natomiast w tekście Collodiego nie ma oczywiście wieloryba, ponieważ nie mogłoby go być. We Włoszech nie ma wielorybów, są za to rekiny i to właśnie rekin pożera zarówno Geppetta, a później Pinokia, Peszekane, więc takie niuanse się na pewno pojawiają. To czasopismo, na łamach którego ukazał się Pinokio pierwotnie, zanim wyszedł w formie książkowej, to był Giornale per i Bambini Ferdinanda Martiniego. To było takie czasopismo wzorowane na nowoczesnych czasopismach francuskich. Musimy pamiętać, że Pinokio powstaje w bardzo specyficznym czasie dla Włochów, po zjednoczeniu, kiedy Włosi zaczynają też nadganiać zaległości różne spowodowane długoletnimi wojnami o zjednoczenie. Zresztą sam Collodi walczy na froncie o niepodległość, więc jest obywatelem bardzo zaangażowanym. I to czasopismo, kiedy się pojawia, Martini zaprasza Collodiego i Collodi próbuje skonstruować taką włoską baśń na podstawie tego, co ma wokół siebie. Co ciekawe, w tej pierwotnej wersji, która liczyła 15 rozdziałów, nie ma w ogóle tego wątku kłamstwa i rosnącego nosa. On się pojawia dopiero później, a było to tak, że Collodi postanowił uśmiercić swojego bohatera, bo już nie chciał pisać, nie chciał się nim zajmować. I do redakcji zaczęły napływać listy od dzieci, które chciały, żeby Pinokio jednak ożył i żeby miał dalsze przygody. I tak powstała dalsza część Pinokia, znacznie dłuższa, już taka mniej mroczna. I dopiero tam pojawia się wątek rosnącego nosa, pragnienie stania się prawdziwym chłopcem, którego też nie ma w tej pierwszej części. Pinokio został opublikowany w formie książkowej i pojawiły się przekłady. Chociaż co ciekawe, u nas w Polsce Pinokio bardzo późno się pojawił, bo dopiero w 1912 roku. Jest to przekład anonimowy, nikt się pod nim nie podpisał. Pinokio ma na imię Pietrzynka. Imię dla nas dzisiaj egzotyczne i nie pasujące do Pinokia.
4: Potem ta książka, Przygody Pinokia, cieszyła się w Polsce ogromną popularnością. To jest jeden z najczęściej tłumaczonych włoskich tytułów, jeśli nie najczęściej tłumaczony włoski tytuł.
3: Nawet Dante chyba nie ma aż tylu tłumaczeń.

0: tłumaczeń. Może kiedyś sprawdzimy, czy w ogóle w innych krajach jest aż tyle tłumaczeń Collodiego i aż tyle przedstawień teatralnych. Ja kiedyś sprawdzałam w Almanachu Sceny Polskiej. To jest tak, że co roku są co najmniej 2-3 przedstawienia w całej Polsce. W naszym programie będzie występował Jarosław Kilian, który ma w swoim dorobku 2 spektakle i to nie były spektakle dla dzieci. Również Jarosław Mikołajewski będzie opowiadał o swoim tekście zainspirowany właśnie Pinokiem Collodiego. Mamy nie tylko badaczy, nie tylko specjalistów od przekładu i od Collodiego, ale również artystów, których po prostu ten autor i ten tytuł zainspirowały.
1: A wszystko zaczęło się od takiego niepozornego kawałka drewna. Sesja poświęcona postaci Pinokia rozpocznie się w Warszawie dziś o 10 we Włoskim Instytucie Kultury. A na jej zakończenie o 19 w Kinie Muranów będzie można zobaczyć także film Pinokio w reżyserii Mattea Garonego z Obertem Benignim w roli Geppetta. Wstęp jest wolny. Aby pozostać w tym świecie nieokiełznanej dziecięcej wyobraźni, przed nami kącik dziecięcy.

19 minut pozostało do godziny 7. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Za moment przegląd prasy. Tomasz Cudowski opowie nam, co napisały dziś gazety. Wiem już, że będzie między innymi o sprawie TR Warszawa. Co kryje się za zmianą elewacji teatru budynku, który jeszcze nie powstał, a już skutecznie podzielił nie tylko warszawiaków.

0: Le Saint Savage Edwarda Ferlé, który zagrał na fortepianie razem z klawesynistką Violaine Cochard. Tytuł Pięciu dzików, dzikich puszcza oko do słynnych dzikich Jeana Philippa Rameau. Mniej niż kwadrans dzieli nas do godziny siódmej, to czas na przegląd prasy.
1: Przegląd prasy.
0: Pięć dzików, to jest tytuł dobry dla Warszawy. A Tomku, z racji, że ty przeglądasz zawsze prasę, szukając ciekawych artykułów także o naszych braciach mniejszych, to ta pomyłka nie była przypadkowa.
2: Tak, dziki w Warszawie nikogo nie dziwią. Dziękuję.
0: Niestety tak.
2: Zaczynamy od, w pierwszej części przeglądu prasy, dwie informacje o inwestycjach kulturalnych. To zawsze tak trochę podnosi na duchu, że jednak jakieś środki są w kulturę inwestowane. Najpierw Gazeta Polska Codziennie. Jak powstaje scenografia, kto odpowiada za filmowe kostiumy i co dzieje się, zanim gotowy obraz trafi na ekran. Tego będzie można dowiedzieć się w edukatorium z parkiem filmowym, które powstanie na terenie wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych przy ulicy Chełmskiej w Warszawie. Wczoraj miało miejsce symboliczne wbicie łopaty i rozpoczęło ono budowę nowoczesnego Centrum Edukacji Filmowej, pisze Anna Krajkowska. Nowy kompleks ma być miejscem spotkania tradycji z nowoczesnością, wiedzy z wyobraźnią, a profesjonalnego świata filmu z ciekawością kolejnych pokoleń. To cytat z dyrektor Agnieszki Będkowskiej, dyrektor wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Szczególne znaczenie będzie miała edukacja młodych ludzi, którzy dzięki warsztatom i spotkaniom ze specjalistami będą mogli poznawać filmową rzeczywistość z bliska. Edukacja filmowa to nie tylko wiedza o kinematografii, lecz także nauka uważnego patrzenia na świat, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i krytycznego myślenia, przypomina pani dyrektor Agnieszka Będkowska. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 55 milionów złotych. W dużym stopniu jest finansowana ze środków europejskich.

0: a prace mają zakończyć się w drugim kwartale 2028 roku, czyli za mniej więcej 2 lata. A drugi temat inwestycji kulturalnych w Warszawie, który wzbudził emocje, właściwie budzi od samego początku, to oczywiście budynek TR Warszawa. Duży materiał w Gazecie Stołecznej poświęcony tej inwestycji, a właściwie faktowi jej przeprojektowania i dodatkowo w sekrecie. Koncepcję budynków MSN i TR Warszawa opracowaną przez amerykańskiego architekta Tomasa Pfeiffera ratusz zaprezentował publicznie w 2015 roku. Już wtedy była mowa o dwóch pudełkach, w cudzysłowie białym i czarnym. Miały być jak chińskie znaki ying i yang, uzupełniać się, tworzyć kontrast, pisze Michał Wojtczuk. Biały MSN został oddany do użytku mniej więcej 2 lata temu, a kilka dni temu nagle okazało się, że gmach TR Warszawa jednak nie będzie czarny. W odróżnieniu od prezentacji projektu sprzed 10 lat, nie odbyło się ponad 10, nie odbyło się to na konferencji z udziałem architekta i prezydenta miasta. Zmianę fasady prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił 45-sekundowym filmikiem opublikowanym wieczorem 6 października na jego profilu w serwisie YouTube i innych serwisach społecznościowych. Na tym filmie prezydent Trzaskowski mówi: projekt stworzony 10 lat temu miał prawo stracić na aktualności. Najważniejsza zmiana to fasada, ona na wszystkich... Przepraszam. Ona na wszystkich wizualizacjach rozbudzała najwięcej emocji. Prezydent zaprezentował nowe wizualizacje, zapowiedział, że w tej wersji budynek będzie bardziej ekologiczny i znacznie tańszy w budowie. I Michał Wojtczuk zastanawia się, czy na pewno najważniejsze dla miejskiego budynku, który stworzy pierzeje placu w centrum Warszawy, jest to, że będzie tańszy. Czyje emocje budziła fasada? Czy zasadniczą zmianę w przestrzeni miejskiej należy ogłaszać w 45-sekundowym filmiku? I kto właściwie zadecydował o tej zmianie? No, tak do końca nie wiadomo nawet, jak będzie wyglądać nowa fasada budynku, bo... Dziennikarze dostali wizualizacje, takie powiedzmy sobie, no jak to wizualizacje, nie są czasem najlepszej jakości, ale...
1: I zawsze jest ładna pogoda na tych wizualizacjach.
0: Tak. I zawsze krążą szczęśliwi ludzie wokół niej. Natomiast problem polega na tym, że jest, wprowadza trochę w błąd, bo sugeruje, że druga elewacja tego budynku będzie ze szkła. Natomiast jak się okazuje, nie będzie szklana, tylko będzie miała formę takiego rusztu, jak pisze publicysta Stołecznej.
1: A co będzie w środku, to budzi także kontrowersje. TR Warszawa w opałach. Nie wiadomo, co z budynkiem oddanego przecież niedawno pawilonu tańca, który święci naprawdę triumfy. O tym wszystkim będziemy opowiadać w poniedziałkowym wydaniu audycji O Wszystkim z Kulturą, na który zaprasza państwa Monika Pilch.
0: Teraz do świata filmu się przenosimy za sprawą Rzeczpospolitej. Tutaj materiał Barbary Holender o serialach tworzonych przez AI i takim ciekawym precedensie, mianowicie film stworzony przez sztuczną inteligencję może ubiegać się o nominację do Oscara. Tytuł artykułu dosyć niepokojący. Sztuczna inteligencja wypiera artystów z tworzenia filmów. Na trwających w Cannes od 12 października targach MIPCOM premiery mają 2 seriale wyprodukowane w całości przez sztuczną inteligencję. Noszą tytuł Space Nation i Kira. Oba są z gatunku science fiction, pisze publicystka. Space Nation to 8 45-minutowych odcinków. Treść, jeśli chodzi o treść, to raczej bez niespodzianek. Młodzi lotnicy ratują Ziemię, gdy zagraża jej przytłaczająca siła z kosmosu. No, opis nie zachęca, ale no, siłą rzeczy jest dość skrótowy. Natomiast jeśli chodzi o Kirę, o drugi serial, powstała ona we współpracy z francuskimi twórcami. W 6 35-minutowych odcinkach w bardzo odległej przyszłości młoda dziewczyna usiłuje odnaleźć zaginionego ojca i przywrócić spokój swojemu światu. No też tak.
1: Czy dobro nie porywa.
0: Tak, nie porywa, jeśli chodzi o oryginalność. Jak oświadczył dyrektor wytwórni, oba seriale zostały stworzone przez dobrych scenarzystów i reżyserów, ale wyprodukowane zostały w całości przy użyciu właśnie inteligencji sztucznej.
1: Może ci twórcy powinni przyjrzeć się sprawie, jaka dotknęła nasz kraj, kiedy postanowiliśmy przedstawić raport prezentujący polską kulturę.
0: Tak. Dziś jeszcze za tymi długometrażowymi filmami stoją ludzie, ale coraz częściej

0: Dzisiaj pojawiają się głosy, że kwestią czasu jest wygenerowanie przez sztuczną inteligencję całego filmu, pisze publicystka Rzeczpospolitej. Całego filmu, czyli od scenariusza, po efekty końcowe i muzykę, wpływ człowieka będzie wyeliminowany całkowicie. Ta branża rozwija się błyskawicznie, pisze publicystka. Mamy już do czynienia, czy zdobywa popularność wirtualna w całkowicie aktorka Tilly Norwood. Wkrótce zadebiutuje w długim metrażu. Ma już nawet własną markę i agenta. Co dalej? Strach pomyśleć. Już pojawiają się ostrzeżenia, że może zabraknąć pracy dla filmowych fachowców, scenografów, kostiumologów, nawet montażystów, nie mówiąc o scenarzystach, reżyserach czy aktorach. Przede wszystkim artyści przypominają, że niczym nie da się zastąpić ludzkiej wrażliwości, przynajmniej na razie.
1: I tak pomyślałam, że niczym nie da się też zastąpić naszych słuchaczy, którzy z pewnością będą zawsze wybierali te filmy, w których sztucznej inteligencji będzie zdecydowanie mniej.
0: I na koniec coś o zwierzętach, chociaż tych zdecydowanie z kart literatury. Mówiliśmy o tym w Dwójce, ale przypomnijmy, wczoraj setne urodziny obchodził Kubuś Puchatek, czyli coś dla miłośników misia o bardzo małym rozumku. Przypomina o tej rocznicy facebookowy profil Classic TV Moments. Polecam Państwu znakomite przypominajki i takie flashbacki z przeszłości, mówiąc staropolskim językiem. Dokładnie 14 października, 100 lat temu, ukazała się książka Aleksandra Milna, znana pod polskim tytułem Przygody Kubusia Puchatka. Historie Kubusia i przyjaciół zostały zilustrowane przez Ernesta Szeparda. Inspiracją książki był syn autora imieniem Krzyś Robin oraz jego kolekcja pluszowych zabawek. No, oprócz Kubusia Milna, Milne powołał do życia inne niezapomniane postaci. Tu cała lista: prosiaczek, kłapouchy, królik, sowa, kangurzyca, maleństwo, a potem do grona przyjaciół dołączył także tygrys. No i trzeba też wspomnieć, że w latach 60. XX wieku wytwórnia Disneya jakby dała Puchatkowi drugie życie i w związku z tym również świętuje setny jubileusz. Przez cały rok będą specjalne wydania filmów, nowe historie, ale a także wyjątkowe obchody rocznicowe. Zapraszamy Państwa, bardzo zacna okazja do świętowania.
1: Oczywiście z baryłeczką miodu. Tomasz Cudowski przeglądał prasę.
0: Smacznego do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Białoruś, Bułgaria, Czechy, Polska, Serbia i Ukraina. Książki pisarek i pisarzy z tych krajów znalazły się w tegorocznej finałowej siódemce Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. W sobotni wieczór dowiemy się, która zostanie nagrodzona, a w niedzielę w Strefie Literatury

0: Zapraszamy wraz z przewodniczącym kapituły Andrzejem Hadanowiczem na spotkanie z laureatką lub laureatem, które będzie transmitowane wprost z wrocławskiego klubu Proza. Początek o 11:00. Do usłyszenia i do zobaczenia. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca porozmawiamy o Maurizio Cattelanie i o tym, czy jego ironiczna i prowokacyjna sztuka wciąż ma tę samą siłę rażenia jak wtedy, gdy jego prace wywoływały w Polsce ogólnonarodowe skandale. Na audycję zapraszam dziś o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
2: To się czyta. Umberto Eco. Numer 0. Temat na pierwszą stronę.
3: A dlaczego wybrał pan właśnie mnie?
4: Bo ma pan talent pisarski.
3: Mógłbym się unieść honorem i odmówić.
4: Nie zrobi pan tego, bo oferuje panu 6 milionów lirów miesięcznie przez rok na czysto.
3: A potem?
4: Potem, powiedzmy w pół roku od zakończenia naszego eksperymentu, jeszcze 10 milionów do ręki gotówką.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
3: Serdecznie zapraszam do słuchania. Jarosław Gajewski.
5: Autopromocja.
6: Na zegarach już 7:00.
7: Dwójka. Jesteś na miejscu, Maniucha Bikont.
6: Jest czwartek, 15 października, a za oknem powoli wschodzi teraz słońce. Księżyc jeszcze się chowa, ale wieczorem pokaże się nisko na zachodzie. Na razie to cieniutki sierp, ale z każdym dniem będzie go więcej. Do wakacji pozostało 254 dni, ale kto by liczył może coś bliższego? Do końca roku 77 dni.
2: Poranek dwójki.
6: Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Nieciecka-Mac i za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska. Mówimy państwu dzień dobry i oddajemy głos Justynie Piernik, która przedstawi dla państwa wiadomości kulturalne.
8: Dzień dobry. 5000 osób przyszło na spotkanie z Olgą Tokarczuk we Wrocławiu. W hali stulecia noblistka promowała swoją nową książkę pod tytułem Świata jest za dużo. Wielu czytelników miało już swoje egzemplarze powieści, która wczoraj trafiła do księgarni.
9: Pani Olga pisze takie książki, które są z punktu widzenia językowego bardzo ciekawe.
10: Rano zniesiono embargo na zakup książki, więc udaliśmy się do najbliższej księgarni, żeby zakupić ją zawczasu.
11: To są takie klimaty, które mi bardzo odpowiadają i uwielbiam tą prozę.
8: Powieść Olgi Tokarczuk opowiada o powojennych przesiedleniach na Dolny Śląsk i ludziach, którzy próbują zbudować tam swoje życie od nowa. Premiera książki otworzyła festiwal Bruno Schulz, który potrwa we Wrocławiu do niedzieli. W Warszawie powstanie nowa przestrzeń dla miłośników kina, edukatorium wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Budowa już się rozpoczęła, prace potrwają do maja 2028 roku, zapowiadają kierujące wytwórnią Agnieszka Będkowska i Joanna Skierks.
12: Nowy, piękny, dwukondygnacyjny obiekt, który jest zaprojektowany w kształcie litery L, zbudowany z dwóch skrzydeł, połączonych kawiarnią tematyczną, dookoła piękny park zielony z elementami małej architektury, inspirowanej również filmem.
13: Będziemy mieć tutaj specjalistyczne kino z profesjonalnym dźwiękiem Dolby Atmos, gdzie będziemy mogli oglądać i analizować filmy, a także analizować te materiały, które uda nam się na warsztatach i na szkoleniach zrealizować w gronie adeptów sztuki filmowej i wspólnie z twórcami filmowymi, którzy będą z nami współpracować jako tutorzy prowadzący zajęcia.
8: Edukatorium powstaje na terenie wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych przy ulicy Chełmskiej w Warszawie. Koszt inwestycji to ponad 60 milionów złotych. Maciej Płaza spotka się z czytelnikami w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Będzie mowa m.in. o jego najnowszej książce. Tematów na pewno nie zabraknie, ponieważ bardzo szeroka jest literacka biografia naszego gościa, pisarza i tłumacza, mówi Katarzyna Wojtaszak z biblioteki.
14: Z jednej strony są tłumaczenia i Lovecrafta, i Mary Shelley, z drugiej strony jego niezwykle bogata twórczość literacka. Przecież to jest także autor nagradzany, więc będzie też na pewno o jego najnowszej powieści Kasper i Margit. To jest powieść, która zaczyna się w 1903 roku, opowiada o m.in. Poznaniu, o świecie Niemców

0: i Polaków, a w tej książce niezwykle ważną rolę gra poznańska gwara.
1: Spotkanie z Maciejem Płazą dziś o godzinie 17 w filii Biblioteki Raczyńskich przy ulicy Lodowej w Poznaniu. Pierwszy akademicki teatr dla dzieci i młodzieży ze Lwowa wystąpił w Lublinie. Pokazał tam spektakl pod tytułem Wszystko będzie dobrze, który opowiada o polsko-ukraińskiej solidarności. Przedstawienie opiera się na wywiadach przeprowadzonych z ukraińskimi uchodźcami oraz Polakami, którzy przyjmowali u siebie osoby uciekające przed wojną. To wyraz wdzięczności wobec narodu polskiego za udzieloną pomoc, podkreślił konsul generalny Ukrainy w Lublinie Roman Szepeliak.
2: Polska od początku pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie stała się tym miejscem, gdzie miliony ludzi z Ukrainy znaleźli życzliwość, schronienie i my jesteśmy bardzo wdzięczni rodzinom Polski, które przyjmowali naszych ludzi u siebie w domu, ludziom, którzy pomagali nie dlatego, że musieli, a dlatego, że wiedzieli, że tak trzeba, ludziom, którzy przytulali nasze dzieci, którzy pomagali naszym matkom. I Polska zawsze i długo w drugiej perspektywie ona zostanie naszym najbliższym partnerem i przyjacielem.
1: W pierwszym dzisiejszym serwisie to wszystko. Kolejne o godzinie 9:00. Zapraszam.

0: pogoda.
1: Nad większą częścią kraju sporo chmur, ale na zachodzie pojawią się przejaśnienia i trochę słońca. Na wschodzie miejscami popada, poranne mgły powinny się stopniowo rozwijać, choć tam, gdzie są gęste, warto uważać na drogach. Temperatura w ciągu dnia od 8 stopni na Podkarpaciu, przez 13 w centrum do 15 na zachodzie. W Warszawie 14, w Białymstoku 12, we Wrocławiu i Gdańsku 15 stopni. Dziś towarzyszyć nam będzie słaby, umiarkowany wiatr zachodni i północno-zachodni. Noc będzie zimna, od 1 do 5 stopni, nad morzem jedynie cieplej, do 10 stopni. Na wschodzie i na Podhalu możliwy jest przymrozek.
2: Reklama.
3: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
4: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
2: Reklama.
1: Prawie 7 minut po siódmej. Dzisiaj mamy dla Państwa dwie płyty. Pierwsza to album kontratenora Jakuba Józefa Orlińskiego i pianisty Michała Biela. Polskie pieśni o pożegnaniach, wydane w 2022 roku. Druga to nasza płyta tygodnia. Najnowsze nagranie hiszpańskiej skrzypaczki Marii Dueñas dla Deutsche Grammophon. Obie płyty mogą trafić do Państwa. Wystarczy napisać na adres poranek dwójki @polskieradio.pl.

0: To fragment pierwszej części Moderato Nobile z koncertu skrzypcowego D-dur Ericha Wolfganga Korngalda. Maria Dueñas grała z orkiestrą symfoniczną imienia Simona Bolivara z Wenezueli pod batutą Gustava Dudamela.
1: Poranek dwójki.
0: 12 minut po 7, a do 8 przed nami jeszcze między innymi zaproszenie do teatru na spektakl Zawód naszych marzeń o tym, jak obecnie żyją młodzi aktorzy.
2: No i co myślicie o tych wynikach?
3: No nie wiem.
2: To akurat powiedziała jedna z respondentek.
3: Wiem, bardzo się z nią utożsamiam, zwłaszcza z
0: Zaprosimy Państwa także do kina na dokument Pasażer Andrzej Munk, który od dziś można oglądać na dużym ekranie.
4: Ja znam zdanie Andrzeja Wajdy, z którym rozmawiałem o Munku. I on mówił, on był najlepszy z nas. On był najdojrzalszy. Oni go słuchali i w niego się wpatrywali.
0: O filmie opowie m.in. Wojciech Marczewski, a tuż przed 8 Tomasz Cudowski powróci z przeglądem prasy. Wcześniej, żeby zaostrzyć apetyt na nowy odcinek Anatomii Opery, posłuchamy, co przygotowali Agata Kwiecińska i Adam Banaszak.

0: Henry Purcell o poranku Team Meet i Le Musicien de Saint-Julien pod kierunkiem François Lazarewicza w dwójce. Bez tego utworu poranek nie brzmiałby aż tak dobrze. Prawie 17 minut po siódmej. Teraz będziemy przyglądać się temu, co znaczy pracować jako aktor. Ile kosztuje utrzymanie się w zawodzie i dlaczego jedni z niego odchodzą, a inni zostają. Odpowiedzi szukają twórcy spektaklu Zawód naszych marzeń. Najpierw sami przebadali młodych absolwentów szkół teatralnych, a potem przenieśli te wyniki na scenę. Premiera spektaklu jutro w warszawskim Teatrze Collegium Nobilium, a z twórcami tego spektaklu rozmawiała Ludwika Gołaszewska-Siwiak.
1: No i co myślicie o tych wynikach?
2: No nie wiem.
1: To akurat powiedziała jedna z respondentek.
2: Wiem, bardzo się z nią utożsamiam, zwłaszcza z Ten pomysł rozpoczął się 3 lata temu, kiedy dużo rozmawialiśmy o zjawisku wypalenia zawodowego już wśród osób studiujących aktorstwo. Wydało nam się to jakimś takim zjawiskiem bardzo smutnym, ale też niepokojącym, że to wypalenie zawodowe dotyka osób, które studiują.
3: Aleks Gosławska.
2: I temu zjawisku chcieliśmy się właśnie przyjrzeć. Stąd też pomysł na badania socjologiczne, które są pionierskie w Polsce, ponieważ jeszcze nikt nie przebadał tej grupy zawodowej. W sensie chodzi mi o młodych absolwentów, którzy skończyli szkołę teatralną do 5 lat wstecz. I tej grupie chcieliśmy się właśnie przyjrzeć, żeby zobaczyć ich kondycję psychofizyczną, jak funkcjonują na rynku aktorskim, jak przebiega ten moment przejścia ze studiów właśnie na wejście na rynek pracy. Na początku zdecydowaliśmy się na napisanie i przeprowadzanie badań socjologicznych,

0: Nawiązaliśmy współpracę z dziekaną Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, bo bardzo nam zależało, żeby w końcu były jakieś rzetelne informacje na temat tej grupy zawodowej, żeby później z tymi danymi można było coś zrobić, żeby to dawało jakiś obraz.
1: Piotr Gadomski.
2: Daliśmy taki formularz zgłoszeniowy, który mogliśmy rozesłać. Potem dochodziło do samej rozmowy. Zwykle one trwały 2 godziny według właśnie tego scenariusza, wcześniej przez nas przygotowanego. No i potem dochodziło do obrabiania tego materiału, do kodowania. I to wszystko posłuży nam do przygotowania raportu.
3: A trochę wracając, w ogóle jak sobie wyobrażałaś szukanie pracy na etapie szkoły? Co musiałoby się wydarzyć, żebyś zrezygnował z tego zawodu?
4: Chciałem zapytać o funkcjonowanie w zawodzie, o szukanie pracy w zawodzie. Czy czujesz, że płeć ma znaczenie w kontekście funkcjonowania w zawodzie i znajdowania pracy?
1: Ewelina Oleś.
5: Ważnym aspektem tego naszego projektu i tego spektaklu jest to, że każdy z nas jest na innym etapie zawodowym, w innym miejscu i myślę, że to jest też duża bardzo zaleta. Dla mnie bardzo istotne, bo właśnie byłam w takim trudniejszym miejscu zawodowym, gdzieś tracąc nadzieję, więc myślę, że praca nad tym projektem mi osobiście dała dużo jakiegoś pokrzepienia i tego, że nie tylko ja tak mam i nie jest mi tylko ciężko.
2: Zastanawiam się, na ile socjologowie przejmują na siebie tyle ciężaru poznanych historii, czy to jakiejś wagi, ważności tych historii poznanych, a na ile mocno ja to odczułem, ale dla mnie pod tym kątem to było trudne.
3: Ja po prostu teraz z tą myślą przychodzę, że nie wiem, czy to dobrze, że jestem tu, gdzie jestem, w sensie że nie wiem, czy to dla mnie dobrze, że wybrałam ten zawód po prostu.
1: Agata Nierzwicka.
6: Teatr dokumentalny, tak jak ja go rozumiem, to jest przede wszystkim praca z materiałem opartym na faktach, z reportażem, czy tutaj w naszym przypadku właśnie z tym badaniem socjologicznym. W każdym tygodniu pracowaliśmy trochę z inną częścią. Mamy taki 3-częściowy spektakl i też po każdym tygodniu chcieliśmy zrobić pokaz otwarty, też badając sobie różne metody pracy, czy wychodząc od jakiegoś skramu, czy od właśnie tej pracy kolektywnej. Jakimś mechanizmem i głosem powtarzającym jest to, że respondenci nie czują, żeby Akademia Teatralna przygotowywała do warunków i do rynku pracy. I to prowadzi właśnie do pewnej bezsilności, no i też w konsekwencji do bezrobocia i do braku możliwości znalezienia tej pracy zawodowej. Ale są też jakieś postulaty, które mogą wzmacniać kompetencje indywidualne. Jakimś marzeniem też, o którym na koniec mówimy, jest też jakaś systemowe wsparcie, które jest teraz też głośną debatą i tego, co się dzieje gdzieś w polityce.
0: Oprócz tego, że w badaniu, ale też w spektaklu pojawia się bardzo dużo trudnych tematów, to chciałabym zwrócić uwagę na to, że jednak opowiadamy o marzycielach i to ta myśl cały czas towarzyszyła mi w trakcie prowadzenia badań socjologicznych, ale też w trakcie pracy nad spektaklem, że osoby, które wybierają zawód aktorski, mimo tych wielu trudności, jakoś cały czas żyją tym marzeniem i być może brzmi to banalnie, nawet na pewno brzmi to banalnie, ale siła tego marzenia, które pozwala nam dalej być w tym zawodzie mimo trudności różnorakich, jest jakaś dla mnie po prostu poruszająca i powiedziałam sobie sama dla siebie, że to jest spektakl o marzycielach.
7: A ten spektakl powstał zespołowo, scenariusz i reżyseria to wspólna praca twórców. Raport z badań ukaże się na wiosnę. Zawód naszych marzeń można zobaczyć od piątku do niedzieli o 19 w Akademii Teatralnej w Warszawie. Wstęp jest wolny, ale trzeba wcześniej zarezerwować miejsce.

0: Dietrich Buxtehude, jego sonata A-moll, grał zespół La Reves. 28 minut po siódmej, teraz zapraszamy Państwa do kina. Andrzej Munk zostawił tylko 4 filmy fabularne, ale każdy z nich to dzieło wybitne. Od jutra będzie można oglądać w kinach dokument Andrzej Munk, pasażer Andrzej Munk w reżyserii Michała Bielawskiego. Premiera kinowa zbiega się ze 105. rocznicą urodzin tego wybitnego polskiego reżysera. A o filmie i o fenomenie Andrzeja Munka z Michałem Bielawskim i filmoznawcami rozmawiał Witold Banach.
1: Inspiracją dla Michała Bielawskiego do zrobienia filmu o Andrzeju Munku stała się książka poświęcona reżyserowi autorstwa Marka Hendrykowskiego.
2: I ja czułem, że chciałbym znacznie bardziej opowiadać w tym filmie o Munku człowieku, ale zarazem znaleźć sposób na to, żeby również ludzie, którzy go nie znają, żeby mieli szansę poznawać go, ale też zobaczyć, jak jego postać, jego charakter, jego cechy, jak dopowiadają jego filmy. I w związku z tym jest to taki przebieg przez

0: twórczość Munka, ale równocześnie w bardzo określony sposób podany, po to, żeby ciągle czuło się, że obcujemy z człowiekiem. To na tym mi bardzo zależało, bo nie chodzi o to, żeby wystawiać komuś pomnik, tylko uważam, że Munk potrzebuje żywego portretu.
1: Z filmu zatem dowiemy się równie wiele o prywatnym życiu Munka, jak i o jego pracy artystycznej.
0: Munk był człowiekiem, którego uwielbiały ekipy filmowe, więc anegdot trochę jest w filmie. Równocześnie też mamy szansę poznać jego bardziej taką subtelną naturę, część, dlatego że dzięki życzliwości Anny Dyrki-Brzozowskiej i jej syna udało mi się pozyskać listy Munka do filmu, które są cytowane, czyta je w filmie Adam Woronowicz. I to jest wielka wartość. Mam wrażenie, że obcujemy z Munkiem po prostu tutaj i słyszymy go w takiej bardziej lirycznej wersji.
1: A wszystko to dzięki między innymi archiwalnym nagraniom, do których udało się dotrzeć Michałowi Bielawskiemu.
0: Jednym z takich materiałów jest wywiad, który nigdy się nie ukazał, z wyjątkiem momentu tuż po śmierci Munka. To jest wywiad z francuską dziennikarką, prowadzony po francusku, więc jest kilka rozmów z nimi. Ogromnie dużo zawdzięczam też Polskiemu Radiu, w którym odnalazłem kilka audycji z udziałem Munka. Więc widzowie będą mieli szansę posłuchać go, posłuchać jego żartów, poznać go po prostu.
2: Mistrz Munk. Czuło się, że to jest człowiek, który ma ogromne poczucie figla w oczach.
3: Jego humor był zupełnie ukryty, wszystko było jakoś dwuznaczne. Był to po prostu fajny facet.
4: Ja myślę, że to, cośmy znali, to była maska Munka. Munk się po prostu nie odsłaniał.
5: Myślę, że Andrzej uruchomił swoją wyobraźnię. Człowieka, który potrafi się bać. On potrafił to właśnie dać na ekran.
1: W filmie, oprócz archiwaliów, w których bohaterem jest Andrzej Munk, reżysera wspominają polscy filmowcy, a ja o wspomnienie o Andrzeju Munku poprosiłem reżysera Wojciecha Marczewskiego.
6: To była bardzo silna osobowość. Reżyser musi rozumieć życie, musi rozumieć ludzi. Jak nie czuje, ich nie rozumie, oni go nie interesują, to nie ma reżyserii, jest tylko technika, która jest czytelna. Ja znam zdanie Andrzeja Wajdy, z którym rozmawiałem o Munku i on mówił, on był najlepszy z nas. On był najdojrzalszy. Oni go słuchali i w niego się wpatrywali. Munk był takim człowiekiem, którego właśnie interesowało życie, ludzie. Oprócz talentu był nieźle wykształcony. To był człowiek, który był bardzo sprawny intelektualnie, co zresztą widać po jego filmach. Taki element ironii, który wprowadzał. Piękny, zupełnie nowy w polskim tym. Takie kino łączące intelektualne kino i emocjonalne. A zawsze to, co na pograniczu jest najciekawsze.
1: Z kolei filmoznawca Andrzej Bukowiecki podkreśla, że Andrzej Munk otworzył nowy rozdział historii polskiego kina.
7: Był jednym z filarów polskiej szkoły filmowej i prekursorów, dlatego że jednym z takich filmów zapowiadających już polską szkołę filmową, który powstał tuż przed październikiem 1956 roku, był Człowiek na torze. Jest to, jak pisał profesor Tadeusz Lubelski, pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej film antystalinowski. Więc tutaj już na samym progu fabularnej kariery, bo trzeba pamiętać, że Munk był też znakomitym dokumentalistą. Mamy jego wkład w polskie kino. A potem niestety niewielki dorobek, brutalnie przecięty przez śmiertelny wypadek. To jest absolutna esencja polskiej szkoły filmowej i świetna ilustracja tego, co kiedyś przed emisją telewizyjną Zezowatego Szczęścia, komediodramatu, Munk powiedział do telewidzów: ludzie, zastanówcie się. To było credo jego filmów.
1: A krytyk filmowy Piotr Czerkawski uważa, że twórczość Andrzeja Munka była od samego początku nacechowana swoistym buntem.
8: To szlak ironii, szlak dystansu wobec polskich mitów, wobec romantyzmu, wobec patosu, czyli coś, co jest towarem deficytowym, a czego bardzo brakuje w ogóle w dyskursie publicznym i na co patrzymy z zazdrością, kiedy myślimy o Czechach na przykład. Mówiono, że filmy Munka, takie jak Rolika czy Zezowate Szczęście, miały więcej wspólnego może z filmami czeskiej nowej fali. Może nawet nie tyle czeskiej nowej fali, tylko w ogóle z taką czeską tradycją również literacką, takiej podejrzliwości wobec wielkich haseł.

0: i wielkich słów. I myślę, że pod tym względem, jeżeli szukać jakichś podobieństw w polskiej kulturze, to Gombrowicz tutaj się nasuwa. Często Munch jest z nim zestawiany, myślę, że nie bez racji. I naprawdę uważam, że fakt, że Munch na bardzo wysokim poziomie artystycznym się poruszał właśnie w tych rejestrach, czyni go do dzisiaj jakimś niedościgłym wzorem i kimś wyjątkowym. I często można się zastanawiać, jak by wyglądało polskie kino, gdyby Munch zrobił w tym duchu więcej filmów.
1: Andrzej Munch zginął w wypadku samochodowym we wrześniu 1961 roku. Miał zaledwie 39 lat.
2: Od jutra w kinach dokument Pasażer Andrzej Munch w reżyserii Michała Bielewskiego. A już dziś zapraszamy Państwa na dwugodzinną audycję poświęconą Andrzejowi Munchowi. W sobotę o 17:00 ta audycja. Zapraszają Aldona Łaniewska-Wołk i Marcin Pesta. A który z filmów Andrzeja Muncha to ten Państwa ulubiony? Czekamy na Państwa wiadomości. Poranek dwójki, małpa, Polskie Radio. .pl. Można do nas także zadzwonić 22 645 22 22.

0: Ludwig van Beethoven w wykonaniu orkiestry XVIII wieku. 20 minut pozostało do godziny 8, a przed nami kolejne spotkanie z anatomią opery. Dziś Agata Kwiecińska i dyrygent Adam Banaszak przyglądają się twórczości George'a Gershwina. Summertime to dla wielu po prostu jazzowy standard, ale jej źródłem jest opera Porgy and Bess.
1: Mam wrażenie, że to jest dzieło absolutnie osobne. To znaczy, że po prostu nie ma żadnego utworu, który można by do tego przyłożyć.
2: Jeszcze jest tak bardzo znane, a mimo to właściwie
1: nieznane.
2: Niedostępne. Mhm. W Polsce zaprezentowane było zaledwie dwa razy. W 1956 roku w ramach Odwilży, gdy dzisiejszy Teatr Roma, gdzie wówczas mieściła się opera warszawska, odwiedzili artyści z Ameryki. W ramach Odwilży, ale też w ramach właśnie tam
1: politycznego
2: gestu.
1: To było 20 lat po premierze.
2: I drugi raz wystawiona była w roku 1973 w Operze Wrocławskiej, gdzie całkowicie złamano, no nie sugestie, a nakaz i życzenie kompozytora mówiące o tym, że niemożliwe jest, żeby wykonywać tę operę, gdy śpiewacy, gdy obsada jest biała, z pomalowanymi na czarno twarzami. To wykluczał Gershwin i nie mówimy wcale o dzisiejszych szczęśliwych czasach, no, tego rodzaju gesty wszyscy traktujemy po prostu jako skrajnie rasistowskie i niemożliwe do wyobrażenia.
0: O operze Porgy and Bess w najnowszym odcinku Anatomii Opery więcej znajdą Państwo na portalu Polskiego Radia.

0: Summertime z opery Porgy i Bess śpiewała Renée Fleming. Jest prawie kwadrans przed godziną ósmą.
1: Przegląd prasy.
0: Tomasz Cudowski ponownie w studio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry ponownie. Zaczynamy drugi przegląd prasy od dwumiesięcznika spotkania z zabytkami. Właśnie ukazał się, kwartalnika, przepraszam, ukazało się wydanie czwarte w tym roku. I tematem, jednym z głównych tematów jest wywiad z Borisem Kudliczką, a to za sprawą opery, której głównym zarządcą, można powiedzieć, pan Boris jest. Bardzo ciekawa rozmowa o wielu aspektach jego i historii, i twórczości, i oczywiście samej opery. Jedno z pytań, na jakim etapie produkcji spektaklu operowego powstaje scenografia? Chyba znacznie wcześniej niż w teatrze dramatycznym, dopytuje dziennikarka. Reżyser zaczyna próby średnio 6 tygodni przed premierą i wtedy musi mieć wymyślony cały przebieg spektaklu. Jest już skończona scenografia, a także kostiumy są już uszyte i wyprasowane, czyli cały proces powstawania dekoracji zaczyna się 2 lata przed premierą. Wtedy startują rozmowy koncepcyjne, wynurza się idea, rodzi konstrukcja. Mniej więcej 12 do 14 miesięcy przed premierą odbywa się prezentacja całej wizji reżysersko-scenograficzno-realizacyjnej. Jeśli jest akcept, przekazuje makietę i projekty do poszczególnych pracowni. Rozmawiam z inżynierami i konstruktorami. Muszę na przykład wytłumaczyć, że scena ma się obracać w takim, a nie innym tempie. Mamy też wtedy już zakontraktowanych statystów, muzyków, śpiewaków, tancerzy. Pamiętajmy, że są takie realizacje, podczas których w danym momencie jest na scenie 300 osób, w tym 90 muzyków, 80 chórzystów, tancerzy czy osób do obsługi technicznej. To jest gigantyczna maszyna, tu nie ma miejsca na improwizację, tu nic nie może być na tak zwaną ostatnią chwilę. Mówi Borys Kudliczka. No, polecam Państwu lekturę. Bardzo dobre zdjęcia, jak zwykle też do wywiadu, spotkania z zabytkami. A w Tygodniku Powszechnym też ciekawy materiał poświęcony komentarzom, jakie pojawiły się w amerykańskiej prasie po przyznaniu Ann Carson literackiego Nobla. Pisze Maciej Jarkowiec. Carson sporadycznie publikuje w New Yorkerze wiersze i prozę. Wykłada literaturę antyczną na Uniwersytecie w Calgary, Uniwersytecie Michigan, Uniwersytecie Nowojorskim i w Princeton. Wśród poetów, tłumaczy i akademików cieszy się pozycją intelektualnej instytucji. Jako jej

0: jako jej najczęściej czytane dzieło amerykańskie media przywołują autobiografię Czerwonego, wydaną także w Polsce przez wrocławską oficynę Ossolineum w przekładzie Macieja Topolskiego. Natomiast w analizie dokonań Carson w New York Review of Books, gdzie noblistka również publikuje wiersze, jeden z publicystów napisał, że jej książki są pełne bzdur, które trzeba tolerować. Ale wymaga to rozwinięcia. Miał na myśli jej upodobanie do formalnej ostentacji i dziwactw, sprawiających nieraz wrażenie literackiego popisu. Konieczność ich tolerowania jest jednak nadrzędna, bo najlepszym wersom Carson nie może równać się nic ze współczesnej poezji. Tak pisał Dan Kiason. New York Times nazywa ją najłatwiejszą z tych trudnych poetek, zbyt zabawną, aby można ją było uznać za nieprzystępną. Tu jako potwierdzenie tej tezy opis jednego ze zdjęć, na której pani Ann siedzi na pniu ściętego drzewa w popielatej marynarce, czerwonych tenisówkach z szerokim uśmiechem.
1: No, czekamy na teraz wykład noblowski, czyli na grudzień uroczystość wręczenia literackie, a także innych nagród Nobla tradycyjnie 10 grudnia w Filharmonii w Sztokholmie.
0: A jeśli chodzi o reakcję laureatki na przyznanie, to Akademia poinformowała, że w dniu przyznania Nagrody Nobla autorka czyta London Review of Books, popijając herbatę i wyłączyła telefon.
1: No ale słynne zdjęcie z telefonem w kuchni noblistki jest. Przypomina to trochę ta mina, ta skromna kuchnia i ten przemiły sweterek Wisławę Szymborską. Jest jakieś podobieństwo.
0: W drugiej części przeglądu o innych celebrytach, o zwierzęcych.
1: Czekaliśmy.
0: Ciekawy materiał w Gazecie Polskiej Jacka Liziniewicza. W czasach internetowych nigdy nie wiadomo, jakie zwierzę stanie się nagle celebrytą. W tym roku kandydatów było dużo. Jest nowy gatunek słodkiego kota, jest hipopotam karłowaty, na półkach sklepowych królują kapibary. Najbardziej jednak chwyciła za serce historia pewnego makaka z ogrodu zoologicznego, pisze publicysta Gazety Polskiej. Makak imieniem Punch to makak japoński, urodzony pod koniec lipca zeszłego roku. Niestety zwierzątko zostało odrzucone przez matkę. Małpkę przygarnęli opiekunowie, wychowywali ją przez pół roku. W tym czasie karmili ją butelką i sprezentowali pluszowego orangutana z Ikei. Po 6 miesiącach nadszedł czas, by Punch dołączył do góry małp, która znajduje się w miejskim zoo Ichikawa. Jak się jednak okazało, proces adaptacji nie przebiegł łatwo. Inne osobniki nie chciały go przyjąć do stada. Część nawet atakowała młodego makaka. No i tutaj ta przykra historia mogłaby się zakończyć, ale do akcji wkroczył internet. Filmiki, na których poniewierany i odpychany Punch wraca w objęcia swojego pluszowego orangutana, zawojowały sieć. Media społecznościowe pokochały tę historię, miliony ludzi zaczęły ją śledzić, opisały ją nawet tak szacowne tytuły jak The New York Times albo Forbes, a ikejowskie pluszowe orangutany zaczęły rozchodzić się jak świeże bułeczki. Wzrosty sprzedaży zanotowano w Japonii i Korei. Wykorzystano również te motywy w reklamie. Tutaj jedna z takich reklam dosyć sympatyczna z hasłem, że czasami rodziną staje się ten, kogo spotkamy w drodze.
1: Czyli na przykład w Warszawie dzik. Warszawska maskotka to nie powinien być dzik, tylko stado dzików, takie zszyte ze sobą.
0: I na koniec też o zwierzakach, ale już w takim ludzkim wydaniu, czyli głos w dyskusji nocne marki czy ranne ptaszki. Albo innymi słowy, sowy czy skowronki. A bardziej naukowo pojawiły się wyniki badań osób o porannym i wieczornym chronotypie. Fińscy naukowcy odkryli, że osoby o wieczornym chronotypie, czyli te lubiące siedzieć po nocy, wcześniej tracą produktywność. I na przykład to skutkuje w większym narażeniu na wczesne przejście na emeryturę lub rentę. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie zatytułowanym Occupational Medicine. Można to przetłumaczyć jako medycyna pracy. Trochę szczegółów o samym badaniu. Trwało ono 12 lat. Wzięło w nim udział prawie 6 tysięcy osób urodzonych w 1966 roku. Ich chronotyp, czyli to, czy są sowami, czy skowronkami, określono w wieku lat 46, a następnie monitorowano ich pojawianie się w krajowych rejestrach zatrudnień i emerytur. No i autorzy wskazują, że zegar biologiczny nocnych marków jest nieustannie pozbawiony synchronizacji z harmonogramem współpracowników.

0: składników i to podobno negatywnie wpływa na organizm. I co gorsza, tę skłonność, czyli chronotyp, dziedziczymy w genach, więc bardzo trudno zmienić się z sowy w skowronka i to najczęściej wymusza na nas sytuacja życiowa. Patrz dziennikarze radiowi. Natomiast tu dobra wiadomość, te skłonności zmieniają się z wiekiem. Bardzo małe dzieci, jak wiadomo, uwielbiają wstawać o świcie.
1: Do czasu.
0: No właśnie, te starsze lubią dłużej pospać. A jako dorośli najczęściej upodabniamy się pod tym względem do rodziców. No i co ciekawe, nie ma tu większego znaczenia wykształcenie ani rodzaj wykonywanej pracy. No po prostu trzeba się odpowiednio urodzić.
1: Tomasz Cudowski przeglądał dla Państwa prasę, a ci, którzy nie są rannymi ptaszkami i spóźnią się do szkoły, niech pędzą, bo do 8 tylko 5 minut.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W najbliższej audycji Słuchaj Świata przyjrzymy się niezwykłym dziejom nagrań muzyki tradycyjnej podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. O historii i założeniach tej pracy, znaczeniu systematycznych nagrań oraz wpisie działalności dokumentacyjnej Polskiego Radia do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego porozmawiam z profesor Katarzyną Zalasińską, redaktor Marią Baliszewską, dr Joanną Szczepańską-Antosik i profesor

0: panem Piotrem Daligiem. Naszym rozważaniom towarzyszyć będzie muzyka na żywo. Wystąpią artyści z Podhala, Andrzej Polak ze swoim uczniem Jaśkiem Buńdą oraz Skurpieni, młodzi muzycy Skurpiów Białych. 18 października o godzinie 16 w studiu imienia Władysława Szpilmana. Wejściówki do zdobycia pod adresem rckl@polskieradio.pl. Transmisja na antenie dwójki i w naszych mediach społecznościowych. Kuba Borysiak, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Minęła ósma.
1: Poranek dwójki.
2: 15 dzień października, czwartek. Dziś imieniny obchodzą Teresa i Jadwiga, a także Brunon, Tekla, Sewer i Gościsława. Wszystkim solenizantom i solenizantkom życzymy wszystkiego dobrego.
1: Pogoda.
2: Nad większą częścią kraju sporo chmur, na zachodzie pojawią się przejaśniania, a miejscami nawet słońce. Na wschodzie przelotnie popada i to mocno. Temperatura w ciągu dnia od 8 stopni na Podkarpaciu przez 13 w centrum do 15 na zachodzie. W Warszawie będzie 14 stopni, w Białymstoku 12, w Krakowie około 13, a we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku nawet do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Noc będzie zimna, od 1 do 5 stopni, nad morzem do 10, a na wschodzie i na Podhalu możliwy jest w nocy przymrozek.

0: Krystyna Branku, jedna z najciekawszych współczesnych śpiewaczek Fado, a śpiewała o kalendarzu. My za to zerkniemy na zegar 5 minut po godzinie 8, a do 9 jeszcze sporo przed nami. Jarosław Gajewski zaprosi nas do Gardzienic na festiwal Fedon i Nieśmiertelność Europy, gdzie w sobotę zagra Sokratesa. A potem zajrzymy do Wrocławia na Bruno Schulz Festival i usłyszymy też rekomendacje Ingi i Wasiów.
1: Pamiętam książkę, także jako przedmiot z ilustracjami Alicję w Krainie Czarów, która należała nie do mnie, a do moich sąsiadów.
0: Dziś rekomendacje Ingi i Wasiów literackie, a w poranku dwójki mamy także dla Państwa zaproszenia na recital fortepianowy Jehudy Prokopowicza. Na koncert dziś, w przededniu rocznicy śmierci Fryderyka Chopina, zapraszamy do Rawy Mazowieckiej, do Miejskiego Domu Kultury, dość wcześnie, bo na godzinę na 17.30. Koncertowi towarzyszy wystawa książek, czasopism i druków wydawnictw Wojciecha Stanisława Grochowalskiego, organizatora wydarzenia w Rawie, dyrektora Rubinstein Piano Festival. Jeśli Państwo są zainteresowani recitalem Jehudy Prokopowicza, a zapewne tak, to prosimy Państwa o telefony 22 645 22 22.

0: Fryderyk Chopin, Mazurek A-dur, opus 17, grał Jehuda Prokopowicz, który dziś wystąpi z recitalem w Rawie Mazowieckiej. A my z Rawy Mazowieckiej przenosimy się teraz do Gardzienic pod Lublinem. Tam zapraszamy na weekend na spotkanie z Platonem. W piątek i sobotę 16 i 17 października trwa tam festiwal Fedon i Nieśmiertelność Europy.
1: Gość poranka dwójki.
0: A naszym gościem jest Jarosław Gajewski. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, witam panią, witam naszych słuchaczy.
0: Najważniejsze wydarzenie tego festiwalu to sobotnie czytanie Fedona Platona. To rozmowa Sokratesa z przyjaciółmi w ostatnim dniu jego życia. Sokratesem będzie pan.
2: No, tak mi nakazali i podjąłem się tej roli z ogromną pokorą, w pełnej świadomości, że nie zdołam przekazać pełni tego tekstu, pełni tego ducha. No niemniej aktor zawsze stoi przed takim wyzwaniem, że musi próbować rzeczy bardzo często większe od siebie.
0: Fedon to rozmowa o duszy i nieśmiertelności. Temat bardzo teatralny, ale to trudny tekst do przełożenia na język teatru.
2: Tak uważam niestety. Jest to tekst filozoficzny, który najpełniej wybrzmiewa, kiedy się go czyta. Bardzo trudno podłożyć pod te teksty żywych ludzi. No niemniej ambicja twórców festiwalu, ambicja ośrodka praktyk teatralnych, przypomnę, w Gardzienicach, którego szefem jest Włodzimierz Staniewski, sprawia, że takie wyzwania są tam codziennością. Przypomnę, właśnie ten ośrodek bardziej niż każdy inny w Polsce zajmuje się starożytnością. Po wieloletniej konferencji na temat Eurypidesa powstały tam dwa wielkie przedstawienia, Ifigenia w Aulidzie i Ifigenia w Taurydzie. Teraz ten skręt ku filozofii zawdzięczamy Mateuszowi Matoszkowiczowi, filozofowi, i muszę powiedzieć, że zajmowanie się filozofią, zajmowanie się miłowaniem mądrości jest rzeczywiście i wyzwaniem, i wyszukaną przyjemnością. Cieszę się, że jestem w tym gronie.
0: Teraz do Gardzienic przyjeżdża i siły łączy także z zespołem teatru w Gardzienicach Teatr imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. A festiwal pyta, dlaczego wciąż wracamy do Greków i Rzymian. Jak pan odpowiada na to pytanie?
2: To jest nieuchronne. Pozwoli pani, że jednak dodam, że jest tam oprócz tych dwóch podmiotów jeszcze Teatr Klasyki Polskiej.
0: Oczywiście, że tak.
2: Natomiast klasyka to coś więcej niż współczesność. Żeby rozumieć to, co się wokół nas dzieje, musimy mieć jakieś punkty odniesienia. Inaczej ta rzeczywistość nas otaczająca jest chaosem, jest niepojętym zamętem. A im głębiej sięgamy w naszą pamięć, tym spokojniej patrzymy na to, co się dzieje wokół nas. Myślę, że jest jeszcze inna okoliczność, trochę nas uspokajająca, mianowicie to, że rozumiemy, co Antygona mówiła, kiedy wygłaszała ze sceny w swoim czasie tę kwestię: współkochać przyszłam, a nie współnienawidzieć. Jest z jednej strony cudem, a z drugiej strony prostą informacją, że niewiele się zmieniliśmy i że bardzo trzeba mocno patrzeć w głąb, w przeszłość, bo wszystko, co jest dzisiaj w ludzkim świecie, ma swoją przeszłość.

0: przeszłość. I ta przeszłość sięga dalej niż wczoraj, niż tydzień temu, nawet niż 100 lat temu.
1: Powiedział pan, że Fedon to jest tekst bardzo trudny do wystawienia w teatrze. Czytanie performatywne to jest taki dobry wybór, ale radio kocha te teksty. Pan uśmiecha się już, bo ja zmierzam do tego, co wydarzyło się w latach 90. właśnie w polskim radiu, kiedy zagrał pan Platona w radiowej jaskini filozofów Herberta w reżyserii Janusza Kukuły u boku Gustawa Chlupka jako Sokratesa.
0: Bardzo dziękuję. To jedno z przyjemniejszych wspomnień moich z Teatru Polskiego Radia. Tam Platon jest chyba troszeczkę innym Platonem niż był w rzeczywistości. Zbigniew Herbert nie miał dla niego najwięcej czułości. Uważał, że lekko zakłamywał tę rzeczywistość, którą performował Sokrates, że lekko jego osobę zdradził, jeśli tak można powiedzieć. Tam gwiazdą tego przedstawienia był Gustaw Holoubek, który czytał teksty Sokratesa napisane przez Herberta. I ja z radością mu partnerowałem, aczkolwiek była to postać mimo wszystko drugoplanowa, bardzo podejrzana ze względu na znane nam późniejsze dialogi sokratejskie spisane właśnie przez Platona, ale tam w tej relacji on nie był najbardziej ukochanym uczniem Sokratesa.
1: Wtedy Magdalena Zawadzka jako Ksantypa w Gardzienicach Beata Pasini, czyli aktorka teatru imienia Juliusza Osterwy z Rublina. Jak pracuje się w Gardzienicach, w miejscu, które jest no, tak dalekie od wielkich scen teatralnych? Ma wielką scenę teatralną, ale wśród pól. Czy to w jakiś sposób zmienia taką pracę?
0: To jest nadzwyczajna przyjemność po pierwsze tam być. Tam Ośrodek Praktyk Teatralny ma 4 sceny pod dachem i kilka scen plenerowych. My prawdopodobnie będziemy grać na jednej z nich, scenie w Szopie, gdzie już mieliśmy próby. Będziemy grać z zespołem, z kilkoma kolegami z teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie, z kolegami, których już mam szczęście znać, bo współpracowałem z nimi kilka lat temu przy Historii o chwalebnym zmarłym w Stanie Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka, więc mamy pewien język porozumienia, a teatr to jest przede wszystkim dogadywanie się wielu ludzi w jakiejś jednej sprawie. To jest problem stawania się jedności z wielości.
1: Festiwal ma charakter międzynarodowy, bo przyjadą goście z Litwy, a także z Kanady, bo jak piszą organizatorzy, idee zapisane w Fedonie nie znają granic. Czy będzie też zwrot, czy będą państwo też myśleć o tym, co jest tak niedaleko granicy na Lubelszczyźnie, Ukraina, to także wątki, które na festiwalu będą się pojawiać. Będziemy szukać śladów dylematów, które towarzyszą wojnie.
0: No, myślę teraz o wojnie peloponeskiej Tukidydesa. O tym, o tej matce wszystkich wojen, które nam są znane. I ta wojna z tej perspektywy wydaje się jakimś marginalnym ułamkiem. Niemniej myślę, że postawa człowieka, który wywołuje wojny, jest obecna także w Fedonie. Wprost się mówi, że właśnie z uwikłania w zmysły rodzą się między innymi wojny. Starszy nieco od Sokratesa Heraklit mówi, że wojna jest matką wszech rzeczy. Niestety to jest rzeczywistość, która jest częścią naszego ducha i praca nad pokojem, jeśli tak można powiedzieć, który ostatnio nam się udał, bo w Polsce ponad 70 lat żyjemy we względnym pokoju. To jest ogromny wysiłek, wielki trud, no i w pewnym momencie także cud. Nie sądzę, żebyśmy zwracali się bezpośrednio do tej wojny, do tej biedy, która jest tuż za granicą, tuż kilkanaście kilometrów od Gardzienic, ale myślę, że ona tam będzie obecna jako myśl dekomponująca ducha ludzkiego.
1: No on z pewnością odniesienie do tego, co dzieje się na Ukrainie, będziemy mogli szukać w piątek o 19, kiedy zespół Gardzienic zagra Ifigenię w Te według Eurypidesa w reżyserii Włodzimierza Staniwskiego. Tytuł urywa się nieprzypadkowo. Taurida, dzisiejszy Krym. Spektakl opowiada przecież o wojnie i ludzkim losie i tu odniesień do Ukrainy będzie z pewnością bardzo dużo.
0: Tak to się rozumie. Myślę, że epoka nasza bez nas, naszą rządzimową, to znaczy patrzymy na coś i mówimy to, co nam każe mówić dzisiejszy czas. Patrząc na Ifigenię w Taurydzie, rzeczywiście nie sposób nie widzieć Krymu, nie sposób nie widzieć tej biedy, która tam dotyka ludzi bezpośrednio, tej zbrodni, które ludzie wyrządzają ludziom. Wie pani, brakuje mi słów i chyba nie jestem przygotowany do tej

0: rozmowy. Myślę, że oglądanie spektaklu, zwłaszcza dobrego spektaklu, mam tu na myśli Ifigenię w te, sprawia, że inaczej patrzymy na rzeczywistość, inaczej jesteśmy sobą i unikając tutaj mojej niekompetencji w sprawie wypowiadania się, komentowania wojny, no powiem, że mówimy być może o biedach wiele większych niż ta wojna.
1: Ten weekend, piątek i sobota w Gardzienicach, spotkanie z teatrem, to także pretekst do tego, by porozmawiać o językach, które dziś są już przecież używane coraz rzadziej. Łacina, język starogrecki, będzie bardzo dużo spotkań i warsztatów, a oprócz tych spotkań teatralnych bardzo ważne jest to, że wstęp jest wolny. Ta publiczność to będzie publiczność, która na pewno wybierze się z daleka także na Lubelszczyznę, ale to także wierna publiczność lokalna. Lokalna, ta z Lubelszczyzny, która przybędzie. Jaka jest ta publiczność z Lubelszczyzny?
0: No, coraz lepsza. W ubiegłym roku, 16 października, mieliśmy tam premierę Tymona Ateńczyka, Williama Szekspira w przekładzie Antoniego Libery w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego i ta publiczność, która tam się pojawiła, no, zaskakiwała swoją wrażliwością, subtelnością swoich reakcji i powiedziałbym taką kategorią, która jest szczególna, mianowicie intensywnością bycia na widowni. To jest publiczność uczestnicząca. I jest ta gardzienicka publiczność. Publiczność z okolic jest coraz bardziej wytrawna. Mając takie centrum jako środek praktyk teatralnych, ale miewając też innych widzów, bo tam parking jest ogromny i ilość samochodów, która przyjeżdża, też jest znacząca, a wśród nich są autokary. Więc ta publiczność obywa się, chcemy się powiedzieć, z publicznością światową. Jeżdżę tam po to, żeby się uczyć tego, jak może reagować publiczność, jak może uczestniczyć publiczność w spektaklu, jak publiczność może formować spektakl, bo to publiczność ostatecznie mówi nam, o czym spektakl jest, właśnie swoim uczestnictwem, charakterem swoich reakcji, charakterem swojej koncentracji. To jedna z najlepszych publiczności, jakie znam.
1: Zapamiętają Państwo te słowa? Mam nadzieję, że tak. Nasi słuchacze z Lubelszczyzny z pewnością są teraz miło połechtani. Jarosław Gajewski był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Gardzienice pod Lublinem, piątek i sobota. Zapraszamy na festiwal Afedon w sobotę o 19:00. Przypomnę jeszcze raz, wstęp jest wolny. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo Pani dziękuję i dziękuję Państwu.

0: Gabriel Fauré i skerco z kwartetu fortepianowego C-moll op. 15, a grało trio Wanderer. 25 minut po godzinie 8 pytaliśmy Państwa o ukochane filmy Andrzeja Munka. Napisał do nas pan Sebastian, który zapewnia, że pójdzie do kina na polecany dokument Pasażer. A cenny film Andrzeja Munka, Człowiek na torze, spojrzenie na relacje międzyludzkie, jak które trwale buduje i udaje, że te relacje tworzy. Napisał do nas pan Sebastian. Prosimy Państwa o ulubione filmy Andrzeja Munka w maile pisane do nas na adres poranek2@polskieradio.pl.
1: Rekomendacje.
0: Z pewnością na liście naszych rekomendacji kulturalnych nieraz pojawiał się filmy Andrzeja Munka, a dziś poleca Inga Iwasiów, pisarka i literaturoznawczyni, autorka między innymi powieści Bambino. W niedzielę opowie o swojej najnowszej książce Tobiasz i Wielki Liść na Bruno Schulz Festival we Wrocławiu. My o festiwalu opowiemy za moment, ale najpierw sprawdzimy, co dziś Inga Iwasiów dopisze do swojej listy rekomendacji kulturalnych.
2: Nie mogę nie wspomnieć o Alicji w Krainie Czarów i w ogóle o lekturach dziecięcych, o tych powieściowych lekturach, które podjęte po latach okazują się czymś nieco innym niż były dla nas w dzieciństwie, ale pełniły ważną rolę otwierania wyobraźni. Pamiętam książkę, także jako przedmiot z ilustracjami Alicję w Krainie Czarów, która należała nie do mnie, a do moich sąsiadów. Chodziłam do nich, żeby siadać za regałem i wydobywać tę książkę, tę obok innych, ale tę przede wszystkim z półki i trochę w tajemnicy, trochę w poczuciu, że może kradnę cudzą historię, może czytam nieuprawniona, brnąć w kolejne szalone historie Alicji w Krainie Czarów. To ten gest, czy ta sytuacja, czy też to rozbudzenie wyobraźni uczyniło ze mnie pisarkę, głęboko w to wierzę, więc czytajcie sobie i czytajcie dzieciom Alicję w Krainie Czarów. A dziś coraz więcej powieści, coraz więcej literatury współczesnej wraca do fantazji. Powieści, w tym nowa powieść Olgi Tokarczuk, ale też nagrodzona Gdynią i nominowana do Nagrody Nike powieść Weroniki Murek, są powieściami wchodzącymi pod podszewkę, powieściami, które próbują opowiedzieć, co jest po drugiej stronie lustra.
0: Wczoraj w Hali Stulecia Olga Tokarczuk opowiedziała po raz pierwszy o swojej nowej powieści Świata jest za dużo, premiera książki już dziś. Tak otworzył się Bruno Schulz Festival, który potrwa do niedzieli. Kto nie zdążył do Wrocławia, będzie mógł spotkać noblistkę już w przyszłym tygodniu w Krakowie na festiwalu Konrada.

0: Bruno Schulz, pisarz z Drohobycza, który zamieniał zwykłe sklepy i ulice w świat pełen magii, od 15 lat jest patronem jednego z najważniejszych festiwali literackich we Wrocławiu. Do niedzieli spotykają się pisarze z Polski i z całej Europy Środkowej, a w sobotę poznamy laureata albo laureatkę Nagrody Angelus.
1: Gość poranka Dwójki.
0: W gościnnych progach Radia Wrocław jest Ewa Dąbrowska, Bruno Schulz Festiwal we Wrocławiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wczoraj festiwal otworzyła Olga Tokarczuk. Światową premierą powieści Świata jest za dużo w hali stulecia. To był ważny wieczór.
2: Zdecydowanie tak. To był bardzo intensywny wieczór przede wszystkim, bo pierwsze spotkanie wokół nowej książki, światowa premiera, tak jak pani powiedziała, 4200 osób na widowni. Co, jak stwierdził dyrektor naszego festiwalu, też prezes zarządu Fundacji Olgi Tokarczuk, Irek Green, jest największym spotkaniem autorskim w Polsce, z pewnością po 89, a może i wcześniej. Więc tak, było intensywnie.
0: To spotkanie do historii hali stulecia z pewnością zapisze się na wieki, a dziś w klubie Proza kameralniej o 17:00 spotkanie z białoruskim pisarzem Alhierdem Bacharewiczem i jego książką Psy Europy, o której mówiliśmy w Dwójce. To spotkanie, no, takie idealnie pasujące do Wrocławia, w którym co prawda to miasto na zachodzie Polski, ale ten wschodni duch, wschodni zaśpiew jest obecny przecież na ulicach Wrocławia od lat.
2: Tak, tak, zgadza się i zawsze dbamy o to, żeby na festiwalu dokładnie to pokazać. Co warto wspomnieć, Alhierd Bacharewicz i ta jego nowa powieść, to są... Nowa powieść Alhierda Bacharewicza jest w ogóle zakazana na Białorusi, czyli w kraju, z którego autor pochodzi. Dlatego tym bardziej warto o niej mówić, bo lubimy na festiwalu mówić o rzeczach, o których niektórzy wolą nie mówić.
0: Książka, która opowiada także o języku, co na festiwalu literackim samo przez się jest wielkim wydarzeniem i pretekstem do spotkania, języku wymyślonym przez Alhierda Bacharewicza, o balbucie. A o 18:30 rozmowa o kryzysach w międzywojennej Polsce. Czy państwo, tworząc program, przyglądają się bacznie światu, czy to raczej też jest taka wypadkowa tego, jakie świetne książki wpadną państwu w ręce i chcą państwo zaprosić konkretnych autorów?
2: Na pewno potroszę jedno i drugie, bo oczywiście przyglądamy się światu, patrzymy na to, co teraz najbardziej boli, ale też cały czas pamiętamy o tym, kto jest naszym patronem i jak to jego życie wyglądało, jak ono rezonuje.

0: tak naprawdę do dzisiaj. Ale też patrzymy, jakie książki się ukazują. No i to właśnie spotkanie, które będzie o 18:30, spotkanie z Andrzejem Krajewskim, Alicją Urbanik-Kopeć. To jest spotkanie wokół dwóch książek poświęconych czasom, w których Bruno Schulz żył, czyli dwudziestoleciu międzywojennemu i konkretnie wielkiemu kryzysowi w tym czasie, jaki Polska przechodziła.
1: W jaki sposób duch patrona festiwalu obecny jest teraz we Wrocławiu?
0: Staramy się zawsze, żeby ten duch Schulza gdzieś tam wybrzmiewał i właśnie, czy to w rozmowach o trudnej przeszłości, bo przecież sam Schulz to człowiek o żydowskich korzeniach, Żyd oczywiście, ale też związany z Polską, z trudną historią polsko-niemiecką, gdzieś tam Ukraina, Bodrochobycz, więc wszystkie te elementy cały czas wybrzmiewają. Będziemy mieć na przykład ostatniego dnia festiwalu rozmowę wokół książki Marty Chorzewskiej, wokół reportażu o niemieckich mieszkańcach powojennej Polski, którzy też nie byli tu mile widziani, więc gdzieś tam cały czas ta historia trudna wybrzmiewa.
1: Będą Państwo rozmawiać także o literaturze dla młodzieży w czasach PRL-u. Mowa oczywiście o książce Olgi Wróbel, która wczoraj wieczorem była gościem audycji dwójkowej O wszystkim z kulturą. To takie spotkania, które pokazują historię w sposób niejednoznaczny. PRL kojarzący się zazwyczaj tylko negatywnie. W książce Olgi Wróbel pokazany jest jako czas, który miał także elementy, które no na przykład właśnie wspomniane książki dla młodzieży, dziś mogą być w pewnym stopniu nawet jakimś wzorem do naśladowania.
0: No tak, wiele z nas się przecież wychowało w tych czasach i z nostalgią patrzymy na to, co się wówczas działo, co wówczas czytaliśmy i co gdzieś tam nas inspirowało. I myślę, że to jest spotkanie, które powinno zainteresować wszystkich tych, którzy właśnie z łezką w oku wspominają, czy to pana samochodzika, czy choćby Jerzycjadę.
1: Patrząc w program państwa festiwalu, możemy z dumą powiedzieć, że spotkania z państwa gośćmi to są także spotkania z naszymi radiowymi gośćmi, bo dziś o 20:00 Beata Chomontowska opowie o Domu Warszawskim. Najnowszej książce, o której oczywiście także mówiliśmy w dwójce, możemy stworzyć taki tandem i Państwo w drodze na spotkania, na festiwal mogą słuchać naszych audycji, które odsłuchać można na stronie polskieradio.pl. Ale jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalowych jest sobota i gala Nagrody Angelus. Co w tym roku nas czeka?
0: Tak, już od dobrych kilku lat Festiwal Schulza łączy siły z Literacką Nagrodą Europy Środkowej Angelus i w sobotę wieczorem poznamy laureata tegorocznej nagrody, wybranego spośród nominowanej siódemki. Jest wśród tej siódemki Polka, jest autor z Białorusi, jest autorka z Czech, mamy dwójkę Ukraińców, mamy Georgija Gospodinowa z Bułgarii, więc rzeczywiście przekrój autorów z Europy Środkowej właśnie, jak sama nazwa nagrody wskazuje, jest bardzo szeroki. Wszystkie te książki są warte uwagi zdecydowanie. No ale zobaczymy, kogo jurorzy uznają, którą z nich jurorzy uznają za która powinna zostać nagrodzona w tym roku.
1: Na miejscu oczywiście są nasi redakcyjni koledzy i koleżanki, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, która relacjonować będzie dla Państwa to, co dziać się będzie we Wrocławiu, a rozmowa z laureatem Nagrody Angelus oczywiście w dwójce także jest zaplanowana. Do 18 października festiwal, który został otwarty spotkaniem z Olgą Tokarczuk, która mówi, świata jest za dużo. Czy Państwo czują, że ten świat literacki to jest świat, którego jest za dużo? Bo pewnie trudno jest stworzyć program festiwalu, który zajmuje się także Europą Środkowo-Wschodnią, bo książek dotyczących tego regionu mamy teraz naprawdę dużo.
0: No na pewno nie da się opowiedzieć o wszystkim, o czym chcielibyśmy opowiedzieć, bo festiwal musiałby potrwać co najmniej 3 miesiące codziennie, ale staramy się wyciągnąć gdzieś tam te najważniejsze premiery i najważniejsze tematy, dlatego też festiwal to są i rozmowy reportażowe, czyli tak jak ta dzisiejsza na przykład o kryzysie w międzywojennej Polsce, ale też spotkania autorskie wokół powieści. Będzie z nami Inga Iwasiów, którą już przed chwilą mogliśmy usłyszeć, będzie też Manuela Gretkowska. Porozmawiamy między innymi z Magdaleną Środą wokół jej książki Obcy inny wykluczony. Także szeroki przekrój. Ważne tematy, ważni autorzy.
1: No i litewska pisarka, autorka Kristina Sabailauskaitė, a także

0: Kalina Błażejowska, która opowie o swojej książce poświęconej biografii poetyckiej. Małgorzata Niemczyńska, Andrzej Krajewski to kolejni goście festiwalu. Pytaliśmy przed momentem Jarosława Gajewskiego, jaka jest publiczność z Lubelszczyzny, ta teatralna, a jaka jest publiczność festiwalu literackiego we Wrocławiu.
1: Z pewnością zaangażowana. To są osoby, które bardzo lubią słuchać, ale lubią też pytać, lubią pogłębiać tematy, o których mówimy. I dlatego nasz festiwal odbywa się już po raz 15, bo mamy go dla kogo robić.
0: Można nie tylko przyjechać do Wrocławia na festiwal, ale także śledzić go w internecie, bo państwo, co jest taką tradycją już festiwalu, większość spotkań udostępniają, relacjonują online, także można siedzieć w domu i oglądać kolejne spotkania.
1: Tak jest. Zapraszamy również tych, którzy nie mogą być z nami osobiście.
0: Ewa Dąbrowska opowiadała o festiwalu Bruno Schulz, festiwalu we Wrocławiu. My czekamy na werdykt jury. Poznamy niebawem, w sobotę, laureata Nagrody Angelus, a w niedzielę o 11 z rozmowa z laureatem albo laureatką na antenie Dwójki. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.

kwadrans do 9:00. Teraz wiadomości dla tych wszystkich z Państwa, którzy pisali do nas w sprawie płyt. Płyta Marii Dueñas, wysyłamy ją do pana Sebastiana z Warszawy, a płyta Jakuba Józefa Orlińskiego i Michała Biela do pani Katarzyny z Poznania. Proszę zatem czekać na przesyłkę od 14:00.

0: Royal Philharmonic Orchestra i taniec słowiański Antonina Dworzaka to nagranie z 1983 roku. Teraz historia, która brzmi jak opowieść z kryminałów, ale choć wydarzyła się daleko od nas, zdaniem wielu powinna być sygnałem alarmowym dla całego świata. Latem tego roku z antykwariatów w Japonii zaczęły masowo znikać książki. I nie chodzi tu o kradzieże. Antykwariusze otrzymywali zamówienia kupna hurtowej ilości różnorodnych tytułów. Początkowo traktowali je jako los na loterii. Do momentu, kiedy okazało się, że japońskie książki skupuje jedna z amerykańskich firm, która zajmuje się rozwojem sztucznej inteligencji. Po co sztucznej inteligencji japońskie tytuły? O tym Tomasz Sajewicz.
1: Japonia i japoński rynek wydawniczy znalazły się na pierwszej linii ognia nowych dla świata problemów. W XXI wieku książkami zainteresowani są nie tylko czytelnicy. Można je wykorzystać także do trenowania sztucznej inteligencji. Od czerwca antykwariaty w wielu zakątkach Japonii otrzymywały nietypowe zamówienia z kompletowania po kilkaset różnych tytułów. Japońska stacja Nippon TV dotarła do jednego z antykwariuszy w Nagasaki, który ujawnił, jak wyglądało nietypowe zamówienie. Na pierwotnej liście znajdowały się 153 pozycje. Wysłałem im 116 książek. Czy miał pan wcześniej takie zamówienia? Nigdy. Antykwariusza, który od 30 lat zajmuje się sprzedażą książek, zastanowił też dobór tytułów. Pośród zamówionych były te o historii Japonii, książki przyrodnicze, i kucharskie, ale też specjalistyczne pozycje poświęcone technologii wysokich napięć. Jak mówił stacji Nippon TV, dziwił także inny warunek. Książki mogły być brudne lub poplamione, nie mogły mieć jednak żadnych ubytków papieru. W sąsiedniej Fukuoce także ktoś poszukiwał wszelkich japońskich książek. Tu system ich zakupów był jeszcze inny. Od czerwca jeden klient poszukiwał dziennie od 5 do 10 tytułów. Tu także zadziwiał rozrzut tematyczny, od zarządzania w biznesie po techniki golfowe. To, co może łączyć te książki, to fakt, że zostały wydane przed erą powszechnej digitalizacji. Kiedy w przywiązanej do tradycji, porządku i detalu Japonii sprawą zainteresowały się media, szybko stało się jasne, kto stoi za znikającymi pozycjami. Jedna z dużych japońskich firm zajmująca się dystrybucją książek przyznała, że na zlecenie amerykańskiej firmy Anthropic skupowała książki. Te mają służyć do trenowania sztucznej inteligencji. W sprawę zaangażowało się już Japońskie Stowarzyszenie Wydawców Książek, które sprawdza, czy nie doszło do naruszenia praw autorskich. Zdaniem japońskiej prasy, przed dostarczeniem książek do takich celów jak trenowanie AI, konieczne jest uzyskanie zgody autorów i wydawców. Spornym pozostaje fakt, czy te kwestie reguluje japońskie prawo. Znikające książki zaczynają opłakiwać księgarze. W branży wydawniczej narastają obawy, że książki mogły zostać zniszczone po odcięciu ich grzbietów, bo było to konieczne do skanowania i pozyskania danych cyfrowych do treningu AI.
0: Relacjonował Tomasz Sajewicz. 6 minut do godziny 9. Małgorzata Nieciecka-Mac, Katarzyna Fitzwilliams, Klaudia Baranowska, Katarzyna First-Wojtkowska. Dziękujemy bardzo za to spotkanie, a teraz Wyspy Zielonego Przylądka i ich najsłynniejszy głos Cezaria Evora i utwór, który przyniósł jej międzynarodową sławę.

0: autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
8: W najbliższej audycji Sztuka Mniej Obca porozmawiamy o Maurizio Cattelanie i o tym, czy jego ironiczna i prowokacyjna sztuka wciąż ma tę samą siłę rażenia jak wtedy, gdy jego prace wywoływały w Polsce ogólnonarodowe skandale. Na audycję zapraszam dziś o 13:05. Do usłyszenia. Zofia Płoska-Czartoryska.
9: W Poznaniu trwa 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Na antenie dwójki w cyklu Zapiski ze współczesności przypominamy polskich uczestników i jurorów tych muzycznych zawodów. Usłyszymy m.in. Henryka Szeryngę, Wandę Wiłkomirską czy Idę Händel.
10: Każdy skrzypek, każdy wirtuoz gra i musi grać Henryka Wieniawskiego. To był nie tylko, że największy kompozytor w swoim okresie Polak, ale to jest przecież międzynarodowy. Tak samo jak Paganini, tak samo się gra Wieniawskiego.
9: Zapraszamy codziennie do piątku o 12:45.
0: Autopromocja.
11: Jest 9:00.
12: Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcin Przybylski.

0: Na miejscu także Justyna Piernik, przed nami wiadomości kulturalne. Są już serial, film kinowy, słuchowisko, a teraz jeszcze będzie balet. Lalka Bolesława Prusa trafi na deski szczecińskiej opery na zamku w wersji tanecznej. Reżyseruje Kuba Wilk.
1: Lalka jest taką powieścią, która nadaje się jako punkt wyjścia do wszelkiego rodzaju sztuk i postanowiliśmy no właśnie spróbować rzeczywiście zająć się tą lalką od strony baletu. Jest to nieszablonowe potraktowanie materiału Bolesława Prusa i myślę, że będzie to taka cegiełka w tej narodowej dyskusji na temat wyższości jednej lalki nad drugą. To oto pojawi się trzecia.
0: Ilustracją burzliwej relacji Wokulskiego i Łęckiej będą utwory Mieczysława Karłowicza i Zygmunta Noskowskiego. Premiera baletowej Lalki w sobotę w Operze na Zamku w Szczecinie. Za godzinę rozpocznie się ostatni dzień przesłuchań drugiego etapu Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Wczoraj przed poznańską publicznością zaprezentowała się m.in. Polka Sara Dragan. Dziś wystąpi jeszcze 8 uczestników, a wieczorem poznamy nazwiska osób, które zakwalifikowały się do trzeciego etapu. Rywalizacji przysłuchuje się m.in. Magdalena Łoś.
2: Mam nadzieję, że tendencją będzie zaskakiwanie w sposób pozytywny publiczności i że jakieś obawy, które rodziły się, gdy słuchaliśmy tych uczestników w pierwszym etapie, będą rozwiewane, a spektrum talentów poszerzane wyborami repertuaru i wykonaniem, które nas przekona, że są to artyści znacznie ciekawsi niż moglibyśmy się spodziewać. Jestem bardzo usatysfakcjonowana wyborem repertuaru Sary Dragan, bo po występie bardzo wirtuozowskim i popisowym w pierwszym etapie, drugim jej wykonanie sonaty pierwszej F-moll op. 80 Sergiusza Prokofiewa pokazało jej inne oblicze, inną część artystycznej duszy. Prokofiew, czwarta interpretacja w drugim etapie konkursu, będzie jeszcze piąta, po której bardzo wiele sobie obiecuję.
0: Sonata Prokofiewa jest też w programie recitalu Bohdana Lutza z Ukrainy, który wystąpi w dzisiejszej sesji popołudniowej. Kolejne podsumowanie przesłuchań na naszej antenie dziś o 15, a omówienie całego drugiego etapu konkursu jutro o 14. Jak opowiadać sztuką o sprawach ciała, o uzależnieniach, zaburzeniach emocji czy endometriozie? To pytanie stawia wystawa w nowym miejscu na mapie Lublina Utopii, Laboratorium Idei i Form, które mieści się w Centrum Kultury. Ekspozycja nosi tytuł Nic nie widać i jest bardzo obszernym wyborem kuratorki Katarzyny Bartnik-Daniel.
3: Prace są różnorodne, nawet artyści są w różnym wieku i z różnych pokoleń. Starałam się, żeby było tak dla każdego coś, że każdy coś sobie znajdzie fajnego. Natomiast prace są przeróżne, jest i malarstwo, jest i fotografia, rysunek, kolaż, komiks, wideo, instalacja in situ. Mamy nawet potocznie zwane dywany, czyli prace wykonane metodą taftingu. No może przyjdziecie Państwo sami, zobaczycie, może w ten sposób zachęcę, jest tego sporo.
0: Wystawie towarzyszą spotkania ze specjalistami z dziedziny nauki, kultury i zdrowia. Wystawę można oglądać do 12 grudnia w lubelskiej Utopii. Największe muzeum świata szykuje się do długiego remontu. Louvre poinformował, że gruntowna przebudowa i modernizacja placówki może potrwać nawet 15 lat.
4: Jeśli Louvre nie zostanie wyremontowany, dostosowany do nowych potrzeb i zmodernizowany, będzie musiał zostać zamknięty, ostrzegł dyrektor muzeum Christophe Leribaud w wywiadzie dla Le Figaro. W ten sposób uzasadnił konieczność realizacji projektu Louvre Nowy Renesans, który zakłada m.in. utworzenie nowego wejścia i nowej przestrzeni podziemnej. Louvre jest w bardzo złym stanie technicznym, przyznał dyrektor placówki. Dodał, że priorytetem będzie również lepsza ochrona zbiorów. Po ubiegłorocznym włamaniu zainstalowano nowe kamery, ustawiono dodatkowe bariery antywłamaniowe, a także wzmocniono ogrodzenie. Władze muzeum zdecydowały również o schowaniu części eksponatów, zwłaszcza cennych starożytnych klejnotów ze złota. Przez cały okres przebudowy, który może potrwać od 12 do 15 lat, Louvre ma pozostać otwarty dla zwiedzających. Aby sfinansować pracę, rozważane jest jednak podniesienie cen biletów. Koszt inwestycji szacowany jest na 600 milionów euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne.

0: Mamy przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat miejscami około 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu okresami porywisty z kierunków zachodnich.
1: Reklama.
2: Jesienna edycja 29. Festiwalu Jazz Jantar. Od 21 do 25 października. Klub Żak w Gdańsku. 5 dni i aż 14 koncertów. Wystąpią m.in. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Isaiah Collier czy Kion Harold. Nie zabraknie polskich koncertów premierowych. Nową muzykę przedstawią Sławek Jaskółkę, Jerzy Mazol, Ninja Episkopat oraz Olbrzym i Kurdupel. Festiwal pod patronatem programu drugiego. Pełen program na klubzak.pl i jazjantar.pl.
3: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
4: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
1: Reklama.
5: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. 7,5 minuty prawie po 9:00.

Katarzyna First-Wojtkowska wciąż za starami dwójki w studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry. Witamy Państwa w czwartek. To 15 dzień października. Nasze czwarte i ostatnie w tym tygodniu spotkanie w kanonie dwójki. Do południa dziś kolejna porcja płytowych nowości, ale nie tylko, bo wrócimy także do starszych nagrań. Tę drugą, dłuższą część naszego spotkania zdominuje muzyka ze Skandynawii. Młodzieńczy kwartet smyczkowy Edwarda Griega to na początek w nowym nagraniu grupy Opus 13. Potem zaś zanurzymy się w świat mitów Kalevali. Zabrzmi Suita Lemminkäinen Jana Sibeliusa w nagraniu Orkiestry Symfonicznej BBC pod dyrekcją szefa zespołu Sakari Oramo, a to oczywiście w nawiązaniu do wciąż świeżych, przynajmniej w mojej pamięci, wspomnień z warszawskiego występu londyńskich muzyków w minioną niedzielę. No a skoro pojawi się wątek brytyjski, posłuchamy także koncertu wiolonczelowego E-moll Edwarda Elgara we wciąż niedawnym wykonaniu znakomitej wiolonczelistki Astrid Cyrano-Sian z londyńską orkiestrą symfoniczną pod dyrekcją François Xaviera Rota. Pamiętajmy także o prozie Umberta Eco. O 9:30 kolejny fragment jego ostatniej książki numer 0, temat na pierwszą stronę, przeczyta gość dwójki Jarosław Gajewski. A do tego czasu słuchamy artystki, która jutro i pojutrze wystąpi w Filharmonii Narodowej. To laureatka drugiej nagrody konkursu Chopinowskiego z 2000 roku, świetnie nam znana Argentynka Ingrid Flitter. Być może Państwo nie pamiętają, to jedyna kobieta wyróżniona prestiżową nagrodą Gilmora, zwaną pianistycznym Noblem. No, nie tylko z tego powodu bardzo czekam na to spotkanie, na ten występ, tym bardziej, że Orkiestra Filharmonii Narodowej z Ingrid Flitter zagra koncert fortepianowy A-moll Roberta Schumana. Zabrzmi także Piąta Symfonia Piotra Czajkowskiego pod batutą Antoniego Wita, który dał się także zaprosić na przedkoncertową rozmowę w sali kameralnej. A ja mam dziś dla Państwa jedno z najlepszych nagrań argentyńskiej pianistki, koncert fortepianowy G-moll Felixa Mendelssohna.

Mendelssohna. Popisowe, wczesno-romantyczne dzieło, w którym pianistka demonstruje cały wachlarz swojej wspaniałej sztuki, w czym świetnie partneruje jej szkocka orkiestra kameralna, prowadzona przez Antonio Mendeza. Koncert pisany przez młodego Mendelssohna z myślą o podziwianej ukrycie pianistce Delfinie von Schayreuth ma trzy połączone części. Molto allegro con fuoco, andante, presto, molto allegro e vivace.

0: Finał jak z paryskiego kabaretu, przesycony słońcem południa i młodzieńczą beztroską, a całość, jak mówi argentyńska pianistka, elegancka, arystokratyczna i szlachetna, zwłaszcza w pastoralnej pieśniowej drugiej części, która tak pięknie zabrzmiała w wykonaniu Ingrid Flitter ze szkocką orkiestrą kameralną pod batutą Antonio Mendeza. To nagranie ukazało się w 2019 roku wraz z interpretacją koncertu fortepianowego Roberta Schumana. Koncertu, który jutro Ingrid Flitter wykona w Filharmonii Narodowej pod batutą Antoniego Witta. I to wydarzenie zapowiadaliśmy dzisiaj w pierwszej części Kanonu Dwójki. Teraz już minęła 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Wracamy do lektury powieści Umberta Eco, numer 0, temat na pierwszą stronę. Powoli poznajemy mechanizmy tworzenia medialnej rzeczywistości. Czy potrafimy jeszcze odróżnić prawdę od dobrze zmanipulowanego oszustwa? Czyta Jarosław Gajewski.
3: Środa, 8 kwietnia. Robimy gazetę, powiedział Simei. Gazetę z 18 lutego bieżącego roku. Dlaczego właśnie z 18 lutego? Spytał Cambria, który miał potem wyróżnić się jako ten, który zawsze stawia najgłupsze pytania. Bo tej zimy, 17 lutego, karabinierzy weszli do biura Maria Chiesy, dyrektora Pio Albergo Trivulzio i ważnego działacza partii socjalistycznej w Mediolanie. Jak wam wszystkim wiadomo, Chiesa zażądał łapówki za kontrakt z przedsiębiorstwem z Moncy, zajmującym się sprzątaniem. Kontrakt miał opływać na 140 milionów, on chciał dla siebie 10%. Jak widzicie, nawet z przytułku dla staruszków można zrobić dojną krowę. Chiesa doił najwidoczniej nie po raz pierwszy, bo szef firmy od sprzątania miał tego dosyć i go zadenuncjował. Poszedł wręczyć mu pierwszą wypłatę z obiecanych 14 milionów zaopatrzony w mikrofon i ukrytą telekamerę. Zaledwie Chiesa przyjął łapówkę, do jego gabinetu wkroczyli karabinierzy. Przerażony złapał z szuflady inny, grubszy plik banknotów, który pobrał przedtem od kogoś innego i pobiegł do ustępu, żeby wrzucić pieniądze do muszli, ale na próżno. Zanim zdążył zniszczyć wszystkie te banknoty, był już w kajdankach. Oto sprawa. Pamiętacie ją chyba. Teraz wie pan już, panie Cambria, co opowiemy w wydaniu z następnego dnia. Proszę iść do archiwum, przeczytać uważnie wiadomości z 17 lutego i napisać nam kolumienkę wstępną. Nie. Cały piękny artykuł, bo jeśli dobrze sobie przypominam, w dziennikach telewizyjnych nie było tamtego wieczoru mowy o tym wydarzeniu. Okej, szefie, już idę. Proszę jeszcze poczekać. Teraz pojawia się misja jutra. Pamiętacie pewno, że w następnych dniach usiłowano sprawę zbagatelizować. Premier Craxi miał potem powiedzieć, że Chiesa to tylko łobuz i odżegnać się od niego, ale chodzi o to, czego czytelnik 18 lutego nie mógł jeszcze wiedzieć. Organy wymiaru sprawiedliwości dalej prowadziły śledztwo i do głosu dochodził prawdziwy Brytan, sędzia Di Pietro, którego dzisiaj wszyscy znają, ale o którym wtedy nikt nie słyszał. Di Pietro wymaglował Chiesę, wykrył, że ma rachunki bankowe w Szwajcarii, zmusił go do przyznania się, że nie stanowi odosobnionego przypadku. Sędzia odkrywa powoli sieć skorumpowanych polityków ze wszystkich partii. Pierwsze konsekwencje są już widoczne. Demokracja chrześcijańska i partia socjalistyczna tracą w wyborach masę głosów. Wzmacnia się Liga, która nienawidzi rządu w Rzymie. Skandal jest jej na rękę. Mnożą się aresztowania. Partie rozpadają się stopniowo. Niektórzy twierdzą, że po upadku muru berlińskiego i rozkładzie ZSRR Amerykanie nie potrzebują już partii, którymi mogli manewrować i oddają je w ręce sędziów. Można też zaryzykować przypuszczenie, że to sędziowie działają zgodnie z wyznaczonym przez amerykańskie tajne służby scenariuszem. Ale na razie nie przesadzajmy. Taka jest sytuacja dzisiaj. Lecz 18 lutego nikt nie był w stanie sobie wyobrazić, co się wydarzy. Wyobrazi to sobie jednak jutro i sformułuje szereg przewidywań. Ten artykuł złożony z hipotez i insynuacji powierzam panu, panie Lucidi. Będzie pan musiał, opierając się na słowach prawdopodobnie i może, zręcznie opowiedzieć to, co potem w rzeczywistości się stało. Proszę wymienić nazwiska kilku polityków.

polityków z różnych partii, zachowując między nimi równowagę, wciągnąć do gry także lewicę, dać do zrozumienia, że redakcja wciąż gromadzi dokumenty. Całość powinna brzmieć tak, żeby również przyszli czytelnicy naszego numeru 01 umierali ze strachu, wiedząc doskonale, co się wydarzyło w ciągu 2 miesięcy, począwszy od lutego i zastanawiając się, jak mógłby wyglądać nasz numer zerowy z datą dzisiejszą. Jasne? Więc do roboty. Dlaczego zleca pan to mnie? Zapytał Lucidi. Simei spojrzał na niego dziwnie, jakby on właśnie miał zrozumieć to, czego nie rozumieliśmy my. Bo wydaje mi się, że jest pan szczególnie uzdolniony do zbierania wiadomości i przekazywania ich komu trzeba. Później już w 4 oczy spytałem Simeiego, co miał na myśli. Proszę nie plotkować o tym z innymi, powiedział. Ale Lucidi jest moim zdaniem powiązany z tajnymi służbami. Dziennikarstwo to dla niego przykrywka. Mówi pan więc, że to szpieg? Dlaczego chciał pan szpiega w redakcji? Bo jest bez znaczenia, że szpieguje. Czyż może opowiedzieć służbom coś oprócz tego, co wynikałoby dla nich w sposób oczywisty z lektury któregokolwiek z naszych numerów zerowych? Nam może jednak dostarczyć wiadomości, które zebrał, szpiegując innych. Piątek, 10 kwietnia. Nadal myśleliśmy nad tym, co umieścić w numerze 01. Simei rozwodził się nad zasadami o znaczeniu podstawowym dla pracy nas wszystkich. Panie magistrze Kolonna, proszę wytłumaczyć bliżej naszym przyjaciołom, jak przestrzegać lub udawać, że się przestrzega podstawowej zasady demokratycznego dziennikarstwa. Fakty oddziela się od opinii. Opinii będzie w jutrze bardzo wiele. Będą też zawsze jasno wyróżniane. Ale jak uwidocznić, że w innych artykułach mowa jest jedynie o faktach? To bardzo proste, powiedziałem. Weźcie wielkie dzienniki anglosaskie. Pisząc, bo ja wiem, o pożarze lub wypadku samochodowym, nie mogą oczywiście wyrazić, co same o tych zdarzeniach myślą. Włączają więc do artykułu ujęte w cudzysłów wypowiedzi świadka, człowieka z ulicy, przedstawiciela opinii publicznej. Za sprawą cudzysłowu te wypowiedzi stają się faktami, bo jest faktem, że dana osoba wyraziła daną opinię. Można by jednak przypuścić, że dziennikarz udzielił głosu jedynie temu, kto myśli tak jak on sam. Dlatego wypowiedzi będą 2, sprzeczne ze sobą, aby dowieść, że faktem jest, iż istnieją różne opinie o opisywanym wydarzeniu, a gazeta ten niezaprzeczalny fakt jedynie prezentuje. Sztuka polega na tym, żeby w cudzysłowie umieścić najpierw opinię banalną, a później inną, rozsądniejszą, znacznie bliższą opinii samego dziennikarza. W ten sposób czytelnik odnosi wrażenie, że poinformowano go o 2 faktach. Jest jednak skłonny zaakceptować tylko jedną opinię jako bardziej przekonującą. Na przykład, zawalił się wiadukt, spadła ciężarówka, kierowca nie żyje. Po dokładnym opisaniu faktu powiemy w tekście, rozmawialiśmy z panem Rossim, lat 42, właścicielem kiosku z gazetami na rogu. Co chcecie? Zrządzenie losu, oświadczył. Szkoda mi tego biedaka, ale przeznaczenia się nie uniknie. Chwilę później pan Bianki, lat 34. Murarz zatrudniony na pobliskiej budowie zapewni. To wina gminy. Wiadomo było od dawna, że z tym wiaduktem jest coś nie w porządku. Z kim utożsami się czytelnik? Z tym, kto występuje przeciwko komuś lub czemuś. Kto wskazuje ponoszących odpowiedzialność. Jasne? Najważniejsze co i jak umieścić w cudzysłowie. Przećwiczmy to. Zacznijmy od pana, panie Konstanca. Wybuchła bomba na placu Fontana. Konstanca trochę pomyślał, a potem... Pan Rossi, lat 41, urzędnik miejski, który w chwili wybuchu mógłby przebywać w banku, powiedział nam... Byłem niedaleko, słyszałem wybuch. Straszne. Kryje się za tym ktoś, kto chce łowić ryby w mętnej wodzie, ale nigdy nie dowiemy się kto. Pan Bianki, lat 50, fryzjer, również przechodził tamtędy, kiedy nastąpił wybuch. Był straszliwy, ogłuszający, zapewnia i komentuje, typowy zamach w stylu anarchistów, bez cienia wątpliwości. Doskonale, panno Frezia, dowiadujemy się o śmierci Napoleona. No więc powiedziałabym, że pan Blanche, darujmy sobie wieki zawód, mówi nam, że chyba niesprawiedliwie zamknięto na wyspie człowieka już skończonego.

0: niego. Biedak też miał rodzinę. A pan Mansoni, z francuska raczej Mansoni, oświadcza: odszedł człowiek, który zmienił świat od Renu aż do Manzanaru. Gigant! Dobry ten Manzanar, uśmiechnął się Simei. Ale kiedy chcemy ukradkowo przekazywać opinię, mamy do dyspozycji także inne środki. Żeby wiedzieć, co ma być w gazecie, trzeba, jak mawiają w redakcjach, określić porządek dnia. Wiadomości do zakomunikowania jest na świecie bez liku. Ale dlaczego mamy podawać, że był wypadek w Bergamo, a nie podawać, że był inny wypadek w Messynie? To nie wiadomości czynią gazetę. To gazeta czyni wiadomości.
1: Jarosław Gajewski przeczytał czwarty fragment powieści Umberta Eco, zatytułowanej Numer Zero, temat na pierwszą stronę. Książka ukazała się nakładem Oficyny Literackiej Noir sur Blanc w przykładzie Krzysztofa Żaboklickiego, a fragment ostatni jutro o tej samej porze.

18,5 minuty do 10. To jest czwartkowy kanon dwójki. Przed nami szeroki muzyczny oddech, niemal dwugodzinna dawka muzyki. Namawiam zatem Państwa, aby wygodnie rozsiąść się w fotelach, a dzisiaj muzyka głównie ze Skandynawii i Wysp Brytyjskich. Na początek Grieg, znajomy temat, choć w niecodziennym opracowaniu.

znajome dźwięki pieśni Solfegi, słynnego fragmentu muzyki do Pergenta Edwarda Grieg'a, ale jakże inaczej brzmiące, świeżo, głęboko, dalekie od banału, który czasem słyszymy w różnych wersjach wykonawczych. Tutaj wersja była zupełnie inna, bo na kwartet smyczkowy, zaaranżowana i wykonana przez zespół pod nazwą Opus 13. To skandynawska grupa czworga muzyków, których słuchaliśmy już w niedzielnym kwodlibecie, być może państwo pamiętają, we wczesnym kwartecie smyczkowym Amol Feliksa Mendelssohna. Ale na tej samej płycie znalazł się także młodzieńczy pierwszy kwartet smyczkowy G-moll op. 27 wspomnianego Edwarda Grieg'a. Jeden z najwcześniejszych utworów kameralnych norweskiego kompozytora, ukończony w 1878 roku. Utwór, który miał być pełen rozmachu i polotu, a nade wszystko wykorzystywać możliwości brzmieniowe użytych instrumentów. Tak pisał kompozytor za podstawę utworu, przyjmując własną pieśń Spielement do wiersza Henryka Ibsena. To pieśń o minstrelu, minstrelu oczarowanym muzyką leśnych wodospadów, co miało w pewnym sensie wyrażać panteistyczną filozofię samego Edwarda Grieg'a. Przed nami ta muzyka pełna romantycznej pasji, pełna emocjonalnego żaru. Muzyka, w której bardzo wyraźnie usłyszą państwo motywy z koncertu fortepianowego Grieg'a. No i sporo bardzo ciekawych pomysłów fakturalnych, melodycznych, rytmicznych, wykorzystujących norweski folklor. Allegro molto agitato, andantino romanza, intermezzo lento presto al saltarello. Grają członkowie kwartetu smyczkowego Opus 13, zespołu założonego w 2014 roku i bardzo szybko obsypanego prestiżowymi nagrodami. Skrzypkowie Sonoko Miriam Welde i Edward Erdal, altowiolista Alvin Usijärvi oraz wiolonczelista Daniel Torell.

taką taneczną brawurą w rytmie włoskiego saltarello, ale też z wieloma akcentami norweskiego folkloru kończy się pierwszy kwartet smyczkowy G-moll op. 27 Edvarda Grieg'a. Kipiący namiętnością utwór 25-letniego kompozytora, który dziś zabrzmiał w nowym nagraniu kwartetu pod nazwą op. 13. Grali skrzypkowie Sonoko Miriam Welde i Edward Erdal, altowiolista Albin Uusijärvi oraz wiolonczelista Daniel Torell. 23 minuty już po 10 trwa czwartkowy kanon dwójki. Kanon, który, jak być może Państwo pamiętają, zaczęliśmy w poniedziałek od nagrań Orkiestry Symfonicznej BBC, zespołu, który dzień wcześniej z sukcesem koncertował w Warszawie w Filharmonii Narodowej. Wtedy prezentowałam Państwu ich wyróżniony nagrodą Gramofon, album z muzyką Grażyny Bacewicz. Słuchaliśmy koncertu fortepianowego z udziałem świetnego wirtuoza Petera Donahue. A dzisiaj mam dla Państwa nieco starszą płytę londyńskich muzyków. To ich pierwsze nagranie muzyki Sibeliusa z ówczesnym i obecnym szefem zespołu, Finem Sakari Oramo, artystą, który słynie właśnie z tego repertuaru. Na płycie znalazła się m.in. suita Lemminkäinen, czyli cztery poematy symfoniczne op. 22, cztery legendy z Kalevali, słynnego fińskiego eposu, którego bohater, tytułowy Lemminkäinen, to młody heros o boskich przymiotach, ale całkiem ziemskich namiętnościach. Lemminkäinen i dziewczęta z wysp. To na początek, potem zajrzymy do mrocznego podziemnego królestwa zmarłych. Według legendy po jego czarnej rzece pływa śpiewający łabędź, mityczny posłaniec między światem żywych i umarłych. A każdy, kto próbuje zabić łabędzia, ginie. No i właśnie o tym opowiada najsłynniejszy z poematów Kalevali, Łabędź z Tuoneli z roku 1895. Lemminkäinen w Tuoneli to trzecie ogniwo suity, a całość kończy powrót Lemminkäinena. Przed nami już ta mroczna, pełna emocji historia, muzyka pełna także północnej surowości, brzmieniowej gęstości, a momentami nawet transowości. W nagraniu koncertowym słuchamy Orkiestry Symfonicznej BBC, którą dyryguje Sakari Oramo.

Pełnym burzliwych emocji powrotem Lemminkäinena kończą się cztery legendy z Kalevali op. 22, czteroczęściowa suita Lemminkäinen Jana Sibeliusa z Elegią, która weszła do symfonicznego kanonu jako Łabędź z Tuonelli. Pierwszy krok fińskiego kompozytora na drodze do jego symfoniki i debiut fińskiego dyrygenta Sakariego Oramo na czele kierowanej przez niego orkiestry symfonicznej BBC w muzyce Sibeliusa. Płyta z zapisem koncertu w Londynie, po której nastąpiła seria kolejnych wspólnych nagrań dzieł fińskiego kompozytora. 16 już minut, prawie po 11, pora na ostatnią odsłonę dzisiejszego kanonu, no i nowe nagranie muzyki Sir Edwarda Elgara. Sir, taki właśnie tytuł nosi cały album, nawiązujący do honorowego tytułu Sir Edwarda, czołowego brytyjskiego kompozytora, którego sława po 200 stuleciach niebytu muzyki brytyjskiej daleko wykraczała poza granice Zjednoczonego Królestwa. Po skomponowaniu wariacji Enigma, a potem pierwszej symfonii i koncertu skrzypcowego, popularność Elgara, jak wiemy, jednak zaczęła trochę przygasać, dlatego też jego koncert wiolonczelowy z 1919 roku, choć dzisiaj utwór bardzo popularny w repertuarze, musiał długo czekać na swoje uznanie. No i dopiero, jak pamiętamy, charyzmatyczne wykonania Jacqueline Dupré z Londyńską Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją Johna Barbirolle'ego, także wspólne nagranie, zwróciło ponownie uwagę na to właśnie wspaniałe dzieło. No i do tego też nawiązuje obecny album z koncertem Elgara, nagranym zresztą

to na wiolonczeli należącej w przeszłości do Barbie Rollego. To wspaniały instrument Gennaro Galliano z 1756 roku. Przed nami ta nasycona głęboką emocją i liryzmem rapsodyczna, choć raczej elegijna muzyka powstała jako pokłosie Wielkiej Wojny. Partię solową z londyńską orkiestrą symfoniczną pod dyrekcją François Xaviera Rota gra Astrid Cyrano-Sion, francuska wiolonczelistka, laureatka pierwszej nagrody konkursu imienia Krzysztofa Pendereckiego, a towarzyszy jej London Symphony Orchestra, jak powiedziałam. Części koncertu Emol op. 85 to Adagio Moderato, Lento Allegro Molto Adagio i Allegro Moderato Adagio.

Tak burzliwie kończy się koncert wiolonczelowy E-moll op. 85 Sir Edwarda Elgara. Dzieło, które miało niefortunną premierę podczas koncertu inaugurującego sezon Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej w 1919 roku i które bardzo długo musiało czekać na swoje uznanie, aż wreszcie ten moment triumfu nastąpił wraz z nagraniem i wykonaniem Jacqueline Dupré. A dziś to jeden być może z dwóch, trzech najpopularniejszych koncertów wiolonczelowych w repertuarze. Za nami nowe nagranie tego utworu, nowe nagranie koncertu, którego dokonała francuska wiolonczelistka Astrix Cyrano-Sion z londyńską orkiestrą symfoniczną pod dyrekcją tym razem François Xaviera Rota. Na płycie wydanej w sierpniu tego roku także sonata wiolonczelowa Benjamina Brittena oraz utwór Kolnidrej Maxa Brucha. Jest także uroczy drobiazg Elgara, który Astrix Cyrano-Sion gra z pianistą Nathanielem Gouin.

Salut d'amour, miłosne pozdrowienie. Skrzypcowa miniatura, dobrze państwo kojarzą ten utwór Edwarda Elgara. Dziś zabrzmiał na wiolonczeli Astrix Silanosian w duecie z pianistą Nathanielem Gouenem. No a skoro pojawił się wątek skrzypcowy, to proszę nie zapominać o toczących się we Wrocławiu, w Poznaniu oczywiście, przesłuchaniach drugiego etapu konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Kolejne podsumowanie dzisiaj o 15, a kończymy kanon świetnym nagraniem triumfatorki konkursu z 2001 roku. Finał koncertu Karłowicza z Królewskimi Filharmonikami pod batutą Grzegorza Nowaka gra Alona Bajewa. Ja już dziękuję państwu, Róża Świat. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
0: Reklama.
2: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
3: Konrad Liskowacki w tomie Pomórnik daje nam lirykę ciemną, nachyloną w stronę śmierci i myśli o ostatecznym rozstaniu. Wiersze miłosne i wiersze żalu, pełne smutku i pełne nadziei, splatają się ze sobą. Autor unika patosu, wprowadzając język potoczny, rysując krótkie sceny rodzajowe, odwołując się do zwykłych, banalnych, codziennych czynności.
4: Tam i z powrotem. Twarz wśród wielu innych, cień na ławce podobny, krój płaszcza. Wspomnienie o spacerze, który był zbyt zwykły i krótki, by być tym ostatnim. I zbyt ostatnim, by być zwykłym. A potem powrót, też zwyczajny, w pełnym słońcu na bezchmurnym niebie. Zrobię jutro obiad. Może kurczaka, jakiego lubimy, łatwo się robi i łatwo się je. Co ty na to? A ja na to nic. Przełykam ślinę twardą i suchą. Kładę się do zimnego łóżka. Może przyjdzie kot, a może nie. Może się obudzę, a może nie. Jeżeli się nie obudzę, to pójdę na spacer. Spotkamy się w połowie drogi. A wtedy ja nie zadam pytania, bo będę się bał. Jak nigdy. Dzień jak co dzień szepniesz mi do ucha i to będzie prawda nie mniej bolesna niż piękne kłamstwo. Drzewa stracą liście, ugną się pod ciężarem wiatru. Będzie pięknie. Pójdę przed siebie. Powoli by mniej bolało. Moja miłość. Moja miłość nie wie o tym, że umarła. Chodzi po mieszkaniu, potrąca domowe sprzęty, zła i zrezygnowana, nic nie rozumie. Czasami smaży na śniadanie jajecznicę ze szczypiorkiem na szynce. Zawsze lubiłeś, mówi markotnie, a potem sama je w milczeniu, kiedy patrzę przez okno na blok naprzeciwko, bezskutecznie próbując dostrzec cokolwiek. Moja miłość nie pamięta złych dni i ma do mnie żal.

0: że ją ignoruję, że przed nią uciekam głęboko do siebie. Chcę złapać i pogłaskać kota, choć ten chowa się przed nią do kanapy, miałcząc żałośnie spragniony, głodny dawnego dotyku. Wieczorami, gdy myję zęby w łazience, widzę w lustrze jej odbicie. Czeka na mnie, ale w oczach ma już tylko zmęczenie. Później w łóżku leżymy obok siebie z zamkniętymi oczami i otwartymi ranami. Sen czai się, skrada się, nim w końcu mnie ogłuszy. A ja resztką świadomości pojmę, że ona nie zaśnie. Zostanie ze mną do rana, bo nie wie, że umarła. Wiesz, jak jest. Nie mogę spać nocami, myślę o tym wszystkim. Czasem płaczę przy szczelnie zasłoniętych oknach. Wiem, jak jest. Też czasem nie śpię. Słucham samotnie samotnych ptaków, nocnych owadów, swojego oddechu kota, który mruczy przez sen, pochrapuje, przewraca się na bok, na plecy. Jest ciepły, miękki, dotykam go, by zgasić chłód wątpliwości. W końcu zasypiam. Wstaje dzień, a ja biorę z niego przykład i jeszcze więcej. Później patrzę na siebie, gdy jak co dzień stajesz w drzwiach. Zaś ja w twoich oczach widzę, że nie muszę pytać, jak jest.
1: Wiersze Konrada Liszkowackiego z tomu Pomórnik czytał Łukasz Lewandowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

0: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 12.
1: Źródło.

Magdalena Teichma, dzień dobry, witam Państwa. Dziś poświęcimy nasze spotkanie historii nagrań na festiwalu, na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, ale odniosę się także do tego, co będzie działo się w niedzielę, ponieważ w niedzielę o godzinie 16 w studiu imienia Władysława Szpilmana odbędzie się także audycja na żywo poświęcona właśnie tym nagraniom oraz wpisaniu działalności dokumentacyjnej Polskiego Radia podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym na Krajową Listę Rejestru Dobrych Praktyk w Ochronie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Zapraszamy Państwa oczywiście do wzięcia udziału w tej audycji. Można przyjść do nas, do studia imienia Władysława Szpilmana w najbliższą niedzielę na godzinę 16. Oprócz oczywiście opowieści, rozmów, dyskusji o nagraniach i ich roli, będzie można także posłuchać muzyki na żywo, ponieważ odwiedzą nas goście z Podhala i z Kurpi Białych, Andrzej Polak ze swoim uczniem Janem Buńdą, a także młoda kurpiowska kapela Skurpieni. Ta okazja rzeczywiście jest wyjątkowa. Od roku 1970 radiowi dziennikarze, realizatorzy dźwięku nagrywają w Kazimierzu Dolnym muzykantów i śpiewaków z całej Polski. Przez ponad pół wieku powstało niezwykłe archiwum dokumentujące nie tylko repertuar, ale także lokalne style wykonawcze, regionalne odmiany śpiewu, gwary, indywidualne maniery dawnych mistrzów i w wielu przypadkach są to jedyne zachowane nagrania artystów i melodii, których nie można już czasami usłyszeć w ich naturalnym środowisku. Te nagrania to nie jest tylko świadectwo przeszłości, ponieważ korzystają z nich do dziś kolejne pokolenia muzykantów, badaczy, wszyscy, którzy chcą poznawać oraz kontynuować lokalne tradycje.

kwestie muzyczne. Stały się one także w dużej mierze podwaliną do naszej radiowej serii płytowej poświęconej muzyce tradycyjnej, czyli oczywiście serii Muzyka źródeł. W tym specjalnym wydaniu niedzielnym przypomnimy także różne ciekawe nagrania z kazimierskiego archiwum, ale ja chciałabym zacząć to przypominanie już dzisiaj. Chciałabym sięgnąć właśnie do roku 1970, w którym Polskie Radio zaczęło dokumentować występy i pojawienia się artystów tradycyjnych w Kazimierzu Dolnym i zaczniemy od nagrania z 4. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Festiwal rozpoczął się w roku 1966. Polskie Radio pojawiło się tam właśnie kilka lat później. Wśród tych wykonawców pojawił się m.in. Stanisław Klejnas, któremu także została poświęcona płyta muzyki źródeł. Stanisław Klejnas ze swoją kapelą, słynny skrzypek z Raducza. O nim także na pewno będzie mowa w niedzielę. No a jeżeli chcieliby rzeczywiście państwo do nas przyjść, pojawić się na naszej audycji koncertowej i debacie, to wystarczy do nas napisać rckl@polskieradio.pl. Pod tym adresem rozdajemy wejściówki na niedzielny koncert. Posłuchajmy nagrania z 1970 roku. Kapela Stanisława Klejnasa z Raducza śpiewa Józefa Graszka.

Kapela Stanisława Kleinasa z Raducza śpiewała Józefa Graszka. To było jedno z najstarszych nagrań, które Polskie Radio zarejestrowało podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, rok 1970. O tych nagraniach, o ich historii, a także o ich wadze i dlaczego zostały wpisane na Krajową Listę Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Będziemy mówić w niedzielę w audycji Słuchaj Świata, która także jest zaproszeniem do udziału dla Państwa. Jeżeli chcą Państwo pojawić się w studiu imienia Władysława Szpilmana, prosimy pisać do nas na adres rckl@polskieradio.pl. Wejściówki czekają na Państwa. Będziemy rozmawiać, debatować o wadze niematerialnego dziedzictwa, a także o naszych nagraniach. A naszymi gośćmi będą profesor Piotr Dalik, profesor Katarzyna Zalasińska, doktor Joanna Szczepańska-Antosik i redaktor Maria Baliszewska. Powracam teraz już do nagrań właśnie z roku 1970, czyli pierwszego roku, kiedy Polskie Radio nagrywało artystów w Kazimierzu Dolnym. Przed Państwem teraz kapela Cherutki z Lipnicy Wielkiej, której założycielem był nieżyjący już legendarny rzeczywiście muzyk z tamtych okolic, Ludwik Młynarczyk.

To była kapela Herutki z Lipnicy Wielkiej, nazwana tak oczywiście jako hołd dla słynnego rzeźbiarza, prymitywisty Karola Wójciaka Herutka. A liderem tejże kapeli był znany nauczyciel, muzykant, społecznik, także planetnik z Lipnicy Wielkiej, z przysiłku Kiczory, nieżyjący już Ludwik Młynarczyk. Teraz zaś posłuchamy wypowiedzi różnych artystów, którzy właśnie nagrywani byli w owym roku 1970. Wśród nich znaleźli się muzycy kapeli z Jastrzębi w powiecie tarnowskim. To kapela, która powstała w latach 60. z inicjatywy Mieczysława Króla. Natomiast grali w niej muzykanci starszego pokolenia, przede wszystkim skrzypek Józef Górowski, który urodził się w roku 1896.

0: Rozmawiamy z panem Józefem Górowskim, skrzypkiem z kapeli z Jastrzębiej.
1: Jak było, ja mieszkał wprzód na takiej górze, wielki, to jak on zagrał, to 3 kilometry było słychać. A teraz zniósłem się na trochę niżej, tak o drogi, żeby było lepiej do Domu Kultury przyjść i tak bliżej mam do autobusu i do wszystkiego.
0: Pan lubi swój instrument skrzypce, ale jak słyszałem, to miał pan nieraz różne kłopoty i perypetie z tym instrumentem, zwłaszcza w początku swojej kariery muzykowania, prawda?
1: Tak. Z początku to jak się uczyłem się grać, to sobie sam zrobił skrzypce. Tak, on sobie wykopał z takiego pniaka i grałem. A później, jak on poszedł pierwsze skrzypce kupić, to musiał umarznąć. Była taka zima, co nie mógł już donieść do domu. Później, jak on te skrzypce skupił, takie dobre do grania, to już on szedł po weselach, grałem kilka lat. I do tego czasu jeszcze się grał.
2: Są tu rybki, są tu rybki, są, aj to w tej sadzawicy, pójdziemy na nie, wyłowimy je, aj stąd.

0: pan baran Karol z kapeli z Jastrzębiej. O ile sobie przypominam, to pan kiedyś grywał na jakimś innym instrumencie.
1: Tak, grałem na trąbce, ale kiedy straciłem ostatniego zęba, tak opanowałem basy. No i na basach teraz ciągnę dotychczas.
0: To są basy trzystrunowe?
1: Trzystrunowe, tak.
0: Jak strojone są te basy?
1: G, D, C.
0: To jest jeszcze stary sposób strojenia, tak. Znany w krakowskim regionie, prawda?
1: Tak, to jest stary strój. Tak stroili u nas w krakowskim.
2: Ja będę w polu siedział, nikt nie będzie o mnie wiedział, a w polu.

0: rozmawiamy z panem Janem Baranem, członkiem kapeli z Jastrzębiej z regionu krakowskiego. Na jakich instrumentach pan po kolei grywał?
1: To ja grywałem na wszystkich instrumentach. Najpierw na skrzypcach, później na klarnecie chytałem, następnie na kornecie i wreszcie i na basach. No, obecnie to w kapeli grywam drugie skrzypce, jako sekund.
0: Rozmawiamy z panem Mieczysławem Królem, kierownikiem kapeli z Jastrzębiej.
2: Założyłem tą kapelę, znając region i wiedząc, że jest tam dużo starych ludowych muzyków, po prostu poszedłem w teren, wziąłem sobie magnetofon, jaki tam posiadam wówczas Dom Kultury, no i zebrałem ludzi, którzy grali i byli w terenie, tylko po prostu trzeba było ich zorganizować w jakąś konkretną grupę i to właśnie się udało i tak się pracuje i wyciąga się stare rzeczy. No, my prezentujemy folklor Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego i w związku z tym mamy pieśni wschodniokrakowskie i częściowo zahaczamy o rzeszowskie. Region Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego był nieznany pod względem muzycznym i pod względem strojów. Jak zebrałem wiadomości z Muzeum Etnograficznego, była to po prostu biała plama. Nie było tam żadnego bogactwa, ale były pewne stroje, które były autentyczne dla tego regionu. W związku z tym ja zwróciłem się do Polskiej Akademii Nauk z profesorem Reinfusem w Krakowie i został teren opracowany. Zostały opracowane dokładne stroje i w tej chwili nasze stroje będą bardzo ubogie. Niemniej będą to autentyczne stroje.

To była kapela z Jastrzębi i archiwalne rozmowy z muzykami tego zespołu, między innymi z prymistą Józefem Górowskim, który dostarczał repertuar do owej kapeli, która działa do dziś pod zmienioną już nazwą. To kapela Pogórzanie z Jastrzębi. Także do dziś działa kapela dosyć szczególna, ponieważ to kapela, która początkowo złożona była z muzyków wiejskich, ale działała w dużym mieście, w Poznaniu. Muzycy tej kapeli najczęściej przyjeżdżali do Poznania do pracy albo mieszkali w okolicznych wioskach. Została założona po II wojnie światowej. No i właśnie kapela owa pojawiła się na festiwalu w Kazimierzu, już na pierwszym festiwalu, a w 1970 roku także została nagrana przez Polskie Radio. Posłuchajmy, jak owa kapela wtedy brzmiała.

0: kapela dudziarzy wielkopolskich z Poznania, najstarsza kapela dudziarska w Polsce, istniejąca nieprzerwanie od ponad 80 lat przy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Jej inicjatorami byli bracia Jan i Stanisław Wawrzyniakowie z Dobierzyna, którzy po II wojnie światowej właśnie skupili wokół siebie innych dudziarzy i skrzypków osiadłych w Poznaniu. Jednym z tych muzyków był Roman Wasilewski, dudziarz pochodzący także z muzycznej rodziny. No i posłuchajmy, co Roman Wasilewski właśnie mówił o muzyce tradycyjnej w owym roku 1970.
1: Teraz Polkę Jarocińską zagrajemy.

0: Roman Wasilewski jeden. Urodziło mi się w lipcu w Nadrenii, bo ojciec tam pojechał za pracą, bo tutaj nie było u nas. No ale jak miałem do szkoły chodzić, to już wrócili tutaj do Polski, do Poznańskiego. I to jest miejscowość Morownica koło Śmigla, powiat obecnie Kościan. No i tam ojciec miał taki pięć hektarów. No i tam mi tak musieli pomagać, ożmy wyrośli troszkę, tak do 14 lat. A ojciec to grywał skrzypce i chodził po wesołach. I dlatego my się nauczyli na dudach. Bo dudzista zawsze do ojca szedł i żeś na wesele ciągli. No i tak mi się starszy brat dostał nowe dudy. I to są jeszcze po tym bracie. Już nie całe, bo są różne części już wymienione. No ale niektóre rzeczy są. To jest z 12 roku, pamiętam z tego. No, braci mam sześciu. Wszyscy dudy. Tak, a my jeden. Pięciu dudy, a jeden skrzypek. I ojciec też miał braci. Ale tam dudziorzy nic, czyli skrzypce. I dziadek, ojciec też skrzypce grał. Tak, no i tak jak miałem tak 14 lat, to już przybierki tam się postarali gdzieś i ojciec padał, uczcie się w boki, bo patrzcie, jak przyszedł z weselu, to na stół wyłożył, to ładne brzmkały. No i tak my się uczyli, brali my się i... No i pomału znowu zrobili mi takie sobie szyszynki. Pamiętam, zabił wieprza i te pacharzynę wywiesił, kozą wywiesić na dwór, żeby to wyszła i od razu chcieli robić tam kaszaka czy coś i nie ma. Musiał wiatr porwać albo kłod albo coś, a tu starszy brat zbędził ją, że już się bojał. Starszy brat zbędził i zrobił sobie takie szyszynki, dmuchał w tym i tego. Ale że się później wydało, jakby wszyscy szmary dostali za to, bo mi wiedzieli o tym. Tak, a nie powiedzieli. No i co by dalej była? Zaś jakby rosłem już na 18 lat, to też pojechałem do Westfalii. I tam sobie dudki zabrałem i też grali mi tam, miałem skrzypka jednego też, gdzie mi wczoraj byli od Gostynia, jakiś borowczyk. To mi łapę tak grywali. Tam muzyka co dzień była. Na podwórku, to pomiędzy patykami takie były. Każdy mógł wieprzka trzymać. I tam my grali. A my więc my mieli wolności, jak rewolucja była w Niemczech. To tam muzyka, Polacy mieli wolność. I nikt nam nie przyszedł w drogę. Tak, a my się nagrali. No i potem przyszła ta wojna druga. Tak, już w tej drugiej wojnie już ani nie pokazało nigdy, bo oni podobno brali Niemcy.
1: No tak. Trzymał pan ukryte te dudy, schowane?
0: Miałem schowane. Tak, ale się dowiedział ten gminny starszyna. Pan Wasilewski, ty grajesz dudy, przynieś no je. Ale ja mówię, popsuł to co, nie warto ich wcale wyciągać, no jakoś mi uwierzył i do tego. Ale jak słyszałem od innych, że pobrali im, czy trąbki, czy coś, to im pobrali. Ja.
1: Na weselach pan też grywał na weselach?
0: Już nie tak dużo, ale kilka miałem. Już wesłali i zaś tu jeszcze też miałem coś. No i do Żynki mi już obaj też grali w Dąbrowie, tutaj koło Poznania. No i takie imieniny, a na więcej na Józefa, to jak się zaczęło to całą noc. Tak. Gra nie było, to już nie idzie mówić.
1: A tych melodii wszystkich, to te melodie skąd pochodzą przeważnie?
0: To są już przeważnie tu kościańskie. Tak. Bo rzeczy

Oczywiście, wie pan, te piosenki są jednolite, tylko że każdą wieś jakoś przerobi trochę inaczej, więc mi się, ja pochodzę od Kościana, ten gdzieś tam od opalnicy, nie, gdzieś, ten od krowi pewno jeżdżę, nie, ten też, więc ten graje tak, ten tak, więc dlatego my teraz mamy próby co tydzień, żeby mi się zgrali, bo jak ten podniesie ten palec, a ten, to już nie wychodzi. Musi być palec.

0: jak się nazywał ten utwór? Jak pan jest?
1: Te nasze utwory to tam nie mają żadnych, ale od Kościana, kawałek od Kościana. Oberek. Tak, oberek od Kościana. Teraz oberek, moja babo, trząśnij sobą.

Grał Roman Wasilewski, członek kapeli Dudziarzy Wielkopolskich przy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Był to jeden z najstarszych dudziarzy, którzy utworzyli po wojnie właśnie tę kapelę. Roman Wasilewski urodził się w roku 1896, a kapela Dudziarzy Wielkopolskich działa do dziś, prowadzi ją Romuald Jędraszak. O nagraniach między innymi kapeli Dudziarzy Wielkopolskich i pozostałych, które dziś mogliśmy usłyszeć na antenie, powstałych w roku 1970 podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, będziemy mówić w niedzielę podczas specjalnej audycji Słuchaj Świata, poświęconej właśnie działalności dokumentacyjnej Polskiego Radia podczas owego festiwalu. No i tak jak już wspominałam, można do nas dołączyć podczas owej audycji. Wystarczy wysłać maila pod adres rckl@polskieradio.pl. Tam czekają na Państwa wejściówki. Audycja rozpoczyna się o godzinie 16. Towarzyszyć jej będzie także muzyka na żywo. Wystąpią artyści z Podhala i Skórpi Białych. Ja sięgam jeszcze do jednego nagrania z roku 1970.

Kapela Braci Bździuchów, rok 1970, kapela, która bardzo często występowała także z legendą muzyki biłgorajskiej, czyli Anną Malec. Nagrań Anny Malec posłuchamy na pewno w niedzielę podczas specjalnej audycji Słuchaj Świata, poświęconej nagraniom Polskiego Radia w Kazimierzu Dolnym. A na koniec zupełnie już inna muzyka, chociaż też sięgająca do archiwalnych nagrań, to muzyka z południa Włoch i zespół Lero Lero. Ja z Państwem się już żegnam i do usłyszenia w niedzielę. Magdalena Teichma, dziękuję.

0: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Dziś w tym cyklu słuchamy Agaty Szymczewskiej, prezes Towarzystwa imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, jurorki tegorocznego konkursu skrzypcowego, która w audycji Andrzeja Słupka w 2024 roku opowiadała m.in. o stresie związanym z publicznymi wystąpieniami, konkursach dla młodych muzyków, które bywają trudnym doświadczeniem, a także o instrumencie, na którym gra.
1: Talent czy nie talent, myślę, że to również ciężka praca, bo oczywiście niektórzy ludzie mają takie naturalne predyspozycje, żeby rzeczywiście występować przed kamerą czy przed mikrofonem. Nie peszy ich to, nie stresuje do tego stopnia, że nie wiedzą, co mają powiedzieć, ale wydaje mi się, że w moim przypadku to też trochę jednak też ciężka praca. Te moje początki były dość dramatyczne, bym powiedziała. Pierwsze wywiady, których udzielałam, nie chciałabym naprawdę do tego wracać, bo to się raczej nie nadaje do jakiejkolwiek publikacji. Później nastały czasy pandemii i wydaje mi się, że dla mnie to był taki trochę przełomowy moment. To życie przeniosło nam się rzeczywiście do internetu, do radia, do telewizji. My rzeczywiście z tymi urządzeniami spędzaliśmy bardzo dużo czasu i ja wtedy rzeczywiście zaczęłam nagrywać się, w ogóle patrzeć, jak ja mówię, jak ja wyglądam, jak występuję przed kamerą czy przed mikrofonem. Byłam wobec siebie bardzo krytyczna, ale też zaczęłam bardzo mocno analizować to, jak to robią właśnie inni, czyli jak wy tutaj robicie w dwójce, jak robią to prezenterzy telewizyjni, oglądając, nie wiem, wiadomości czy jakieś programy publicystyczne, właśnie przyglądałam się, jak oni wyglądają, jak mówią, jak gestykulują i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, później w domu gdzieś przed tym lustrem trochę sobie ćwiczyłam, no nie powiem. Zarówno w tym, jak się dzisiaj pisze muzykę, ale też w tym, jak się dzisiaj tą muzykę wykonuje. Jest coś takiego, jest pewnego rodzaju taka nieuchronność, i takie większe właśnie kładzenie nacisku, że to nie, że to będzie kiedyś. Ciągle tak sobie odkładamy pewne rzeczy na kiedyś, że może za rok, za dwa, czy za takie wieczne nigdy. A dzisiaj już wiemy, że kto wie, co będzie za ten rok. Ja nie wiem, co będzie w przyszłym tygodniu. A jedyne, czym mogę, na co naprawdę mam wpływ, to jest tylko i wyłącznie tu i teraz.

skrzypce, tak. Młody Muzyk Roku organizowany jest w taki sposób, że nie tylko prezentuje ich rzeczywiście występy muzyczne, ale też taką krótką wizytówkę tego, kim są na co dzień, czym się pasjonują. To jest tak niesamowite obserwować młode osoby, które mają tyle ciekawych rzeczy do powiedzenia, mają tak fantastyczne, świeże, młode, nowoczesne spojrzenie na dzisiejszy świat. I ja nie uważam się jak,

często dla mnie jest kompletnie niezrozumiały i wręcz, nie chcę powiedzieć, czy dziwny, czy błędny, ale taki, który kompletnie nie przylega temu, w co ja na przykład wierzę. A jednak ja z kolei wierzę w tych młodych. Ja wierzę w ich mądrość, wierzę w ich jakąś taki spryt odnalezienia się w tym dzisiejszym bardzo trudnym czasie. To, co my robimy, choć wielu też artystów nie lubi tego porównania, ale uważam, że im częściej się o tym mówi, też tym lepiej. No my jesteśmy produktem, my sprzedajemy nasze usługi i jakkolwiek by to pięknie wszystko nie opakować, to jednak jeżeli rozmawiam, nie wiem, z dyrektorem jakiejś filharmonii w Polsce, no to sprzedajemy dany repertuar, tak? I zastanawiamy się, czy więcej biletów dana filharmonia sprzeda na koncercie Mendelssohna, czy na przykład na koncercie Brahmsa, który lepiej by teraz pasował i tak dalej, i tak dalej. Umiejętność formułowania opinii, oceny. Myślę, że to jest coś takiego, czego każdy z nas musi się nauczyć, bo zarówno chwalenie, jak i krytykowanie, i to myślę tutaj nie o jakiejś pozytywnej, konstruktywnej krytyce, tylko krytykowanie, że coś naprawdę było złe, jeżeli tak uważamy, że było złe, można to wyrazić na tak dużo różnych sposobów, natomiast sztuką jest to, żeby to zawsze dotyczyło bardzo konkretnego wydarzenia, a nie danej osoby. I to jest coś, co myślę, że wiele osób, wielu pedagogów po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy, ile tak naprawdę ważą ich słowa. Mam nadzieję, że w przypadku właśnie dziennikarzy, czy osób, które piszą na przykład krytyki do różnych gazet czy portali, że powolutku jakby nabywamy tej świadomości, że ktoś, kto czyta, niekoniecznie musi to być osoba sama zainteresowana, ale to mogą być jej przyjaciele, rodzina czy pedagog, no musi zawsze brać tą drugą stronę medalu też pod uwagę. Więc uczmy się tego, żeby rzeczywiście wyrażać bardzo precyzyjnie nasze opinie, ale nie w sposób, który ma na celu jakkolwiek obrazić, urazić czy zniszczyć psychicznie, tak, drugą osobę. Inna sprawa to jest to, że młodzi ludzie, chociaż nie, właściwie wszyscy ludzie, tak jak tutaj siedzimy, mamy taką tendencję, że nawet jeżeli ktoś bardzo na to uważa, to my i tak wszystko bierzemy zaraz do siebie, tak? Czyli myślę, że generalnie jako ludzie mamy problem z przyjmowaniem krytyki i też musimy się tego uczyć, że jeżeli ktoś krytykuje, konkretny przykład, artykulację mojego studenta na egzaminie, to nie jest równoznaczne z tym, że jestem beznadziejnym nauczycielem, tak? To znaczy, że ta artykulacja była w ocenie danej osoby, no niekoniecznie trafnie dobrana. A my tutaj mamy taką zaskakującą, fatalną umiejętność, że przechodzimy od razu na skróty i wszystko po prostu bierzemy do siebie. W szczególności młode osoby, dla nich to, jak ktoś oceni ich występ, to jest w zasadzie ich być albo nie być. I to jest bardzo niebezpieczne, że my też nie potrafimy grubą kreską oddzielić tego, kim my jesteśmy jako ludzie, a jaka część nas samych, to jest ta część artystyczna, muzyczna, wykonawcza i często jest tak, że one się ze sobą najzwyczajniej w świecie nie pokrywają. Można być naprawdę fantastycznym człowiekiem, świetną osobą i beznadziejnym muzykiem. I to naprawdę nikomu w niczym nie przeszkadza. Gorzej, jeżeli to jest w drugą stronę, tak? Jeżeli ktoś jest naprawdę wybitnym wykonawcą, a jest po prostu złym człowiekiem. To rzadko się zdarza. To mam nadzieję, że to już ostatnie takie osobowości jeszcze stąpają po tej ziemi. Film Pianoforte, no na mnie zrobił bardzo mocne wrażenie. Ja przez właściwie pół filmu przeryczałam, byłam w kinie. Jakoś kompletnie nie mogłam się pogodzić z tym, co widzę na ekranie. Oczywiście ja to wszystko też filtruję bardzo mocno przez pryzmat moich własnych doświadczeń, mojego udziału w konkursie Wieniawskiego. Przypomniały mi się natychmiast wszystkie przeróżne sytuacje z czasów, jak ja brałam udział w konkursie Wieniawskiego, jakie to wywoływało emocje, jak ja się też czułam, będąc tam uczestnikiem. I powiem zupełnie szczerze, że po obejrzeniu tego dokumentu teraz, jako prezes Towarzystwa Wieniawskiego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, codziennie zadaję sobie to pytanie, co my jako organizatorzy możemy zrobić, aby ten konkurs inaczej, aby może ulżyć trochę tym uczestnikom, czy w ogóle jest cokolwiek, co my możemy zmienić, jak my możemy się zachowywać, jak komunikować pewne rzeczy, żeby ci uczestnicy, no my im tam nie zrobimy Eldorado, prawda, ale
Bardzo bym nie chciała takiej powtórki razem z Karoliną Kaźmierczak, dyrektor konkursów imienia Henryka Wieniawskiego. Naprawdę, proszę nam wierzyć, my codziennie siedzimy, myślimy i zastanawiamy się, co zrobić, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji. To jest chyba największe zagrożenie dla mnie. Jakaś taka chorobliwa wręcz potrzeba sukcesu.

0: I teraz ten sukces, on ma tak wąską definicję w naszych oczach, tak? Bo to tylko rzeczywiście te konkursy, te laury, te jakieś koncerty są jakimś takim wymiernym sukcesem, którego każdy pożąda, jest w stanie po prostu zrobić wszystko za to, żeby ten sukces osiągnąć. Kiedy w edukacji muzycznej w ogóle nie o to chodzi. Jakby sukces jest konsekwencją pewnych działań, które my podejmujemy codziennie, regularnie, rzetelnie, a nie celem samym w sobie. I póki my jako nauczyciele, jako pedagodzy, jako rodzice, jako też osoby same zainteresowane, bo być może słuchają nas uczniowie, być może słuchają nas studenci, póki my tego wreszcie nie zrozumiemy, że to w ogóle nie o ten sukces chodzi, to będziemy ciągle tkwili w takim, wiecznie gonili swój własny cień, napędzali się w jakiejś takiej spirali złości, zniechęcenia, no i tego, właściwie wszystkiego, co stoi absolutnie po drugiej stronie sztuki piękna, tej niesamowitej radości przede wszystkim, którą gra na instrumencie powinna nam dostarczać. Ostatnio przeczytałam takie ciekawe słowa, wcześniej na to nie zwróciłam uwagi, że w wielu językach to słowo grać na instrumencie, grać, samo słowo granie, prawda? Po angielsku play, czy po niemiecku spielen, odnosi się przede wszystkim do zabawy. Tak. Że jeżeli dzieci grają, to grają w piłkę, grają sobie w gry, bawią się tym i po to jest ta zabawa, żeby dostarczać nam przyjemności, rozrywki, samych jakby takich pozytywnych aspektów. A my z tego grania, czyli z czegoś, co tak naprawdę właśnie ma nam dostarczać radości
1: tak.
0: Zrobiliśmy sobie jakąś pętlę na szyi i kompletnie to powędrowało w inną stronę. Więc sama sobie, to jest może dziwne, ale po tych 30 paru latach gry na instrumencie, ja też ciągle sobie o tym muszę przypominać, że ja biorę skrzypce do ręki i moim zadaniem jest na nich grać, bawić się tym instrumentem. Skrzypce, na których gram, instrument Niccolo Galliano z 1755 roku, to skrzypce, na których Anne-Sophie Mutter sama rozpoczynała karierę jako młoda, właściwie jako dzieciak. No, jeżeli ktoś ma 11 czy 12 lat i gra koncert Beethovena z Karajanem i z Filharmonią Berlińską, to w dalszym ciągu jest jeszcze dzieciakiem, więc ona za dzieciaka na tych skrzypcach grała, później dostała wspaniałego Stradivariusa. Natomiast te skrzypce powędrowały do szafy i lat temu 9 z tej szafy Anne-Sophie te skrzypce wyciągnęła, mi pokazała i zapytała, czy ewentualnie chciałabym parę dźwięków na nich zagrać. Ja zagrałam naprawdę parę dźwięków, to było 1-2 takty Bacha. Po czym ona stwierdziła, no dobrze, to wszystko fajnie brzmi, pasuje, bierz. To miała być taka krótka pożyczka, taka chwilówka, bym powiedziała, do czasu uzyskania jakiegoś instrumentu, na którym bym mogła w dłuższej perspektywie grać. Ale ta chwilówka okazała się miłością od pierwszego wejrzenia i to już jest 9 lat, kiedy trwa. Natomiast oficjalnie już ustaliłyśmy, że tej chwilówki już nie ma. Ten instrument zostaje ze mną już do samego końca. Anne-Sophie, to jest jej osobiste życzenie, żebym na tych skrzypcach grała tak długo, jak będę chciała grać. Oczywiście to zawsze będzie jej własność, prawdopodobnie później jej dzieci. Natomiast w moich rękach te skrzypce mają pełne prawo pozostać. No pewnie jeszcze, tak sądzę, z dobre 30 lat, bo 30, może 40, zobaczymy jak mi zdrowie dopisze. To oczywiście coś absolutnie niesamowitego. Jestem tak niewiarygodnie, nie ma słów, którymi ja bym była w stanie opisać moją wdzięczność. Zresztą za każdym razem Anne-Sophie o tym mówię, wspominam i absolutnie nigdy nie zapomnę, nawet na ani jedną sekundę, jak otwieram futerał, jak wielką porcję szczęścia doświadczam i jak mam też ogromne szczęście właśnie spotykać na swojej drodze tak niesamowitych artystów, ludzi tak o wielkim sercu, którzy po prostu zupełnie bezinteresownie chcą mi pomóc. Muzykę współczesną można wykonywać również na instrumentach tych starszych. One, umówmy się, i tak są już zmodernizowane, zmodyfikowane. Przecież gramy też na strunach, które produkowane są dzisiaj, a nie lata temu. Te ustawienia instrumentów, one też ewoluowały, są dostosowane przede wszystkim do dużych sal koncertowych. Ta nośność brzmienia tych instrumentów też robi swoje. Natomiast ja uważam, że tutaj też wiek trochę nie gra roli. To znaczy zarówno na tych współczesnych instrumentach można równie pięknie grać Bacha, Mozarta, Beethovena, jak i na w Stradivariusie, czy Galliano, czy Guarnieri.

0: Rim czy gładaninim również Mikołaja Majkusiaka. Kwestia umiejętności obsługi danego instrumentu, tak bym powiedziała. Ja mam kilka smyczków. Dwa to są smyczki stare francuskie. Jeden smyczek Marcina Krupy współczesny. Raczej wymiennie traktuję te smyczki. Smyczki mają też to do siebie, że one ulegają, prawda, cały czas temu naciskowi, one są bardzo elastyczne, to drewno cały czas pracuje, więc w szczególności jeżeli chodzi o te stare smyczki, trzeba im dawać czasami odpocząć i rzeczywiście tak staram się grać rotacyjnie, co jakiś czas sobie te smyczki wymieniam, one wtedy po te parę tygodni, czy nawet parę miesięcy sobie odpoczywają w futerale i później takie świeżutkie, wypoczęte, prosto po wakacjach wracają do mojej ręki dzięki temu ta elastyczność rzeczywiście smyczka, no coś, co jest najbardziej istotne, rzeczywiście jest zachowana.
1: Opowiadała Agata Szymczewska, skrzypaczka, jurorka tegorocznego 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, o którym w tym cyklu usłyszymy jeszcze jutro, kwadrans przed 13. A już o 15.00 codzienny raport z Poznania z Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Zapraszam w imieniu moich kolegów, którzy od rana słuchają uczestników drugiego etapu. Małgorzata Szymankiewicz, do usłyszenia.
2: Program Drugi Polskiego Radia, jest 13.00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcin Zdunik.
2: A przed nami kolejne wiadomości kulturalne. Zapraszam, Justyna Piernik. Ciało i zmysły to tematy dwóch nowych wystaw w warszawskiej Zachęcie. Pierwsza z nich przygotowana została na stulecie urodzin Aliny Szapocznikow. Pracę najwybitniejszej polskiej rzeźbiarki zestawiono z dziełami irańsko-niemieckiej twórczyni w tej samej materii, Neyry Bagramian. Kurator ekspozycji Paweł Pyś podkreśla, że choć artystki dzieli pokolenie i odmienny artystyczny język, to obie podejmują podobne tematy.
4: Łączy je zainteresowanie ludzką formą, jej dekompozycją, abstrakcją, ale podchodzą do ludzkiej formy w inny sposób. Szapocznikow przedstawia w bezpośredni sposób swoje ciało. Często widzimy w jej pracach odlewy jej ciała, a Bagramian zwraca naszą uwagę na takie rzeczy jak protezy, jak kule, jak aparaty ortodontyczne, czyli te rzeczy, które korygują i trzymają ciało razem. W twórczości Szapocznikow ciało jest widoczne, w twórczości Bagramian jest sugestia obecności.
2: Wernisaż wystawy Alina Szapocznikow Neyry Bagramian dziś o godzinie 18.00. W tym samym czasie zostanie otwarta też w Zachęcie ekspozycja artystki i aktywistki Karoliny Grzywnowicz. Jej tytuł to Odwrażliwianie. Artystka zwraca uwagę na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej poprzez wykorzystanie zapachu.
5: Praca Odwrażliwianie opowiada o polityczności zapachu, o zapachach traumy i właśnie o takim zapachowym, olfaktorycznym doświadczeniu granicy polsko-białoruskiej. Ta praca składa się tak naprawdę z dwóch elementów. Pierwszym jest instalacja zapachowa, a drugim jest film. I ten film również zawiera w sobie opowieść o tym zapachu, ponieważ widzimy trening psa, który pracuje w służbach i który jest szkolony do tego, żeby wykrywać źródło tego zapachu. Osoby, które przyjdą do galerii, będą mogły zapoznać się z tym zapachem.
2: Obie wystawy w Zachęcie zostaną otwarte dziś wieczorem i będą dostępne od jutra. Kto dziś pisze i tłumaczy sonety? Nad tym pytaniem zastanowią się uczestnicy Czwartku Literackiego w Poznaniu. Punktem wyjścia będzie niedawne spolszczenie Doliny Motyli Requiem Inger Christensen. Duńska autorka zmarła w 2009 roku, była tłumaczona na wiele języków. Na spotkanie wokół jej twórczości zaprasza Małgorzata Cieliczko.
6: To naprawdę ważna duńska pisarka, mało znana w Polsce, ale chcemy to zmienić. Z Bogusławą Sochańską, tłumaczką właśnie tej pisarki między innymi, ale też promotorką duńskiej literatury, porozmawia Joanna Sobesto, tłumaczka przykładoznawczyni.
2: Spotkanie dzisiaj o 18.00 w Pałacu Działańskich na Starym Rynku w Poznaniu. Wstęp jest wolny. Najcenniejsze zabytki dawnej biblioteki wrocławskich dominikanów można oglądać na wystawie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Ekspozycje Księgi są naszym orężem przygotowano z okazji 800-lecia obecności zakonu w tym mieście. Po raz pierwszy publicznie pokazano m.in. średniowieczne kodeksy, dawne druki i bogato zdobione rękopisy, mówi Adam Poznański z biblioteki.
7: Mamy bardzo stare rękopisy. Jeden fragment prawdopodobnie jest najstarszy w Polsce. Jest to pergaminowy fragment kroniki Eusebiusza w tłumaczeniu świętego Hieronima, który w XV wieku został użyty do oprawy innego kodeksu, ale później okazało się, że te elementy do wzmocnienia oprawy są cenniejsze niż kodeks

0: którymi je wzmocniono.
1: Przed sekularyzacją klasztoru dominikańska biblioteka należała do największych we Wrocławiu. Jej zbiory liczyły tysiące ksiąg, a część ocalałych rękopisów trafiła później do Biblioteki Uniwersyteckiej, przypomina historyk ojciec Marek Miławnicki.
2: Dominikanie mówiło się, że mieli ponad 10 tysięcy książek, jak na taki XVII-XVIII wiek, to jest bardzo ogromny zbiór. Dzisiaj to oczywiście to jest niewiele, ale jeżeli zważymy, że to są w większości rękopisy pisane na pergaminach, to nie tylko to jest kwestia dzieła sztuki, no bo i są piękne iluminacje, i różne ryciny, grafiki, ale także no to po prostu jest bogactwo. Nie tylko te intelektualne, ale takie fizyczne, ponieważ to jest konkretna skóra.
1: Wystawa jest dostępna w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego, a dziś w siedzibie zakonu rozpoczyna się konferencja historyczna związana z obchodzoną rocznicą. Nosi tytuł Klasztor w centrum miasta 800 lat Dominikanów we Wrocławiu i potrwa do jutra. Przypadkowe odkrycie w Egipcie. Mieszkaniec wioski na północy kraju znalazł kamień ze starożytnymi inskrypcjami, co doprowadziło archeologów do posągu głowy faraona Ramzesa II i kilku innych odkryć. Ramzes II panował 1300 lat przed narodzeniem Chrystusa, był jednym z najwybitniejszych i najdłużej panujących faraonów.
3: Khalid al-Shahad Khalil wykopał z ziemi kamień pokryty hieroglifami, pracując w polu. O odkryciu poinformował egipskie władze, które rozpoczęły wykopaliska. W ich wyniku archeolodzy znaleźli m.in. dobrze zachowaną, 1,5-metrową kamienną głowę Ramzesa II w podwójnej koronie, symbolizującej zjednoczenie górnego i dolnego Egiptu. Pana Khalila odwiedził minister turystyki i starożytności, który w nagrodę podarował mężczyźnie i jego żonie wyjazd na pielgrzymkę do Mekki. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Na kolejne wiadomości kulturalne zapraszam Państwa o 16.00.

0: Cepelia. Czym była, jak działała, skąd wzięła się jej popularność? Zajrzyj za kulisy instytucji, która przez dekady łączyła sztukę ludową z codziennym życiem. Poznaj historię, przedsiębiorstwa i artystów. Zobacz na żywo kultowe przedmioty z minionej epoki, które upiększały polskie domy. Obywatelka Cepelia. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie. Więcej na www.mnk.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
2: Uwaga, drugi człowiek. Zapraszamy na 29. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Od 22 do 25 października w Expo Kraków. Ponad 1000 autorów, 500 wystawców i 1000 książek z całego świata. Literatura piękna, romanse, kryminały, reportaże, young adult i książki dla dzieci. Premiery, autografy, spotkania z autorami. Bilety i program na www.książkakrakow.pl. Patronat medialny Polskie Radio.
3: Reklama.
2: Sztuka mniej obca.
4: To jest taki zawód, w którym można robić nieco głupie rzeczy, a ludzie mówią: och, jesteś taki głupi, dziękujemy ci za to. Tak Maurizio Cattelan w typowy dla siebie sposób odpowiedział na pytanie, dlaczego został artystą. Przy mikrofonie Zofia Puska-Czartoryska. Dzień dobry Państwu. Dziś w audycji Sztuka mniej obca odwiedzimy Berlin w Neue Nationalgalerie w Berlinie. W ikonicznym szklanym budynku Ludwiga Misa van der Rohe trwa wystawa Noc Maurizio Cattelana. To pierwsza wystawa solowa tego artysty w tym kraju. Jest ona pokłosiem przyznania Cattelanowi w zeszłym roku nagrody, jednej z najbardziej prestiżowych nagród artystycznych w Europie, Preis der Nationalgalerie, właśnie przez tę instytucję przyznawanej. Aż do obecnej edycji ta nagroda była przyznawana artystom młodym do 40 roku życia, którzy definiowali aktualny moment w sztuce. Tym razem postawiono na klasyka, można powiedzieć, absolutnego. Cattelan już raz ogłosił, że przechodzi na emeryturę w 2011 roku i podobnie jak jego

0: idol Marcel Duchamp słowa nie dotrzymał. Znowu tworzy. No i kusi, żeby zadać przy tej okazji takie pytanie. Czy to jest postać ważna, ale jednak historyczna? Czy ta ironiczna, przewrotna, kąśliwa sztuka Catelana jednak jest wciąż aktualna? Czy to jest taki artysta, który ciągle kształtuje wyobraźnię współczesnej publiczności? Jego sztuka w Polsce budziła za każdym razem wielkie emocje. Była pokazywana dwa razy. W 2000 roku w Zachęcie, jego słynna instalacja Dziewiąta godzina, a także na wystawie solowej Amen w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Ta wystawa miała miejsce w 2012 roku. W studio jest ze mną kuratorka tej wystawy, tej drugiej ekspozycji Amen, Justyna Wesołowska, historyczka sztuki, kuratorka i galerzystka. W przeszłości kuratorka CSW Zamek Ujazdowski oraz Galerii Foksal. Od 2016 roku współtworzy Warszawską Galerię Polana Instytut. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy może od twojej współpracy z Maurizio Catelanem, bo wiem, że to trwało kilka lat, zanim doszło do tej wystawy i właściwie na początku to miała być tylko jedna rzeźba. Powiedz, jak się poznaliście i jak zaczęliście razem pracować?
1: Poznaliśmy się za sprawą właśnie Lanona Ora, tak naprawdę, czyli nie bezpośrednio, bo byłam studentką, kiedy praca Maurizia, właśnie Lanona Ora, to jest, państwu powiemy, że to jest ten po polsku papież przygnieciony meteorytem. Ta Lanona Ora to właściwie jest dziewiąta godzina, a tak naprawdę to zapewne o 15 godzinie Chrystus umarł na krzyżu, ale stąd ten dziwny tytuł tej pracy. I ja jako studentka pracowałam wtedy w Zachęcie, oprowadzałam po wystawach. No i między innymi właśnie wtedy też zakochałam się w Catelanie. I od tego czasu właściwie moim wielkim marzeniem kuratorskim było jednak sprowadzić tą naszą wielką gwiazdę do Polski w jakimś większym wydaniu. I rzeczywiście potem taką okazję mi Zamek Ujazdowski stworzył wiele lat później. Wracając do tego twojego pytania o te wielkie gwiazdy, to rzeczywiście koniec lat 90., początek 2000 to był taki czas, kiedy no my byliśmy zachwyceni, że sztuka współczesna no wraca, przenosi się do popkultury. I rzeczywiście Maurizio Catelan to było takie nazwisko, które no pozwalało nam się też komunikować no z innymi znajomymi, którzy sztuką tak do końca się nie interesowali. Nam się wydawało, jako tym osobom ze środowiska, że jak powiem Maurizio Catelan, Mafiu Barney, przecież wszyscy też kochali Mafio Barneya, jeszcze potem ekscytowali się jego małżeństwem z Bjork. Czy trzecim artystą, o którym też chcieliśmy wiedzieć i o którym wiedział świat, to był Jeff Koons. Więc to zainteresowanie Maurizio Catelanem jako wielką gwiazdą wydawało się naturalne, więc rzeczywiście wiele lat uganiałam się za Maurizio Catelanem, przy czym no muszę powiedzieć, że dosyć wcześnie ten Maurizio, kiedy nam się udało spotkać właśnie w Berlinie na jednym z Biennale, on właściwie się szybko zdeklarował, że tą wystawę w Polsce zrobi. Ja wtedy nie wiedziałam, że on już ma zaplanowaną wielką retrospektywną wystawę w Guggenheimie, którą właściwie będzie chciał odejść na emeryturę.
0: Kiedy zaczęliście rozmawiać o tej polskiej wystawie, jaki był pomysł Catelana? Jak wrócić tu do Polski? Z czym? Po kilku latach od no, tego głośnego skandalu w Zachęcie.
1: Zaczęliśmy rozmawiać 4 lata przed tą realizacją w Zamku Ujazdowskim i tak naprawdę rozmawiałam z jego kuratorami. Na początku nie było żadnego pomysłu, a przynajmniej on się nie dzielił ze mną tym pomysłem. Kiedy w końcu wróciliśmy do tego tematu już konkretnie, dostałam taką ciekawą propozycję, aby właśnie tego papieża przygniecionego meteorytem, czyli pracę tam z przełomu 1999-2000 roku, żeby ją zrobić w kararyjskim marmurze i postawić w jednym z polskich, warszawskich kościołów.
0: Dlaczego tak się nie stało?
1: Wydawało się wszystkim, że ta realizacja jest ryzykowna i że są marne szanse, że to kościół będzie oponował i że tutaj nie znajdziemy partnera. A stało się zupełnie inaczej, to znaczy

0: Kościół polski to jest długa historia, ale jeden z kardynałów, bardzo ważna postać, bardzo szybko właściwie zaakceptował ten pomysł, więc my te drzwi kościoła nagle stanęły przed nami otworem. Oczywiście były prowadzone jeszcze konsultacje. Ja Państwu powiem, że to był ten czas, kiedy dyrektorem Zamku Jezuskiego został, co oczywiście wspomagało mój projekt, Fabio Cavallucci. Też znajomy Maurizio Cattelana jeszcze z czasów wcześniejszych i z projektów między innymi w instytucji w Trydencie, którą Fabio, dyrektor nowy Zamku Jezuskiego, wcześniej prowadził. Więc my prowadziliśmy różne rozmowy, pomimo tego, że ten Kościół Polski bardzo szybko otworzył nam drzwi do kościołów warszawskich, ale prowadziliśmy jeszcze rozmowy z Watykanem, Watykanowi. Wiem, że się nie podobał ten pomysł postawienia tej rzeźby. I kiedy już wszystko było na dobrej drodze, nie mogliśmy znaleźć też kościoła, który by odpowiadał jakiejś takiej wizji artysty, ale jednak no, te poszukiwania trwały, jakiś jeden kościół mieliśmy wytypowany, no ale jakby powstrzymały nas względy technologiczne, to znaczy okazało się, że ta sama rzeźba, która w oryginale, Państwu przypominam, że jest z wosku, ona przypomina jednak takiego manekina z naturalnymi włosami, z szatami, więc jest bardzo naturalistyczna. A tutaj no, wszystko miało zostać wykute w jednym kamieniu, no, nawiązując oczywiście do jakichś takich tradycji renesansowych i barokowych sztuki dawnej, no i nie wychodziła twarz.
1: A dlaczego właściwie Cattelan chciał wrócić z tą samą pracą, która wywołała tak wielki skandal w roku 2000? Przypomnijmy, ta rzeźba była prezentowana na wystawie Uważaj, wychodząc z własnych snów, możesz się znaleźć w cudzych. To była jubileuszowa wystawa. Jej kuratorem był Harald Zeman, czyli właściwie no, taki największy kurator sztuki, najsłynniejszy XX wieku, którego dyrektorka Anda Rotenberg zaprosiła do tego projektu. No i ta rzeźba bardzo nie spodobała się posłom prawicy. Doszło do aktu wandalizmu, zniszczenia tej rzeźby, to znaczy zdjęcia meteorytu z papieża, uratowania, nazwijmy to w cudzysłowie, papieża od tego ciężaru, który na niego nałożył Maurizio Cattelan. I razem z tym aktem wandalizmu został zostawiony list o treści właściwie jawnie antysemickiej przez posłankę, która tam mówiła, że osoba pochodzenia żydowskiego, takie słowa tam padły, obraża uczucia religijne Polaków. No więc taka była rzeczywiście silna reakcja. Oczywiście wiele osób Andy Rotenberg broniło z kultury, nawet Lech Kaczyński bardzo zaoponował wyraźnie, ówczesny minister sprawiedliwości, zaoponował przeciwko temu listowi. No niemniej jednak Anda Rotenberg musiała się ze swoim stanowiskiem pożegnać. Także no taka dosyć, można powiedzieć, no tragiczna w skutkach historia. A jednak Cattelan chce wrócić, ale no właśnie w tym marmurze, w kościele. Chce wrócić do tej debaty. O co właściwie chodziło mu w tym projekcie?
0: Ja oczywiście mogę mówić tylko o swoich odczuciach i też jakby Państwa przepraszam, bo dużo tutaj będzie mnie w tych opowieściach. Jako kuratorce mi jest trudno się dystansować od artysty, którego uwielbiałam, bo praca z nim była jednak moim największym marzeniem. Z tych rozmów moich z artystą ja zrozumiałam, że on dosyć mocno przeżył jednak tą sytuację, jaka miała miejsce w Zachęcie. Potwierdzeniem tego jest to na przykład, że Maurizio Cattelan, tu znowu się przenosimy w czasie, ale na wernisaż swojej wystawy Amen w Zamku Ujazdowski się nie pojawił, nie przyjechał. I od początku jednak, kiedy zaczęliśmy mówić o tym jego projekcie w Warszawie, on nie chciał prowokować Polek i Polaków. Jeśli prowokować, to nie w taki sposób, jakiego się po nim spodziewano. Miał jakąś taką poważną refleksję nad tym, co się wydarzyło i chciał tutaj być bardziej zrozumiany w Polsce.
1: Czyli uważał, że ta interpretacja posłów prawicy tej rzeźby była nieprawidłowa.
0: Tak mi mówił, czy do końca w to wierzył, czy ta bardziej uduchowiona wersja, w którą no, mamy prawo wierzyć i dużo osób wierzy, Nie wiem, czy to jest jedyna interpretacja, ale skoro pasuje, skoro jest odpowiednia, to dlaczego się jej nie trzymać, skoro można

0: no, stworzyć dzieło wiekopomne. Ja byłam podekscytowana tą wizją tej rzeźby Lanona Ora, bo no, ja sobie wyobrażałam, że ta rzeźba w Polsce zostanie i że po prostu będziemy ubogaceni o wielkie nazwisko, o po prostu pracę, która będzie na zawsze jakąś atrakcją Warszawy. No, miałam w perspektywie, że zostaniemy z pracą Mauricio Catalana w polskim kościele. Jeśli mnie pytasz jeszcze raz, to odpowiem, że to jest po prostu no, bardzo ciekawy pomysł. Myślę, że no, Mauricio Catalan jednak chciał, żeby było o nim głośno. Chciał, żeby coś interesującego, o czym wszyscy będą mówić, to jest naturalne dla takiej postawy artystycznej. I szukał jakiegoś pomysłu, który nie byłby do końca banalny, ale z drugiej strony już sprawdzony. Ja też wtedy nie wiedziałam, że Catalan już postanowił, że przejdzie na emeryturę. Że tak naprawdę jedynym sposobem, żeby go tutaj mieć, to jest wykorzystać jakiś pomysł, który się już sprawdził.
1: Wróćmy trochę do jego początków, żeby trochę powiedzieć o tym, kim jest ten artysta i z jakiego środowiska się wywodzi. Bo on urodził się w 60 roku w Padwie, w takiej robotniczej rodzinie, ale też bardzo katolickiej rodzinie. Więc to na pewno miało duży wpływ na niego, że był ministrantem. Jego siostra została zakonnicą. Także te wątki religijne no, rzeczywiście są właściwie wszechobecne w tej sztuce. Ale jak zaczęła się jego kariera? Jakie były te jego początki, zanim dojdziemy do tego momentu, w którym była już ta wystawa Amen?
0: To były lata 80. i rzeczywiście, co wszyscy zawsze podkreślają, że Mauricio Catalan nie ma tego wykształcenia artystycznego. Sztuka konceptualna, to już wcześniej wspomniałaś o Duchampie, ale jakby no ten rodzaj gestu, prawda, a nie jakby pracy, warsztatu, to go ekscytowało. Wydaje się, że same te prace dorywcze, które były różne, prawda, bo i pracował i w szpitalu, i w kostnicy, był kelnerem, szybko też opuścił dom, no jakoś tak indywidualnie myślał o sobie i o swojej przyszłości, że te wszystkie prace, których się podejmował, no między innymi praca w kostnicy, jednak intrygowała go też pod takim względem, no jednak, że to są performatywności. Jeśli chodzi o te wczesne projekty, to właściwie one już zaznaczyły to, czy Mauricio będzie się zajmował w przyszłości. No, również jakby własnymi kompleksami, tak? I tym strachem przed skompromitowaniem się, z którego zrobił rzeczywiście no, świetne dzieło sztuki, z którym łatwo też się nam utożsamić. Stąd ta wielka sympatia dla Catalana, że jest z jednej strony wielką gwiazdą, a z drugiej strony ucieka ze swoich wystaw, bo się wstydzi, boi. Trema, udawana czy nieudawana, już zawsze jest obecna w tych jego projektach. I tak właśnie na jednej wystawie widzowie przyszli na jego pierwszej wystawie w Bologni i dostali karteczkę w drzwiach zaraz wracam, czyli torno subito, na innej prześcieradła, tak, wiązane, sugerujące, że artysta uciekł przed konfrontacją z widzkami i widzami. Na jeszcze jednej innej wystawie pokazał dzieło sztuki nie swoje, ukradzione. Kiedy w 2000 latach jeden z uniwersytetów w Trydencie chciał go uhonorować, Wydział Socjologii, za tą inteligentną działalność artystyczną i artysta był zmuszony do wygłoszenia przemowy po uzyskaniu tego honoris causa, nazwijmy go tak. Kazał się zakuć w gips tylko po to, przed tak na tą uroczystość, tylko po to, żeby ktoś inny za niego tę przemowę odczytał.
1: Ja chciałam jeszcze dodać do tego, co powiedziałaś o tych ukradzionych pracach, żeby też podkreślić, jak radykalna ta jego sztuka była w latach 90. To był projekt Another Fucking Ready-Made z 96 roku, kiedy on naprawdę chciał zagrać z konwencją appropriation, czyli jakby zabrania cudzej sztuki, ale tam doszło do prawdziwego włamania do galerii, z której on razem z młodymi kuratorami z Der Appel w Amsterdamie wyniósł, po prostu ukradł pracę innego artysty. Był przesłuchiwany przez policję. Sprawa była bardzo poważna. No więc tutaj pokazuje ten przykład, że on był ten swój ironiczny żart gotów dosyć daleko poprowadzić, nawet do granic pewnie odpowiedzialności karnej. Jeszcze jeden taki przykład z lat 90. to Aperto w 93 roku, gdzie on postanowił jako osoba jeszcze wtedy walcząca o przeżycie

0: wynająć miejsce w Arsenale, które mu przydzielono jako artyście, agencji reklamowej, która powiesiła tam swoją reklamę. No i zarobił na tym dwukrotnie, ponieważ najpierw dostał wynagrodzenie od tej agencji, a później sprzedał tę pracę niemal natychmiast po aperto do kolekcji. Także to są lata 90. Może przenieśmy się do tego 2012 roku. Jak wspominałyśmy, w 2011 w Guggenheimie była ta wielka retrospektywa. Ona była niezwykle spektakularna, ponieważ Maurizio Cattelan powiesił wszystkie swoje dotychczasowe prace w tej rotundzie budynku Wrighta. One zwisały na sznurach z dachu w formie takiej jednej wielkiej instalacji i powiedział, że to jest koniec jego kariery. A rok później była wystawa Amen. Sam tytuł również sugeruje jakiś koniec. Czy myśleliście o tym jak o małej retrospektywie?
1: Nie. Retrospektywa rzeczywiście była jedna w tym Guggenheimie. Ja Państwu tylko przypomnimy Państwu, że Maurizio Cattelan ma bardzo mało prac w swojej twórczości. Bo ta wystawa w Guggenheimie, która miała ambicje rzeczywiście zebrać wszystkie prace, ten gest powieszenia tych prac, które już wtedy kosztowały każda miliony dolarów, to był też taki autoironiczny, bo on właściwie zrobił z tego taki rodzaj, no nie wiem, choinki, wieszając je wszystkie, odebrał im tą ich materialność. One stały się tak jakby, no, z tej perspektywy mniej warte. Ten ciężar tego rynku zniknął, a rzeczywiście Maurizio Cattelan stworzył relatywnie mało prac, jak na no, żyjącego, uwielbianego, aktywnego artystę, bo tam to jest niewiele ponad setka, prawda? Na tej wystawie w Guggenheimie. Więc byliśmy tam, gdzie nam się nie udało zrobić tego wystawy Lanona, tej rzeźby Lanona Ora. Ja też mam inne podejrzenia. Ja oczywiście przyjęłam ten argument. Ja nie mogę Państwu zdradzać wszystkich sekretów. Nam się wspaniale pracowało ze studiem Maurizia i samym Mauriciem przy tych projektach. Ale no mam jakieś takie podejrzenie. Myślę, że to jak szybko się okazało w tej Polsce katolickiej, jak się okazało, że rzeczywiście ten plan jest możliwy, to mi się wydawało, mam wrażenie, że zamarzyło się, to jest tylko takie moje przypuszczenie, Cattelanowi, że można to zrobić jednak w Rzymie. Skoro Polska się zgadza, to dlaczego nie Watykan? Sama bym tak pomyślała. No ale oczywiście przyjmujemy to, że to technologicznie, bo do tej pory ta Lanona Ora jednak z marmuru nie powstała. Ale jest coś takiego w Cattelanie. Ja specjalnie o tym mówię, bo ci z Państwa, którzy znają Maurizio Cattelana albo śledzą jego twórczość, no to rzeczywiście my go mamy za osobę wysoce ironiczną, inteligentną, zabawną, bezkompromisową i też no, pozbawioną jakiegokolwiek strachu. Przynajmniej taką miał w latach 90. Tak o nim myśleliśmy. I osobę, która niczego nie bierze na poważnie. A, no nie jest to prawda, to, że Maurizio Cattelan postanowił przejść na emeryturę tą wystawą w Guggenheimie, świadczyło trochę o tym, że jest to dla nim jakieś obciążenie psychiczne, być ciągłym takim klaunem tego artworldu i ta konieczność wymyślania za każdym razem aktualnych, zaangażowanych społecznie i politycznie prac ciążyła mu też jako człowiekowi. Więc to jest pierwszy dowód na to, że jest poważny. Drugi na to, że jednak no, dosyć poważnie potraktował tą sytuację w Warszawie, a przynajmniej tak to komunikował, tą sytuację z jego Lanona Ora. A trzecia taka rzecz, że to odpowiem na pytanie, dlaczego właściwie się udało zrobić ten projekt w Warszawie, że Maurizio Cattelan, ja takie odnosiłam wrażenie, jest bardzo lojalny w stosunku do ludzi, z którymi pracuje. I to swoje słowo, to powiedzenie, tak zrobię wystawę, to mnie zawsze wzruszało. Może niepotrzebnie, ale tak, no traktował poważnie. Więc kiedy się okazało, że tego projektu nie możemy zrobić, a już pracowaliśmy nad nim jakiś czas, to on zaproponował alternatywę. No i tą alternatywą rzeczywiście była duża wystawa. Bo mi jako wielbicielce Maurizio wydawało się naturalne, że wszyscy wiedzą, że Maurizio ma mało prac i że na tych wystawach jego w różnych miejscach tych prac jest mało. Tak naprawdę, a jakieś 8, tak, a chyba tyle było w Zamku Ujazdowskim, to były takie prace, które my rzeczywiście no, znaliśmy. Czyli na przykład Him, tak, czyli Hitler

0: klęczący Hitler, to co było w Zamku Jazdowskim. Więc no, w ramach jednak takiej poważnego myślenia o tej współpracy, to artysta dokładał i dokładał prac, które będą w Zamku Jazdowskim. To była moja perspektywa jako kuratorki, że cieszyłam się, że im więcej prac przyjedzie, tym lepiej dla naszych gościń, gości.
1: No i na czym polegał ten wybór prac, tych, które znalazły się w Warszawie? Bo to jest taka, powiedziałabym, mniej ironiczna twarz, jaką pokazał Katylantów w Warszawie. Ta wystawa miała bardzo poważny wydźwięk, no już zwłaszcza to ustawienie rzeźby Him na Próżnej. Jak do tego doszło?
0: Nie udało mi się przekonać Mauricja, żeby był, żeby mniej poważnie podszedł do wystawy w Warszawie. A ja chciałam i musiałam szanować jego decyzję jako artysty. Wielokrotnie go pytałam, czy aby na pewno taki ma mieć to wydźwięk. I to było jakoś spójne po prostu z jego ideą tego projektu dla Polski. Skąd ta nazwa Amen? Jak my popatrzymy na większość wystaw Mauricio Cattelana, to one się charakteryzują tym, że mają takie krótkie nazwy. Tak? Jest tutaj, jest teraz La Notte, jest Noc, prawda? Ta obecna wystawa w Neue National Galerii, ta wystawa w Guggenheimie była All, więc nam też pasowało Amen, jemu też pasowało to Amen, zwłaszcza, że no, tam na wystawie nazywa się praca takich złożonych dłoni, praca matka Mauricio Cattelana. No i jeszcze ten klęczący Hitler na ulicy Próżnej. Może powiemy Państwu, że jak wyglądała ta wystawa w 2012 roku w Zamku Ujazdowskim, że rzeczywiście część to wyglądała jak wystawa tradycyjna prac Mauricio Cattelana, gdzie było właśnie chyba 7, jedna praca była kontrowersyjna również, ja niechętnie używam tego wyrażenia, przed Zamkiem Ujazdowskim, a potem prace były takie jak Rodzina piesków. Była też praca My, czyli taki zduplikowany portret Mauricio Cattelana. Dwie figury Cattelana śpiące w jednym małym łóżeczku. Słynna praca Inri, tak? Taki też nawiązująca do ukrzyżowania oczywiście, z wypchanym, ogromnym, leżącym na boku koniem. Oraz też praca kobiety w takiej pozie ukrzyżowania nawiązującej do fotografii słynnej z 1977 roku Franceski Woodman. A druga część wystawy to była instalacja, jedna rzeźba, czyli praca Him. Czyli Państwu mówię, ten klęczący Hitler, ale którą można było widzieć na ulicy Próżnej. Czyli na ulicy, która po prostu no, historycznie jest jakby w granicach tak byłego getta, jest absolutnie związana z historią społeczności żydowskiej w Polsce. I to była ulica Próżna jeszcze przed remontem. I tę pracę Him można było oglądać jedynie przez dziurę w płocie, więc widzowie, widzki widziały ją tylko od tyłu. To był taki klęczący chłopiec, no ale plakaty, ale też na plakatach towarzyszących tej wystawie było wiadomo, że jest to Hitler. Historia tej pracy na Próżnej wyszła od samego Cattelana. Mianowicie my jeździliśmy przyglądaliśmy się kościołom razem ze studiem Cattelana, których ta praca, ten pierwotny pomysł na Lanona Ora wybrzmiała najbardziej. No i to był jakiś luty, bardzo, bardzo zimno. I razem z tym studiem włoskim, z jego właściwie rodziną, bo to Państwu teraz powiem, to było trzech świetnych chłopaków, ojciec i dwóch synów, którzy prowadzili całe studio Mauricio Cattelana. No chroniliśmy się na Próżnej, tam jeszcze taka kawiarenka funkcjonowała, oglądając ten kościół. Chroniliśmy się tam na Próżnej, niedaleko właśnie tej bramy, na kawce i papierosku w tych mrozach. I to spotkaliśmy się tak przez kilka miesięcy, co kilka tygodni, żeby jakby snuć ten projekt tej Lanona Ory. Więc kiedy ta Lanona Ora jednak nie wypaliła, potem kiedy już było wiadomo, że zrobimy duży

0: wystawy tak naprawdę. To samo studio, tak, razem z Mauricjem zaproponowali właśnie, żeby tam postawić pracę Chin.
1: Czy to znaczy, że dla niego jest ważny też ten lokalny kontekst, w którym wybrzmią te rzeźby? Wiem, że teraz Him jest prezentowany również w Berlinie, no gdzie wiadomo, postać Hitlera inny ma wydźwięk niż w globalnym kontekście, prawda, jako pewien rodzaj symbolu zła. Czy dla Catalana było bardzo ważne, żeby ta rzeźba wybrzmiała w Warszawie w jakiś określony sposób?
0: Tak, ja myślę, że to był jedyny sposób, żeby tą pracę tutaj pokazać, żeby ona nie była natarczywa. Wiemy o tym, tak, że musiał być jakiś pretekst. Więc właściwie tutaj to ta próżna pokazała, jaką pracę. I tak naprawdę my najpierw zaczęliśmy tą dziurę w płocie, tak, i przez nią zaglądaliśmy, jak państwo zobaczą na dokumentacji, to tam przez tą dziurę w płocie widać taki oświetlony z jakimiś uschniętymi liśćmi. Jest taka piękna, jakaś scena się rozgrywa, jest jakiś taki rodzaj, nie wiem, wirydarzu. No to się, to miejsce nas zainspirowało, a nie odwrotnie. Nie rozmawialiśmy o pracy Him wcześniej. To miejsce zdeterminowało jakby decyzję o postawieniu tej pracy.
1: Jakie były reakcje wtedy na tę wystawę w Polsce?
0: Przed pracą z Mauricio Catalanem ja sobie wyobrażam, że u nas już nie istnieje w Polsce cenzura, jeśli chodzi o sztukę współczesną. Dziwiło mnie bardzo, kiedy ówczesny właśnie nowy dyrektor Fabio Cavallucci, Włoch, mówił mi, że do nas przyjdzie na pewno cenzura i że no całą Europa jednak będzie szła w kierunku rządów prawicowych. I muszę przyznać, że kłóciłam się o to z ówczesnym dyrektorem. Wydawało mi się, że się boi za bardzo. I że nie rozumie Polski, że Polska nigdy się taka nie zrobi. Więc ja się protestów żadnych nie spodziewałam, w przeciwieństwie do Fabio Cavalluciego. Więc było dla mnie dużym zaskoczeniem, kiedy po otwarciu wystawy właściwie oprotestowana w ciągu następnych 3 miesięcy była każda praca. A codziennie się przychodziło do Zamku Jazdowskiego, ja codziennie... Były protesty związane z inną pracą. Więc na przykład przed Zamkiem Ujazdowskim była taka też słynna praca dziecka, chłopca, który wisi na takim no, rodzaju masztu. Zamiast flaga to jest tam dziecko, które wisi wysoko. Tą pracę już znaliśmy z wcześniejszych realizacji i ona... Czasami bywa interpretowana oczywiście jako no, taka no, walka czy zwrócenie uwagi na pedofilię. Wydawało mi się, że ta praca już jest jakby w jakimś takim kanonie historii sztuki. Ta praca również budziła dużo wątpliwości rodziców, którzy chcieli przyjść z dziećmi do Zamku Jazdowskiego, więc no, byliśmy zmuszeni, żeby tabliczkę też przy wejściu do parku postawić, która by wskazywała rodzicom jakby na to, że muszą sami podjąć decyzję, czy dalej iść z dziećmi tą wystawę oglądać. Była praca właśnie tych dwóch mężczyzn w jednym łóżku. Praca My, gdzie był jakby zduplikowany portret dwóch Mauricio Catalanów i jego figury leżące w tym samym łóżku, dwóch mężczyzn. No i to z kolei było zinterpretowane, to najgłupsze, akurat najgłupszy protest, z jakim się spotkałam, jako promocja właśnie homoseksualizmu. Dużo wątpliwości budziła również i protestów, jeśli chodzi o Stowarzyszenia Katolickie Praca INRI, razem z, czyli ten leżący na boku koń z bitą tabliczką INRI. Bardzo dużo problemów było oczywiście z pracą Him. Też dostaliśmy protest z Los Angeles, z jednego ze stowarzyszeń żydowskich. Ale nie przeszkodziło to, tak, rok po tej wystawie albo dwa w naszej Zamku Jazdowskim Mauricio Catalan dostał nagrodę Człowieka Roku w Muzeum w Jerozolimie. Ale rzeczywiście ja odczytywałam codziennie protesty.
1: Mimo tych obietnic przejścia na emeryturę, Catalan dalej tworzył. W 2016 roku stworzył na przykład taką niezwykle głośną pracę America, czyli złoty urynał, który był zainstalowany również w Muzeum Guggenheima, z którego można było korzystać. Dużo rozgłosu przyniósł mu też Komediant, czyli banan przyklejony taśmą.

0: na targach sztuki, czyli takie prace z tego bardziej właściwie zjadliwie ironicznego nurtu. No a z kolei na tej wystawie Noc w Berlinie widzimy znowu powrót do bardzo poważnego tonu. To jest wystawa, która dużo bardziej wpisuje się, mam wrażenie, w ten nurt wystaw, w którym była wystawa Amen. Jednak bardzo dużo historii, śmierci. No to gdzie teraz jesteśmy, jeśli chodzi o twórczość Maurizio Cattelana?
1: Wspomniałaś te prace, właśnie banan przyklejony taśmą. Rzeczywiście chyba można powiedzieć, że jest taka część twórczości Maurizio Cattelana, no jak widać taka, którą my no, najbardziej pamiętamy, która jest no, krytyką jakby środowiska artystycznego, rynku sztuki. I to jest cały taki nurt, moglibyśmy, gdybyśmy mieli czas, byśmy o tych pracach powiedzieć, jak Maurizio Cattelan już w latach 90. przyklejał swoich art dealerów, tak, czyli galerzystów do ściany, albo z kolei kazał im przebierać się w kostium penisa, bo wiedział, że są, nazwijmy to, lekko duchami, tak? Więc też takie prace Maurizio Cattelana, bo nie powiedzieliśmy o tym pomyśle na wykorzystywanie swojej twarzy, prawda? Bo to stąd też ta Maurizio Cattelana jest taki popularny, ponieważ w wielu pracach mamy jego taka charakterystyczna twarz. Maurizio Cattelan nie mówi o swoich pracach, tak? Zwykle za niego ktoś opowiada o tej twórczości. On sam właściwie nie udziela wywiadów. Nie mamy takiej sytuacji, żeby on coś mówił, albo żeby z nim jakiś wywiad był przeprowadzony. Artysta tego, tak jak mówiliśmy, wyraźnie tego unika, ale wykorzystuje swoją twarz jakby z jednej strony jakby jest częścią tego świata sztuki, a z drugiej chce z nią, z niego uczyć, tak jak na przykład w takiej pracy w jednym z instytucji w Amsterdamie, gdzie pojawiła się głowa, tylko taka dziura w sali i głowa Maurizio Cattelana, która z niej wystaje, nie wiadomo czy ucieka, czy właśnie przyszła tam ukradkiem zajrzeć, więc jest takie prace, jakby one są uniwersalne i wydają nam się śmieszne, bo one w sposób taki oczywisty recenzują tą no, często głupotę czy powierzchowność rynku sztuki. No a są takie prace, które, no, którym można dać Cattelana, którym można dać więcej, można je głębiej interpretować, bo też na tej wystawie w Neue National Gallery tak jest taka praca, to jest Ol chyba, prawda, tytuł, z marmuru ciała, właściwie czujemy, że to są ciała, które no, nawiązują do ofiar no, wojny czy innych, terroryzmu czy innych kataklizmów. Też praca teoretycznie no, lekka, czyli te gołębie, które się wszędzie pojawiają, prawda, w pracach Maurizio Cattelana, które zmieniają różne nazwy. Raz one są turystami na Biennale w Wenecji, te wypchane gołębie, a raz są innymi, czyli imigrantami. Tutaj ta praca to też nas łączy, prawda? W Zamku Ojazdowskim były te gołębie, one trochę takiego Ducha Świętego jakby symbolizowała, zmultiplikowanego na fasadzie Zamku Ojazdowskiego. No a te gołębie na wystawie w National Gallery to no, możemy interpretować chyba pewnie bardziej jako no, tą społeczność imigrantów, prawda?
0: Jest też praca, no chyba najmniej ironiczna praca Cattelana, jaką widziałam, czyli Dust. Powiedz więcej o tej pracy. To jest nowa praca, która jest pierwszy raz prezentowana w Berlinie.
1: Pojawia się kolejny raz wątek śmierci, ale też no, takiej żałoby po bliskiej osobie. Bo mamy tam gaśnicę, tak, w której są prochy przyjaciela Maurizio Cattelana. Na niedawnej wystawie jeszcze w Nowym Jorku widzieliśmy taką wzruszającą pracę też właśnie tego szefa Lucio Zottiego, jego bardzo dobrego przyjaciela, który zmarł, gdzie on, Cattelan go tak w sposób ironiczny upamiętnił tą przyjaźń, właśnie stawiając marmurowy pomnik tego przyjaciela w takiej pozycji bezdomnego. A jeszcze wcześniej taka praca Maurizio Cattelana stworzona 2002 roku, moja ulubiona, na zamówienie kolekcjoner,

0: matki kolekcjonera. Praca się nazywa Betsy, tak? Rodzina poprosiła jakąkolwiek pracę, tak? Katelana, i on zaproponował ich babcie, tak, seniorkę, zresztą niedługo potem zmarła, w lodówce. I oni do tej pory mają w domu, tak, taką pracę właśnie swojej bliskiej. Otwierasz lodówkę, a tam właśnie siedzi uśmiechnięta, skulona w lodówce babcia.
1: Czy Maurizio Cattelan jest artystą przeszłości, tego momentu? Jak to oceniasz?
0: Cattelan pokazuje, jak zróżnicowane jest to środowisko sztuki. Dla niektórych rzeczywiście jest tylko klasykiem, niczego już nie zrobi, ale klasyków też chcemy oglądać. Czy to z pracami starymi, czy to z pracami nowymi. No, musi być po prostu taki podział w świecie sztuki na nowe i na to, co już znamy. A to, co znamy, zawsze kochamy.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moją i Państwa gościnią była Justyna Wesołowska. Wystawa Maurizio Cattelana Noc w Neue National Gallery w Berlinie potrwa do 7 marca 2027 roku. A my żegnamy się już z Państwem, wydawczyni Aldona Łaniewska-Wołk i Zofia Płoska-Czartoryska. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Literacka siesta.
1: Anna Lisiecka, dzień dobry. Powracamy do lalki Bolesława Prusa i pamiętnika Rzeckiego. Czyta Jerzy Kamas.
2: Wyznaję, że nie podobają mi się zapały Mraczewskiego. Jak zacznie padać do nóg, skomleć, płakać, to w końcu zawróci głowę pani Stawskiej. A Wokulski może tego żałować, bo na mój honor oficerski była to jedyna kobieta dla niego. Ale zaczekajmy. A tymczasem jedźmy, jedźmy. Bruch! Otóż i pojechałem. Kupiłem bilet do Krakowa, na dworcu warszawsko-wiedeńskim wsiadłem do wagonu i kiedy już było po trzecim dzwonku, wyskoczyłem. No nie mogę ani na chwilę rozstać się z Warszawą i ze sklepem. Żyć bym bez nich nie potrafił. Rzeczy odebrałem z kolei dopiero na drugi dzień, gdyż zajechały aż do Piotrkowa. Jeżeli wszystkie moje plany spełnią się w taki sposób, to winszuję. Leżąc albo siedząc w swoim pokoju, Wokulski machinalnie przypominał sobie, w jaki sposób ze Skierniewic powrócił do Warszawy. Około 5 rano kupił na dworcu bilet pierwszej klasy. Nie był jednak pewny, czy takiego zażądał, czy dano mu go bez żądania. Następnie wsiadł do przedziału drugiej klasy i zastał tam księdza, który przez cały czas podróży wyglądał oknem, tudzież rudego Niemca, który zdjął kamasze i oparłszy nogi w brudnych skarpetkach na przeciwległej ławce, spał jak zarżnięty. Wreszcie naprzeciw siebie miał jakąś starą damę, którą tak bolały zęby, że nawet nie obrażała się na postępowanie swego sąsiada w skarpetkach. Wokulski chciał porachować liczbę osób jadących w przedziale i z wielkim trudem zmiarkował, że bez niego jest ich 3, a z nim 4. Potem zaczął rozmyślać, dlaczego 3 osoby i 1 osoba stanowią razem 4 osoby. I zasnął. W Warszawie opamiętał się dopiero w Alejach Jerozolimskich, już jadąc dorożką. Kto mu jednak wyniósł walizkę? Jakim sposobem on sam znalazł się w dorożce? O tym nie wiedział i nawet nic go to nie obchodziło. Do swego mieszkania dostał się ledwie po półgodzinnym dzwonieniu, choć była blisko 8 rano. Otworzył mu służący zaspany, rozebrany, przerażony jego nagłym powrotem. Wszedłszy zaś do sypialni, Wokulski przekonał się, że wierny sługa spał na jego własnym łóżku. Nie robił mu jednak wymówek, lecz kazał podać samowar. Służący otrzeźwiony, ale i zakłopotany, szybko zmienił prześcieradła i poszewki. Wokulski zaś, zobaczywszy świeżo posłane łóżko, nie pił herbaty, ale rozebrał się i legł spać. Spał do 5 po południu, a potem umywszy się i ubrawszy jak do wyjścia, całkiem mimowoli usiadł na fotelu w salonie i drzemał do wieczora. Gdy zaś na ulicach zapłonęły latarnie, kazał podać światło i przynieść bewsztyk z restauracji. Zjadł go z apetytem, popił winem i około północy znowu poszedł spać. Na drugi dzień odwiedził go Rzecki, ale

Jak długo siedział i o czym rozmawiali, nie pamięta. Tylko następnej nocy, kiedy obudził się na chwilę, zdawało mu się, że widzi Rzeckiego z twarzą bardzo zafrasowaną. Potem zupełnie stracił rachubę czasu. Nie spostrzegał różnic pomiędzy dniem i nocą. Nie uważał, ażeby godziny mijały za prędko albo za wolno. W ogóle nie zajmował się czasem, który dla niego jakby nie istniał. Czuł tylko pustkę w sobie i naokoło siebie. I nie był pewny, czy nie powiększyło się jego mieszkanie. Raz przywidziało mu się, że leży na wysokim katafalku i zaczął myśleć o śmierci. Zdawało mu się, że musi koniecznie umrzeć na paraliż serca, ale ani przerażało go to, ani cieszyło. Niekiedy z ciągłego siedzenia na fotelu cierpły mu nogi, a wówczas myślał, że idzie śmierć. I z obojętną ciekawością uważał, jak szybko owo cierpnięcie posuwa się do serca. Obserwacje te chwilowo robiły mu jakby cień przyjemności, ale i one rozpływały się w apatii. Służącemu nakazał nie przyjmować nikogo. Pomimo to kilka razy odwiedził go doktor Schumann. Na pierwszej wizycie wziął go za puls i kazał pokazać język. – Może angielski? – spytał Wokulski, lecz wnet opamiętał się i wyrwał rękę. Schumann bystro popatrzył mu w oczy. – Nie jesteś zdrów – rzekł. – Co ci dolega? – Nic. – Czy znowu zajmujesz się praktyką? – Spodziewam się – zawołał Schumann. – A pierwszą kurację zrobiłem na samym sobie. Uleczyłem się z marzycielstwa. – Bardzo pięknie, odparł Wokulski. Rzecki wspominał mi coś o twoim wyleczeniu. Rzecki jest półgłówek, stary romantyk, to rasa już ginąca. Kto chce żyć, musi trzeźwo patrzeć na świat. Uważaj, no i po kolei zamykaj oczy. Kiedy ci powiem lewe, prawe, prawe, załóż nogę na nogę. Co ty robisz, mój kochany? Zapytał Wokulski. Badam cię. O! I masz nadzieję zbadać? Spodziewam się. A potem? Potem będę cię leczył. Z marzycielstwa? Nie. Z neurastenii. Wokulski uśmiechnął się i rzekł po chwili. Czy możesz wyjąć człowiekowi jego mózg i włożyć na to miejsce inny? Tymczasem nie. No to daj spokój leczeniu. Mogę podsunąć ci nowe pragnienia. Już je mam. Chciałbym zapaść się pod ziemię, choć tak głęboko jak studnia w Zasławskim zamku. Jeszcze chciałbym, ażeby mnie zasypały gruzy, mnie i mój majątek. I nawet ślad tego, że kiedykolwiek istniałem. Oto moje pragnienia, owoc wszystkich poprzednich. Romantyzm, zawołał Schumann, klepiąc go po ramieniu. Ale i to przejdzie. Wokulski już nic nie odpowiedział. Gniewał się za swoje ostatnie wyrazy i dziwił się, skąd nagle przyszła mu taka otwartość. Głupia otwartość. Co komu do jego pragnień? Po co on to mówił? Po co, jak bezwstydny żebrak odsłonił swoje rany? W parę dni po wizycie Schumanna zjawił się u Wokulskiego Rzecki. Był bardzo mizerny, podpierał się laską i tak zmęczył się wejściem na pierwsze piętro, że zadyszany upadł na krzesło i z trudnością mówił. Wokulski przeraził się. — Co tobie, Ignacy? — zawołał. — Nic. Trochę starość, trochę... nic. — Ależ ty lecz się, mój drogi, wyjedź gdzie. — Powiem ci, że próbowałem wyjeżdżać. Już nawet byłem na kolei, ale... Ogarnęła mnie taka tęsknota za Warszawą i za naszym sklepem, dodał ciszej, że... A, co tam? Przepraszam cię, żem tu przyszedł. Ty mnie przepraszasz, kochany stary? Ja myślałem, że gniewasz się na mnie. Ja na ciebie? Odparł Rzecki, wpatrując się w niego z przywiązaniem. Ja na ciebie? Ale co tam? Przypędziły mnie tu interesa i ciężki kłopot. Kłopot? Wyobraź sobie, że Klein aresztowany. Wokulski cofnął się z krzesłem. Klein i ci dwaj, pamiętasz? No, ten Maleski i Patkiewicz. Za co?
Oni mieszkali w domu baronowej Krzeszowskiej.

0: No i trochę, co prawda, szykanowali tego, no, tego Maruszewicza. On groził, a ci jeszcze lepiej. W końcu poleciał na skargę do cyrkułu, zeszła policja, zrobił się jakiś skandal i wszystkich trzech wzięto do kozy. A, dzieciaki, dzieciaki, szepnął Wokulski. Ja to samo mówiłem, ciągnął Rzecki. Naturalnie nic im się nie stanie, ale zawsze niemiła historia. Ten osioł Maruszewicz, sam przestraszony, wpadł do mnie, przysięgał, że on temu nie winien. No, nie mogłem już wytrzymać i odpowiedziałem mu. Żeś pan niewinny, jestem pewny, ale i to pewne, że w naszych czasach Pan Bóg opiekuje się hultajami. Bo naprawdę to pan powinieneś siedzieć dziś pod kluczem za fałszowanie podpisów, a nie te lekkoduchy. Aż rozpłakał się.
1: Do lalki Bolesława Prusa powrócimy jutro.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Marku Beasley.
3: Jest 14:00, przy konsolecie nadal Katarzyna First-Wojtkowska, przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry. Dziś zapraszam Państwa do nieco bardziej chłodnego świata muzyki niż wczoraj. Przynajmniej, jeśli chcieć myśleć jakimiś takimi kulturowymi kalkami.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Dziś, mam nadzieję, uda się Państwu wyrwać z takiego właśnie myślenia konkretnymi kalkami i przekonać do tego, że muzyka krajów skandynawskich nie zawsze jest chłodna. Mam dziś dla Państwa recital pieśni, który w Londynie w Wigmore Hall odbył się 24 listopada ubiegłego roku. Śpiewała szwedzka sopranistka Mia Persson, a w programie tego wydarzenia z jednej strony znalazła się klasyka pieśni końca XIX i początków XX wieku. To w drugiej części jej recitalu. Mam na myśli utwory Ryszarda Straussa i Edwarda Grieg'a. Ale mam poczucie, że to właśnie pierwsza część tego przygotowanego przez Mie Persson programu jest szczególnie frapująca, bo co tu dużo mówić, to muzyka bardzo daleka od głównego nurtu, muzyka jej rodaków. Na początek zatem króciutki cykl pieśni Justyna Ströma, szwedzkiego kompozytora urodzonego pod koniec XIX stulecia, który swoją edukację odbierał między innymi w Paryżu. I jak się Państwo przekonają, w tych delikatniejących z momentu na moment pieśniach słychać ewidentny wpływ tej francuskiej tradycji na język dźwiękowy Justyna Ströma, który, nawiasem mówiąc, zajmował się także malarstwem. Trzy pieśni, które ten kompozytor wybrał do swojego króciutkiego cyklu zatytułowanego Na dachu, to no właśnie pieśń tytułowa, potem pełna zachwytu pieśń zatytułowana Wyjątkowy dzień, a na koniec Śpiew morza. Śpiewa Mia Persson, soprana przy fortepianie, partneruje jej Joseph Middleton.

Tak kończy się ten eteryczny i krótki cykl pieśni Justyny Strema Parewelln, czyli na dachu. Przypomnę, że pierwsza pieśń to utwór tytułowy, potem natomiast wysłuchali Państwo jeszcze dwóch miniatur zatytułowanych

tytułowanych kolejno Wyjątkowy Dzień i Śpiew Morza. Śpiewała szwedzka sopranistka Mia Persson, której przy fortepianie partnerował Joseph Middleton. Mimo że Persson jest osobą najbardziej znaną w Szwecji, to brytyjska publiczność także miała wiele okazji, by poznać jej kunszt. Po raz pierwszy Mia Persson wystąpiła w Anglii aż 20 lat temu. Wtedy wcieliła się w Zuzannę z Wesela Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta w produkcji Royal Opera House Covent Garden. Nie dziwi zatem, że pod koniec ubiegłego roku Mia Persson została zaproszona do Wigmore Hall między innymi po to, by zapoznać zebraną tam publiczność z pieśniami pisanymi przez jej rodaków, Szwedów. Wspomniałem Państwu o tym, że Gösta Näsström to szwedzki kompozytor, który wiele uwagi poświęcał muzyce francuskiej. Zupełnie inne podejście do pieśni reprezentował nieco, dosłownie o kilka lat starszy od Näströma, Ture Rangström. On studiował w krajach Niemiec. To Berlin i Monachium, to te dwa miasta, stały się ośrodkami, które w jakimś sensie zadecydowały o przynależności Rangströma do konkretnej szkoły estetycznej. Co więcej, ten kompozytor studiował nie tylko sztukę pisania muzyki, ale także śpiew. I to śpiew dość specyficzny, bo Rangström interesował się przede wszystkim tym rodzajem śpiewu, który dziś dość powszechnie określa się mianem wagnerowskiego. Jak się Państwo przekonają, słychać to bardzo wyraźnie, przynajmniej w niektórych z jego pieśni, które do tego swojego recitalu w Wigmore Hall włączyła Mia Persson. To 5 tytułów. Pierwsze 2 pochodzą z cyklu Rangströma zatytułowanego po prostu Idylle. To letnie noce i jedyny taki moment. Potem nieco przewrotna, dość deklamacyjna melodia, modlitwa na noc i ostatnia z tych pieśni Pan, czyli Faunę. Raz jeszcze usłyszą Państwo głos Mii Persson, raz jeszcze przy fortepianie Joseph Middleton.

Mia Pershon, sopran i Joseph Middleton, fortepian, pianista bardzo chętnie wybierany jako partner przez wielu śpiewaków w Wielkiej Brytanii. To raz jeszcze ich interpretacje zabrzmiały w dzisiejszym koncercie w porze lunchu. Raz jeszcze była to muzyka szwedzka, tym razem mocno osadzona w realiach tradycji niemieckiej, muzyka Ture Rangströma. Kolejna część tego programu, który artyści w listopadzie ubiegłego już roku zaprezentowali w Londynie w Wigmore Hall, to muzyka Edwarda Grieg'a, znanego chyba przede wszystkim w dziedzinie liryki wokalnej jako kompozytor pieśni do słów norweskich. Jednak jego opus 48, sześć pieśni, które Grieg napisał w drugiej połowie lat 80. XIX stulecia, to taki ukłon, rodzaj pokazania szacunku wobec bogatej XIX-wiecznej niemieckiej tradycji pieśni. Z jednej strony słychać w tym cyklu, że Grieg doskonale znał muzykę Schuberta, Schumana, etc. Z drugiej jednak nie zrezygnował z tych wszystkich drobnych gestów, choćby harmonicznych, które sprawiają, że bardzo łatwo rozpoznać, że mamy do czynienia z muzyką właśnie Edwarda Grieg'a, dla którego potężnym źródłem inspiracji był lokalny folklor i lokalna tradycja. Grieg wybrał sześć niemieckich wierszy, by napisać swoje opus 48. Utwory są dość luźno ze sobą powiązane tematycznie, dotykają tematu miłości, natury, ulotności czasu i wspomnień. Grieg zresztą odwołał się tu zarówno do średniowiecznej jeszcze niemieckiej poezji, jak i do popularnych autorów.

autorów już z perspektywy XIX stulecia. Sześć kolejnych tytułów, które zabrzmią w interpretacjach Mii Pershon i Josepha Middletona, to kolejno Pozdrowienie, czyli Gruz, pieśń bardzo delikatna, potem Pewnego dnia, O serce moje pełna melancholii, Sposób, w jaki działa świat, dość zabawna, trzeba przyznać, Ilustracyjny sekret słowika, Czas róż, dramatyczna pieśń do słów Goethego, no i na koniec Ein Traum, czyli sen. To muzyka Edwarda Grieg'a, przypomnę interpretację Mii Pershon i Josepha Middletona.

Ta potężna, operowa w zasadzie kulminacja kończy Ein Traum, czyli sen. Ostatnią z 6 pieśni Edwarda Grieg'a op. 48, które zabrzmiały w koncertowej interpretacji Mi Persson Sopran i Josepha Middletona fortepian. Na zakończenie swojego recitalu w Londynie artyści wybrali prawdziwe ukoronowanie niemieckiej romantycznej tradycji pisania pieśni, wybór miniatur Ryszarda Straussa. Kompozycje z różnych opusów ułożone w bardzo osobistą, można pomyśleć, narrację. Najpierw zatem Ständchen, czyli kołysanka z opusu 17, potem Freundliche Vision, opus 48 numer 2, przyjazna wizja. Następnie potajemne wyzwanie numer 3 w opusie 27, czyli Heimliche Aufforderung. Słynny prezent ślubny dla żony Straussa, Morgen z opusu 27.

27 i na zakończenie dedykacja Zu Eugnung opus 10 numer 2, utwór zakończony wymowną i przyjmującą prośbą podmiotu o przyjęcie dziękczynienia. Śpiewa Mia Persson, sopran, przy fortepianie Joseph Middleton.

swoim Zu Eugnung Richard Strauss, podążając za poezją Hermana von Gilma, zaczyna: tak, duszo droga, wiesz przecież, że cierpię z dala od ciebie. Kończy natomiast w optymistycznym tonie: wypędziłaś złe duchy, aż ja, jak nigdy dotąd święty, opadłem świątobliwie na serce twoje. Przyjmij me dziękczynienie. To właśnie ta pieśń zabrzmiała przed chwilą w nagraniu Mii, Persson i Josepha Middletona, a wcześniej usłyszeli państwo jeszcze Ständchen, Freundliche Vision, Heimliche Aufforderung i Morgen Richarda Straussa. Tak zakończyła się przynajmniej ta oficjalna część recitalu tej szwedzkiej sopranistki, której przy fortepianie partnerował w Wigmore Hall Joseph Middleton, ale publiczność zebrana wtedy w Londynie doczekała się jeszcze bisu.

Wymowne to, przyznają państwo, podziękowanie publiczności, a także pożegnanie. Artyści na bis zagrali, no i zaśpiewali Beim Schlafen gehen, czyli przed pójściem spać, z Vierletzte Lieder Richarda Straussa, z jego ostatnich czterech pieśni. Tak zakończył się recital szwedzkiej sopranistki Mii Persson, której przy fortepianie partnerował Joseph Middleton. Przypomnę, że słuchaliśmy nagrań z Londynu, z Wigmore Hall, zarejestrowanych tam dokładnie 24 listopada ubiegłego już roku. Tak kończymy dzisiejszy koncert w porze lunchu. Za wszystkie cztery spotkania dziękuję. W imieniu swoim i kończącej dyżur przy konsolecie Katarzyny First-Wojtkowskiej za temy miłego popołudnia i do usłyszenia. Karol Furtak. Minęła 15, pora zatem na kolejne łączenie z Poznaniem.

0: Konkurs Wieniawskiego na Antenie Dwójki.
1: Dzień dobry, witamy Państwa z Poznania.
2: Adam Suprynowicz.
1: Magdalena Łoś, jesteśmy w naszym dwójkowym studiu zbudowanym tu w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza na czas konkursu, skąd mówimy do Państwa, by streścić to, co działo się podczas ostatniej konkursowej doby. I tak przed nami, Adamie, właściwie półmetek do opowiedzenia, bo wczorajsza popołudniowa sesja to był równo środek przesłuchań drugiego etapu. Wczorajsza popołudniowa, dzisiejsza przedpołudniowa, no i zostało nam już tylko czworo uczestników. Można powiedzieć, że już wiele wiemy.
2: Wiele wiemy, ale też przede mną mam wrażenie coraz więcej niewiadomych, bo jest tak, że niektórzy nagle nas olśniewają czymś w drugim etapie, inni usypiają. Nie jestem przekonany, jestem bardzo ciekaw, bo jednak te punkty i ta wiedza, one się jakoś sumują w głowach jurorów, więc to staje się coraz trudniejszą zagadką do rozwikłania, kto rzeczywiście przejdzie do kolejnego etapu, czyja praca zostanie wyżej wyceniona przez jury.
1: No, to także jest nasze doznanie, dlatego że byliśmy taką czystą kartą, gdy słuchaliśmy tych 48 prezentacji w pierwszym etapie, bez żadnych uprzedzeń, właściwie też prawie bez żadnych oczekiwań niektórych kandydatów. Znaliśmy polskich oczywiście. No a teraz właśnie, teraz już mamy opisane ich profile po pierwszym etapie, apetyty rozbudzone i często jesteśmy przywiązani do tych własnych opinii. Miło jest je zmieniać, gdy jesteśmy zaskakiwani na plus. Zdarzyło się to?
2: Tak. Jakoś staram się właśnie do nich nie przywiązywać bardzo, bo wiem, że to jest rzecz ulotna bardzo i czasami tak jest, że siedzimy przecież obok siebie i mamy zupełnie inne doznania po występie kolejnego uczestnika czy kolejnej uczestniczki. Tak było i dzisiaj.
1: Dzisiaj. Ja zachwyciłam się ostatnią uczestniczką, a ty?
2: A ja niekoniecznie.
1: Niekoniecznie, ale za to pierwsza. Tobie się podobała zdecydowanie bardziej niż ja to odebrałam właśnie w tych, powiedzmy, tych gradacji konkursowej. O tym opowiemy. Także.
2: Ale ja mam wrażenie, że ten drugi etap chyba więcej pokazuje, bo wydaje mi się bardziej nierówny niż pierwszy. W takim sensie, że pewne rzeczy w tych recitalach są dobre, a inne są słabsze albo bardzo słabe
1: w ramach jednego recitalu,
2: jednej prezentacji. Tak.
1: To prawda i też się tak zdarza, że skrzypek, skrzypaczka, który pokazał nam się w pierwszym etapie z jednej strony, na ogół to była ta strona absolutnie wirtuozowska, zaskakuje nas, gdy sięga po sonatę, na przykład Prokofiewa, i pokazuje inną stronę swojej artystycznej osobowości. Potem często wraca z chęcią wielką znowu do pierwiastka wirtuozerii popisu w końcowym utworze. No bo też budowanie tego recitalu z trzech, czterech kompozycji to jest osobna sztuka, o czym pewnie będziemy wielokrotnie jeszcze mówić, bo to też budzi nasze emocje.
2: Tak. No, często jest tak, to też wpływa na nasz odbiór, bo nieudanie skomponowany recital może zepsuć wrażenie. Może zatrzeć wrażenie po tym, co było rzeczywiście dobre i doniosłe, jakimś nieudanym kaprysem na przykład.
1: On może być udany, ale gdy na przykład słuchamy rzeczywiście takiego popisu po muzyce wagi ciężkiej, jaką bez wątpienia jest sonata Prokofiewa, to mamy wrażenie, że to już jest absolutnie niepotrzebne, zbędne i budzi to mój, jakby to powiedzieć, w mojej wrażliwości protest.
2: No tak, to jest też specyfika konkursu, że tutaj trzeba z jednej strony i tak konkurs Wieniawskiego daje ogromny margines możliwości kreowania tego recitalu w ramach tych minut, które zostały każdemu z uczestników w równej liczbie przydzielone. Ale z drugiej strony to też tworzy jakieś ograniczenia, mimo wszystko to nie jest zwykły recital taki jaki

0: muzyk dałby gdzieś po prostu.
1: A oczywiście tym głównym celem jest pokazać się jak najlepiej, wygrać konkurs. No i tak niewątpliwie też myślą, budując program swojego recitalu, młody muzyk, 21-letni z Korei Południowej, Nuri Chang, który wczoraj rozpoczął sesję popołudniową, właśnie to był ten półmetek. Artysta, który był, i to jest chyba ważne, żeby to przypominać, tym chyba najmłodszym laureatem, finalistą konkursu Paganiniego, Niccolò Paganiniego w Genui. W 2021 roku miał zaledwie 16 lat, gdy zdobył drugą nagrodę na tym konkursie. I mam wrażenie, że to jest jego znak firmowy.
0: Tak, już uprzedzasz fakty trochę, bo będziemy słuchać przykładu na to, o czym powiedziałaś przed chwilą. Ja sobie w pierwszym etapie zapisałem niezwykle sprawny, ale chyba jeszcze niedojrzały. Pamiętam, że prześlicznie zagrał romans op. 78 Sibeliusa i miał też ambitnie zaplanowany temat z wariacjami Messiana, w którym się troszkę zaplątał. Pamiętam, że mu się tam chyba ręka trochę trzęsła ze stresu i to brzmiało trochę jak fale Martenota, ale mimo wszystko jakąś sympatią go darzę po tym pierwszym etapie i darzę go też sympatią za wybór sonaty Roberta Schumana, bo ja akurat te sonaty lubię.
1: No, muszę przyznać, że dla mnie to nie był chyba najmocniejszy punkt jego występu.
0: Nie był.
1: Tak, ale otworzył sonatą pierwszą Amol op. 105 Schumana swój występ i od razu może powiedzmy, jak się rzeczywiście kolejność tych utworów kształtowała. Capriccio, wals op. 7 Henryka Wieniewskiego to był drugi punkt, no i później Mieczysław Weinberg, rapsodia na tematy mołdawskie, op. 47 numer 3 i na koniec właśnie Paganini. Utwór arcytrudny, wariacje na temat Nol Corpiu Non Mi Sento, fragmentu za chwilę posłuchamy, no, w których po prostu wcielił się w no, taką postać XIX-wiecznego wirtuoza, który olśniewa i wszyscy właściwie zastanawiają się, jak to jest możliwe, żeby grać flażolety w dwudźwiękach, żeby całe przebiegi kolejnych wariacji podnosiły jeszcze poprzeczkę tej skrzypcowej akrobatyki.
0: To jest muzyka pisana po to, żebyśmy podziwem tutaj zapałali wobec skrzypka, ale Nuri Chang jest tak powściągliwy, on jest tak, tak niewiele pokazuje ze swojej osobowości w tej muzyce. Ja mam wrażenie, że to jest wszystko ładne, sensowne, ale troszkę jak grane na popisie w szkole, że tam jeszcze nie ma jakiegoś przeżycia w tej muzyce. To mi nie przeszkadzało w Capriccio Wals Henryka Wieniawskiego, bo tu nie trzeba wiele dodawać. Ja to wolę od takiego jakiejś ekstrawagancji, które niektórzy dodają jeszcze do tych i tak ekstrawaganckich utworów wirtuozowskich, a on chyba umie to grać.
1: No, jeszcze wiele przed nim, bo ma 21 lat i patrząc na te sukcesy 16-latka, możemy też myśleć, że nie miał czasu przeżyć wielu no, rzeczy, które jego rówieśnicy pewnie w tym czasie robili, bo pewnie ćwiczył, jeszcze raz ćwiczył, więc jeszcze wiele przed nim. A teraz chcemy z Państwem podzielić się tym, co wzbudziło tu wielki entuzjazm, może nawet sensację w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza wczoraj, gdy kończył muzyką Paganiniego swój recital.

0: No i dech w piersiach zatyka.
1: To było naprawdę brawurowe, co on zrobił na końcu.
0: A to trwało i trwało. Myśmy teraz tylko
1: państwu... To tylko fragmencik, tak.
0: Fragmencik końcowy tego popisu. Nuri Chang, 21-letni skrzypek z Korei Południowej, który obecnie studiuje w Wiedniu pod kierunkiem profesora Borisa Kusznira. Wcześniej kształcił się w Korei. No i muszę przyznać, że to dopiero 3 lata nauki tu w Europie. Sukcesów już miał na swym koncie sporo i myślę, że ten etap rozwoju jeszcze przed nim.
1: Kolejna artystka budzi, przyznam, dużo więcej moich emocji i chyba nie tylko moich. Sara Dragan, 27-letnia artystka, bardzo doświadczona już w graniu na konkursach, bo jak czytamy, zdobyła pierwsze nagrody w ponad 60. Aż trudno
0: chyba
1: uwierzyć.
0: Nikt nie pobił. No tak, tak, ale rzeczywiście obserwujemy ją konkursowo, chociażby od konkursu Karola Szymanowskiego, kiedy to nam mówiła, że w przedszkolu pokochała muzykę Karola.
1: To wspaniale. W drugim etapie grała sonatę F-moll Prokofiewa, grała subito Witolda Lutosławskiego, a potem jeszcze takie dodatki. Dość okropne opracowanie Leopolda Auera arii Leńskiego z Eugeniusza Oniegina Czajkowskiego i potem jeszcze I Palpiti Niccolo Paganiniego w opracowaniu Fritza Kreislera. Jakby jeszcze Paganiniego było mało, to jeszcze trochę Kreisler dołożył do tego.
0: No to prawda, że podzieliłabym absolutnie ten recital na dwie części, 2+2 i być może przerwa byłaby potrzebna, prawda, żeby to oddzielić. W ogóle trudno po sonacie F-moll op. 80 Prokofiewa, którą wykonała z pamięci, to też trzeba jej oddać, no dodać coś jeszcze. Ale tak się stało, to była muzyka Witolda Lutosławskiego. Powiedzmy, że świat emocji XX wieku jakoś się tu dopełniał, to było ciekawe wykonanie, zaraz państwo zresztą usłyszą.

0: A potem Sarah Dragan, którą poznaliśmy w miły sposób w pierwszym etapie, czyli właśnie wspomniane przez ciebie utwory Czajkowskiego i Paganiniego. Ja się bardzo cieszę z wysłuchania i poznania jej w muzyce Prokofiewa, bo to poszerzyło absolutnie moje myślenie o jej wrażliwości. Poznałam ją z innej strony i dla mnie to było bardzo ważne, żeby zobaczyć, że ta strona jej osobowości istnieje, że rzeczywiście ten dramatyzm w ekspresji też i w dźwięku, tragizm, który potrafiła oddawać, tak, to wszystko w tej interpretacji sonaty bardzo chętnie tu wybieranej, mamy swoje statystyki, jutro je Państwu podamy. Jeszcze nie koniec słuchania interpretacji tej sonaty F-moll Prokofiewa. To wszystko było w tej narracji, to ją niosło po prostu i mnie razem z nią.
1: Ja mam wrażenie, że to jest artystka, która ma niesamowite serce i niesamowite czucie muzyki, odczuwanie muzyki. Ona ma bardzo dużo do przekazania i nie zawsze jej to tutaj wychodzi. Ja jej nie znam z innych występów, w związku z tym trudno mi oceniać Sarę Dragan jako artystkę ogólnie, prawda? My oceniamy tylko to, co słyszymy
0: z
1: tutaj.
0: Z dwóch występów już możesz, tak.
1: Z dwóch występów już staram się coś sklecić i rzeczywiście podobnie po sonacie, jak ty po sonacie Prokofiewa poczułem, że no, to jest naprawdę wysoki poziom sztuki takiej interpretacyjnej. Natomiast, no...
0: I właśnie ja myślę, że to jest ten punkt, o którym powiedziałeś na początku spotkania, kiedy ze swoimi jakimiś wyobrażeniami o kimś stajemy w drugim etapie, słuchamy, czy na siedząco oczywiście, i ja tak z radością lubię się wtedy mylić, że jakby, no właśnie, myślałam, że może nie ma tej części osobowości, ma. I to było dla mnie bardzo, bardzo ważne odkrycie. Świetnie partnerował je w tworzeniu tej interpretacji Kenny Broberg, z którym występuje tu w Poznaniu. No i Adamie, zaraz poznamy ją bliżej, bo posłuchamy rozmowy.
1: Posłuchamy rozmowy. Ja chcę tylko powiedzieć, że bardzo też mnie ucieszyło osobiście, bo to akurat tu moje serce gdzieś jest bliżej niż jest mu bliżej niż do Wieniawskiego i podobnych jemu, że no, ona świetnie czuje właśnie i Prokofiewa, i Lutosławskiego, muzykę współczesną, no powiedzmy, że Prokofiew to już nie jest muzyka współczesna.
0: No ale po Wieniawskim
1: no, ale
0: brzmi
1: ciągle jeszcze jest i brzmi zupełnie współcześnie i wymaga już troszeczkę innych umiejętności, innych kompetencji wykonawczych. Powiedzmy, że Prokofiew jest tak trochę pomiędzy tym późnym romantyzmem, a już tą taką awangardową postacią muzyki XX wieku, jaką prezentuje Lutosławski.
0: Posłuchamy za chwilę jej interpretacji właśnie Subito Witolda Lutosławskiego, ale wcześniej rozmowę, jaką nagrała z nią Monika Kopcik.
2: Po tak ciepłym przyjęciu publiczności w pierwszym etapie była to czysta przyjemność wejść na scenę ponownie.
3: Z jakimi wrażeniami odebrała pani wyniki?
2: Z ekscytacją, z radością. Bardzo się cieszę.
3: W jakich okolicznościach, jeżeli mogę zapytać, czy była pani tutaj?
2: Dotarłam krótko po ogłoszeniu wyników, ponieważ jestem chora, więc jednak staram się siedzieć w łóżku tyle, ile mogę i konserwować energię na to, żeby móc wyjść do Państwa na scenę.
3: Porozmawiajmy zatem o tym momencie, kiedy jest Pani na estradzie, o programie dzisiejszego recitalu, bo postawiła Pani na operę, na odniesienia operowe Arialeńskiego i też kompozycja Paganiniego, która ma korzenie w operze.
2: Korzenie w operze ma i Palpit, i Paganiniego w transkrypcji Kreislera, który wywodzi się z opery Tancredi Rossiniego, oczywiście o Arialeńskiego z Jewgenia Niegin, nawet nie musimy wspominać, jest to oczywiste. I moja absolutnie ulubiona, że czasami pytają mnie ludzie, o jaki jest twój ulubiony utwór, ulubiony kompozytor. Nikt nie lubi tego pytania, bo mamy tak szerokie spektrum w muzyce, ale jeżeli jest jeden utwór, który mogłam grać do śmierci, to jest pierwsza sonata F-moll Prokofiewa. Wychowałam się skrzypcowo w, można powiedzieć, radzieckiej szkole skrzypcowej, w związku z powyższym muzyka Prokofiewa jest mi niesamowicie bliska i czuję, że odbieram ją bardzo, bardzo personalnie. I oczywiście ten dramatyzm, to cierpienie, ta sonata, ja ją odbieram tak jakby był zgiełek nadziei, który koniec końców gaśnie i nie możemy go złapać, więc jest bardzo dramatyczna i ciężka, ale w tym wszystkim niesamowicie głęboka.
3: kiedy gra pani kompozycje, które są właśnie zakorzenione w operze, to ma duże znaczenie, jaka jest ta oryginalna fabuła, czy

0: pani traktuje je jako kompozycje, które są już trochę oddzielone od tego dzieła, z którego powstały?
1: Nie, no oczywiście, że ma przewodnie znaczenie to, na czym polega opera, tak? I najpierw musimy, ja przynajmniej staram się zaznajomić z fabułą, z muzyką, z kontekstem, żeby wiedzieć, jak to przekazywać w transkrypcji, no można powiedzieć bardziej ubogiej, bo tylko na skrzypce i fortepian, ale jednak jest to wyzwanie do podjęcia.
0: Czyli chodzi o to, żeby skrzypcami i fortepianem wytworzyć całą orkiestrę tak naprawdę, plus głosy śpiewaków.
1: Byłoby idealnie.
0: Zapytam jeszcze o to, jak podchodzi pani teraz do tempa, które jest narzucone w konkursie, no bo wcześniej mieliście do przygotowania bardzo dużo czasu, teraz z etapu na etap jest to coraz mniej. Czy to jest obciążenie, czy to jest ekscytacja?
1: Ekscytacja. Wydaje mi się, że prawdziwy konkurs zazwyczaj zaczyna się po konkursie. Jak spływa na ludzi, spływają dziesiątki koncertów, to wtedy dopiero zaczyna się prawdziwe tempo życia, które już miałam przyjemność gdzieś tam w życiu doświadczyć, więc nie może być inaczej niż tak, żeby sprawdzić wytrzymałość i taką staminę nas.
0: Czy coś zaskoczyło panią w drugim etapie, jeżeli chodzi o podejście, z jakim wchodziła pani na estradę, czy tak jak pani planowała, wszystko przebiegło wedle założeń?
1: Wydaje mi się, że taką klątwą, ale tym samym piękną muzyki i występów naszego jest to, że nie da się ich do końca zaplanować. Więc oczywiście trzeba to ustrukturyzować w głowie i ćwiczymy niekończącymi się godzinami, ale ja jednak staram się zostawić taką małą przestrzeń na to, żeby działo się to, co się dzieje w danym momencie.
0: To gorące przyjęcie publiczności było dzisiaj odczuwalne. Jak pani traktuje takie gorące owacje, gorące brawa? To musi uskrzydlać skrzypaczkę.
1: Tak, jestem niesamowicie wdzięczna, to bardzo buduje przede wszystkim, a po drugie, no kocham wracać do domu i grać w domu w Polsce dla Polaków i nie tylko, także jest to dla mnie czysty zaszczyt i przyjemność.

0: Sara Dragan i Kenny Bromberg to wczorajsza prezentacja popołudniowa, drugi etap przesłuchań konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. Sara Dragan w Subito Witolda Lutosławskiego. To jest przykład, który chcieliśmy też Państwu pokazać, by się podzielić naszą radością.
1: Tak, tej radości było bardzo wiele po występie Sary Dragan, ale też no, ja muszę się podzielić swoimi wątpliwościami i pewnymi obawami. Bardzo dużo niedokładności było w tym recitalu również. Tak? Podobnie jak w pierwszym etapie. To rzeczywiście jest taka skrzypaczka, że trochę się to puszcza mimo uszu.
0: No
1: prawda?
0: Właśnie tu chcę powiedzieć, że czasem jest znacznie mniej niedokładności, a one wybijają słuchanie, gdy nie podążamy za narracją jakoś. Mhm. W tym wypadku emocje niosą i to jej zaangażowanie ma

0: tą pasję, którą wciąga w odbiorców i w związku z tym to się jakoś zamazuje, resetuje w mojej głowie. I to też jest bardzo dobry znak, aczkolwiek przecież niedogładności można poprawić, może ich nie być i tego życzymy.
1: Kolejną uczestniczką drugiego etapu wczoraj po południu była Anaïs Feller, 21-letnia artystka, która ułożyła sobie program tak, że moglibyśmy znowu ponarzekać, bo właściwie najpierw sonata Griega, potem jeszcze partita Lutosławskiego, potężne dzieło skrzypcowe, a na koniec jeszcze legenda Wieniawskiego. Ale
0: ja narzekam
1: moim zdaniem, paradoksalnie ta legenda nie brzmiała źle po partycie, może dlatego, że była w zupełnie innym tempie, z szeroką melodią, stanowiła jakiś taki zdrowy kontrast. Tak ja odbierałem ten układ recitalu.
0: Ja jednak miałam poczucie absolutnie zbędności tej legendy, no przynajmniej w tym miejscu. Amerykanka, 21-letnia Amerykanka, która obecnie studiuje w Curtis Institute of Music pod kierunkiem Midori Erin Kifi, no rzeczywiście wybrała świetnie, uważam, do swojego temperamentu i swojej ekspresji. Najpierw sonatę, drugą G-dur opus 13 Edwarda Grieg'a, później partita Witolda Lutosławskiego. No i ja nie wiem, czy potem wykonana bardzo ciekawie, pięknie opowiedziana historia wciągająca w legendzie Wieniawskiego. Ja już nie miałam percepcji.
1: Ja trochę się niepokoiłem o Anaïs Feller w pierwszym etapie, ponieważ miałem wrażenie, że ona coś zanadto wymyśla, że tak powiem interpretacyjnie, że tam się trochę za dużo dzieje, zupełnie niepotrzebnie i bez jakiegoś głębszego sensu, ale bardzo doceniłem jej sonatę Grieg'a. Mm-hmm. Ona zauważała różne griegowskie smaczki ludowe i była bardzo potoczysta. No, świetnie się tego słuchała. No a partita, no to to była świetnie przygotowana muzyka i niekoniecznie do końca moja, bo ona to bardzo wygładza. To jest takie wiolinistyczne, trochę jak Grieg albo Wieniawski. Grane ze sporą wibracją. Tam, gdzie słodko, to tam, gdzie jest melodia, to już musi być bardzo słodko. To jest tak niekoniecznie tak, jak powiedzmy płynie myśl Lutosławskiego, moim zdaniem.
0: Dlatego powiedziałam, że ten Grieg był idealnie trafiony. Tak. Jakby, ale to też jest kwestia być może etapu życia. No, jeszcze przeżycia, ma 21 lat. Tak, tym niemniej jednak to był bardzo mocny punkt.
1: Nie każdy musi być też specjalistą w każdej dziedzinie, ale wspaniale, że wzięła na warsztat partitę Lutosławskiego i o tym ona też opowiedziała w wywiadzie Monice Gopcik.
0: I najpierw ta rozmowa, a zaraz później przywoływana przez nas interpretacja tej artystki.
2: Jeszcze zanim ogłoszono wyniki preselekcji do konkursu Wieniawskiego, zupełnie przypadkiem natrafiłam na YouTubie na partitę Lutosławskiego w wykonaniu Aleny Baewej. Od razu zakochałam się w tym utworze i zaczęłam się go uczyć, w ogóle nie myśląc o rywalizacji. Szczególnie uwielbiam fragmenty Ad Libitum. Skrzypce i fortepian mają w nich dwie niezależne partie, których nie wykonujemy synchronicznie. Dlatego za każdym razem, kiedy gramy ten utwór, brzmi on zupełnie inaczej. Wykonywanie go podczas konkursu nabiera przez to szczególnego znaczenia, ponieważ nic dokładnie takiego już nigdy się nie powtórzy. Ale to odważny wybór na konkurs, ponieważ nie można przewidzieć, jaki będzie rezultat. Jak zatem pracowało ci się nad tym utworem z Michałem Francuzem? Mam ogromne szczęście, ponieważ Michał wykonywał już ten utwór wielokrotnie. Mimo to podjęłam pewne ryzyko, ponieważ partia fortepianu jest prawdopodobnie trudniejsza od mojej. Lubię też spontaniczność. Pomyślałam więc, że warto zdecydować się na partitę i dać z siebie absolutnie wszystko, zagrać bez żadnych ograniczeń. Dzięki temu na koniec będę miała poczucie, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy dla tego utworu i tej publiczności.
3: That way I will feel like that I tried my best for the audience at the end of the day, you know.
2: Wspomniałaś już o Alenie Baewej jako jednej ze swoich muzycznych inspiracji. A kto jeszcze jest dla ciebie ważny wśród skrzypków lub może masz jakieś ulubione nagrania?

Zakochałam się w grze Henryka Scheringa, oczywiście legendarnego skrzypka. Jeśli chodzi o inne inspiracje, uwielbiam Janine Jansen i Nikolaja Szepsa Snydera. To właśnie tych troje skrzypków szczególnie podziwiam. A jeśli chodzi o ulubione nagrania, słuchałam na YouTubie melodii i romansu Józefa Suka w wykonaniu Henryka Scheringa. Słuchałam ich podczas lunchu, żeby uspokoić się przed występem w drugim etapie. Rozpoczęłaś swój recital sonatą G-dur Griega. Dlaczego wybrałaś właśnie ten utwór? Pytam o to również dlatego, że stanowi on tak wyraźny kontrast wobec partity lutosławskiego. Druga sonata skrzypcowa Griega jest jedną z moich ulubionych sonat skrzypcowych. Właściwie nie zawsze można ją wykonywać na konkursach. Zazwyczaj w repertuarze obowiązkowym pojawia się trzecia sonata. Potem zaczęłam się zastanawiać, co zagrać po lutosławskim. Potrzebowałam utworu, który pozwoliłby słuchaczom niejako oczyścić słuch. I wtedy pomyślałam, legenda Wieniawskiego. To będzie idealny wybór. Układając program, myślałam o nim trochę jak o posiłku. Najpierw przystawka, potem danie główne, a na końcu deser. Chciałam, żeby całość nie była zbyt ciężka, bo przecież wytrzymałość słuchaczy też ma swoje granice.

0: Anais Feller i Michał Francuz w partycie Witolda Lutosławskiego. To jest taki utwór, w którym, tak sobie wyobrażam, skrzypek może po prostu przypiąć skrzydła i sobie pofrunąć. Tutaj jest duża przestrzeń wolności, są te fragmenty ad libitum. Ona grała to dość asekuracyjnie i myślałem sobie, a może Sara Dragan by zagrała partitę Lutosławskiego. Ciekawe, jakby to brzmiało.
1: I może tego kiedyś doczekamy. Natomiast to była prezentacja, która wypadła znakomicie i czyścić uszy, uspokajać później legendą. My nie mieliśmy, Adamie, takiej potrzeby, to ale prawda. Rozumiem, że no, artystka myślała tak generalnie jakoś by po bożemu skończyć.
0: Poza tym będę tutaj okrutny. No, musiała coś dołożyć po prostu.
1: Mówisz o czasie recitalu.
0: Recital wymaga tylu, a tylu minut.
1: Dobrze. To teraz artystka, która rzeczywiście wyciszyła emocje, wybierając utwór, którym za chwilę się z Państwem podzielimy, była ostatnia w tej popołudniowej, wczorajszej sesji. Artystka z Korei Południowej, ma 25 lat, Son Lang Hon. Artystka, która obecnie odbywa studia magisterskie w Seulu na Narodowym Uniwersytecie. I no, przywiozła program bardzo rozbudowany. Ja właśnie tu miałam wątpliwości, że jest to aż tyle utworów, tyle stylów. Wystąpiła z Łukaszem Chrzęszczykiem, wykonując najpierw sonatę drugą, D-dur opus 94, a w tej wersji skrzypcowej sonatę fletową Sergiusza Prokofiewa, później trzy melodie, Après un rêve, opus 7, numer 1, Gabriela Fauré, Etude w formie walca, opus 52, numer 6, to Izaii, według Saint-Saënsa, tak chyba powinniśmy mówić. Tak. Utwór, który siedmiokrotnie zabrzmi, gdy skończy się już etap drugi. Na koniec Nocturne Tarantella, opus 28, Karola Szymanowskiego. No właściwie jest to wszystko.
0: Ja się zastanawiałem, czy można Prokofiewa grać dobrze bez całego tego wschodnioeuropejskiego bagażu, który my mamy. Na pewno tak, ale trzeba naprawdę głęboko wejść w ten kontekst. Gra znakomicie Son Lang Hon. To jest takie pełne, brzmieniowo nasycone. Z tego brzmienia buduje, takie mam notatki i wydaje mi się, że było wiele walorów tej sonaty. Była świetna tarantella Szymanowskiego, no, który niestety słabszy.
1: No więc ja muszę powiedzieć tak, może mogłabym tak myśleć, choć miałam właściwie od początku poczucie wielu braków. Brakowało mi groteski, wielu takich elementów, które z tą kompozycją Prokofiewa od razu się wiążą i właściwie już nawet rozpoczęcie pozostawiło we mnie duży niedosyt i może bym myślała, że generalnie może tak musi być, gdyby nie prezentacja ostatniej uczestniczki Jinzu Lee, która sięgnęła po ten sam utwór, ale to przyjdzie pora o tym mówić później, może w podsumowaniu etapu. No ale my chcemy teraz taką chwilę uspokojenia, ukojenia, którą ona świetnie rzeczywiście nam oferowała wczoraj na koniec tego dnia.
0: Pięknie, to wzorzec takiej romantycznej miniatury, Après un rêve Gabriela Fauré.

0: Pięknie, prosto i nic więcej nie trzeba. Son Lan Hon.
1: To taki odpoczynek po tych wszystkich figuracjach piętrzących się w wirtuozowskich utworach Wieniawskiego, Isaii.
0: A po emocjach Tarantelli, bo wcześniej one były też tutaj. To
1: Paganiniego też, a i po emocjach Tarantelli oczywiście.
0: I potem Après un rêve, opus 7, numer 1 z Trois Mélodies, Gabriela Fauré i Koranka, która zamknęła popołudniową sesję. No i możemy, mamy nawet już obowiązek to zrobić, Adamie, z 15.41 przejść do dnia dzisiejszego. No i tutaj oddaję ci głos, Anna Im. Od razu powiedziałeś, że tak ci się podobała, więc bardzo proszę, ja będę
1: wytłumacz
0: w opozycji.
1: Się. Tak. Tak. Powiem, co mi się podobało, bo to nie jest też tak do końca, że wszystko i cudownie. Bo dzisiaj chyba nie było takich propozycji. Natomiast spodobało mi się ogromnie Subito Witolda Lutosławskiego. Doskonałe, osobiste. Takiego nie słyszałem do tej pory. Każdy motyw, każda fraza mówiła. To były pytania, odpowiedzi, zaczepki. To chyba najlepsze metafory, żeby to opisać.
0: No to i od razu obiecajmy państwu, że jutro w podsumowaniu etapu usłyszymy. A ja tylko dodam, że nic dziwnego. Ona nie przygotowała tego na ten konkurs, mój drogi Adamie, albowiem grała to w półfinale konkursu Królowej Elżbiety w Brukseli w 2024 roku. Ja sprawdziłam jej repertuar tamtego konkursu, gdzie była laureatką. Bez podium, bo tam jest 6 miejsc na podium, jakby to nie wyglądało. Po dwie na każdym, powiedzmy. No, ale jednak w tej 12 laureatów. Więc to jest utwór, z którym jest już długo i z którym odnosi sukces.
1: Podobała mi się też w jej interpretacji sonata Adur Gabriela Fauré, bo miałem wrażenie, że to jest po prostu ogromna przyjemność. To jest bezpretensjonalne i lekkie. To też spory odpoczynek i śliczny dźwięk miała w drugiej części. Czuć było tę świetlistą tonację Adur. I to są te główne walory występu Anny Im.
0: I posłuchamy fragmentu drugiej części właśnie tej sonaty. Towarzyszy jej tu Mana Oguchi. A ja powiem może w dwóch zdaniach o swoich niedosytach, bo oczywiście jest to znakomita skrzypaczka i to już, o czym przypomnieliśmy, bycie laureatką tak prestiżowego konkursu Królowej Elżbiety w Brukseli, to właściwie trudno o większą przepustkę do świata, do Parnasu skrzypcowego i artystycznego na świecie, prawda? To jest jasne. Ale ja mam wątpliwości co do, no właśnie, osobistego przeżycia różnych rzeczy. Idealny był Schubert, Grand Duo, Adur na początek, część pierwsza, bo pomyślałam sobie, że to jest idealne stylistycznie, tak bardzo słodkie, tak rzeczywiście z gęstą wibracją, pięknym, jasnym dźwiękiem, idealnie frazowane, z oddechem. I to jest taki świat, w którym wszystko staje się zrozumiałe. Jest lukier, ale nigdy nie jest nam też za słodko. No to jest tak, powiedzmy, tak jak trzeba. No a potem miałam wrażenie, że w kolejnych utworach gdzieś to znowu powracało także w sonacie Fauré i chciałabym poznać ją jeszcze z zupełnie innej strony. I ja zostałam z niedosytem, ale to jest też bardzo piękne, że jeszcze może się okazać, że zupełnie inaczej będzie w kolejnym etapie, jeśli będzie okazja.
1: Zatem Anny Im posłuchamy i jutro, kiedy będziemy podsumowywać cały etap drugi, a teraz we fragmencie sonata Adur Gabriela Fauré, druga część, przy fortepianie Mana Oguchi.

0: Anna Im i Manao Gucci, fragment drugiej części sonaty pierwszej Ador op. 13 Gabriela Fauré. Z dzisiejszej prezentacji Anna Im otwierała poranną sesję przesłuchania ostatniego dnia drugiego etapu konkursu, który dla Państwa z Poznania relacjonujemy. No i idziemy dalej, Adamie.
1: Teodor Kaski w numer 17 w tej stawce, 20-letni muzyk, który tobie się podobał w pierwszym etapie chyba bardziej niż mnie. Ja miałem
0: to
1: wrażenie,
0: prawda,
1: że jest to wszystko jeszcze bardzo surowe i niedojrzałe. Ty miałaś więcej nadziei z nim związanych.
0: Tak, ale niestety w tym wypadku nadzieje nie mogą być jakoś dalej podtrzymywane. No mam wrażenie, że no, chociażby ten taki dosyć podstawowy aspekt intonacji, w tym wypadku ekspresja go nie zacierała i żałuję, ale ten francuski skrzypek urodzony w Szwajcarii ma 20 lat, Teodor Kaskiw, syn Olega Kaskiwa, który jest wymieniany jako profesor wielu skrzypków grających tutaj na tym konkursie. No właśnie, to niekoniecznie był jego najlepszy dzień.
1: Ale ja sobie myślę, że to jest muzyk, który ma ogromną fantazję i ta fantazja go czasami ponosi i on lubi z czymś przesadzać. Znaczy nie, właśnie to nie jest dobre może określenie, to nie to, że on lubi, jemu tak wychodzi.
0: Mm-hmm. I to przez tą
1: gorzej
0: fantazję.
1: Tak, ta fantazja go po prostu porywa. To jest gra taka charakterna. To nie jest taki muzyk, o którym możemy powiedzieć jako wielu tutaj osobach, że gra bardzo ładnie, ale właściwie no nic nie przyczepia mi się ucho do tego. No
0: to
1: nie.
0: Nieprawda, tak.
1: No
0: to nie znaczy, że nie gra ładnie, ale gra w jakiś sposób.
1: Dla
0: tak
1: mnie to jest na plus zawsze.
0: Tak. Wiem.
1: Uważam, że prześlicznie zagrał Nocturne Szymanowskiego. Dlatego
0: no
1: chciałem posłuchać tego utworu.
0: Tym się z Państwem podzielimy, ale tak, no powiedzmy, że grał także sonatę Cezara Franka.
1: Cezara Franka, tak, oczywiście.
0: To też jest bardzo ważna rzecz.
1: Niezwykle ważna sonata, bardzo poważna, no arcydzieło właściwie literatury skrzypcowej. I no różnie tam mu szło.
0: To prawda, ale no na przykład mój najważniejszym sprawdzianem całej tej sonaty, każdy ma taki moment, to jest dla mnie trzecia część recitativo, fantazja, mhm, ben moderato i w tym momencie, który... Ja w ogóle muszę, Adamie, Państwu przyznać, że choć sonata ta jest prezentem ślubnym dla mnie, ona ma w sobie tyle tragizmu i tyle napięcia, że nie wiem, czy bym chciała dostać taki prezent ślubny, bo jest to coś, no chyba, że jako jakiś taki dar na całe życie.
1: Tak, to jest tak, jakbyś symfonię dostała w prezencie
0: tak
1: ślubnym, a symfonia
0: no
1: ogarnia mnóstwo różnych
0: może
1: emocji.
0: Może to tak ma być, że na dobre i na złe
1: na
0: będzie.
1: Na dobre i na złe, właśnie.
0: O, mamy klucz.
1: Brawo, mamy. To jest, proszę Państwa, sonata Franka na dobre i na złe, ale my słuchamy Tarantellinie, czego słuchamy?
0: Nocturną,
1: przepraszam, Karola
0: Szymanowskiego. Przy fortepianie Olga Sickowiecki.

0: No tak, kiedy słuchamy tych nagrań, to nie zawsze tam wychodzi, że tak pięknie to brzmi, jak nam się wydawało na sali, no ale to jest też kwestia ludzkiej percepcji. Mikrofon jest nieubłagany, a my sobie możemy różne rzeczy wygładzić, nasz mózg wygładzi, skoro nam coś mu się spodoba w tym. Mnie się podobał u Teodora Kaskiwa, podobało to, że on próbował grać barwą, co u 20-letniego skrzypka to jest bardzo dużo.
1: Tak, ja zresztą często sobie w notatkach to zaznaczam, czy rodzaj dźwięku jest środkiem ekspresji albo wibracja, prawda? Czy to jest używane jako środek ekspresji przez skrzypka, czy niekoniecznie świadomie.
0: Tylko u niego to jest chaotyczne jeszcze.
1: Jest to chaotyczne i to było słuchać, no ale Brahms na początek podobał ci się.
0: Podobał mi się, bo właśnie zaczął dobrze takim kontrastem ciemnego dołu i jasnej góry i pomyślałem sobie, och, wspaniale. Ale potem zrobił trochę marsza z tego skerca i nie wiedziałem zupełnie dlaczego. Więc to właśnie, no to jest Teodor Kaskiw na razie, na tym etapie.
1: Co, c-moll Johannesa Brahmsa z nieopusowanej sonaty FAE i tutaj oczywiście Olga Sitkowiecki też mu towarzyszyła, słuchana przed chwilą. Kolejna uczestniczka to Subi Lee z Korei Południowej, ta, która zachwyciła mnie osobiście szakoną Bacha w pierwszym etapie.
0: A mnie Polonezę Madur Wieniawskiego.
1: No właśnie, zupełnie inne nuty w nas obudziła, tak. Dziś przede wszystkim chyba jednak sonatą d-moll op. 9 Karola Szymanowskiego. Cygan Maurice'a Ravela zakończył recital z Michałem Francuzem. Dziś również występowała, no ale poem Elegiac op. 12 ze skordaturą Eugena Izaii znowu przyniósł trudność podstawową, czyli nastrojenia struny najniższej G o ton niżej F i wtedy już się nic nie da zrobić, bo ona jako pusta struna jest wielokrotnie tam używana i
0: to było cały czas za wysoko.
1: Już raz tak było.
0: To już raz tak było i to właściwie kładzie wszystko. To znaczy, no to jest jednak niewybaczalny błąd u muzyka zawodowego. Coś takiego.
1: Adamie, 15.54, a tu...
0: No to Jinsu Lee w takim razie.
1: Dla mnie
0: jeszcze
1: jasna gwiazda tego przedpołudnia. Chińska 19-letnia skrzypaczka, która kształci się obecnie w Kronberg Academy. Erik Schumann jest jej profesorem. 19-letnia skrzypaczka, która potrafiła no, w wcielić się w ludowego muzykanta, w Impression d'enfance op. 28 Enescu, tak zaczęła solo, później kadenca Krzysztofa Pendereckiego, także solo, więc to takie było otwarcie. A później z Łukaszem Chrzęszczykiem wykonali w moim poczuciu najlepiej jak dotąd drugą sonatę D-dur op. 94 Sergiusza Prokofiewa. O tym mówiłam i miałam wrażenie, że to chyba jest stara dusza i to w takich momentach myślę, reinkarnacja, jak 19-latka może rzeczywiście i ową groteskę nam dać i zmieniać dźwięk w taki sposób, że ja byłam bardzo tym poruszona, budować ekspresję, ale widzę po twojej minie, że ty nie.
0: Ja tego nie słyszałem zupełnie, zupełnie. No to ciekawe, jestem bardzo ciekaw. Dla mnie ten konkurs jest bardziej taką zabawą w weryfikację tych naszych odbiorów i tego, co się dalej z tym stanie.
1: A myślisz, że to zweryfikuje werdykt jury?
0: Do jakiegoś stopnia coś nam powie o tym, być może, chociaż my też mamy prawo do własnych wyborów, to nie jest tak, prawda? A my też nie jesteśmy muzykami, my jednak patrzymy na to zupełnie inaczej, my na to patrzymy z zewnątrz, my nie jesteśmy muzykami zawodowymi w tym sensie, że no już
1: jesteśmy,
0: nie uprawiamy tego zawodu,
1: słuchaczami.
0: Każdy z nas kiedyś uczył się gry na jakimś instrumencie, ale jesteśmy słuchaczami zawodowymi, jeśli mogę tak powiedzieć i mnie się na przykład taki Penderecki nie podoba. Ale mieliśmy tutaj sporą dyskusję i myślę, że do niej jutro wrócimy.
1: Tak, to na pewno, bo ja bym chciała wrócić do tej skrzypaczki, na co już teraz nie mamy wiele czasu. Jest 15.56. My się żegnamy już z Państwem fragmentem

0: ostatniego, tak, punktu jej występu.
1: Etiudy w formie walca Camilla Saint-Saensa w opracowaniu Jeana Izei, bo to była moim zdaniem najlepsza wersja, jaką słyszałem w tym konkursie, a było ich bardzo wiele i bardzo przygniatających.
0: Ja absolutnie nie chcę się z tym nie zgadzać, natomiast to samo powiem o sonacie Prokofiewa i mam nadzieję, że się przekonasz do tego, jak będziemy słuchać.
1: Słucham może jeszcze sobie z nagrania.
0: Bardzo proszę. Na dziś już kończymy. Dziękując za uwagę.
1: Adam Suprynowicz.
0: Magdalena Łoś. Audycję wydawała Monika Kopcik. Reżyseria dźwięku wszystkich nagrań pierwszego i drugiego etapu to Julita Manoiłow i Joanna Popowicz. W studiu w Warszawie już czeka Magdalena Wojtulanis cały czas, by realizować program dalej, a w Poznaniu audycję realizował Janusz Graczyk. Monika Kopcik nad wszystkim czuwała.
1: Dziękujemy.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Ponad 10 godzin trwał atak dronowy wojsk rosyjskich na obwód Kirowohradzki w środkowej części Ukrainy. 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. Wiersz w przekładzie Anety Kamińskiej czyta Łukasz Lewandowski.
2: Ołech Kocarew. Umawialiśmy się nie pisać już wierszy o alarmie przeciwlotniczym. Umawialiśmy się nie pisać już wierszy o alarmie przeciwlotniczym. Czytaliśmy wiersze w parku któregoś awangardysty, zapomniałem. Piliśmy cydr, potem zaczął się alarm przeciwlotniczy. Na uniwersytety nikogo nie wpuścili. Sklepy zamknęli, chociaż zniżek nie skasowali. Trzeba było zejść do toalety publicznej. Całowaliśmy się w reflektorach luster i kafli. Umawialiśmy się nie pisać już wierszy o alarmie przeciwlotniczym. Graliśmy wodą, muzykę. Miska na pieniądze pisuardesy okazała się magnetyczna. Zakładaliśmy ją na głowy i monety spływały nam po włosach, jak ozdoby scytyjskich księżniczek.

0: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Mariusz Meduła.
0: Oto wiadomości kulturalne, Justyna Piernik, zapraszam. Polski hymn narodowy ma 100 lat. 15 października 1926 roku opublikowano pierwszy dokument, który ustanawiał Mazurka Dąbrowskiego polskim hymnem. Pismo skierowano wówczas do szkół i kuratoriów. Kilka miesięcy później decyzja została potwierdzona w szerszym zakresie. Przypomina kierownik Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie Przemysław Rej.
2: Hymn ustanawiany był trochę na raty. Na początku 15 października 1926 roku został wydany okólnik. Pierwszy nazywał Pieśń Jeszcze Polska Nie Zginęła, bo ona tak była nazywana formalnie wtedy, hymnem narodowym.

0: ale został skierowany tylko i wyłącznie do szkół i do kuratorium. Dlatego nie uznajemy tej daty jako takiego stuprocentowego ustanowienia hymnu. W lutym 1927 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało podobny okólnik, który już był skierowany do wszystkich urzędów centralnych, na mocy którego hymn został zatwierdzony i ustanowiony już na nowo.
1: Tę historię można poznawać w Muzeum Hymnu Narodowego, które mieści się w dawnym dworku w Będominie pod Kościerzyną, gdzie urodził się Józef Wybicki. Można tam obejrzeć obecnie m.in. wystawy Józef Wybicki i jego czasy oraz losy Mazurka Dąbrowskiego. W Toruniu rozpoczął się Jazz od Nowa Festiwal. To już 26. edycja tego wydarzenia, bardzo międzynarodowa. Wśród gości prawdziwe gwiazdy z Polski i zagranicy. W tym roku szczególnie mocno będzie słychać Afrykę, podkreśla twórca festiwalu Maurycy Męczekalski.
2: I będą muzycy z, tak myślę, dla nas egzotycznych krajów jak Burkina Faso, dawna Górna Wolta, Ghana czy Gambia. Będzie dużo muzyki etnicznej. Dominującym instrumentem będzie instrument, który się nazywa kora. To jest taka, można by to porównać do lutni, taki instrument strunowy z takim długim gryfem. Więc muzyka etniczna połączona właśnie z jazzem, z muzyką improwizowaną, sporo elektroniki, ale też będą elementy fusion, jazz elektryczny, jazz akustyczny, będą różne składy od solisty przez duet po sekstety.
1: Jednym z gości festiwalu będzie Krzesimir Dębski, który wystąpi ze swoim zespołem String Connection. Jazz od Nowa Festiwal w Centrum Sztuki i Kultury od Nowa w Toruniu potrwa do soboty. Zakazany głos Iranu pod takim hasłem w kinie kameralnym w Gdańsku odbywa się przegląd kina irańskiego. Na jego program składa się 13 filmów reprezentujących jedną z najciekawszych współczesnych kinematografii. Jej twórcy zdobywają Oscary, ale w swojej ojczyźnie muszą mierzyć się z cenzurą i opresją, przypomina organizatorka Paulina Sidoruk.
3: Pokażemy filmy twórców, którzy w swoich dziełach wyłamują się spod opresji reżimu i komentują tą sytuację społeczno-polityczną kraju. Filmy takich reżyserów jak Jafar Panahi, Asghar Farhadi czy Mohammad Rasulov, czyli reżyserów, którzy dostawali wyroki za kręcenie filmów, które opowiadają o opresji systemu i religijnego, i politycznego w ich kraju. Oprócz tego też kilka tytułów ważnych dla dorobku kinematografii irańskiej.
1: Dziś w gdańskim kinie kameralnym zaprezentowany zostanie film Uczciwy Człowiek z 2017 roku Mohammada Rasulova. Przegląd potrwa do 29 października. Powracamy jeszcze na chwilę na Festiwal Wieniawskiego w Poznaniu. W drugim etapie konkursu wystąpiła m.in. Sara Dragan, która jest jedną z trojga polskich skrzypków pozostających w rywalizacji. W programie jej recitalu obok sonaty F-moll Sergiusza Prokofiewa znalazły się także utwory nawiązujące do opery I Palpiti Niccolò Paganiniego w opracowaniu Fritza Kreislera oraz aria Leńskiego z Eugeniusza Onegina Czajkowskiego w transkrypcji Leopolda Auera. Skrzypaczka opowiedziała o tym, jak ważna w interpretacji tych kompozycji jest znajomość ich treści.
4: Oczywiście, że ma przewodnie znaczenie to, na czym polega opera, tak? I najpierw musimy, ja przynajmniej staram się zaznajomić z fabułą, z muzyką, z kontekstem, żeby wiedzieć, jak to przekazywać w transkrypcji, no można powiedzieć bardziej ubogiej, bo tylko na skrzypce i fortepian, ale jednak jest to wyzwanie do podjęcia. Kocham wracać do domu i grać w domu w Polsce dla Polaków i nie tylko, także jest to dla mnie czysty zaszczyt i przyjemność.
1: Wyniki drugiego etapu poznamy dziś wieczorem, a już jutro o 14 na naszej antenie zaprezentujemy podsumowanie tej części konkursowych zmagań. Dziś to wszystko w Wiadomościach Kulturalnych. Jeśli Państwu coś umknęło, to można do nich powrócić za pośrednictwem naszego portalu. Justyna Piernik, bardzo dziękuję. Do usłyszenia jutro.
5: Reklama. Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
6: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października.

0: bilety na teatrwielki.pl.
1: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
2: Uwaga, drugi człowiek. Zapraszamy na 29. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Od 22 do 25 października w Expo Kraków. Ponad 1000 autorów, 500 wystawców i 1000 książek z całego świata. Literatura piękna, romanse, kryminały, reportaże, young adult i książki dla dzieci. Premiery, autografy, spotkania z autorami. Bilety i program na www.książkakrakow.pl. Patronat medialny Polskie Radio.
3: Reklama. Tu program drugi, już 7 minut po 16.

0: Tym sygnałem rozpoczyna się audycja Wybieram Dwójkę. Jest czwartek, 15 października. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Wojtulanis, Elżbieta Szymkowska, Krzysztof Dziuba i przed mikrofonem Monika Zając. W planach na dziś mamy m.in. opowieść o pewnej niezwykłej postaci, która właściwie przez większą część życia uchodziła za dziwaczkę. Praktykowała jogę, nie jadła mięsa, poślubiła 14 lat młodszego mężczyznę. W czasach PRL otwarcie krytykowała patriarchat i przemoc domową. Mowa o Annie Świerszczyńskiej, uczestniczce Powstania Warszawskiego, twórczyni tekstów dla dzieci i przede wszystkim o poetce. Studio Dwójki odwiedzi dziś Małgorzata Niemczyńska, autorka biografii zatytułowanej Baba na barykadzie, opowieść o Annie Świerszczyńskiej. O tej publikacji porozmawiamy dziś w Dwójce przedpremierowo. Na to spotkanie zapraszam o 16:30. Wcześniej będzie mowa o wydawnictwie płytowym, które z pewnością zainteresuje fanów wiolinistyki.
1: Postanowiliśmy znaleźć takie interpretacje, które rzeczywiście są trudno dostępne, a jednocześnie mają taki walor poznawczy. Z drugiej strony postaci, które chcieliśmy uhonorować tą płytą, powinny w naszym założeniu być związane również z konkursem Wieniawskiego.
0: O jakich postaciach mowa? Szczegóły już za moment. Przed godziną 17 przeniesiemy się do Wrocławia, a konkretniej do Narodowego Forum Muzyki. Aż dwa związane z tą instytucją zespoły świętują właśnie jubileusz 20-lecia.
2: Kilkanaście płyt wydanych w tym czasie, też nagrodzonych i Fryderykami, i innymi nagrodami międzynarodowymi i docenionych przede wszystkim za granicą i wynikają z tego bardzo, bardzo dobre relacje zagraniczne, co przekłada się na zapraszanie orkiestry na koncerty na całym świecie.
0: W drugiej godzinie naszego spotkania po przeglądzie prasy zagranicznej przeniesiemy się natomiast do świata opery. Gośćmi Dwójki będą Romuald Wicza-Pokojski i Radosław Droń, twórcy opery Weiser, której premierę zaplanowano w Operze Bałtyckiej w Gdańsku już jutro. Skojarzenia z prozą Pawła Chilego nieprzypadkowe. Proszę także spodziewać się zaproszenia na festiwal Korczak dzisiaj.
3: To łączy te spektakle, że one mają często takie podwójne kodowanie, więc są ciekawe dla dzieci, ale też nas dorosłych zabierają w podróż. A wszyscy spotykamy się we frajdzie obcowania z wirtuozerią artystów, z bardzo pięknymi konceptami. To są propozycje, które trudno na co dzień spotkać na naszych polskich scenach i cieszę się, że my możemy je widzom polskim udostępnić i na nie zaprosić.
0: A my już teraz zapraszamy Państwa na wspólne 2 godziny w czwartkowej audycji Wybieram Dwójkę.

0: Wanda Wiłkomirska, także Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej i Witold Rowicki w trzeciej części drugiego koncertu skrzypcowego D-moll Henryka Wieniawskiego. Już wkrótce to dzieło zabrzmi podczas finałowych przesłuchań konkursu Wieniawskiego. Choć czy na pewno, tego jeszcze nie możemy z pełną pewnością powiedzieć, bo być może ułoży się tak, że będą rozbrzmiewać dźwięki wyłącznie koncertu Fismol. To się okaże, a już dziś wieczorem te dane do wszelkich statystyk czy rachunku prawdopodobieństwa zostaną zawężone, bo poznamy listę skrzypków zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu. No trudno o Wieniawskim tej jesieni zapomnieć, a dba o to także wytwórnia Anaklazis Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, która przywraca do życia historyczne nagrania obu koncertów skrzypcowych kompozytora. Punktem wyjścia jest poszukiwanie DNA romantycznego wirtuoza. O płycie z Danielem Cichym, dyrektorem PWM, rozmawia Beata Stylińska.
1: Gdy wzięłam tą płytę do ręki, to się zastanawiałam, z czego dokonywali Państwo wyboru?
2: Przygotowując się do wydania płyty z serii Heritage, a więc z tej serii Anaklazis, która przywołuje stare, cenne nagrania, zazwyczaj niedostępne dzisiaj dla słuchaczy, zrobiliśmy bardzo wnikliwą kwerendę, głównie w zasobach polskich nagrań. I nasi specjaliści z działu fonografii przejrzeli i przesłuchali bardzo dużo materiału i naprawdę są tam perły niezwykłe, ale większość z nich jest już dostępna w takiej czy innej formie. Albo były to reedycje, albo można gdzieś znaleźć w internecie te nagrania, mniej lub bardziej legalne, ale one gdzieś krążą, więc postanowiliśmy znaleźć takie interpretacje, które rzeczywiście są trudno dostępne, a jednocześnie mają taki walor poznawczy. Z drugiej strony postaci, które chcieliśmy uhonorować tą płytą, powinny w naszym założeniu być związane również z konkursem Wieniawskiego, który w tym roku się odbywa. Stąd też takie były nasze założenia przy wyborze nagrań.
1: Dwie postaci bardzo znaczące dla świata wiolinistyki. Lata 50. i 60. Czy nad tymi nagraniami trzeba było dokonać jakiejś pracy? Trzeba było zwrócić na nie uwagę pod względem technicznym na przykład?
2: Tak, one są zremasterowane, one są odświeżone. Jest tam taka dokonana korekta realizatorów dźwięku, więc one są rzeczywiście pokazane w takim nowym kształcie, zachowując oczywiście też ten bardzo taki cenny walor nagrań archiwalnych, więc to nie jest tak, że one są bardzo czyste, sterylne, tak jak dzisiaj się nagrywa, ale mają ten posmak dawnych rejestracji i myślę, że to jest też bardzo cenne. Ten remastering, który zazwyczaj realizujemy w naszych płytach, on nie jest taki zupełnie absolutny. To jest mastering, który ma jedynie dokonać pewnych korekt przy zachowaniu tych dawnych walorów.
1: Patrząc na te interpretacje, na co zwróciłbyś uwagę, co twoim zdaniem jest najcenniejsze w tych nagraniach?
2: Przede wszystkim postaci, które przywołujemy. To jest Oleh Krysa i Roman Totenberg. To są dwie postaci, które oczywiście są legendami skrzypiec, chociaż nie w tej pierwszej linii. Oleh Krysa był laureatem konkursu Wieniawskiego. Skrzypek, który oczywiście w Stanach prowadził swoją taką intensywną karierę, chociaż jest z pochodzenia skrzypkiem ukraińskim. Z kolei Totenberg jest, czy był skrzypkiem, który nigdy nie wygrał konkursu, nie był laureatem, ale był za to jego jurorem przez wiele lat, był także honorowym przewodniczącym, więc z tą imprezą poznańską był związany. I gra jest totalnie różna, to znaczy jeżeli posłuchamy Krysę w pierwszym koncercie skrzypcowym Wieniawskiego, no to zadziwia pewnego rodzaju drapieżność w podejściu do tego utworu. To jest po pierwsze być może dlatego, że utwór jest kompozycją

0: młodzieńczą Wieniawskiego, więc jeszcze ten pazur takiego młodego, gniewnego być może gdzieś tam między nutami jest zauważalny i Olek Krysa go wydobywa. To jest utwór grany takim mocnym, agresywnym wręcz miejscami smyczkiem. To brzmienie jest bardzo pełne, bardzo takie nasycone, a jednocześnie no, niezwykle sugestywne w swoich gestach, w prowadzeniu fraz. Totenberg jest inny, on jest bardziej liryczny. Wtedy, kiedy były realizowane te nagrania, no to nie był skrzypkiem młodym, więc ta pewna dojrzałość też jest słyszalna w interpretacji drugiego koncertu skrzypcowego Wieniawskiego. Więc wydaje się, że tutaj wpływ na te różnice w interpretacji nie tylko ma samo dzieło, które jednak te dzieła różni kilkanaście lat, czasu powstania, ale także to, w jakim wieku skrzypkowie podchodzą do tego dzieła. Więc wydaje się, że to jest takie spojrzenie no, inne niż dzisiaj. Tak się chyba już dzisiaj nie gra Wieniawskiego. Podobnie zresztą jak wydaliśmy też w tej serii płytę z drobiazgami czy z miniaturami Chopina. No, dzisiaj też już tak się nie gra, ale jest to tak ciekawe poznawczo, żeby poznać te dawne interpretacje, że nie mieliśmy wątpliwości, że właśnie na te dwie interpretacje, na tych dwóch artystów powinniśmy zwrócić uwagę.
1: A ja dodam, że na tym albumie, w tych nagraniach Olech Krysa występuje z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej prowadzoną przez Roberta Satanowskiego, natomiast Roman Totenberg z Orkiestrą Symfoniczną Państwowej Filharmonii w Poznaniu pod batutą Stanisława Wisłockiego. Już prawie 23 minuty po 16:00 muzycznie zmieniamy teraz klimat.

0: To muzyka filmowa, a ściślej serialowa Yujiego Ono w wykonaniu zespołu You and the Explosion. Tak brzmiały późne lata 70. A wybieram dwójkę pora teraz na zaproszenie do teatru. To nie tylko opowieść o miłości, ale również refleksja nad dynamicznie zmieniającym się polskim społeczeństwem. Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima, wielokrotnie nagradzany duet twórczy, tworząc spektakl Strach zżera duszę w Teatrze Śląskim, przenieśli akcję znaną chociażby z filmu Rainera Wernera Fassbindera właśnie na Śląsk. Niedawno Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima gościli w dwójce i mówili o tym, że część widzów może odbierać ich przedstawienie jako teatr interwencyjny.
1: Ta scena dwóch kobiet, które mówią, że chcą być współgrobowczyniami i być pochowane razem, ale jest to niemożliwe, ponieważ są lesbijkami i nie ma takiego przepisu. No to jest jakaś scena trochę wymyślona, jeśli chodzi z takiego prawnego punktu widzenia. Mówię jako niedoszły prawnik, ale tam chodziło o jakieś takie pokazanie, wyostrzenie tej sprawy ostatecznej śmierci i miłości wobec jakby świata, który właśnie nawet w takiej kwestii nie jest w stanie jakby odpowiedzieć na taką bardzo prymarną potrzebę tych dwóch kobiet. I ta scena jest zabawna, ale pod spodem myślę, że ona też jest przejmująca, że nawet jakby po śmierci nie możemy dostać spokoju. Ona też jest zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami z Niemiec. Ja widziałem taki film dokumentalny właśnie o kobietach, które chciały się pochować, które właściwie założyły sobie taką wspólną kwaterę dla lesbijek, co bardzo wydało mi się ciekawe i tam właściwie posadziły sobie drzewa i jakiś pomnik safony może i ławeczki i się nawzajem opiekowały, jakby taką swoją trochę przyszywaną rodziną się stały, więc to była jakaś taka moja inspiracja.
2: No ale co jeszcze się wtrącę, jest też po części inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce po śmierci mojej cioci. W momencie, kiedy na cmentarzu poproszono mnie o przeniesienie zgody na dochówek cioci, która nie żyje. Więc ten absurd nie jest, że tak powiem, wymyślony, ale on jest trochę z polskiej rzeczywistości.
0: Jeśli chcieliby Państwo zobaczyć spektakl Strach zżera duszę Huberta Sulimy i Jędrzeja Piaskowskiego, chętnie pomożemy. Mamy zaproszenia na spektakl w Teatrze Śląskim w najbliższy wtorek o 19:00. To będzie pokaz w ramach festiwalu Interpretacje. Czekamy na telefony 22 645 22 22. A już za moment w audycji Wybieram Dwójkę znajdzie się miejsce dla poezji.

0: To orkiestra XVIII wieku i Franz Bruchen w kompozycji Jeana Philippa Rameau. Już 32 minuty po 16.
1: Gość dwójki.
0: Łączymy się już teraz ze studiem Polskiego Radia w Krakowie, gdzie jest Małgorzata Niemczyńska, autorka biografii Baba na barykadzie, opowieść o Annie Świerszczyńskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ustaliłyśmy jeszcze zanim nasza rozmowa pojawiła się na antenie, że to dość wymowne. Warszawa łączy się z Krakowem i to dwa miasta najważniejsze w biografii artystki, o której będziemy dziś rozmawiać. Ale chciałam zacząć od pytania, które jakoś powraca na kartach pani książki od samego początku. Od takiego zdania, które bardzo utkwiło mi w pamięci. Świat się na Świerszczyńską spóźnił. To jest taka konstatacja, którą pani miała jeszcze zanim pani do pracy nad tą książką przystąpiła, czy jednak w takiej intuicji praca i z dokumentami, ze wspomnieniami panią utwierdziła?
2: To był jeden bardzo konkretny moment w moim życiu i w pracy nad tą książką, kiedy ta fraza do mnie przyszła, ale oczywiście kiedy zabierałam się do pracy, to zdawałam sobie sprawę z tego, że jest to autorka, która wyprzedziła swoje czasy, może mówiąc tak bardziej potocznie, ze swoim feministycznym światopoglądem, ze swoim stylem życia, który polegał między innymi na tym, że już w głębokim PRL-u praktykowała jogę, była wegetarianką. Można też dodać, że pisała o chłopkach już pół wieku przed Joanną Kuciel-Frydryszak. Przypomnijmy, że wiersz Świerszczyńskie jest mottem do głośnego bestsellera Chłopki. Natomiast to zdanie, które stało się takim leitmotivem tej książki, przyszło do mnie, kiedy rozmawiałam o Świerszczyńskiej z jej sporo młodszą koleżanką, też poetką, Ewą Lipską. I ona właśnie mówiła o tym, co ja przed chwilą, znaczy, że Świerszczyńska wyprzedziła te swoje czasy, wyprzedziła swoją epokę i po prostu się przejęzyczyła. Chciała powiedzieć, że Świerszczyńska się pospieszyła, bo bardziej by pasowała do dzisiejszych czasów niż do swoich, a powiedziała, że się spóźniła. I ja wtedy sobie właśnie pomyślałam, że to świat się spóźnił na Świerszczyńską, że to w tą stronę podziałało, że w tej chwili, 40 już parę lat po śmierci autorki tomu Jestem Baba i tomu Budowałam Barykadę, zaczynamy ją dopiero doganiać i mamy przy tym niezłą zadyszkę.
0: No i dajemy się zaskoczyć tym, jak odnalazłaby się, mam wrażenie, w naszej współczesności pod wieloma względami. Zresztą ten motyw upływu czasu, spóźnienia jest bardzo istotny, gdy myślimy o Świerszczyńskiej i kobiecie, i artystce. Ona długo musiała czekać na takie uznanie, docenienie siebie jako poetki. Także w późnym wieku spotkało ją macierzyństwo, w późnym wieku pod wieloma względami dopiero zaczęła być sobą. Pani opisuje to, jak długo ona się zmagała z nieśmiałością, jak długo wątpiła w swoje siły. To też jest taka opowieść o tym, że w późnym wieku można jakoś odnaleźć i sprawczość, także te

0: artystyczną i po prostu poczuć się dobrze we własnej skórze.
1: To jest też opowieść o tym, że nic straconego i nie ma się co za szybko dawać, odsuwać w cień. Myślę, że to jest opowieść, która może stać się inspiracją dla wielu kobiet dojrzałych, takich, które czują, że wchodzą w ten moment w swoim życiu, kiedy świat przestaje mieć do nich interes. I ważne, żeby nie dały się zagonić w kąt, bo jeszcze niejedno może je czekać. Ja lubię obserwować reakcje moich koleżanek. Ja akurat dobijam do 45 roku życia i mam takie koleżanki po 40. Lubię obserwować ich reakcje, kiedy im mówię, że Świerszczyńska wydała swoje najgłośniejsze książki po 60. I one wtedy naprawdę robią się takie zbudowane i mówią, kurczę, to ja może też jeszcze czegoś dokonam w życiu. Także to jest na pewno też opowieść o tym. I mało tego, ja myślę, że bardzo ciekawym doświadczeniem było dla mnie to, bo ta opowieść jest jednak z grubsza chronologiczna. Ja tam pozwalam sobie na różne drobne przesunięcia, czasem nawiązuję do innych okresów życia poetki, ale jednak prowadzę tą narrację raczej chronologicznie. I pracowałam nad tą książką rzeczywiście prawie 4 lata i uświadomiłam sobie dopiero w tym ostatnim roku, że kurczę, no ja piszę dopiero teraz o tych rzeczach, które sprawiły, że w ogóle zabrałam się na ten temat, to znaczy o tych jej najgłośniejszych książkach. I cieszy mnie to, że pani wspomniała o tym, jaką ona była na początku nieśmiałą osobą, bo mnie też bardzo zależało na tym, żeby pokazać tą jej przemianę. Znaczy to, jak ona się budowała w swojej osobowości, w swojej pewności siebie, w swoim światopoglądzie, jak się odnajdywała w tym świecie i jak dojrzała w końcu do tego, żeby stawić mu czoła i nie pozwalać na to, żeby to on jej dyktował warunki.
0: No, trzeba też podkreślić, odnajdywała się w swojej cielesności, także w swojej seksualności. No, dziś nawet dyskutuje się o tym, w jaki sposób takie wątki z tej kobiecej perspektywy są w przestrzeni sztuki, na ile są obecne, jak są ukazywane, a tymczasem Świerszczyńska te tematy poruszała w latach 70., na początku 80. Z jakim przyjęciem spotykały się właśnie te jej wiersze?
1: No myślę, że pod tym względem też świat się trochę spóźnił na Świerszczyńską, bo to jest tak, że ona wydaje ten swój tomik Jestem baba w 72 roku. To jest wczesny Gierek. Wczesny Gierek, który dzisiaj nam się kojarzy z tym, że pojawiła się Coca-Cola w sklepach, że wyjechały maluchy na ulicę, że było to hasło, aby tam Polska rosła w siłę i szło nam się dostatniej. Ale już rzadziej pamięta się o tym, że to był też taki moment konserwatywnego zwrotu w polityce PZPR, który wiązał się z tym, że wskaźniki dzietności leciały w dół i nikt już wtedy nie wysyłał kobiet na traktory, tylko raczej próbowano je z powrotem zagonić do domu, do rodzenia dzieci, do tej pracy reprodukcyjnej. I właśnie w takich okolicznościach Świerszczyńska wjeżdża z tą swoją walką o prawa kobiet, z mocną, prowokacyjną książką Jestem baba, która spotkała się z żywym przyjęciem, ale te reakcje były mocno podzielone, bo to jest tak, że owszem, byli tacy, którzy docenili jej odwagę, którzy zobaczyli w tym też po prostu bardzo dobrą poezję. Jeden krytyk tutaj, no to zabawne, że znowu się akurat odwołam do Ewy Lipskiej, ale jeden krytyk na przykład napisał, że w porównaniu ze Świerszczyńską, tą babą po 60, ledwie dopiero co debiutująca Lipska, 30 parę lat młodsza, wydaje się starszą panią wychowaną w epoce grzecznego dygania i nieśmiałego spuszczania powiek. Także na pewno byli tacy, na których to, co Świerszczyńska zrobiła, zrobiło wrażenie i umieli to docenić, ale było też sporo takiego zniesmaczenia. Na przykład dopatrywano się w tym jakiejś takiej no wręcz pornografii w tej części książki, która składa się z erotyków, a w tej, w której ona przede wszystkim pochyla się nad losem chłopek, nad tą ich straszną niedolą, to z kolei się dopatrywa na jakiegoś takiego anachronizmu, no bo jak to? No przecież prawa kobiet już dawno wywalczono i to też pokazuje, jak na jakim wyparciu byli ci ludzie,

0: którzy, no owszem, mogli się podeprzeć konstytucją, w której były stosowne zapisy, ale do obyczajowości to się miało nijak, zwłaszcza na wsiach.
1: Pani też szczegółowo opisuje ten chyba najtrudniejszy okres życia Anny Świerszczyńskiej, mianowicie czas wojny, czas powstania warszawskiego. Ona była aktywną uczestniczką, też niosła pomoc rannym. I w pewnym sensie także stała się takim kobiecym głosem, takim kobiecym doświadczeniem tamtych czasów. I to też istotne, żeby o tym pamiętać. Ale chciałam panią zapytać też o coś innego, mianowicie o pani stosunek do tej postaci. Nie tylko do jej twórczości, ale też do niej jako człowieka. Różne są sposoby pisania biografii. Pani akurat w tej swojej książce jest bardzo obecna. Opisuje pewne procesy odkrywania różnych informacji, także swoje emocje związane z tym, z czym zmagała się Anna Świerszczyńska lub jak już po jej śmierci była odbierana. Czy to też było dla pani istotne, takie odczarowywanie pewnych mitów, które wokół tej postaci narosły?
0: Ja rzeczywiście zdecydowałam się podjąć to ryzyko i się całkiem w tej książce nie schować. Zdaję sobie sprawę z tego, że to będzie miało zarówno zwolenników, jak i przeciwników, bo to jest zawsze ryzykowna decyzja. Przede wszystkim ona wynikała z tego, że właśnie było dużo niewiadomych. I ja musiałabym się bardzo silić na jakieś wygibasy stylistyczne, żeby je przekazać kompletnie, nie ujawniając swojego ja, w sytuacji, gdy mogę po prostu powiedzieć od siebie, że część tutaj, prawda, zebranego materiału przemawia za tym, część za tym. Mnie się wydaje, że ta część jest bardziej wiarygodna i że temu trzeba zawierzyć. Także to była taka podstawowa przyczyna, dlaczego się na to zdecydowałam. Ale oczywiście, że to też jest związane z jakimś moim zaangażowaniem w temat i z postacią samej Anny Świerszczyńskiej. Rzeczywiście znalazłam bardzo dużo rzeczy, które wymagały sprostowania i aż byłam tym zaskoczona, ponieważ ja bardzo długo byłam związana z mediami, przez 20 lat pracowałam w Gazecie Wyborczej i raczej byłam przyzwyczajona do tego, że to medium się obrywa i to z roku na rok coraz częściej za zapowiadanie różnych niesprawdzonych informacji, fake newsów, za coraz bardziej spadające standardy rzetelności. Tymczasem o Świerszczyńskiej przede wszystkim do tej pory pisali akademicy. Mnie się naiwnie wydawało, że ten świat naukowy to powinna być taka szlachetna przeciwwaga dla tych mediów. Natomiast jak ja się I oczywiście bywają rzetelne prace naukowe o Świerszczyńskiej, tu muszę koniecznie zrobić ten przypis, ale jednak jak zabrałam się do takiego solidnego weryfikowania tych informacji, które są od dawna na jej temat powtarzane, no to zdarzało mi się łapać za głowę. A ponieważ to okazało się też taką ciekawą pracą detektywistyczną, pani wspomniała o tych archiwach, ja rzeczywiście bardzo wsiąknęłam w tą pracę, to pomyślałam, że chciałabym, żeby czytelnicy też mieli z tego frajdę. I skoro dla mnie było interesujące odkrywanie różnych rzeczy stopniowo, prowadzenie takiego śledztwa, to też spróbuję im to w ten sposób przekazać. A ponieważ to pytanie wyszło właśnie od powstania warszawskiego, no to może nie będę gołosłowna, tylko dam przykład takiej wielokrotnie powtarzanej nieprawdy, którą odkłamuję w swojej książce. Znaczy jest taki mit, że Świerszczyńska przez 30 lat po powstaniu nie była w stanie, w ogóle było dla niej zbyt trudne, zbyt ciężkie pisanie o tym doświadczeniu i dlatego dopiero w 1974 roku dostaliśmy ten wstrząsający tomik Jestem baba, bo to po prostu wojna była dla niej zbyt straszną traumą. I na pewno wojna była straszną traumą, na pewno było to okropne doświadczenie, ale nieprawdą jest, że Świerszczyńska nie pisała wcześniej o wojnie. Jest naprawdę zaskakująco dużo tekstów, które ukazywały się już od 1945 roku, tylko w większości są to albo teksty, które ukazały się wyłącznie w prasie, a ona potem ich nie włączyła do tomików, więc trzeba by się troszeczkę bardziej wysilić i pogrzebać właśnie w tych archiwalnych numerach czasopism, albo to są na przykład dramaty.

0: Bo też jakimś takim, no jednak lekkim kuriozum dla mnie jest to, że wszyscy się tak bardzo zafiksowali na świerszczyńskiej poetce, a nikt się specjalnie nie interesował wcześniej jej twórczością dramaturgiczną. I ja też się w tej książce bardzo, bardzo mocno o tą twórczość upominam i cieszę się tym, z tego, że się nią zajęłam poważniej, bo czekały tam na mnie wspaniałe nagrody. Dużo, dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałam i dużo ciekawych historii związanych jest z jej twórczością dramaturgiczną.
1: Ja myślę,
0: myślę,
1: że
0: chce pani jakiś przykład. No, wszystkiego nie opowiem. No, książka ma 624 strony, wszystkiego nie opowiem, to ale, prawda, ale jakiś przykład mogę dać.
1: Zostawmy coś słuchaczom w takim razie. Dla mnie dużym odkryciem był ten dramat Orfeusz, o którym pani obszernie pisze, ale także ta twórczość dla dzieci, bo to również przez wiele lat było dla Anny Świerszczyńskiej bardzo ważna gałąź działalności. No ale to zostawiamy sobie już na kolejne spotkanie. Jak wspomniałam, pozwalając słuchaczom odkrywać tę swoją Annę Świerszczyńską dzięki pani książce zatytułowanej Baba na barykadzie. Małgorzata Niemczyńska gościła dziś w Dwójce. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja też bardzo dziękuję.

0: symfoniker i Jakub Chrusza w kompozycji Bohusława Martinu. A my biegniemy teraz do Wrocławia. Okazja jest zacna, bo to jubileusz aż dwóch zespołów związanych z Narodowym Forum Muzyki. Pierwszy to chór NFM, a drugi to Wrocławska Orkiestra Barokowa. O dokonaniach tych dwóch zespołów z Olgą Humeńczuk, dyrektorką NFM, rozmawia Piotr Osowicz.
1: Ostatnio obchodziliśmy 80-lecie ASP w Narodowym Forum Muzyki, a teraz samo NFM świętuje 20-lecie chóru i orkiestry barokowej. Może zaczniemy od chóru, bo chór to artyści. O kim powinniśmy pamiętać?
2: Chór to artyści i powinniśmy pamiętać o wszystkich tych, dzięki którym ten chór w ogóle istnieje. Tu bym zaczęła na pewno od osoby maestro Andrzeja Kosendiaka, który chwilę po tym, jak objął stanowisko dyrektora ówczesnej Filharmonii Wrocławskiej, w której istniała Filharmonia Wrocławska jako orkiestra symfoniczna, powołał do życia właśnie chór pełnoetatowy i Wrocławską Orkiestrę Barokową. 2006 rok, czyli właśnie 20 lat temu. Na pewno wspomniałabym o bardzo ważnej osobie dla historii i rozwoju chóru, czyli Agnieszce Franków-Żelazny, która była pierwszą dyrektorką chóru, która przez 15 lat była prowadzącą i rozwijającą ten zespół. No i trzeba przyznać i powiedzieć, że dzięki niej i przez te 15 lat pod jej dyrekcją chór się wspaniale rozwinął. Otrzymywał nagrody Fryderyki i nagrywał płyty międzynarodowe.
1: To zaraz o tych nagrodach powiemy, ale chór to również 300 koncertów na całym świecie, w najważniejszych salach koncertowych. Było jakieś takie wydarzenie w historii tego chóru przełomowe, pamiętne?
2: Na pewno takim wydarzeniem dość ważnym, który wpłynął na rozwój chóru, było właśnie nagranie płyt z Paulem McCrishem. Paul McCrish jako ówczesny dyrektor Wrocławii Cantans i współpracujący z nami dyrygent zaprzyjaźniony, wybitny, zaprosił chór do nagrań w swojej serii płytowej i te nagrania były nagradzane również w świecie, więc myślę, że to był bardzo ważny moment w dziejach zespołu. Też bardzo ważnym momentem było na pewno przeniesienie się z budynku Filharmonii z ulicy Piłsudskiego we Wrocławiu do obecnej siedziby. To dla wszystkich zespołów zresztą artystycznych, bo to też taki duży krok w rozwoju i występowanie w tej sali, w tak komfortowych warunkach, w dużo większej sali też wymagało odpowiednich zmian i rozwoju artystów. Na pewno też bardzo ważnym elementem i tu jeszcze jedna osoba, o której muszę wspomnieć, to jest obecny dyrektor artystyczny chóru Lionel Sauve, Francuz, który 5 lat temu przybył do nas z Paryża i objął stanowisko po Agnieszce Franków-Żelazny i nadal ten chór jeszcze rozwija i dzięki tej współpracy z kolei chór nagrywa we Francji płyty, między innymi w ramach otwarcia katedry Notre Dame z Thierrym Eskeszem nagrał płytę ostatnio, która też już została nagrodzona Diapason d'Or i innymi nagrodami.
1: No to właśnie te nagrody. Chciałem zapytać o tą najważniejszą z najważniejszych. Chór jest obsypany nagrodami, ale jest taka jedna?
2: No myślę, że ten Diapason d'Or ostatni to jest właśnie taka najważniejsza, najbardziej aktualna międzynarodowa nagroda.
1: Teraz orkiestra barokowa. Tutaj musimy chyba powiedzieć o jednej postaci, Jarosław Till.
2: Jarosław Till jest szefem artystycznym zespołu od 20 lat nieprzerwanie. Zaraz po tym, jak zespół został powołany do życia, to Andrzej Kosendiak powołał na dyrektora artystycznego właśnie Jarosława Tilla, wiolonczelistę wybitnego, barokowego, specjalizującego się w tej muzyce, w historycznym wykonawstwie. Przez 20 lat Wrocławska Orkiestra Barokowa bardzo się rozwinęła. Koncertują na całym świecie. Ostatnio wspaniała rezydencja w Bayreuth na festiwalu Bayreuth Barok. Przez miesiąc czasu Wrocławska Orkiestra Barokowa zagrała tam kilka koncertów w różnych obsadach z różnymi artystami wybitnymi, więc no też wspaniały rozwój.
1: No i płyty.
2: No i płyty i Fryderyki. Ostatnio to płyta nagrana ze skrzypkiem doskonałym Bartłomiejem Niziołem pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Kilkanaście płyt wydanych w tym czasie, też nagrodzonych i Fryderykami i innymi nagrodami międzynarodowymi i docenionych przede wszystkim za granicą i wynikają z tego bardzo, bardzo dobre relacje zagraniczne, co przekłada się na zapraszanie orkiestry na koncerty na całym świecie.
1: Będzie urodzinowy koncert.
2: I to jest bardzo wspaniała okazja. Oba zespoły 20 lat w tym roku. Urodzinowy koncert zaplanowaliśmy na najbliższą niedzielę.

0: 18 października o godzinie 18 w Narodowym Forum Muzyki w naszej siedzibie. Oba zespoły wystąpią wspólnie, co nas bardzo, bardzo cieszy. Oba zespoły wykonają pod dyrekcją wybitnego belgijskiego dyrygenta Davida Rylanda oratorium Eliasz Mendelssohna. Oczywiście w towarzystwie również znakomitej obsady solistów, śpiewaków. No i będziemy celebrować, świętować te urodziny wszyscy razem już niebawem.
1: No to wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję i zapraszamy.
2: Wszystkiego dobrego dla chóru NFM i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
8: Kraseń pan. Mówiłaś, Mariano, że to jest takie charakterystyczne kijowskie powiedzenie.
9: Tak, chodzi o takiego dostojnego, pełnego majestatu człowieka.
8: Można powiedzieć jaśnie pana.
9: Można by było tak powiedzieć, zwłaszcza gdy mowa o naszym bohaterze, najlepszym kawalerze Europy.
8: Kraseń pan to król Stanisław August Poniatowski.
9: Zapraszamy na premierę reportażu Kraseń pan, czyli portret, który łączy Kijów i Warszawę.
8: W piątek o 13:10 w audycji Słowa i Dźwięki.
9: Mariana Krill
8: i Jan Kantyzienko.
0: Autopromocja.
10: Słuchają Państwo dwójki już 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
10: Sprawdźmy, co ciekawego wyczytała w zagranicznej prasie Monika Pirch.
11: Dziś o wystawie Christopha Schlingensiefa oraz o operze na kanwie pewnego znanego dramatu. Tuż przed wznowieniem opery 448 Psychosis w Royal Opera House, 10 lat po jej premierze na łamach brytyjskiego dziennika The Guardian, ukazał się osobisty artykuł Filipa Venablesa, kompozytora dzieła inspirowanego ostatnią sztuką Sarah Kane. Venables wraca w nim do początków pracy nad operą, opisuje niezwykły impuls twórczy, który pojawił się podczas nocnego lotu z Nowego Jorku oraz zastanawia się, jak spotkanie z tekstem Kane na trwałe zmieniło jego myślenie o muzyce, głosie i teatrze operowym. Kompozytor rozpoczął pracę od dokładnej analizy tekstu, starając się zachować jego strukturę, rytm i znaczenie. Zamiast przekształcać dramat w tradycyjną, linearną opowieść, stworzył dzieło złożone z 24 krótkich scen. Wiele fragmentów zachowało swoją pierwotną formę. Obok poetyckich monologów pojawiają się dialogi, ciągi liczb, nazwy leków, zapisy medyczne i urywki przypominające strumień świadomości. Muzyka odgrywa tu rolę znacznie większą niż zwykłe ilustrowanie tekstu. 12-osobowy zespół instrumentalny wykorzystuje m.in. altówkę, saksofony, fortepian, syntezator, akordeon i rozbudowaną sekcję perkusyjną. Szczególne znaczenie mają dźwięki bębnów, młotków, piły i uderzeń w drewno, które nadają słowom fizyczną siłę. W ten sposób 448 Psychosis

0: staje się nie tylko adaptacją dramatu, lecz także intensywnym doświadczeniem dźwiękowym, w którym głos, cisza, rytm i instrumentacja współtworzą obraz ludzkiej świadomości. A premiera opery 448 Sarah Kane w Royal Opera House już w najbliższą sobotę. Berlińska wystawa przypomina twórczość niemieckiego artysty i prowokatora Christopha Schlingensiefa. Wykorzystał on estetykę kina klasy B i horroru, by komentować media, kolonializm i skrajną prawicę. O ekspozycji również pisze The Guardian. Warto zapytać, czy prowokacja sprzed lat może dziś ponownie wytrącić odbiorców z równowagi. Twórczość Schlingensiefa pojawi się jako ostrzeżenie przed tym, jak łatwo okrucieństwo zmienia się w rozrywkę. I jak chętnie media pomagają je normalizować. Od tabloidowego szaleństwa wokół Diany po skrajnie prawicową, supernacjonalistyczną retorykę remigracji. Wystawę Christoph Schlingensief to nie mój problem, zajmij się własnymi sprawami można oglądać w berlińskim Gropiusbau do 17 stycznia. Przychodził punktualnie o 10, przez dokładnie godzinę czytał, po czym znikał bez słowa pożegnania bocznymi drzwiami. Niezwykły obraz wykładów Michela Foucault odnajdujemy na łamach Die Welt. W latach 70. i na początku 80. każdy, kto chciał osobiście uczestniczyć w środowych wykładach w Collège de France, musiał ustawić się przed salą na kilka godzin przed ich rozpoczęciem. Zainteresowanie było tak ogromne, że wykłady transmitowano na ekrany w innych salach budynku. Przyciągały tysiące słuchaczy i wielbicieli myśli filozofa, a niektórzy z nich co tydzień przyjeżdżali do Paryża z odległych miast. Foucault pojawiał się punktualnie o 10:00. Jego ogolona głowa i biały golf przywodziły na myśl dobrze znane fotografie z okładek książek. Zasiadał przy owalnym stole naprzeciwko rzędów słuchaczy i przez równo godzinę odczytywał fragmenty rękopisu swoich kolejnych książek. Mówił jasno i z niezwykłym skupieniem, nie poświęcając przy tym większej uwagi publiczności, która pilnie notowała każde jego słowo. Zdawał się nie dostrzegać nawet tych, którzy od czasu do czasu wymieniali kasety w ustawionych wokół niego magnetofonach. Nic nie zakłócało jednak intensywnej atmosfery wspólnego skupienia. Po 60 minutach Foucault wypowiadał jeszcze jedno zdanie, zwięźle ujmujące główną tezę wykładu, po czym znikał bocznymi drzwiami, nie żegnając się ze słuchaczami i nie dodając żadnych konwencjonalnych formułek. Foucault przez całe życie był postacią o niezwykle silnej osobowości, której dziś tak bardzo nam brakuje. Kończy swój niezwykły tekst recenzent Die Welt. W Le Figaro ukazał się artykuł poświęcony wystawie Richarda Peduzziego prezentowanej w Musée d'Orsay. Peduzzi, jeden z najwybitniejszych scenografów teatru i opery, przez wiele lat współpracował z reżyserem Patrice'em Chéreau, tworząc oprawę wizualną jego spektakli. Jego prace wyróżniają się niezwykłą wyobraźnią architektoniczną, wykorzystaniem geometrycznych form oraz grą światła i przestrzeni. Do jego najważniejszych realizacji należą scenografie do opery Lulu Albana Berga oraz monumentalne makiety opery Garnier i jej okolic przygotowane dla Musée d'Orsay. W jego twórczości powracają motywy murów, wież i ruin, które nadają przestrzeni teatralnej symboliczny wymiar. Peduzzi traktuje scenografię nie jako tło dla aktorów, lecz jako integralną część spektaklu współtworzącą jego emocjonalną i artystyczną siłę. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Ten przegląd przygotowała Monika Pilch. Już prawie 6 minut po godzinie 17, tak rozpoczęliśmy drugą część czwartkowego Wybieram Dwójkę. Teatr dla dzieci i nie tylko, a także spotkanie literatury z operą. Między innymi te tematy poruszymy do godziny 18, a już teraz sięgamy po muzykę Fryderyka Chopina.

Do walca zapraszał państwa Kevin Chen. Wiemy, że Fryderyk Chopin operę uwielbiał, więc kto wie, może ucieszyłby się na wieść o produkcji, która powstaje w Operze Bałtyckiej. Jej libretto jest op

0: oparte na Weissera Dawidku Pawła Hilego. To jest opowieść o pamięci, dojrzewaniu i tajemnicy osadzona w pejzażu Gdańska. O tym wszystkim ze swoimi gośćmi porozmawia teraz Olga Borzyszkowska.
1: Goście dwójki.
2: Gośćmi dwójki są dziś realizatorzy opery Weiser, reżyser pan Romuald Wicza-Pokojski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Oraz kierownik muzyczny premiery, pan Radosław Droń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Panie Romualdzie, pierwsze pytanie kieruję do pana jako reżysera. Weiser Dawidek to taka powieść, która zostawia czytelnika z wieloma pytaniami. Jestem ciekawa, z jakimi niewiadomymi zostawiła pana ta lektura?
3: No tak właściwie ta podróż i przez literaturę, ale też i przez dźwięki, które zaproponowała tutaj w partyturze Ewa Fabiańska-Jelińska. One bardzo mocno powodują, że ta wielopłaszczyznowość narracyjna stanowi dla nas wyzwanie i prawda jest taka, że nawet teraz jeszcze na chwilę przed premierą ciągle pojawiają się nowe pytania i poszukiwania nowych odpowiedzi. To tak mówiąc bardzo metaforycznie, a właściwie metafizycznie. Natomiast no, staramy się mocno odnaleźć w tej narracji, którą tutaj sobie wymyśliliśmy na samym początku.
2: Panie Radosławie, a pan z jakimi wrażeniami zostaje na chwilę przed premierą?
4: Przede wszystkim jest to ekscytacja i myślę, że wszystkim wykonawcom udziela się też pewnego rodzaju radość z tego, co osiągamy i z tego, co nadchodzi, bo od pierwszej próby w zasadzie w każdym zespole udzielała się bardzo kreatywna atmosfera i czuć to było, że każdy chce jak najlepiej, każdy szuka możliwie najlepszego scenariusza i razem z reżyserem w tym całym gąszczu różnych pomysłów, no myślę, że wybraliśmy te najbardziej nas zadowalające i myślę, że efekt ostateczny no, będzie naprawdę wspaniały.
2: Zanim będziemy mówić konkretnie właśnie o gdańskiej operowej odsłonie Weisera, to jeszcze chciałabym pokrążyć po tej orbicie inspiracji. Istnieje już realizacja filmowa z 2001 roku. Z tego, co mi wiadomo, były także próby teatralne. Czy to była jakaś inspiracja, jakiś bodziec? Jestem też ciekawa, na ile opera Weiser jest adaptacją, to takie modne ostatnio słowo, nowym odczytaniem, a na ile jest wiernym oryginałowi przekładem powieści na język opery?
3: To, co było dla nas ważne, mówię w tej chwili o osobach, które tworzyły sam materiał operowy tutaj z librecistką Anną Czekanowicz, przyjaciółką też Pawła Hila. Ania się zdecydowała, że realizujemy tak, jakbyśmy byli w głowie Hellera, czyli tej postaci, która opowiada to, będąc dorosłą, jak gdyby wspomina dzieciństwo. My pokazujemy sam ten czas tego dzieciństwa, pokazujemy ten moment od 20 czerwca do końca wakacji, do końca sierpnia, kiedy właśnie trójka przyjaciół, właściwie czwórka, bo przecież też Elka, spotykają nowego kolegę, który pojawił się nagle i nagle zniknął w tunelu. Więc to jest tak, że tak z mojej perspektywy jak gdyby odczytanie tego jednego z poziomów też, albo tych kilku poziomów z powieści, aniżeli robienie jakiejś swojej nakładki dotyczącej tej historii. Więc staramy się być raczej tymi, którzy odczytują te myśli, które są zawarte w powieści Weiser Dawidek, ponieważ jest ich naprawdę tam dużo, tych myśli, a właściwie jest takim jak gdyby pewnym labiryntem, po którym co chwilę podróżujemy i odkrywamy kolejne jego dodatkowe piętra i wyjścia.
2: Zastanawiam się, skąd decyzja, by sięgnąć akurat pod ten tytuł. Paweł Hille był związany chociażby z Teatrem Miejskim w Gdyni jako kierownik literacki. Ten aspekt dramatyczny na pewno był mu w jakimś sensie bliski. No ale Weiser Dawidek był jego literackim debiutem. Sam pisarz mówił, że dopiero się wówczas stawał. Skąd zatem pomysł, by sięgnąć właśnie pod ten tytuł, a nie na przykład po na wskroś muzyczną książkę Śpiewaj ogrody?
3: Rozmyślaliśmy też o Śpiewaj Ogrody, natomiast ten pomysł, żeby sięgnąć do tej debiutanckiej, ale ważnej i zmieniającej w pewien sposób pejzaż literacki i Gdańska, ale też i Polski, ten pomysł przyniosła Ania Czekanowicz. Śmiem twierdzić, że gdyby nie przerwane

0: życie Pawła, to kto wie, czy właśnie dzisiaj nie byłby tutaj razem z nami w studio i nie mówił o swoim librecie do kolejnej opery.
1: Pojawił się w pana wypowiedzi, pojawiło się takie sformułowanie: pejzaż literacki, pejzaż Gdańska. Więc może dotknijmy teraz tego już stricte muzycznego aspektu. Jak brzmi Gdańsk, jak brzmi Brentowo Wrzeszcz sprzed ponad 40 lat?
2: Jest to muzyka, która nie jest w pewien sposób oczywista. Nie mamy tutaj do czynienia z konkretnymi, wielkimi, romantycznymi tematami muzycznymi. Niemniej wprowadza ona element tajemnicy, wprowadza ona pewien element takiej nieoczywistości i wydaje mi się, że taki też jest Gdańsk. Od wielu gdańszczan słyszałem to, że cały czas odkrywają to miasto i muzyka też wprowadza nam ten element odkrywania tej historii. Bardzo powoli odkrywa swoje karty, ale często też zapowiada już to, co będzie się działo w dalszej części. W mojej ocenie niezwykłym zabiegiem kompozytorskim jest zestawienie kompletnie różnych światów. Jest to głos kontratenora zestawiony z głosem białym, który tworzy niespotykaną naprawdę barwę kolorystyczną. Zderzenie absolutne, które myślę, że może być dla wielu słuchaczy czymś absolutnie fascynującym. I polecam każdemu, aby usłyszeć to zestawienie, bo nie znam żadnego innego dzieła, które by zestawiało właśnie tak skrajne światy, które tak dodatkowo, harmonijnie nam współgrają.
0: I tutaj, jeżeli mogę jeszcze właśnie dodać, że to ma też pewną myśl ideową w tym, ponieważ głos biały przynależy Elce, która w naszej operze jest mocną osobą. Jest to Kaszubka, to jest głos naszego ludu tutaj pomorskiego. I tutaj dwie fantastyczne nasze koleżanki z Akademii Głosów Tradycji, czyli Anna Bochniak-Fryc oraz Joanna Gostkowska będą realizować postać Elki w zestawieniu z, tak jak Radosław Droń wspomniał, kontratenorem, czyli tutaj Jakub Monowit oraz Michał Sławecki wystąpią na naszej scenie. I to jest to zestawienie, jak my to czytamy, czyli to, co jest bliżej naszej natury, naszego tego ludu kaszubskiego, z całą potęgą historii, wieloletniej historii Gdańska, sięgającej aż pod barok.
1: I to, jak rozumiem, od początku był pomysł Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej.
0: Tak, oczywiście. I teraz razem z Radosławem Droniem staramy się bardzo, bardzo ten pomysł Ewy i wcielić w życie, ale też jasno trzeba powiedzieć, się z nim uporać, ponieważ domeną głosu białego jest wolność, wolność, która burzy wszystkie ramy, a prawda jest taka, że realizując spektakl operowy, tych ram mamy co niemiara, więc staramy się w tym odnaleźć.
1: Skoro zaglądamy już do tej muzycznej kuchni, panie Radosławie, czy zechciałby pan zdradzić, jakie wyzwania stawia przed panem realizacja tej opery?
2: No, tak jak już wspomniał reżyser, problemem, znaczy to nie był problem, to było takie wyzwanie właśnie, okiełznanie natury tego głosu białego, który jest wielką siłą i jest ponad wszelkie ramy, do których musimy się dostosować. Także to było dla mnie nowym wyzwaniem. Myślę, że udało się to osiągnąć z powodzeniem. Mam nadzieję, że widzowie będą mogli też tego doświadczyć. Niemniej jednak wyzwaniem oczywiście w roli kierownika muzycznego jest połączenie wszystkich światów i przedstawienie tej sfery muzycznej w taki sposób, aby widz miał możliwość
0: osadzić się w całości. Ja tak jeszcze czekam, bo chciałem tutaj do Radka jeszcze dopowiedzieć na rzecz, bo to z czym się Radosław musi uporać jako kierownik muzyczny, to jest między innymi to, że tu jest procesja, tu jest tango na podwórku kamienicy gdańskiej, ale myślę, że też niezłym wyzwaniem było i nie wiem, czy Radosław do tej pory miał możliwość dyrygować meczem piłkarskim, a tutaj mamy taką też również scenę, gdzie odbywa się mecz piłkarski, jest tłum gdańszczan, którzy kibicują. Tutaj nasz fantastyczny chór Opery Bałtyckiej, który również wyposażony jeszcze w wuwuzele, więc połączenie tego, co jest w orkiestrze,

0: stronie z tym, co jest na scenie. No myślę, że to wymaga bardzo dużo energii.
1: No właśnie, pojawia się postać Stasia Ostapiuka. Zastanawiam się, dlaczego ta scena meczu była tak istotna, może czy jest jakąś sceną przełomową w tej operowej realizacji?
0: To jest taki pierwszy moment, w którym Weiser Dawidek jak gdyby przejmuje rolę przywódcy. Przejmuje rolę tego, który wspiera tą grupę swoich, tych nazwijmy apostołów. I oni też zyskują wiarę w niego. Od tego momentu to już nie jest jakiś obcy, tylko to już jest nasz Weiser, który teraz będzie naszym przewodnikiem, naszym mesjaszem, bo te nawiązania biblijne, też nimi książka jest bardzo przesycona. Dodam też jeszcze, że u nas na przykład postać dziadka Abrahama jest bardziej rozbudowana, aniżeli w powieści. Jest tym, który tworzy świat i też ten świat zabiera, jak przystało na Boga Ojca.
1: Skoro dotykamy tych wątków, nawet afisz w jakiś sposób nawiązuje do tego ewangelicznego nawiązania, o którym sam Paweł Hille mówił bardzo otwarcie i wyraźnie. Zastanawiam się, na ile ten aspekt był właśnie istotny, na ile też zależy Państwu jako realizatorom tej opery na tym, żeby to było takie bardzo jednoznaczne, odczytywalne, że na przykład mamy Szymona i Piotra, Elka może być postrzegana chociażby jako Maria Magdalena. Jest piknik z ostatnią wieczerzą niejako i czerwoną orężadą podawaną w szklance. No i sam Dawid, który przecież przychodzi w obłokach kadzidlanego dymu, później znika. Czy ten aspekt ma być jawny w tej realizacji?
0: Nie podajemy tego, tak jak to jest też w książce, nie podajemy tego wprost, natomiast ci spośród naszych widzów, którzy przyjdą ze swoją wiedzą, ze swoim rozczytaniem, czy powieści, czy też w ogóle z postrzegania świata, to myślę, że odnajdą te nawiązania, ponieważ one są bardzo mocne w konstrukcji postaci, natomiast my nie zakładamy na nich kostiumu tych biblijnych postaci. To jest raczej kwestia już w samym ich ułożeniu. Bo tak, ostatnia wieczerza u nas też jest ostatnią wieczerzą. Tak jak w książce jest to ostatnia wieczerza na koniec wakacji, ale to jest też ten moment rozstania. To jest ten moment tego ostatniego pocałunku. Tutaj raczej zachęcamy, tak jak w powieści, zachęcamy do pewnych własnych też rozczytań. Jesteśmy jeszcze w próbach generalnych i to, co jest naszym wyzwaniem, to jest epilog całej opery, który w pewien sposób jest trochę oderwany od prowadzonej akcji. Następuje już po tym, jak Weiser znika w tunelu, ale nawiązuje do tego, co też jest pewną istotną warstwą w całej powieści, mianowicie zmiany R, że zmienia się era ryb na erę wodnika. Ta era ryb, o której bardzo mocno w scenie cmentarnej śpiewa Żółtoskrzydły, którego spotykają bohaterowie, a tutaj wyjątkowy głos Łukasza Koniecznego przekazuje nam te treści związane właśnie z egzystencją i właśnie z tym, że mija era ryb i jest teraz czas ery wodnika, czyli tej, powiedzmy sobie, ery myślącej, tej, w której się znajdujemy. Sami możemy sobie znaleźć odpowiedź, czy to jest właściwe, czy to jest ta era, w której tak bardzo byśmy chcieli być. Więc u nas ryby odgrywają dość istotną rolę w całym spektaklu.
1: Skoro mówimy o odgrywaniu ról, może powiedzmy jeszcze o bohaterach. Panie Romualdzie, wspomniał pan już o tym, że Elka w tej operowej realizacji jest kaszubką. Czy w jakiś inny sposób jeszcze zostały wyostrzone pewne cechy charakteru poszczególnych postaci?
0: Nie ma właściwie pobocznych postaci. Każda jest bardzo taką krwistą postacią, ale to też, tak jak już mówiłem, dzięki też naszym artystom, którzy kreują te role, tak jak na przykład Łukasz Kuska, Hellera, czy Aleksander Zuchowicz, Szymka. No tutaj, jak przystępowałem do realizacji, to nie sądziłem, że Szymek odegra tak istotną rolę w ogóle w całym naszym przekazie, ale też i Piotra, bo to jest ta nasza grupka tych apostołów, to jest Piotr Maciejowski, więc oni razem wspólnie, zresztą jako anegdotę mogę powiedzieć, że w pewnym momencie jest taka dyskusja, nasze koleżanki właśnie z Akademii Głosów Tradycji pytają się,

0: kolegów, że wiecie, no bo my tak przychodzimy, tak jeszcze nie byliśmy tutaj w pracy twórczej, w operze, a wy tutaj przecież tak razem ze sobą, a na to panowie mówią, ale zaraz, chwila, my dopiero się poznaliśmy, pierwszy raz jesteśmy na scenie wspólnie, więc to jest taki dla mnie dowód tego, w jaki sposób są zaangażowani twórczy. Z tych postaci, bo jest ich 11, myślę, że warto jeszcze oczywiście wspomnieć o parze korotków, którzy właśnie tańczą to tango na tym naszym podwórku, ale też z rozbudowaną postacią korotka, którego Grzegorz Pelutis tutaj nam wprowadził, który jest i kościelnym, i na meczu handluje orężadą, a później z żoną tańczy tango, a żoną jest Karolina Sikora. A z tych takich naszych akcentów tutaj jeszcze takiej pewnej dominacji gdańskiej, no to księdza Dudaka, czyli w scenie otwierającej cały spektakl, jest Leszek Skla. Hersztem w meczu, który tak właściwie to kibicuje tej jednej bardzo wysportowanej drużynie, ale też i próbuje trochę sędziować i wchodzi w spór z Weisserem, to tym hersztem jest Remigiusz Łukomski. No, myślę, że energia tego meczu jest w dużej mierze dzięki niemu. I tak jak też jeszcze mówiłem o Abrahamie Weisserze, to tutaj nasz kolega z naszego zespołu, Bartosz Żołubak, który to jest dla mnie jedna z takich cudowniejszych momentów w pracy, taki jeden z cudowniejszych momentów w pracy, kiedy artysta wchodzi w rolę. Czasami tak sobie mówimy trochę żartobliwie, że żeby zagrać postać, to trzeba wejść w postać i postać. I właśnie w ten sposób tworzy Abrahama Bartosz Żołubak. I tak, żeby już nie pominąć też żadnego z naszych kolegów, to oczywiście jeszcze postać MC, który najpierw podczas czy meczu, czy procesji jest takim szpiclem, fotografuje wszystkich, a później się okazuje, że to jest właśnie ten opresyjny nauczyciel, który woli łapać motyle niż je podziwiać, tylko łapać, zamykać w słoiku. To myślę, że też jest taki kolejny ze znaczących momentów w powieści, która jasno nam mówi o tym, czym jest strata, albo co najmniej zadaje pytanie, czym jest dla nas strata, strata naszego dzieciństwa na rzecz tej jakże poukładanej dorosłości, czy jednej kultury, zapomnienie na rzecz innej kultury.
1: Na zakończenie naszej rozmowy chciałabym zadać takie pytanie, które może być pytaniem otwartym i myślę, że też widzowie, słuchacze będą sobie niejednokrotnie to pytanie zadawać. O czym jest opera Weiser?
0: No właśnie, i tutaj ważna by była pauza, której oczywiście nie za bardzo zawsze radio lubi. Dla mnie i to, co tutaj z całym naszym zespołem staramy się urzeczywistnić, to jest to opera, znaczy w ogóle cała treść też tego naszego Weissera, to o tym, jak byt stwarza się poprzez relacje. To relacje, to jacy jesteśmy, jacy jesteśmy w kontakcie, tworzy to, że ktoś zaczyna dla nas istnieć. A strata, utrata tej osoby zamienia ją w pełną, nieśmiertelną obecność tylko dzięki naszej pamięci.
2: Dla mnie to jest też opera, w której każdy będzie mógł odnaleźć wartości uniwersalne, takie jak przyjaźń, pamięć, najcudowniejsze chwile ze własnego dzieciństwa, które przeminęły i do których pewnie wiele ludzi wraca i sobie próbuje odpowiedzieć też na pytanie, jak to było, a w przypadku Weissera jeszcze jest ten element tej niezwykłości i zastanawianie się, czy faktycznie był tak niesamowity i co się z nim stało.
3: Mówił kierownik muzyczny i dyrygent Radosław Droń, a wcześniej reżyser Romuald Wicza-Pokojski, z którymi spotkała się Olga Bożyszkowska. Premiera opery Weiser już jutro w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Nadal słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. 31 minut po godzinie 17. To jest chyba dobry moment, by sięgnąć po muzykę Roberta Schumana.

Tak brzmi finał trzeciej symfonii Es-dur Reńskiej Roberta Schumana w nagraniu Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod dyrekcją Paweł Jerwiego. Autorskie oprowadzanie po prywatnej kolekcji duchów i scenicznych widm. To najkrótszy opis kolekcji prywatnej, czyli spektaklu Claude'a Bardoya, tancerza i choreografa związanego z Nowym Teatrem w Warszawie, często pojawiającego się w spektaklach chociażby Krzysztofa Warlikowskiego. Różne postaci inspirują Bardoya, m.in. Chantal Akerman, Katrin Deneuve, ale także na przykład Iggy Pop czy Sid Vicious. Ten spektakl to także spotkanie tancerzy i choreografów z różnych pokoleń. Oprócz Bardoya to także Wojciech Grudziński. W tym przedsięwzięciu biorą udział także aktorki z zespołu Nowego Teatru Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Ewelina Pankowska i Magdalena Popławska. Jeśli chcieliby Państwo przejrzeć tę kolekcję prywatną w ten weekend w Nowym Teatrze w Warszawie, proszę nas o tym poinformować telefonicznie 22 645 22 22. Chodzi o zaproszenia na spektakle w sobotę, niedzielę i poniedziałek o 19:00.

0: To muzyka filmowa Bronisława Kapera, The Fire, ze ścieżki dźwiękowej do filmu Lord Jim. Ale my teraz wcale nie do kina będziemy Państwa zapraszać, tylko wracamy do przestrzeni teatralnej, bo zbliża się jubileuszowy festiwal Korczak dzisiaj. To wydarzenie, które od 3 dekad prezentuje najciekawsze spektakle dla dzieci i młodzieży. A o tegorocznym programie z dyrektorką artystyczną Dorotą Kowalkowską rozmawia Dorota Kołodziejczyk.
1: Podczas tegorocznej edycji przywołują Państwo słowa patrona. Nie należy wstydzić się zabawy. Nie ma zabaw dziecinnych. Jest teatr dla dzieci i młodzieży, który może być zabawą i nie być dziecinnym.
2: Tak, może podejmować tematy, które rezonują ze współczesnym światem, może zabierać w przestrzeń bardzo różnych emocji, może rysować rzeczywistość w różnych barwach i myślę, że program tegorocznej edycji zatytułowanej Let Us Play z taką wieloznacznością też tego słowa play tłumaczonego na polski jako zabawa, jako gra, ale też jako władza, którą mogą mieć osoby niedorosłe w teatrze, nas do takiego myślenia właśnie też zaprasza.
1: Wśród polskich propozycji znajdują się nieoczywiste adaptacje literatury, czyli Podróże Gullivera z teatru Gulliver w Warszawie w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego, czy Pani Twardowska z teatru Lalka w Warszawie w reżyserii Joanny Zdrady. Ale są również spektakle, które łączą opowiadanie o tym, kim jesteśmy, z tym, jaka była nasza najnowsza historia.
2: Będzie można obejrzeć spektakl Bibuła w Tapczanie w reżyserii Michała Derlatki z Teatru Miniatura, który powstał w koprodukcji z Europejskim Centrum Solidarności. Spektakl ten zdobył Grand Prix festiwalu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. A my bardzo się cieszymy, że ten tekst, który jest adaptacją książki Michała Rusinka, będziemy mogli pokazać i pokazać, jak może wyglądać lekka, ale też przepełniona wyobraźnią, dystansem, humorem, opowieść o bardzo ważnym fragmencie historii Polski, skierowana do najmłodszych.
1: W programie również sceniczna adaptacja opowiadania Szczepana Twardocha.
2: Masara ze Śląskiego Teatru Ateneum w reżyserii Roberta Jarosza. Przejmująca opowieść o odłączeniu, czy może nieakceptowaniu przez grupę, o szukaniu własnej tożsamości, o życiu w poczuciu braku akceptacji dla samego siebie, czyli propozycja dla widzów nastoletnich i propozycja, która ten tekst przenosi także w bardzo silny świat teatru formy, a cieszę się, że także znalazła na Śląsku wielu fanów, bo jest też laureatem Złotej Maski, czyli jednej z najważniejszych nagród śląskich przyznawanych spektaklom w danym sezonie.
1: I jest to jeden z tych spektakli, który pokazuje na festiwalu propozycje dla dzieci starszych, dla młodzieży. Takie propozycje przywiozą również goście z Belgii.
2: I tak zwany Focus Belgia, z którego jesteśmy bardzo dumni, będzie można obejrzeć aż 4 przedstawienia. 2 z części francuskojęzycznej i 2 z części flamandzkiej, które właściwie mają taki podwójny system i finansowania kultury i też myślę, że mają też inną wrażliwość teatralną czy taką właśnie performatywną. To, co u nas łączy te propozycje, to taniec, to nowy cyrk, to nowa choreografia. Będzie można zobaczyć między innymi podróżujący po całym świecie spektakl Podwójne Ty grupy B-Flat. Widownia jest naprzeciwko siebie, oddzielona ścianą i ogląda 2 różne spektakle w tym samym czasie. Także inne propozycje, między innymi Zbyt Często Się Zapalam, grupy Nijasz z Brukseli, czyli spektakl dla widzów powyżej 12 roku życia, taneczny, o tym, co się dzieje w ciele osoby dorastającej, co się dzieje w takim systemie i hormonalnym, jak on wpływa na to, jak się czujemy, jak wpływa na emocje. I grupa Nijasz. I propozycje dla trochę młodszych, ale wszystkie w kategorii tak zwanej all ages, czyli skierowane do widzów w różnym wieku. Jednym z tych 2 spektakli jest przedstawienie Souvenir Shop, czyli sklep z pamiątkami z

0: kultowej sceny Bronx w Brukseli, z teatru, który jest bardzo rozpoznawalny w całej Europie ze swoich właśnie działań teatralnych, performatywnych dla młodej publiczności. I my gościmy spektakl taneczny dla widzów powyżej 4 roku życia właśnie stamtąd, ale także z Brukseli spektakl pod tytułem Wszystko albo nic grupy Si de Modo Grosso, który za pomocą żonglerki, za pomocą operowania ciemnością i bardzo subtelnym światłem zabiera nas w taką podróż do pewnej niezwykłości gestu scenicznego, a jednocześnie pod spodem jest też bardzo subtelna opowieść dla dorosłych o czasie, trochę o przemijaniu, i to łączy te spektakle, że one mają często takie podwójne kodowanie, więc są ciekawe dla dzieci, ale też nas dorosłych zabierają w podróż, a wszyscy spotykamy się we frajdzie obcowania z wirtuozerią artystów, z bardzo pięknymi konceptami. To są propozycje, które trudno na co dzień spotkać na naszych polskich scenach i cieszę się, że my możemy je widzom polskim udostępnić i na nie zaprosić.
1: Do wspólnego świętowania, zabawy i gry zaprasza od jutra do 24 października do Warszawy Polski Ośrodek ASITER, organizator 30. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak dzisiaj.

0: Orkiestra barokowa Orfeo w menuecie Ludwiga van Beethovena. 9,5 minuty pozostało do 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Doniesienia z Warszawy korespondenta Le Monde komentowano w różnych zakątkach świata. Philip Ben, jak wspominaliśmy, miał zaufanych informatorów na samych szczytach władzy. Wiele lat później, na krótko przed śmiercią, nagabywany w tej sprawie, odmówił ujawnienia ich nazwisk. Po krótkim pobycie w Warszawie i powrocie do Moskwy sowieckiej delegacji z Nikitą Chruszczowem na czele sytuacja tylko pozornie się uspokoiła. Nie wykluczano, że sowieccy towarzysze mogliby użyć czerwonych dywizji rozlokowanych w Polsce, wspomina Philip Ben.
5: Stosunki między Warszawą a Moskwą były nadal napięte. Moi informatorzy, o których wiedziałem, że wiernie odzwierciedlają poglądy nowego kierownictwa partii, codziennie donosili o wymianach długich not między Chruszczowem a Gomułką i o tym,

jak to przywódcy polscy ciągle jeszcze byli w niepewności, czy aby na Kremlu nie odżyją zamiary wojskowej interwencji w Polsce. Obawy te podsycane były wiadomościami z Budapesztu, gdzie doszło do pierwszych starć sowieckich czołgów z węgierską rewolucją. Zmogło to

0: Obawy, że Warszawa może stać się drugim Budapesztem, osłabły jednak, gdy pewnego wieczoru radio podało, że marszałek Rokossowski wyjechał na długotrwały urlop. Wszyscy zrozumieli, że nigdy już z niego do Warszawy nie wróci. Tegoż dnia byłem świadkiem innego ważnego wydarzenia, dowodzącego, że wiele się w Polsce zaczyna zmieniać. Stałem w olbrzymim tłumie ludzi, którzy na dworcu oczekiwali kardynała Wyszyńskiego, wracającego do stolicy z kilkuletniego wygnania w małopolskim klasztorze. Pewnego dnia rzecznik polskiego kierownictwa partyjnego wezwał mnie nagle na spotkanie. Z promieniejącą miną oświadczył. Godzinę temu Gomułka rozmawiał z Chruszczowem przez telefon. Nareszcie zgadzają się na nasze warunki. Ogłoszą deklarację, że mamy prawo kroczyć własną drogą do socjalizmu. Zabiorą swych speców z wojska i z bezpieki. Odbędzie się repatriacja wielu Polaków, którzy się jeszcze w Rosji znajdują. Zaczną również płacić jakąś godziwą cenę za nasz węgiel. Tymczasem rozszalały się na świecie kryzysy, na Węgrzech i na Środkowym Wschodzie. W samolocie lecącym do Paryża myślałem sobie, że cokolwiek w świecie się wydarzy, nic nie zdoła już przekreślić polskiego października.
1: W dniach październikowego przesilenia mówił na antenie Wolnej Europy szef rozgłośni Jan Nowak-Jeziorański. Trudno powiedzieć, by Gomułka cieszył się dziś zaufaniem społeczeństwa czy nawet partii. Posiada natomiast niewątpliwie wielki, chociaż krótkoterminowy, kredyt zaufania. Na krótki czas kredytu zaufania Gomułce udzieliła także paryska kultura. Józef Czapski przywoływał list otrzymany z Polski. Może nie zdajecie sobie sprawy, co to za kolosalna odmiana. Ludzie odżyli. Jest jakaś przyszłość. Są jakieś nadzieje. Jest prawda, pisał korespondent Józefa Czapskiego.
2: To tyle na dziś. Wybieram dwójkę. Magdalena Wojtulanis pozostaje za konsoletą. Elżbieta Szymkowska, Krzysztof Dziuba i Monika Zając. My już się żegnamy. Zostawiamy Państwa w dobrych rękach. Za chwilę odezwie się do Państwa Przemek Psikuta. A już teraz Marcin Masecki. To taka krótka wycieczka do Ameryki Łacińskiej. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W najbliższej audycji Słuchaj Świata przyjrzymy się niezwykłym dziejom nagrań muzyki tradycyjnej podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. O historii i założeniach tej pracy, znaczeniu systematycznych nagrań oraz wpisie działalności dokumentacyjnej Polskiego Radia do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego porozmawiam z profesor Katarzyną Zalasińską, redaktor Marią Baliszewską, dr Joanną Szczepańską-Antosik i profesorem Piotrem Daligiem. Naszym rozważaniom towarzyszyć będzie muzyka na żywo. Wystąpią artyści z Podhala, Andrzej Polak ze swoim uczniem Jaśkiem Buńdą oraz Skurpieni, młodzi muzycy Skurpiów Białych. 18 października o godzinie 16 w studiu imienia Władysława Szpilmana. Wejściówki do zdobycia pod adresem rckl@polskieradio.pl, transmisja na antenie dwójki i w naszych mediach społecznościowych. Kuba Borysiak, zapraszam.
2: Czy ironia może ocalić przed tragedią?
3: Jak jeden człowiek zmienił polskie kino, kręcąc zaledwie kilka filmów?
2: Nikt inny nie potrafił kpić z narodowych świętości, jednocześnie oddając głęboki hołd ludzkiej niezłomności.
3: Jego filmy Człowiek na torze, Eroika, Zezowate szczęście czy wreszcie Pasażerka stanowią trzon kanonu polskiego kina.
2: Andrzej Munk w 105. rocznicę urodzin będzie bohaterem audycji Dwójka na miejscu.
3: Zapraszamy w sobotę o 15:00.
2: Aldona Łaniewska-Wołk
3: i Marcin Pesta.
0: Autopromocja.

0: Program drugi jest 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Magdalena Wojtulanis i Przemek Psikuta, kłaniamy się Państwu. Dziś w zastępstwie Andrzeja Zielińskiego, który już niedługo powróci oczywiście do naszego jazzowego cyklu. Dziś, proszę Państwa, przede wszystkim będziemy mówić o zbliżających się koncertach, festiwalach. Jak Państwo wiedzą, gorący czas, ten przełom października i listopada, to chyba nie tylko dla naszego rodzaju muzyki taki okres przesilenia, mnóstwo koncertów. Dziś postaramy się o kilku z nich Państwu przypomnieć, na kilka z tych koncertów Państwa również zaprosić. Na pewno przyda się dziś adres mailowy przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. A od strony muzycznej będzie bardzo różnorodnie, tak jak na zbliżających się koncertach. Sporo nowej muzyki polskiej, ponieważ, jak Państwo już na pewno doskonale wiedzą, zbliżający się festiwal Jazz Jamboree i jego 68. już edycja, to będzie przegląd kilkunastu tych najważniejszych polskich formacji, polskich zespołów aktualnie działających, muzycy młodsi, muzycy średniego pokolenia, muzycy także już doświadczeni. Od razu zapraszam Państwa na rozmowę z Mariuszem Adamiakiem w najbliższą niedzielę w Cafe Muza. Będzie opowiadał o festiwalu. Ale ja już dziś mam dla Państwa zaproszenia. No i wystartujmy od zespołu, który otworzy tegoroczny festiwal Jazz Jamboree, czyli wystąpi w piątek 23 października w warszawskiej Stodole. Na razie powiem tylko tyle i utwór, który otworzy nasze spotkanie, bardzo mocno

nawiązuje do repertuaru skrzypcowego, do repertuaru, który obowiązuje w tej chwili aktualnie na 17. konkursie imienia Henryka Wieniawskiego.

Drugi koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego. Jego temat jako inspiracja, ten utwór w rękach kwartetu Wojciecha Jachny

Squad, czyli Jacek Cichocki, fortepian i instrumenty klawiszowe, na elektrycznej gitarze grał Marek Malinowski, na perkusji Rafał Gorzycki, no i na trąbce Wojciech Jachna. Squad, ten znakomity kwartet i ich płyta Ad Astra, to będzie pretekst do tego pierwszego koncertu, który otworzy Festiwal Jazz Jamboree w piątek 23 października. Mam dla Państwa zaproszenia na poszczególne dni festiwalu. Proszę pisać przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Także w niedzielnym wydaniu Cafe Muza Mariusz Adamiak na pewno także zaoferuje słuchaczom dwójki kolejne zaproszenia na tegoroczne Jamboree. No a drugi festiwal, o którym dziś również powiemy i na który również Państwa zaprosimy, to Palm Jazz Festival. 17 już odsłona, 17 już edycja, czyli dokładnie tak jak w Poznaniu na Wieniawskim. Już za chwilę, mam nadzieję, połączymy się z dyrektorem artystycznym tego festiwalu, Krzysztofem Kobylińskim, aby osobiście zaprosił nas na koncerty i przedstawił wspólny mianownik tego festiwalu, który przecież obserwujemy od lat, który rozgrywa się w kilku miejscach i na tym festiwalu pojawiają się zarówno debiutanci, jak i nazwiska artystki, artyści już bardzo renomowani, uznani, którzy na ten festiwal powracają. Te ostatnie słowa na pewno dotyczą pianisty, który teraz dla nas zagra.

0: zawsze, kiedy sięgamy po tę płytę, a staramy się robić to w naszych jazzowych pasmach, to na naszych twarzach pojawia się szeroki uśmiech. Adam Makowicz w Nowym Jorku, rok 1977 i ta fantastyczna płyta wydana nakładem amerykańskiej Kalambii w 78 roku, zatytułowana po prostu Adam. Dwa tematy przed chwilą z tego kultowego już dziś albumu Over the Rainbow Arlena Harburga i przed chwilą Winter Flowers Adama Makowicza. A dziś dlatego powracamy do tego albumu, ponieważ Adam Makowicz znów gra solo i to już niebawem. Krzysztof Kobyliński jest z nami na tak zwanym nasłuchu. Dzień dobry Krzysztofie, czy się słyszymy?
1: Witaj Przemku, witaj, słyszymy się.
0: Świetnie, że jesteś. Krzysztof Kobyliński, człowiek, który odpowiada za kształt artystyczny, mogę chyba tak powiedzieć, festiwalu Palm Jazz. Jego twórca, jego dyrektor artystyczny. 17 już festiwal. Ja nawet powiedziałem na początku tego naszego spotkania, że dokładnie 17, tak jak konkurs Wieniawskiego, z tym, że konkurs Wieniawskiego odbywa się raz na 5 lat, a twój festiwal, Krzysztofie, no raz rok po roku, na szczęście, za to w kilku różnych ośrodkach. Bardzo cię proszę, abyś w kilkunastu zdaniach opowiedział nam, jak w tym roku będzie to wszystko wyglądało, ponieważ każda edycja jest... No jest efektem twoich wyborów, twojej konsekwentnej wizji tego, jak układasz, jak komponujesz te festiwale. Niektórzy powracają, niektórzy pojawiają się po raz pierwszy. No i jak zauważyłeś, ja zacząłem dziś od końca, bo Adam Makowicz to będzie taki wielki finał, prawda? Jeśli mogę tak powiedzieć. 16 listopada na zakończenie, na zwieńczenie cyklu zagra

0: Adam Makowicz solo.
1: No tak, festiwal jest od 5 do 16 listopada. To jest 12 dni, ma 21 koncertów. Odbywa się w trzech miastach: Gliwicach, Tarnowskich Górach i Raciborzu. Główną gwiazdą festiwalu jest Jan Garbarek, który będzie grał wraz z zespołem, a wśród członków zespołu jest oczywiście Trylog Gurtu. Będzie grał 11 listopada w Gliwicach w teatrze. No ale tam jest cała masa naprawdę, naprawdę muzyków, na których warto przyjść, warto posłuchać. Chciałbyś, żebym o tym opowiadał, czy chciałbyś, żebym opowiadał o festiwalu jako o całości?
0: Ja myślę, że program festiwalu jest oczywiście dostępny i tutaj każdy może szczegółowo zapoznać się z programem. Właśnie chciałbym, żebyś zaprosił jeszcze może na koncerty, które szczególnie dla ciebie są istotne. Jan Garbarek, jak powiedziałeś, główna gwiazda. Jan Garbarek, który ostatnio, zdaje się, rzadko grywa. Tak trochę zajął takie miejsce z boku całej sceny. To jeśli już o nim mówimy, powiedz proszę, jak udało ci się go namówić, zaprosić, zwłaszcza, że przyjeżdża z Trylokiem Gurtu. To będzie 11 listopada w Teatrze imienia Tadeusza Różewicza w Gliwicach.
1: No wiesz, Jan już był u nas, także kontakt mamy, w związku z czym wszystko jest prostsze. Wiesz,
0: jak artysta powraca, tak.
1: No tak, jak wchodzisz w jakąś nieznane terytorium, no to jest takie obwąchiwanie się, ale my już robimy ten festiwal któryś raz. Jesteśmy tam rozpoznawalni jako twórcy czy organizatorzy tego festiwalu i z kontaktami jest dobrze. Nie ma jakby specjalnego kłopotu, żeby spróbować zaprosić tego czy innego artystę. Raczej jest to kwestia czasu, jeśli wcześniej muzyk nie jest zabukowany gdzie indziej, to z dużym prawdopodobieństwem do nas przyjedzie.
0: Chciałem zwrócić uwagę na, jeśli pozwolisz, na jeden koncert, bo dokładnie wczoraj Maciej Obara pisał do mnie, że wraca niezwykle zadowolony, ukontentowany z sesji dla ECM-u, że nagrywali z Matiasem Ajkiem płytę. Wiemy o tym, czekamy na ten album wszyscy. No i Maciej Obara będzie występował w najbliższych dniach na Jazz Jamboree w większym składzie, a u ciebie na festiwalu w Gliwicach dokładnie, w kwartecie właśnie z Ajkiem.
1: Znaczy w kwintecie.
0: Kwartet plus Ajk.
1: Plus Matias Ajk. No ja głównie dlatego zależało mi na pokazaniu tej konfiguracji, bo wydawało mi się w ciemno oczywiście, bo nie słyszałem muzyków grających razem, że to może być bardzo duże przeżycie. Dlatego zadzwoniłem do Maćka i po prostu zaprosiłem go na festiwal.
0: Tak, wśród gwiazd pierwszej wielkości Chris Potter, 15 listopada, jego trio. I ja muszę powiedzieć, że bardzo mnie ucieszyła obecność Grega Osbiego, który dołączy, tak, jako gość specjalny już 6 listopada do Doroty Piotrowskiej, do formacji Sound Circle. Gdybyś o tym koncercie jeszcze może powiedział nam kilka słów, bo mam dobrą wiadomość dla słuchaczy dwójki. Na ten koncert mamy dwa podwójne zaproszenia dla państwa. 6 listopada Jazzowia w Gliwicach. Greg Osby między innymi tego dnia na estradzie. I tu jeszcze dodam, że mamy także jeden podwójny bilet na koncert 12 listopada. Pałac w Rybnej Izabela Effenberg, Patrycja Bentley i trio

0: Ścierański, Krzyżanowski, Ścierański. No czyli charakterystyczne dla ciebie, dla festiwalu Palm Jazz, to zderzenie, połączenie światów naszego ze światem, no z muzyką świata jazzową.
1: No, zdarzają się rzeczywiście takie koncerty. Wiesz, Dorotę ja poznałem poprzez Izę Effenberg i lubię ją jako perkusistkę, jako liderkę i kompozytora, jako człowieka. No więc jak mi napisała, że przygotowuje projekt, bardzo dobry skład jest. Greg Osby jest oczywiście takim najbardziej rozpoznawalnym elementem, ale ja myślę, że koncert, chciałbym przynajmniej, żeby koncert był znakomity i to były powody, którym się kierowałem, jak zaprosiłem zespół Doroty z Gregiem razem. Greg już u nas był kiedyś, Dorota też była, ale nie pamiętam, czy ona była na festiwalu, czy ona zagrała koncert po prostu w Jezowi.
0: Tak, to będzie na pewno przygoda, no i rodzaj też niespodzianki, jak to wszystko zabrzmi. Krzysztofie, bardzo dziękuję za osobiste zaproszenie z twojej strony na te koncerty. Będziemy jeszcze o nich przypominali. Na razie, tak jak powiedziałem, kilka biletów już mam dla słuchaczy jazzowego klubu Dwójki. Bardzo ci dziękuję za...
1: No ja dziękuję za możliwość rozmowy z tobą o festiwalu Palm Jazz, rzecz jasna.
0: Dziękuję. Krzysztof Kobyliński, dyrektor artystyczny Palm Jazz, był razem z nami, a u nas teraz na antenie, no właśnie, Greg Osby z jednej ze swoich ważnych, takich powiedziałbym trochę prywatnych, kameralnych, bardzo osobistych płyt. Wooden Lines, tak nazywa się ta kompozycja.

Greg Osby, który 6 listopada zagra w Centrum Kultury Jazzowia w Gliwicach. U nas przed chwilą w duecie z Florianem Arbencem, szwajcarskim perkusistą, z którym właśnie tworzą takie przestrzenie, mnóstwo powietrza między partiami saksofonu Osbiego a tymi takimi motorycznymi, transowymi bębnami Arbenca. Wooden Lines, tak nazywa się ten utwór, który otwiera płytę Reflections of the Eternal Line. Rzecz nagrana dokładnie w grudniu 2019 roku. Za 21 minut wybije 19. Podróżujemy dziś po bardzo różnych wykonawcach, którzy już niedługo zagrają w naszym kraju. No i teraz chciałbym na chwilę zatrzymać się przy muzyce Matiasa Aika, o którym znów jest głośno. Znakomity norweski, w zasadzie należałoby powiedzieć multiinstrumentalista, bo jego głównym instrumentem jest zdecydowanie trąbka, ale Aik często także sięga po kontrabas, wibrafon, gitara, fortepian. Znamy jego pomysłowe takie interakcje z bardzo różnymi muzykami. Jaga Jazzist, kiedyś Chick Corea, Pat Metheny. No ale Aik to oczywiście także twórca własnych składów. No i tak w oczekiwaniu trochę na wszystko to, co przyniesie nam współpraca Macieja Obary z Matiasem Aikiem, posłuchajmy dziś sesji sprzed lat. Sięgam po jedną z tych, myślę, najciekawszych autorskich płyt Aika, Midwest, rzecz nagrana w Oslo w maju 2014 roku. Kwintet Aika ze skrzypcami w składzie. Skrzypce, jak Państwo doskonale wiedzą, to najważniejszy instrument dla nas w październiku, więc wyłuskujemy także na jazzowym terytorium tego rodzaju współpracę. Tutaj Germund Larsen na skrzypcach, John Balke na fortepianie, Mats Eilertsen kontrabas, Helge Horbaken perkusja oraz Matthias Aik trąbka. Dwa utwory, które album Midwest zamykają: Fargo, a zaraz potem November.

November. November, który zaraz za zakrętem, a wcześniej Fargo. To te tytuły dwóch utworów Matiasa Aika. Dwa utwory zarejestrowane w maju 2014 roku w najsłynniejszym norweskim studiu Rainbow w Oslo przez najsłynniejszego inżyniera dźwięku, nieżyjącego już niestety,

Anna Erika Kongshauga. Matthias Aik na trąbce, kierownik, szef, lider tego kwintetu, z Germundem Larsenem grającym na skrzypcach, z Johnem Balkem przy fortepianie, Madsem Eilertsenem na kontrabasie i Helge Norbakenem na perkusji. Za 7

proszę być także w niedzielę w Cafe Muza Mariusz Adamiak. Myślę, że pojawią się kolejne zaproszenia na Festiwal Jazz Jamboree. A dziś na finał dokonajmy takiej klamry, sklamrujmy całość. Zaczęliśmy od kwartetu Ad Astra, od kwartetu Wojciecha Jachny i utworu zainspirowanego drugim koncertem skrzypcowym Karola Szymanowskiego. No to na finał domknięcie koda tej płyty Guardian of the Mountain. Przemek Psikuta, kłaniam się, do usłyszenia.

0: 22 do 25 października w Expo Kraków. Ponad 1000 autorów, 500 wystawców i 1000 książek z całego świata. Literatura piękna, romanse, kryminały, reportaże, young adult i książki dla dzieci. Premiery, autografy, spotkania z autorami. Bilety i program na www.książkakraków.pl. Patronat medialny Polskie Radio.
1: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
2: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania. Reklama.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 19:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Martyna Pastuszka.
3: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dobry wieczór. Zapraszam na przegląd najciekawszych dwójkowych spotkań dnia.
5: Pogłosy.
3: W poranku gościliśmy Ewę Dąbrowską, koordynatorkę Brunon Schulz Festival, który właśnie odbywa się we Wrocławiu. Bruno Schulz, pisarz z Drohobycza, od 15 lat jest patronem tego jednego z najważniejszych świąt literatury. Spotykają się tam pisarze z Polski i z całej Europy Środkowej. W sobotę ogłoszony zostanie laureat Nagrody Angelus. Pisarstwo i postać Brunona Schulza jest dla nas niezwykle ważne, podkreślała dziś w poranku Ewa Dąbrowska.
6: Staramy się zawsze, żeby ten duch Schulza gdzieś tam wybrzmiewał, czy to w rozmowach o trudnej przeszłości, bo przecież sam Schulz, człowiek o żydowskich korzeniach, Żyd oczywiście, ale też związany z Polską, z trudną historią polsko-niemiecką, gdzieś tam Ukraina, bo Drohobycz, więc wszystkie te elementy cały czas wybrzmiewają. Będziemy mieć na przykład ostatniego dnia festiwalu rozmowę wokół książki Marty Chorzewskiej, wokół reportażu o niemieckich mieszkańcach powojennej Polski, którzy też nie byli tu mile widziani, więc gdzieś tam cały czas ta historia trudna wybrzmiewa. Przed dobrych kilku lat Festiwal Schulza łączy siły z Literacką Nagrodą Europy Środkowej Angelus i w sobotę wieczorem poznamy laureata tegorocznej nagrody, wybranego spośród nominowanej siódemki. Jest wśród tej siódemki Polka, jest autor z Białorusi, jest autorka z Czech, mamy dwójkę Ukraińców, mamy Georgia Gospodinowa z Bułgarii, więc rzeczywiście przekrój autorów z Europy Środkowej właśnie, jak sama nazwa nagrody wskazuje, jest bardzo szeroki. Wszystkie te książki są warte uwagi zdecydowanie, no ale zobaczymy, którą z nich jurorzy uznają za tę, która powinna zostać nagrodzona w tym roku.
3: W sobotę gala Nagrody Angelus, a w niedzielę o 11:00 na antenie Dwójki rozmowa z laureatem w Strefie Literatury. Z kolei w audycji Wybieram Dwójkę Małgorzata Niemczyńska mówiła o biografii Anny Świerszczyńskiej zatytułowanej Baba na barykadzie. Podczas niemal 4-letniej pracy nad tą książką autorka dotarła do wielu nieznanych faktów z życia poetki, niepublikowanych utworów i osób, które znały ją osobiście. Często w książce wybrzmiewa zdanie "Świat się na Świerszczyńską spóźnił". Jego znaczenie tłumaczy autorka Baby na barykadzie Małgorzata Niemczyńska.
7: Kiedy zabierałam się do pracy, to zdawałam sobie sprawę z tego, że jest to autorka, która wyprzedziła swoje czasy, może mówiąc tak bardziej potocznie, ze swoim feministycznym światopoglądem, ze swoim stylem życia, który polegał między innymi na tym, że już w głębokim PRL-u praktykowała jogę, była wegetarianką. Można też dodać, że pisała o chłopkach już pół wieku przed Joanną Kuciel-Frydryszak. Przypomnijmy, że wiersz Świerszczyńskiej jest mottem do głośnego bestsellera bestsellera Chłopki. To zdanie, które stało się takim leitmotivem tej książki, przyszło do mnie, kiedy rozmawiałam o Świerszczyńskiej z jej sporo młodszą

0: koleżanką, też poetką, Ewą Lipską. Po prostu się przejęzyczyła. Chciała powiedzieć, że Świerszczyńska się pospieszyła, bo bardziej by pasowała do dzisiejszych czasów niż do swoich, a powiedziała, że się spóźniła. I ja wtedy sobie właśnie pomyślałam, że to świat się spóźnił na Świerszczyńską, że to w tą stronę podziałało, że w tej chwili, 40 już parę lat po śmierci autorki tomu Jestem Baba i tomu Budowałam Barykadę, zaczynamy ją dopiero doganiać i mamy przy tym niezłą zadyszkę.
1: Książka Baba na barykadzie, opowieść o Annie Świerszczyńskiej, ukaże się 21 października. A w cyklu Zapiski ze współczesności w tym tygodniu przypominamy wypowiedzi laureatów i jurorów związanych z trwającym w Poznaniu międzynarodowym konkursem skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego. Bohaterką dzisiejszego odcinka była Agata Szymczewska, prezeska Towarzystwa imienia Henryka Wieniawskiego oraz jurorka tegorocznego konkursu.
2: Talent czy nie talent, myślę, że to również ciężka praca, bo oczywiście niektórzy ludzie mają takie naturalne predyspozycje, żeby rzeczywiście występować przed kamerą czy przed mikrofonem. Nie peszy ich to, nie stresuje do tego stopnia, że nie wiedzą, co mają powiedzieć, ale wydaje mi się, że w moim przypadku to też trochę jednak też ciężka praca. Te moje początki były dość dramatyczne, bym powiedziała. Pierwsze wywiady, których udzielałam, nie chciałabym naprawdę do tego wracać, bo to się raczej nie nadaje do jakiejkolwiek publikacji. Później nastały czasy pandemii i wydaje mi się, że dla mnie to był taki trochę przełomowy moment. To życie przeniosło nam się rzeczywiście do internetu, do radia, do telewizji. My rzeczywiście z tymi urządzeniami spędzaliśmy bardzo dużo czasu. I ja wtedy rzeczywiście zaczęłam nagrywać się, w ogóle patrzeć, jak ja mówię, jak ja wyglądam, jak występuję przed kamerą czy przed mikrofonem. Byłam wobec siebie bardzo krytyczna, ale też zaczęłam bardzo mocno analizować to, jak to robią właśnie inni, czyli jak wy tutaj robicie w dwójce, jak robią to prezenterzy telewizyjni, oglądając, nie wiem, wiadomości czy jakieś programy publicystyczne, właśnie przyglądałam się, jak oni wyglądają, jak mówią, jak gestykulują i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie później w domu gdzieś przed tym lustrem trochę sobie ćwiczyłam, no nie powiem.
1: Kolejny odcinek wspomnień wokół konkursu Wieniawskiego jutro o 12:45. Na zakończenie Sztuka Mniej Obca, audycja poświęcona sztuce współczesnej. Dziś pretekstem do rozmowy o twórczości Mauricia Cattelana była Noc, pierwsza w Niemczech indywidualna wystawa tego artysty. Sztuka Cattelana w Polsce zawsze wywoływała gorące reakcje. Od 9 godziny w Zachęcie w 2000 roku po wystawę Amen w Zamku Ujazdowskim w 2012 roku. O Cattelanie mówiła dziś kuratorka tej drugiej wystawy, Justyna Wesołowska.
3: My go mamy za osobę wysoce ironiczną, inteligentną, zabawną, bezkompromisową i też pozbawioną jakiegokolwiek strachu. I osobę, która niczego nie bierze na poważnie. A, no nie jest to prawda. To, że Mauricio Cattelan postanowił przejść na emeryturę tą wystawą w Guggenheimie, świadczyło trochę o tym, że jest to dla nim jakieś obciążenie psychiczne, być ciągłym takim klaunem tego artworldu i ta konieczność wymyślania za każdym razem aktualnych, zaangażowanych społecznie i politycznie prac ciążyła mu też jako człowiekowi. Więc to jest pierwszy dowód na to, że jest poważny. Drugi na to, że jednak dosyć poważnie potraktował tą sytuację w Warszawie, a przynajmniej tak to komunikował, tą sytuację z jego Lanona Ora. A trzecia taka rzecz, że Mauricio Cattelan, ja takie odnosiłam wrażenie, jest bardzo lojalny w stosunku do ludzi, z którymi pracuje. I to swoje słowo, to powiedzenie, tak zrobię wystawę, traktował poważnie. Więc kiedy się okazało, że tego projektu nie możemy zrobić, to on zaproponował alternatywę. No i tą alternatywą rzeczywiście była duża wystawa. Artysta dokładał i dokładał prac, które będą w Zamku Ujazdowskim.
1: Na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl znajdą Państwo wszystkie audycje, z których pochodziły cytowane w pogłosach fragmenty. Tymczasem w programie drugim przed nami jeszcze m.in. Filharmonia Dwójki o 20:00, potem diagnoza literacka Małgorzaty Szymankiewicz i opowieści księżycowe Krzysztofa Dziuby, a już za chwilę spotkanie z Beatą Pytko, autorką komiksów, w audycji O Wszystkim z Kulturą. Spokojnego wieczoru życzy Państwu Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Autopromocja.
1: Białoruś, Bułgaria, Czechy, Polska, Serbia i Ukraina. Książki pisarek i pisarzy z tych krajów znalazły się w tegorocznej finałowej siódemce Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. W sobotni wieczór dowiemy się, która zostanie nagrodzona, a w niedzielę w Strefie Literatury zapraszamy wraz z przewodniczącym kapituły Andrzejem Hadanowiczem na spotkanie z laureatką lub laureatem, które będzie transmitowane wprost z wrocławskiego klubu Proza. Początek o 11:00. Do usłyszenia i do zobaczenia. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Kraseń pan. Mówiłaś, Mariano, że to jest takie charakterystyczne kijowskie powiedzenie.
3: Tak, chodzi o takiego dostojnego, pełnego majestatu człowieka.
2: Można powiedzieć jaśnie pana.
3: Można by było tak powiedzieć, zwłaszcza gdy mowa o naszym bohaterze, najlepszym kawalerze Europy.
2: Kraseń pan to król Stanisław August Poniatowski.
3: Zapraszamy na premierę reportażu Kraseń pan, czyli portret, który łączy Kijów i Warszawę.
2: W piątek o 13:10 w audycji Słowa i Dźwięki.
3: Mariana Krill
2: i Jan Kantyzienko.
0: Autopromocja.
4: Słuchają państwo Dwójki. Jest 19:10.
0: O wszystkim z kulturą.
4: Dobry wieczór. Witają państwa wydawczyni audycji Aldona Łaniewska-Wołk i Marta Strzelecka. Audycję realizuje Magdalena Wojtulanis, a gościmy dziś Beatę Pytko, autorkę komiksów.
5: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, cześć. Z wykształcenia architektkę, ale znaną nam przede wszystkim jako twórczyni nagradzanego debiutu Mord na dzielni. Teraz mamy Serce z betonu, które ukazało się nakładem wydawnictwa Nagle. Przypomnę na początek, ile było tych nagród za Mord na dzielni i nominacji, bo trochę tego było. Między innymi była to nagroda dla najlepszego debiutu 2024 podczas Komiksowej Warszawy. Nominacja do wyróżnienia dla najlepszego komiksu polskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi 2024, też nagroda za najlepszy debiut w ramach nagród Orient Man przyznawanych przez Polskie Towarzystwo Komiksowe. I ten komiks został zauważony zdecydowanie i to było takie mocne wejście na rynek wydawniczy. Nowy album trochę można powiedzieć jest kontynuacją tematów podejmowanych w tym pierwszym i o tym będziemy rozmawiać. Na początek, bo państwo być może jeszcze nie mieli okazji poznać tego albumu, powiem w skrócie, czego dotyczy, jakich tematów. Historia dzieje się w Kolosie, megastrukturze, która ma zapewnić ludziom bezpieczne schronienie. Rzecz dzieje się w odległej przyszłości, więc jest to schronienie przed katastrofą. Świat zbliża się do tej katastrofy. Poza tym schronieniem odradza się natura, przyroda wyniszczona, ta, którą zniszczyliśmy. Jedna z głównych postaci projektuje roboty, druga jest dendrolożką. Zatem jest to opowieść nie tylko o zagładzie, katastrofie, ale też o próbie zbliżenia się dwóch osób, o przyjaźni być może. I jest to science fiction. Zacznijmy zatem od rozmowy o gatunkach. To jest chyba w twoim przypadku, jako autorki, powrót do takiego gatunku, który szczególnie lubisz, prawda?
5: Zgadza się. Science fiction towarzyszyło mi odkąd tylko pamiętam. Takie książki czytało się u mnie w domu, takie filmy oglądało się w kółko, w nieskończoność, te same. I odkąd zrobiłam Mord na dzielni, to jakoś tak to science fiction domagało się mojej uwagi. Nie mogłam się powstrzymać przed właśnie powrotem do korzeni i już w kilku krótszych formach gdzieś tam zahaczałam o ten gatunek i wiedziałam, że to musi być moja kolejna długa forma.
4: Bo rzeczywiście poza tym, że jest Mord na dzielni, jest dużo różnych krótszych form, które ukazywały się w magazynach, w zinach, również wydawanych przez ciebie i do tego wrócimy.

0: Ale skoro już powiedziałyśmy, że to science fiction, to może powiedzmy jeszcze o odniesieniach kulturowych, bo można to ująć jeszcze bardziej konkretnie. Pojawiło się w opisach wydawnictwa, zresztą takie tytuły jak Silos, chodzi o serial, ale też Załoga Promienia, T. Walden, którą zresztą bardzo lubisz i cenisz, zdaje się.
1: Tak, zgadza się. Ostatnio oglądaliśmy też z mężem analizę Interstellara Christophera Nolana i powiedziałabym, że to też jest silna referencja, czyli takie science fiction, które pod płaszczykiem dużych tematów, wielkich idei mówi o tym, co jest takie dla nas najprostsze, najbliższe, w tym przypadku o uczuciach, ale... To jest właśnie chyba to, co w science fiction mnie kręci najbardziej, że zawsze właśnie za pomocą wyolbrzymienia możemy w naprawdę niestandardowy sposób przedstawić problemy towarzyszące nam na co dzień. Czasami bardzo często przez tę zmianę perspektywy jesteśmy w stanie w ogóle na nowo na nie spojrzeć albo sobie w ogóle uświadomić jakiś problem, jaki mamy w życiu.
0: W jaki sposób przekładasz to, o czym powiedziałaś przed chwilą, na formę? Bo to jest science fiction, ale jednocześnie mamy tę megastrukturę. W twoim pierwszym komiksie było miasto i te twoje opowieści graficzne, wydaje mi się, tworzą charakterystyczne światy. Na chwilę jesteśmy przy tych komiksach, przy tych dłuższych formach. Jeśli chodzi o to budowanie światów, nie o samą dramaturgię, bo do tego jeszcze przejdziemy, to co się łączy, mam wrażenie? To znaczy ta szeroka właśnie perspektywa, to pokazanie całego świata. I to jest, wydaje mi się, odwołanie właśnie do takich filmów, opowieści, seriali.
1: Kurczę, wydaje mi się, że u mnie przede wszystkim... To, o czym ja teraz myślę, to jest, tak jak w Szelestach napisałyśmy z Anią, kiełkujące źdźbło, które przebija się przez beton. Czyli walka betonu, tego, jak niszczymy naturę właśnie z tą naturą. To jest ten kontrast. To jest też często widoczne właśnie w dystopijnych, katastroficznych science fiction, gdzie zawsze już na samym początku widzimy zrujnowany wszechświat. I wiemy, że to zawsze jest nasza wina, że to jest wina ludzi. I właśnie tutaj kontrastując ze sobą w mojej twórczości te dwa typy, archetypy właśnie natury i betonu, myślę, że staram się właśnie pokazywać to, w którą stronę chciałabym iść. I tak jak rzuciłam w swoim życiu architekturę, bo już nie projektuję, nie jestem czynną architektką, tak samo właśnie w moich komiksach chcę pokazywać te idee, które mi przyświecają, czyli właśnie odejście od takiego zachłyśnięcia technologią, zachłyśnięcia tego tym, co ludzie są w stanie zrobić, do takiego spokojnego spojrzenia na to, co my faktycznie powinniśmy robić, albo co może powinniśmy przestać robić.
0: Rzeczywiście w tych twoich opowieściach wspomniałaś o Ani Domańskiej-Grzyb, z którą tworzysz zin Szelesty i tam jest jeszcze więcej przyrody, ale w twoich opowieściach rośliny różnego rodzaju są bardzo silnie obecne i mimo, że ta architektura też jest, czy science fiction, czy taka, którą widzimy na co dzień w Warszawie chociażby, tak jak w Mordzie na Dzielni. Dużo jest tej przyrody. Skąd ty ją bierzesz? Czy masz w głowie, czy też korzystasz z referencji na zdjęciach, czy gdzieś w sztuce? Jak ona przenosi się z twojej wyobraźni na papier?
1: Staram się po pierwsze pospędzać trochę czasu w naturze. Jest to taka jedna z moich rutyn, zwłaszcza po rzuceniu pracy, gdy mogłam sobie więcej pospacerować i faktycznie zobaczyć, jak moje ciało, mój umysł, moja psychika reagują na to częste przebywanie w naturze. Często jakieś takie drzewo za oknem w konkretnym momencie zapada mi po prostu w pamięci, staje się taką pamiątką, takim, jakby to powiedzieć, takim świadkiem jakiegoś wydarzenia. Dla mnie w ogóle niesamowite jest to, że natura tak naprawdę z jednej strony to jest coś, co człowiek jest w stanie przekształcać na swoje życzenie, niemalże jak Bóg w Genesis, ale z drugiej strony

0: strony, jak sobie pomyślimy o tym, o skali natury, to jesteśmy w tym ekstremalnie malutcy i nieważne, jak bardzo będziemy ją niszczyć, to ona zawsze będzie mieć nad nami przewagę i to jest ta przewaga czasowa. Kilka dni temu sprawdzałam sobie, ile mają lat najstarsze drzewa świata. No i ciś-świerk, nie pamiętam, jakiś taki iglak w Skandynawii, dochodzi już prawie do 10 tysięcy lat. No to nam daje ogromną perspektywę. W momencie, kiedy ja sobie myślę, że mam tych lat 34, z przerażeniem myślę o tym, że zostało mi trochę, może jeszcze więcej w życiu niż to, co przeżyłam, ale dalej wydaje się to być bardzo mało. Chciałoby się być elfem czy innym czarodziejem, żeby móc postrzegać świat i doświadczać tego, jak zmienia się nasza cywilizacja przez tysiąclecia, bo w takim krótkim okresie, w jakim my żyjemy, nie jesteśmy w stanie zaobserwować zmian, które chcielibyśmy zobaczyć.
1: No tak, ale z drugiej strony też być może za jakiś czas zobaczylibyśmy naprawdę tę katastrofę, o której opowiadasz w sercu z betonu. Jak cię słucham, to w zasadzie trudno mi wyobrazić sobie twoją pracę architektki, bo w twoim podejściu do rzeczywistości jest tyle świadomości tego, że trzeba opowiadać o tym, co złego się dzieje, że wydaje mi się, że to było naturalną drogą twoją, żeby przestać działać w tej dziedzinie, która no, nie musi niszczyć, ale często niszczy też przyrodę i nasze otoczenie. Jeśli działa się na zlecenie deweloperów szczególnie, z tej dziedziny do tej, w której jesteś, czyli takiej, w której ma się głos i można powiedzieć coś ważnego poprzez twoją twórczość. Czy to było dla ciebie naturalne, czy musiałaś dokonać jakiegoś przewrotu w swoim życiu takiego, żeby rzeczywiście przejść na tę stronę artystyczną?
0: Zdecydowanie tak. I ty już nawet to powiedziałaś. Musiałam przestać działać. Ja jestem taką osobą, co najpierw robi, potem myśli, robi bardzo dużo i bardzo szybko, bo po prostu lubi. I tak całe swoje życie poświęciłam architekturze, nigdy nie mając tej refleksji, co faktycznie ja robię, co inni robią. I dopiero już po wielu, wielu latach pracy, gdy boksowałam się non-stop z tymi samymi problemami, przyszło to oświecenie, że no, że ja tutaj, no nic tu po mnie, po prostu nie mam takich sił, żeby to wszystko zmienić, nieważne ile będę robić, to jestem po prostu za mała na to. Więc znalazłam sobie taką pracę, gdzie faktycznie czuję sprawczość tego, co robię. I jestem w stanie odpuścić czasem robienie, żeby było więcej tego myślenia. I myślę, że no, że dopiero wtedy się zaczyna robić tak naprawdę coś ciekawego, kiedy przestajemy robić rzeczy z automatu, kiedy zaczynamy myć zęby drugą ręką.
1: Czy skoro mówimy być może metaforycznie o takiej technicznej stronie działania, czy ty z tą techniką jakąś przeszłaś z architektury do rysowania komiksów, czy musiałaś się wielu rzeczy nauczyć od nowa?
0: Ja się trochę męczyłam, tak mi się wydaje, bo przyszłam przede wszystkim do komiksu z mentalnością architektoniczną, perfekcjonistyczną. Czyli w momencie, kiedy już dawno się nie rysowało, w momencie, kiedy chce się rysować rzeczy zupełnie inne niż do tej pory, no to strasznie ciężko jest pogodzić się z tym, że trzeba się czegoś douczyć, że trzeba do czegoś podejść w inny sposób. I przede wszystkim, no ja długo się męczyłam z tym, że ja nie mogłam odpuścić tej kontroli, jaką daje praca na komputerze i możliwości edycji, możliwości cofania. Dlatego Mord na dzielni, ten pierwszy komiks, był właśnie rysowany na tablecie. I był taki, ja bym powiedziała, jak projekt architektoniczny, bardzo ortogonalny, techniczny. Cały czas nie odpuszczałam właśnie tej kontroli architektonicznej. Wszystkie, jak rysujemy na tablecie, to możemy sobie zrobić tak.

0: takie kółka, które są równe, elipsy i tak dalej. I w tym wszystkim widzimy jakiś taki, powiedzmy, perfekcjonizm, tę kreskę kartonową, ale no jest to komputerowe, nie jest to namacalne. Dopiero w momencie, kiedy przy szelestach właśnie tym zinie naturalnym stwierdziłam, że to jest świetny pretekst, to jest nawet konieczność, żebym ja dotknęła papieru, jeśli mówię o naturze, jeśli mówię o tym, że nie chcę tego przebodźcowanego świata, że chcę poczuć faktyczną, fizyczną rzecz, no to musiałam zacząć też pracować fizycznie. I to było tak naprawdę przyczynkiem do tego, że to poszło w kierunku roślin, tak mi się wydaje. Po prostu moja ręka zaczęła sama naśladować pewne kształty. To wszystko zaczęło iść właśnie, nie da się użyć tutaj innego słowa niż naturalnie.
1: W jaki sposób musiała się, albo zmieniła się po prostu tak w takim naturalnym biegu rzeczy twoja pracownia? Bo wyobrażam sobie, że jeśli pracujesz na tablecie, to tak myśląc po prostu nie potrzebujesz wielkiej przestrzeni. Trochę większa jest potrzebna, kiedy rzeczywiście ten papier istnieje w pracowni.
0: Zdecydowanie. I w ogóle potrzebne jest światło naturalne. Chociaż gdy używamy na przykład podświetlanego stołu, żeby szkice przerzucać na tusz, no to wtedy wręcz odwrotnie. Ale tak, pierwsza rzecz, no to przekręciłam biurko i teraz jest pod oknem. Jestem wystawiona na oczy sąsiadów, co wcześniej wydawało mi się być w ogóle niewyobrażalne, w sensie ogromne naruszenie prywatności. W tym momencie naprawdę mi to nie przeszkadza. Może to jest kwestia tego, że po prostu czuję się bardzo komfortowo przy tym biurku. Jest to taka moja własna przestrzeń i nieważne, ile osób się gapiło na mnie w tej przestrzeni, to jestem tego pewna. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no to mnóstwo miejsca na przechowywanie rysunków. Właśnie muszę ukraść regał od męża z biura, bo po prostu już nie mam miejsca. Nie mam miejsca na segregatory z oryginalnymi rysunkami, nie mam miejsca na moje ziny. No i nie mam miejsca na tę nieskończoną ilość komiksów, które kupuję, żeby nadrobić całe życie nieczytania komiksów.
1: No tak, bo to też jest ten aspekt twojego późnego dosyć wejścia do tego świata wydawniczego komiksowego i o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale wydaje mi się też, że różnica pomiędzy tym twoim pierwszym albumem a Sercem z Betonu jest taka, poza techniką, o której powiedziałaś, że rytm tej opowieści jest zupełnie inny. I rzeczywiście nie wiem, na ile ma to związek właśnie ze sposobem pracy, z techniką rysowania, czy z otwarciem się na to, żeby zmienić to, jak tworzysz. Ale jest tak, że Serce z Betonu ma taką strukturę trudniejszą być może do nazwania, prawda? Przeczytałam w recenzji jednego z czytelników albo czytelniczek, że Mord na dzielni wydaje się w sam raz do czytania w tramwaju czy autobusie. Inaczej jest, myślę, z Sercem z Betonu. To jest taka opowieść, w którą w jakimś większym skupieniu zanurzamy się. I teraz jak ty tworzysz tę opowieść? Czy to też wymaga innej techniki, na przykład rozwieszenia tych wszystkich rysunków? Jak tworzysz tę opowieść z kadrów?
0: Tak. Tutaj nie obędzie się znowu bez porównania. Z Mordem na dzielni to miał być taki szybki strzał na rozgrzewkę, dowiedzieć się, jak działa komiks, jak go zrobić i go po prostu zrobić. Miałam jeden określony cel, jeden temat, jakby wiedziałam od początku do końca, jak ta opowieść się zaczyna, jak kończy, jakby po co ją robię. Z Sercem temat był o wiele cięższy, bo ja przez bardzo długi czas, chyba rok odkąd skończyłam Mord, bardzo długo się zastanawiałam nad tym w ogóle, jaki jest kolejny ważny dla mnie temat. A później z racji, że to nie był temat zamknięty przeze mnie, nie było to nic przerobionego, tylko takie coś, co cały czas w głowie nie ma właściwego kształtu. Tak też ten komiks taki jest. On jest taką próbą poradzenia sobie z, próbą rozsupłania pewnych tematów. One jakby nie są

0: zakończone w tym komiksie, tak samo jak nie są zakończone w moim życiu. Mówimy tutaj właśnie o otwarciu się na drugą osobę, o znalezieniu samoakceptacji i przez to o jakby polepszeniu swoich relacji z innymi ludźmi. I to jest proces, który u mnie trwa od bardzo dawna. Tuż po mordzie na dzielni wpadłam w diagnozę autyzmu i ADHD. I ten komiks powstawał właśnie w takim czasie. To był taki czas dla mnie bardzo burzliwy, bardzo emocjonalny. Ja się dowiedziałam, że w ogóle wszystko, co myślałam o swoim życiu, a już jestem po 30, to w ogóle nie tak. To jest tak, że nagle sobie uświadamiasz, że jesteś inna niż inni i że to jest okej i masz do tego prawo, tylko musisz po prostu sobie troszkę inaczej życie zorganizować. Ale właśnie ta diagnoza uświadomiła mi, jakby otworzyła mi oczy na to, że ja cały czas uparcie próbowałam tworzyć relacje w określony sposób pod siebie, a de facto z drugą osobą to nie jest tak, że chcę, żeby tę pierwszą do siebie dorównać. To jest tak, że po prostu się otwieramy i bierzemy to, co ona nam daje. Długo się po prostu musiałam z tym oswajać.
1: Tak, to ten temat, który rzeczywiście jest jednym z najważniejszych w Sercu z Betonu. Powiedzmy jeszcze przy okazji, nie jest to zamknięta opowieść również dlatego, że to jest część pierwsza. Czekamy na drugą. I przyjaźń, wydaje mi się, to jest taki temat, który wraca w ten czy inny sposób w twoich historiach. Czy uznałabyś, że to jest jeden z najważniejszych tematów dla ciebie nie w życiu, a w tym, o czym opowiadasz w rysunkach, w komiksach?
0: Na pewno po prostu to, żebyśmy się otwierali na drugą osobę. Czy to jest rodzina, partner, czy przyjaciółka, to już jakby gra drugoplanową rolę, ale naprawdę siedząc w swojej skorupie tyle lat, dopiero i jakby uważając, że jestem w dobrym miejscu, dopiero w momencie tego, jak ta skorupa wokół mnie się rozpadła i zaczęłam rozmawiać z innymi ludźmi, okazało się, że no, że żyłam, kurczę, w jakiejś jaskini.
1: Też nie jest to łatwe w dzisiejszej rzeczywistości. O tym również jest Serce z Betonu, o tym takim zamykaniu się nas wszystkich w swoich światach.
0: No tak, bo to nie jest problem tylko osób na spektrum, prawda? To jest problem teraz każdego z nas. Czy to są nastolatkowie, czy to są starsi, samotni mężczyźni. Jakby nie ma chyba większego... Znaczy, oczywiście, katastrofa klimatyczna, wojna, ale z takich społecznych, socjologicznych zagadnień nie ma większego niż samotność w tym momencie.
1: Wspomniałaś i ja też wspominałam o szelestach. To jest zin, skoro mówimy o relacjach, współtworzony. To tworzysz go razem z Anią Domańską-Grzyb. I to jest taka opowieść, no przede wszystkim o byciu w naturze i o relacji również. Ale z drugiej strony jest to też taka część twojej twórczości poza wielkimi wydawnictwami, bo wy wydajecie same, prawda?
0: Tak.
1: Ten zin. Nie jest to zresztą jedyna rzecz, którą wydajesz samodzielnie. Interesuje mnie dlaczego.
0: Dlaczego? Nie wiem, jakoś tak, jak robiłyśmy jedynkę szelestów, 24 strony, no to pomyślałam, to nie jest w ogóle rzecz dla wydawnictwa. To po pierwsze, a po drugie, no fajnie jest mieć coś swojego. I my z Anią robimy to przede wszystkim jako po prostu duży element naszej przyjaźni. To jest rzecz, którą robimy tylko i wyłącznie dla zabawy, wspólnego artystycznego spełnienia i chcemy mieć nad tym pełną kontrolę. Pełną kontrolę nad naszą zabawą.
1: No ale też jest to przedsięwzięcie wydawnicze. Macie dzięki temu również kontrolę nad tym, jaki to jest papier na przykład, jak to jest szyte, prawda? To też jest zgodne z naturą i najmniej szkodliwe, jak to możliwe w przypadku wydawania czegoś na papierze.
0: Tak, na początku faktycznie romantycznie się porwałyśmy na to, żeby szyć ręcznie wszystkie egzemplarze. Takich egzemplarzy jest 350 w sumie. Mhm. 150 z jedynki szelestów, 200 aż z dwójki. I to jest koniec.
1: No nie przewidziałyście po

0: popularności tak, tytułu.
1: Tak. Naprawdę na początku myślałyśmy, że Szelestę będą mieć nakład 50, maksymalnie 100 egzemplarzy, ale się spodobały. No to jakby kim ja jestem, żeby nie dodrukowywać?
0: Tych tytułów, jak wspomniałam, jest trochę więcej. Tych, które co jakiś czas ukazują się. Twoje rysunki albo krótkie komiksy ukazują się również w różnego rodzaju innych zinach czy w czasopismach. I mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że ta część twórczości artystów komiksowych, szczególnie tych, którzy również wydają w większych wydawnictwach zajmujących się promocją, dystrybucją, jest jakąś ważną częścią tożsamości artysty komiksowego. Czy zgodziłabyś się z tym?
1: Zdecydowanie, bo my jesteśmy taką społecznością, która jakby robi to wszystko dla zajawki, tak mi się wydaje. My spotykamy się na festiwalach, każdy z nas ma swój malutki stoliczek, czasami z kilkoma tylko zinkami, pocztóweczkami. Zazwyczaj też tylko znajomi są naszymi klientami i klientkami. My to robimy po prostu tylko dla siebie, dla naszych przyjaciół. I tutaj nie ogranicza ciebie po prostu format i to, jak duże czy małe coś ma być. Możesz zrobić coś naprawdę niewielkiego i zyskać duże uznanie.
0: A jeśli chodzi o gatunki, to też jest tak, że poza tym, co w tych dużych twoich albumach możemy zauważyć, tam też masz takie pole do popisu, jeśli chodzi o odkrywanie gatunków.
1: Tak, na pewno. To też jest tak, widzę, że po prostu te krótsze formy to jest pole do jakichś eksperymentów i to zawsze potem wychodzi w mojej dłuższej formie. Na przykład strasznie się cieszyłam, że wyszedł mangowy numer Warchlaków. Warchlaki to jest taka antologia zinowa i że mogłam narysować coś od tyłu do przodu. I w tamtym momencie zaczytywałam się w horrorach mangowych. No i pomyślałam, że absolutnie nie ma innej rzeczy, którą chciałabym zrobić. Bardzo się zdziwiłam potem, gdy okazało się, że w tych Warchlakach mój komiks był jedynym horrorem, ale dla mnie to było w ogóle pierwszy raz eksploracja tego gatunku i odnalezienie w nim ogromnego potencjału. Stałam się w ogóle fanką horrorów, czytania, myślenia o tworzenia. No tak.
0: Można znaleźć te prace, między innymi te w takim zbiorze Jazzy Mix, krótkie komiksy. To też wydałaś,
1: tak,
0: ten zeszyt.
1: Sama.
0: I będą kolejne części?
1: Tak. Jak narysuję jakieś krótkie rzeczy i uzbieram, to na pewno. Jakoś teraz się nie mogę otrząsnąć z tych długich.
0: Tu na okładce możemy przeczytać, że znajdziemy w tym zbiorze body horror, romans, metal, czyli historię związaną z tym gatunkiem. Właśnie, muzyka. W jaki sposób ona istnieje w twojej twórczości? Bo wiem i myślę, że ci, którzy śledzą twoją twórczość, twoje poczynania, wiedzą, że również grasz na perkusji. Czy takie ścieżki dźwiękowe, które towarzyszą ci w codziennym działaniu, zapewne są w twojej głowie, też da się odczytać? Gdzieś są zaszyfrowane w rytmie twoich opowieści albo w pojedynczych rysunkach?
1: Tak. Na przykład właśnie w tym zbiorku Jazzy Mix jest krótki komiks, który też napisała Ania Domańska-Grzyb, a ja go zilustrowałam. To jest komiks Maraton. On jest o bieganiu, o tym, jak jedni bardzo kochają, a inni nigdy się do tego nie przekonają. I jak tylko przeczytałam Ani scenariusz, jak zaczęłam go czytać, od razu zaczęła mi w głowie lecieć Eye of a Tiger i nie mogłam się powstrzymać. I rytm kadrów na początku tego komiksu jest właśnie jak początek tego utworu. Pau, pau, pau, pau. No i tak to już sobie dalej leci.
0: Część twojej pracy w ostatnim czasie przebiegała podczas rezydencji artystycznej w Angulem. Też powstały w tamtym okresie rysunki. Kiedy opowiadałaś dotąd w tej naszej dzisiejszej rozmowie o sobie, o tym jak tworzysz i chociażby o tej muzyce, której próbkę przed chwilą usłyszeliśmy, to...
1: Przepraszam.
0: Brzmiało dobrze, ale też daje wgląd w

0: twoją głowę, w to, jak ty myślisz, co się dzieje w twojej głowie. A kiedy wyobrażam sobie ciebie podczas takiej rezydencji artystycznej, to jednak dzieje się chyba dużo więcej niż na co dzień w twojej pracowni dookoła. Czy tak jest? Jakie to jest środowisko pracy dla autorki komiksów?
1: Przede wszystkim to jest takie środowisko, że jest tylko praca. Mhm. Poznajesz nowe osoby, które też robią komiksy i tylko o komiksach gadacie. Jakby znika twoje normalne życie. I jest to z jednej strony ekstremalnie wyczerpujące, z drugiej strony ekstremalnie takie spełniające, zwłaszcza jak widzisz, jakie tempo pracy potrafisz osiągnąć, nie mając żadnych dystrakcji w stylu mąż, pies, rodzina, hobby, przyjaciele. A potem cholernie ci zaczyna tego wszystkiego brakować.
0: Czyli jak długo można wytrzymać? Jak długo ty wytrzymujesz w takim środowisku, gdzie praca tylko istnieje?
1: W Angoulême byłam miesiąc i po dwóch tygodniach byłam już dosyć zmęczona w ogóle całą sytuacją, tym wyrwaniem ze swojego świata. A po trzech tygodniach to już byłam taka, że kurczę, już mogłabym być w domu. Więc wydaje mi się, że taki okres, gdzie faktycznie mogłabym się skupić tylko na swojej sztuce i żyć tylko tym, dwa tygodnie. Taki urlop.
0: Rozumiem. Wspomniałaś w tym życiu codziennym takie hasła, które, czy postaci, nie pojawiają się w twojej twórczości. Mogłoby się wydawać, kiedy zna się dobrze twoją twórczość, że bardzo dużo dajesz ze swojej prywatności do tych historii. Ale jednak zastanawiam się, czy rzeczywiście tak jest. Czy twoje własne przeżycia codzienne wykorzystujesz tak naprawdę przy pisaniu scenariuszy komiksów?
1: Na przykład, gdy pisałam Serce z betonu, tutaj mój mąż jest sekretnie jedną z postaci, ja jestem sekretnie inną postacią i one mają nasze rozmowy. To jest science fiction, ale kiedy ja chcę przekazać, jakie mam problemy, to nie mogę ich przekazać w oderwaniu czy wymyślać. Ja po prostu miałam takie momenty, gdzie sobie pod prysznicem przypominałam jakieś nasze rozmowy. I to, jak mocno one się wpisują w ten komiks, jakie to jest po prostu nieoszukane. Takie, to jest ukryte po prostu, ale w 100% prawdziwe.
0: Kiedy rozmawiasz z publicznością, z czytelnikami, którzy przychodzą na spotkania z tobą, odnajdują się w tych bardzo, bardzo prywatnych historiach?
1: Tak mi się wydaje. To jest jak, w sumie, co ja innego mogę dać? Komiks każdy przeczyta. Wiedzę naukową można sobie wygooglać i teraz nawet ci to AI streści. Co ja innego mogę powiedzieć ludziom niż to, co jadłam na śniadanie albo co przeczytałam i mi się podobało?
0: Ale czy rzeczywiście komiks każdy przeczyta? Przyzwyczailiśmy się myśleć, że jest to jednak taka forma opowieści, forma sztuki, dziedzina kultury dla zamkniętego środowiska. Bardzo długo tak było w Polsce. Albo mówiło się, na szczęście już ta dyskusja chyba została zamknięta, że to jest twórczość dla młodych osób albo dla dzieci. Już wiemy, że nie, ale wciąż się wydaje, że to grono odbiorców nie jest takie szerokie. Wciąż wydaje się, że jest dosyć hermetyczne, że
1: mi też się tak wydaje.
0: Że nie otwiera się. Ty jesteś dobrym przykładem twórczyni, bo weszłaś do tego świata później niż dużo innych twórców. Jak sama powiedziałaś, sama nie byłaś czytelniczką od dziecka komiksów, więc też zaczęłaś je poznawać razem ze swoimi czytelnikami, czytelniczkami. I jakie masz teraz wrażenie, kiedy jesteś wewnątrz tego świata? Czy to jest zamknięta grupa odbiorców? Czy łatwo ją poszerzyć?
1: Mam takie wrażenie, że wszyscy bardzo by chcieli, ale my po prostu nie wiemy jak. No w tym momencie ciężko, jak kół.

0: Kurczę.
1: Nie wiesz jak, wciąż nie wiesz jak.
0: Nie wiem jak. Myślałam, że tutaj właśnie wchodzę z taką nową energią, z takim spojrzeniem, powiedzmy, biznesowym na to wszystko. Że mogę własnymi, o znowu, z własnymi rękoma się urobić i ten komiks jakoś się popchnąć i znowu troszkę jak w architekturze, znowu troszkę się odbijam od tego, bo to nie zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Ja mogę sobie wydać tylko ten swój komiks albo swojego zina. Ciężko, ciężko, jakby ja nie wiem skąd się biorę nowych ludzi tak naprawdę do tego. W momencie, kiedy jeszcze 10 lat temu to było takie naturalne, że się ma Instagram i nagle jest się sławnym.
1: Tak.
0: I że w internecie, internet nas łączy, jesteśmy w stanie łatwo znaleźć to, co nas interesuje i nowe rzeczy, które mogą nas zainteresować. Teraz mam wrażenie, że jest zupełnie inaczej. Czy my musimy po prostu znowu, nie wiem, wyjść na ulicę po prostu, na ulicy sprzedawać te komiksy? Czy ja mam namawiać ludzi na przystanku? Ja mogę.
1: Wspomniałaś o tej części biznesowej tego przedsięwzięcia, jakim jest wydawanie komiksów. Myślę, że tu może leżeć problem, bo jednak wydawnictwa książkowe, nie wyłącznie komiksowe, istnieją w sieci wielkich dystrybutorów. Są oczywiście inne problemy z tym związane, ale to jest świat, który nie rozwijał się między innymi w zinach, w głównej części, takich małych nakładach dla zamkniętego grona. Więc myślę, że być może ta część biznesowa jest jakimś rozwiązaniem, gdybym mogła podpowiedzieć, co nie znaczy, że łatwo to zmienić.
0: No tak, w końcu nikt nie jest w komiksie dla pieniędzy. Dla nas jakby nam to przez głowę nie przejdzie, że moglibyśmy robić biznes na swojej sztuce, prawda?
1: Skoro wspomniałyśmy o tych światach zazębiających się jakoś, to wspomnijmy o tym, że jesteś autorką okładki pierwszej powieści Aleksandry Sylwar zatytułowanej Gdybym miała miotacz płomieni, która ukaże się 24 października. Na ten dzień jest zapowiedziana premiera, ale okładkę już można obejrzeć w internecie. Ona się wpisuje oczywiście w twój styl komiksowy, tak mi się wydaje. Ale też warto zaznaczyć, że książka ukaże się nakładem wydawnictwa Czytelnik, czyli jednego z najdłużej istniejących na polskim rynku wydawniczym, domu wydawniczego. I to wydaje mi się niezwykłym połączeniem. Ty z tego środowiska, w którym liczy się to, żeby wydać zin, na legendarnej ulicy związanej z legendarnym wydawnictwem, czyli na Wiejskiej w Warszawie, pojawiłaś się z tą okładką. Czy to było twoje marzenie, żeby zacząć robić okładki?
0: To było moje marzenie. Jeszcze zanim marzyłam o komiksach, to marzyłam o okładkach. I teraz jakoś tak nigdy nie przystąpiłam do realizacji, ale w ostatnich latach dowiaduję się, że bardzo często trzeba po prostu poczekać, aż coś do ciebie przyjdzie i wtedy jest najlepiej. To jest w ogóle niesamowite, że wydawnictwo Czytelnik wydaje Aleksandrę, debiutantkę. To jest taka powieść, no, zupełnie inna dla tego wydawnictwa, bym powiedziała. Widać, że tutaj Czytelnik próbuje zaproponować coś nowego, próbuje nas zaskoczyć. No i właśnie tutaj wydaje mi się być świetnym posunięciem, ale wiadomo, jestem subiektywna, żeby zaprosić artystkę komiksową do zrobienia okładki właśnie takiej kontrowersyjnej, powiedzmy, powieści. I myślę, że to może być po prostu siła tego jak już chciałam powiedzieć komiksu, no bo u mnie to same komiksy. Siła tej książki, tego naszego mariażu, bo po prostu nikt się nie spodziewa tego tekstu w Czytelniku, nikt się nie spodziewa tej okładki i może to w ogóle będzie jakimś dużą zmianą dla całego wydawnictwa. Zobaczymy w ogóle, co przyniesie taka niespodziewana współpraca.
1: Już niedługo możemy się o tym przekonać. Czy planujesz kolejne okładki?

0: czekam na propozycję.
1: A jak pracowałaś nad tą? Bo no, jest to pierwsze. Znowu mówimy w twoim przypadku o debiucie.
0: Tak. Przede wszystkim na początku zaproponowałam okładki, które wyglądały jak inne okładki czytelnika. I wtedy redakcja mi powiedziała, nie, pani Beato, pani musi zrobić swoją okładkę.
1: Czyli przestudiowałaś całą tę wielką historię albo dużą jej część okładek wydawnictwa?
0: Jestem dosyć zaznajomiona z tym wydawnictwem, bardzo dużo czytam, uwielbiam też okładki czy Heidricha, czy Przemka Dębowskiego, Rekosza, jakby oni mają Mogilnickiego, no przekrój samych sław. To są, no tak, okładki, są też które te... się zna po prostu.
1: Tak, to prawda. Są też te sławy, które zapewne były w twoim domu zawsze, tuż powojenne, kiedy wydawnictwo się rodziło, powstawało.
0: Tak, te piękne wydania, które ja czasami znajduję w antykwariatach z rocznikami na przykład urodzin moich rodziców i potem daję im na prezent. Tak, to też ta seria Nike.
1: Tak.
0: No ja bardzo chciałam zadowolić czytelnik. I za bardzo chciałam to zrobić, robiąc coś pod nich. I dopiero gdy oni odrzucili moje pierwsze kilka projektów, które były bardzo, bardzo takie skondensowane graficznie, bardzo intelektualne i pełne symboliki, dopiero właśnie wtedy, gdy oni mi to odrzucili, to ja po prostu wzięłam markery i zaczęłam rysować w takim szale. Wykorzystałam chyba, wtedy miałam jakiś gorszy, lepszy, nie wiem, jakiś taki emocjonalny dzień, który pozwolił mi na to, żeby się wyżyć artystycznie na kartce. I to był ten właśnie kierunek. To był ten kierunek, którego oni ode mnie oczekiwali, że po prostu ich zaskoczę. Zaskoczyłam samą siebie, zaskoczyłam wydawnictwo i mam nadzieję, że nie zaskoczę nikogo, kto kupi tę książkę po okładce i ją przeczyta i stwierdzi, że to nie siedzi. Mam nadzieję, że tutaj nie zaskoczę.
1: Ta opowieść bardzo dobrze wpisuje się w to, co wcześniej mówiłaś, o tym, jak zmienić rynek wydawniczy, jak wprowadzić nowe osoby do tego świata wydawniczego. Wydaje mi się, że w tym przypadku coś takiego się właśnie dzieje. Tylko, że te kroki nie następują tak szybko. Jest jedna taka premiera, za jakiś czas być może będzie inna. Zmienia się trochę to środowisko komiksowe, zmienia się też być może świat wydawnictw tych najstarszych, najdłużej istniejących. Więc być może cały ten świat wydawniczy jakoś tam też się zmienia.
0: Ale ja jeszcze wrócę do tego początku naszej rozmowy. Czasami po prostu nie warto robić. Czasami warto się dłużej zastanowić i zrobić o wiele mniej. I to może osiągnąć jakiś efekt. Zwłaszcza w momencie, kiedy jesteśmy... To nie jest tak, że nie ma komiksów. My jesteśmy po prostu zalani. Jesteśmy zalani książkami, komiksami, serialami, wszystkim. I to jest największy problem w tym momencie, bo my musimy dotrzeć do tego, co nam się spodoba. Dotrzeć do tego, co jest dobre. I bardzo, bardzo często zniechęcamy się, zanim do tego dotrzemy.
1: I rzeczywiście wynika to z twojego doświadczenia, prawda? To otwarcie się na taką dziedzinę twórczości czy działalności, która jest najbardziej naturalna, bo to jest właśnie historia twojej pracy.
0: Tak.
1: Bohaterki z serca z betonu, jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, to z jednej strony utalentowana konstruktorka, która miała kiedyś prawdziwego przyjaciela, a teraz woli roboty, a z drugiej dendrolożka, która tęskni za prawdziwym lasem. I jest to, jak już wspominałyśmy, opowieść o relacjach ludzi ze sobą. Ale też wydaje mi się, że to jest opowieść o takim temacie większym, takim temacie dotyczącym tego, jak budujemy społeczności czy społeczeństwa. Na jakim etapie pracy nad kolejnym komiksem pojawiają się w twojej głowie te tematy wielkie, te takie tematy, które są ponad fabułą?
0: Na samym początku, a potem tylko ich przybywa, bądź się coraz bardziej zaplatają, jakoś tak ciaśniej. Czasami dopiero już po wydaniu komiksu widzę jakąś dodatkową symbolikę, która jest z niego do wyczytania, bo po prostu

prostu operując kilkoma tylko jakimiś symbolami, jesteśmy w stanie zbudować bardzo dużo pod spodem. I nawet jeśli ja mam w głowie jakąś konkretną fabułę, rozwiązanie i odpowiedź na te wszystkie zagadki, które są w pierwszym tomie Serca, to widzę, że teorie już się namnażają. I właśnie, że cała

0: Wydaje się, że jest taki powolniejszy i dłuższy niż w przypadku debiutu.
1: Zgadza się. Na pewno jest taki trochę w innym celu. Jak wcześniej wspomniałam, pierwszy komiks był po to, żeby był pierwszy komiks, żeby po prostu się pokazać i zdobyć trochę pewności siebie na to, żeby w drugim komiksie już móc zrobić to, co się chce i stanąć za tym, jakby nie bać się oceny, bo jednak jeśli coś wynika z ciebie i robisz to dla siebie, no to na koniec i tak jesteś wygraną, nieważne co się tam pojawi, możesz naprawdę popłynąć.
0: Pozostaje jeszcze pytanie, czy jesteś wygraną w takim sensie właśnie biznesowym, bo bywa też tak, że te opowieści, które są trudniejsze w odbiorze, które nie są właśnie wartką akcją, nie sprzedają się tak dobrze, krótko mówiąc. Czy o tym myślisz, czy nie zastanawiasz się nad tym, kiedy tworzysz?
1: Nie przy tym komiksie. Przy tym komiksie na wiadomo, chciałoby się kiedyś w jakiejś dalszej perspektywie, żeby moja pasja, to na co poświęcam bardzo dużo czasu, żeby przynosiło mi jakieś korzyści majątkowe. Ale mam wrażenie, że jeśli ja bym robiła komiks dla pieniędzy, to on nigdy by nie był tak dobry jak komiks zrobiony po prostu dla siebie.
0: To powiedzmy jeszcze na koniec o tym, co wydaje mi się ważne dziś dla wszystkich twórców. Dlaczego sztuczna inteligencja nie powinna zastępować ludzi w pracy twórczej?
1: No bo my po prostu mamy z tego kupę zabawy. Ja bym chciała, żeby każda osoba, która chce mieć rysunek, zobaczyła, jaka to jest zabawa z tworzenia, z procesu twórczego. Tu po prostu chodzi o ten proces. To jest to, czego my nie chcemy zatracić. My nie chcemy mieć zapytania i produktu. Dla nas liczy się ta ścieżka, bo ona z jednej strony przynosi nam przyjemność, ale z drugiej strony też pozwala nam rozpracować swoje własne emocje, czy w jakiś sposób po prostu urosnąć jako osoba.
0: Jeśli tak jest, to zapewne dla odbiorców też ma to większe znaczenie, jeśli twórca oddaje swoją historię i jakoś się przy tym również rozwija. Mamy Serce z betonu. Wydawnictwo Nagle opublikowało ten pierwszy tom. Czekamy na drugi. Zachęcamy do tego, żeby śledzić wydarzenia z udziałem Beaty Pytko, bo będzie można ten komiks kupować również na spotkaniach autorskich. Są takie w planach, prawda?
1: Tak. W listopadzie będzie w Państwowym Muzeum Etnograficznym Niech Żyje Komiks i na pewno pojawia się też na targach wzory tuż przed gwiazdką, żeby was wszystkich uratować prezentowo.
0: Te wydarzenia wspomniane będą miały miejsce w Warszawie. Zachęcamy do tego, żeby ich szukać. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Beata Pytko gościła w O Wszystkim z Kulturą. Dzisiejszą audycję przygotowałam z Aldoną Łaniewską-Wołk, a Magdalena Wojtulanis pozostanie za konsoletą z państwem. I ja mówię do usłyszenia. Marta Strzelecka.
2: Autopromocja. Muzyka Maliny Mitery wyrasta z jazzu, ale nie zatrzymuje się w jego granicach, a sama pianistka jest jedną z najciekawszych postaci młodej sceny muzyki improwizowanej. Najbliższa okazja, aby się o tym przekonać, to koncert jej zespołu Mini 4, który obecnie współtworzą Amelie Dale, Kamila Drabek i Patrycja Wybrańczyk. Zapraszamy w niedzielę o 19 do studia S3 Polskiego Radia w Warszawie. Wejściówki na koncert dostępne pod adresem koncerty2@polskieradio.pl. W Poznaniu trwa 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Na antenie dwójki w cyklu Zapiski ze współczesności przypominamy polskich uczestników i jurorów tych muzycznych zawodów. Usłyszymy m.in. Henryka Szeryngę, Wandę Wiłkomirską czy Idę Händel.
3: Każdy skrzypek, każdy wirtuoz gra i musi grać Henryka Wieniawskiego. To był nie tylko, że największy kompozytor w swoim okresie Polak, ale to jest przecież międzynarodowy. Tak samo jak Paganini, tak samo się gra Wieniawskiego.
2: Zapraszamy codziennie do piątku o 12.45.
4: Nasze muzyczne źródełko.
5: Wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski. Do 15 listopada czeka

0: Czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów.
1: Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach.
0: Więcej informacji na stronie źródełkopolskieradio.pl.
1: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
0: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
2: Autopromocja.

0: gdy wyjka jesteś na miejscu masacyjki.
1: Minęła 20.

Przed mikrofonem Joanna Grodkowska, witam Państwa. Dziś mam dla Państwa koncert London Sinfoniette, która wystąpiła na Festiwalu Muzyki Współczesnej w Huddersfield 22 listopada ubiegłego roku z programem zatytułowanym Electrifying New Works from Poland and Beyond. Elektryzujące nowe utwory z Polski i nie tylko. Program ten zawierał brytyjskie prawykonania utworów Marty Śniady i Pawła Malinowskiego, a także światowe pierwsze wykonanie utworu meksykańskiego kompozytora mieszkającego w Oslo, Luisa Fernando Amai, a także dzieła Brytyjczyka Lorenza Osborna, litewskiej kompozytorki mieszkającej w Nowym Jorku, Żibuokle Martinaitite i estońskiej kompozytorki Lizy Hill. Była to więc niezwykła podróż przez różne brzmienia, tradycje, kultury, prowokująca do refleksji i silnie rezonująca ze współczesnym światem. London Sinfonietta, jeden z czołowych europejskich zespołów muzyki współczesnej, znany jest z takiego innowacyjnego podejścia do doboru repertuaru i z wirtuozowskich wykonań. Od momentu założenia w 1968 roku zespół zamówił ponad 450 nowych utworów i zaprezentował setki światowych prawykonań. Koncert odbył się w Huddersfield Town Hall i stanowił ważny element programu z sezonu Polska-Wielka Brytania 2025. Był efektem współpracy London Sinfoniette z Instytutem Adama Mickiewicza i Warszawską Jesienią. Program koncertu w Huddersfield, częściowo znany nam z warszawskiej jesieni 2025, otwierała kompozycja Mute Brytyjczyka Lorenza Osborna. To rocznik 1989. Kompozytor, który w swoim kraju współpracuje z tymi wiodącymi zespołami i orkiestrami, takimi jak London Philharmonic, London Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony, Britten Sinfonia czy Riot Ensemble. No a jego utwory grają także Ensemble Modern, Ensemble Klang. Wykonywane są też przez Agatę Zubel. Oto Mute Lorenza Osborna gra London Sinfonietta, dyryguje Jeffrey Patterson.

London Sinfonietta pod dyrekcją Jeffreya Pattersona rozpoczęła swój koncert na festiwalu w Huddersfield 22 listopada ubiegłego roku utworem Laurence'a Osborna Mute. A teraz polskie pierwsze brytyjskie wykonania. Na początek Marta Śniady i jej How Can I Help You na amplifikowany zespół i wideo. W komentarzu kompozytorka cytuje Joannę Flis z jej książki Co ze mną nie tak? O życiu w dysfunkcyjnym domu, środowisku, w Polsce i o tym, jak sobie z tym nie radzimy, wydanej w 2023 roku. Gdy wrócimy do tamtych czasów, zobaczymy dzieci wpisujące sobie nawzajem do pamiętników wiersz, który do dziś wybrzmiewa jak mantra w uszach wielu z nas. Śmiej się wśród ludzi, płacz tylko w ukryciu. Bądź lekka w tańcu, ale nigdy w życiu. Oto kompozycja Marty Śniady, How Can I Help You, na amplifikowany zespół i wideo gra London Sinfonietta, dyryguje.

London Sinfonietta pod dyrekcją Jeffreya Pattersona wykonała kompozycję Marty Śniady How Can I Help You na amplifikowany zespół i wideo i było to pierwsze brytyjskie wykonanie tego utworu. Teraz Paweł Malinowski i jego Floating Disappearance w wersji na Sinfonietę, utwór wykonany na festiwalu Warszawska Jesień w tym samym 2025 roku, podobnie jak kompozycja Marty Śniady. Kompozytor w komentarzu napisał tak. Podczas pracy nad utworem wyobrażałem sobie, jak zanurzam się w głąb wielkiego basenu i słucham przedziwnych dźwięków stamtąd dobiegających. Powracały do mnie też słowa Zuzanny Ginczanki. Oprócz samej siebie nie znam innej dali. To słowa Pawła Malinowskiego, a teraz jego Floating Disappearance w wersji na Sinfonietę gra London Sinfonietta pod dyrekcją Jeffreya Pattersona.

0: Appearance w wersji na sinfonietę grała London Sinfonietta pod dyrekcją Jeffreya Pattersona. A teraz przed nami prawykonanie światowe utworu Luisa Fernando Amai Mi Libro es la Tierra, Rosa Ixchel w wykonaniu London Sinfoniety. Utwór zawiera warstwę tekstu mówionego. Jego początek brzmi tak. Cóż, nazywam się Rosa Ixchel, pochodzę z Gwatemali, a moi rodzice są uchodźcami politycznymi. Końcowe słowa utworu brzmią tak. Nie można mówić o godnym życiu, gdy eksploatuje się rzeki, lasy i góry. W postulatach politycznych rdzennych ludów zawsze słyszymy o braniu tylko tego, co niezbędne, oraz o szacunku dla kamienia, liścia czy drzewa. Musimy wiedzieć, czego potrzebujemy, ale doszliśmy do punktu, w którym coś znajdujemy i chcemy mieć wszystko. I myślę, że właśnie w tym tkwi problem, w chęci wydobycia z Matki Ziemi wszystkiego, co ona posiada. To fragmenty tekstu, który usłyszymy w kompozycji Luisa Fernando Amai, Mi Libro es la Tierra, Rosa Ixchel, a gra London Sinfonietta pod dyrekcją Jeffreya Pattersona.
1: Bueno, mi nombre es Rosa Ixchel. Yo soy de Guatemala, de padres desplazados. Mi mamá es maya cachiquel y mi papá es maya quiché, los dos con padres desaparecidos durante el genocidio vivido en Guatemala.

To była kompozycja Luisa Fernando Amai, Mi Libro es la Tierra. Grała London Sinfonietta pod dyrekcją Jeffreya Pattersona. Prawykonanie na festiwalu w Huddersfield 22 listopada ubiegłego roku. A przed nami jeszcze dwa utwory. Pierwszy z nich Gibuokle Martinaite, Solostalgia. To utwór na zespół kameralny w składzie klarnet, fortepian, skrzypce, altówka i wiolonczela, zamówiony przez festiwal Musicos Ruduo w 2020 roku. Solastalgia to termin ukuty stosunkowo niedawno, który wywodzi się z połączenia łacińskiego solatium, pocieszenie, i greckiego algia, ból, cierpienie. Pobrzmiewa w nim także desolation, pustoszenie, opuszczenie. To rodzaj smutku czy lęku wywołanego przez kryzys klimatyczny. Zatem solastalgia jest rodzajem tęsknoty za domem, podobnie jak nostalgia, z tą różnicą, że solastalgia to tęsknota za domem, w którym ciągle jesteśmy, ale tracimy go na naszych oczach. Gra London Sinfonietta pod dyrekcją Jeffreya Pattersona. Słuchamy utworu Gibuokle Martinaitite, Solastalgia.

London Sinfonietta wykonała kompozycję Gibuokle Martinaitite Solastalgia, a przed nami ostatni już utwór koncertu London Sinfonietty na ubiegłorocznym festiwalu w Huddersfield, Lizy Hirsch, Where They Grow Their Leaves. To kompozytorka estońska urodzona w 1984, której muzykę wyróżnia niezwykła wrażliwość na brzmienie i czystość formy oraz badawcze podejście do procesu kompozytorskiego. Tu mamy przykład utworu mikrotonalnego, który rzeczywiście oferuje nam niezwykłą wrażliwość na drobne, delikatne brzmienia. Where They Grow Their Leaves, Lizy Hirsch, gra London Sinfonietta pod dyrekcją Jeffreya Pattersona.

Where They Grow Their Leaves Lizy Hirsch grała London Sinfonietta pod dyrekcją Jeffreya Pattersona. I był to już ostatni z utworów koncertu tego zespołu na festiwalu w Huddersfield 22 listopada ubiegłego roku. A ja mam dla Państwa jeszcze jeden utwór Marty Śniady, Soft Music for Sensitive Gales. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje Frank Olu.

0: Soft Music for Sensitive Gales Marty Śniady grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował Frank Olu, a nagranie pochodzi z Festiwalu Prawykonań z 2021 roku. Dziękuję za uwagę, Joanna Grodkowska.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Mykietyn.
2: Minęła 22.
3: Diagnoza literacka.
2: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. Przy konsolecie pozostaje Magdalena Wojtulanis, a ja w studiu dwójki jestem z dr Martyną Goryniak, psycholożką, psychoterapeutką. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: Po drugiej stronie szyby czuwa Jan Kantyzienko, który w drugiej części audycji odbierze Państwa telefony, a my po raz drugi zapraszamy Państwa na audycję literacko-psychoedukacyjną. Bowiem tutaj literatura nakierowuje nas na psychologiczne kwestie, jest impulsem do rozmowy o zdrowiu psychicznym, ale także okazją do wyjaśnienia pojęć, zjawisk, zagadnień, które właściwie

0: towarzyszą nam na co dzień. Dziś zapowiadany proces Franza Kafki, który można czytać nie tylko jako powieść o bezdusznej biurokracji, lecz przede wszystkim jako studium człowieka, którego życie zostaje zorganizowane wokół lęku, przed oskarżeniem, oceną, wykluczeniem czy nieuchronnością losu. I takie podejście do powieści Franza Kafki pisanej w latach 1914-1915 chcemy dziś Państwu zaproponować. A na początek fragment dzieła w przekładzie podpisanym przez Brunna Schulza, choć jak ustalono, jest on autorstwa Józefiny Szelińskiej i jego partnerki. Czyta Piotr Adamczyk.
1: Jest pan przecież aresztowany.
2: Jakże mogę być aresztowany? I do tego w taki sposób.
1: Znowu pan zaczyna?
2: Powiedział strażnik i zanurzył kromkę chleba z masłem w słoiku z miodem.
1: Na takie pytania nie odpowiadamy.
2: Będziecie mi na nie musieli odpowiedzieć, powiedział K. Oto moje dokumenty. Pokażcie mi teraz wasze, a przede wszystkim rozkaz aresztowania.
1: Miły Boże, rzekł strażnik, że też pan nie umie dostosować się do swojego położenia. Jakby uwziął się pan, aby drażnić nas bez powodu, choć jesteśmy teraz prawdopodobnie bliżsi panu od wszystkich pańskich bliźnich.
2: Tak jest w istocie, niech pan nam wierzy, dodał Franciszek, podnosząc do ust filiżankę kawy, którą trzymał w ręku, lecz patrząc na K długim, niby pełnym znaczenia, choć niezrozumiałym spojrzeniem.
1: K, wbrew własnej woli, wdał się w wymianę spojrzeń z Franciszkiem, potem uderzył jednak w swoje papiery i rzekł: tu są moje dokumenty.
2: Cóż one nas obchodzą? Zawołał teraz wyższy strażnik. Pan się zachowuje gorzej niż dziecko.
1: Czego pan chce?
2: Chce pan swój wielki, przeklęty proces załatwić w ten sposób, że dyskutuje z nami, strażnikami, o legitymacji i nakazie aresztowania?
1: Jesteśmy tylko skromnymi funkcjonariuszami, nie znającymi się na dokumentach. Mamy tyle z pańską sprawą wspólnego, że musimy przez 10 godzin dziennie pilnować pana. I za to nam płacą. Oto wszystko, czym jesteśmy. Tyle jednak wiemy, że wysokie władze, którym służymy, informują się, nim zarządzą aresztowanie, bardzo dokładnie o powodach uwięzienia i o osobie uwięzionego. Nie może w tym zajść żadna pomyłka. Nasza władza, o ile ją znam, a znam tylko najniższe jej stopnie, nie szuka winy. Raczej wina sama przyciąga sąd, który ją wówczas ściga, jak mówi ustawa, i wysyła nas, strażników. Takie jest prawo. Gdzie więc może tu zajść jakaś pomyłka?
2: Nie znam tego prawa, powiedział K.
1: O tym gorzej dla pana, odrzekł strażnik.
2: Ono istnieje chyba jedynie w waszych głowach, powiedział K.
1: Jeszcze pan je na sobie odczuje.
2: Franciszek wmieszał się i rzekł: patrz, Willem, on przyznaje, że tego prawa nie zna, a równocześnie twierdzi, że jest niewinny.
1: Masz zupełną rację, ale on sobie niczego nie da wytłumaczyć, powiedział drugi.
2: K postanowił skończyć z tym widowiskiem. Zaprowadźcie mnie do waszego przełożonego, powiedział.
1: Nie prędzej niż on sam tego zażąda,
2: odpowiedział strażnik nazywany Willemem.
1: A teraz radzę panu, dodał, pójść do swojego pokoju, zachowywać się cicho i czekać na dalsze rozporządzenia. Radzimy panu nie zajmować się bezużytecznymi myślami, tylko skupić się, gdyż będzie pan jeszcze musiał sprostać niemałym wymaganiom. Nie obchodzi się pan z nami tak, jak na to zasłużyła nasza uprzejmość. Zapomniał pan, że bądź co bądź jesteśmy w porównaniu z panem wolnymi ludźmi, a to jest niemała przewaga.
0: To był fragment procesu Franza Kafki w interpretacji Piotra Adamczyka. No i co my tutaj mamy? Już bardzo dużo rzeczy nam się otworzyło w tym krótkim fragmencie.
3: Oczywiście.
0: Aresztowanie bez zarzutu. Najpierw spróbujmy tę taką fabularną stronę jakoś zrekonstruować. Józef K. jest aresztowany właśnie bez zarzutu. Nie umie nazwać winy, o którą jest oskarżany. Właściwie też nie stawia mu się konkretnego zarzutu. No i to jest właśnie ten paradoks, prawda? Jest aresztowany, nie wie z jakiego powodu i to nieznane oskarżenie uruchamia w nim, no właśnie, lęk. Nie wie, przed czym się ma bronić, więc nie może odzyskać poczucia kontroli nad tym, co się dzieje w jego życiu i poszukuje, co widzimy w tym fragmencie bardzo wyraźnie, jakiś racjonalnych powodów, dla których został aresztowany. Tutaj broni się właśnie z takiego z autorytetu

0: no, prawa, taką obronę dla siebie szuka. Tymczasem, takiej obrony dla siebie szuka. Tymczasem pojęcie, o którym dziś będziemy mówić, czyli lęk, chyba nie w tych miejscach powinien być czy rozpoznawany, czy definiowany. No to właśnie, zacznijmy o tym lęku, pani Martyno.
1: No właśnie pani też powiedziała, że tutaj wyraźnie widać, że wina Józefa K. to jest właściwie coś immanentnego. To jest po prostu coś, co jest w nim, ale to nie jest możliwe do zidentyfikowania. To jest właściwie coś, można powiedzieć, nieświadomego i wpisanego w niego, o co on jest oskarżony, ale tak naprawdę nie ma możliwości w żaden sposób się obronić, ponieważ nie jest możliwe do zweryfikowania to, z powodu czego to oskarżenie nastąpiło, prawda? Od tego się zaczyna proces. I lęk właściwie wyrasta na tym podłożu jako taka reakcja, która jest jakby permanentnym stanem napięcia, który jest związany z tym, że właściwie jego życie zostaje wyrzucone z dotychczasowej kolejny. On traci kontrolę nad nim właściwie całkowicie i nie jest w stanie wrócić w to miejsce żadnymi dostępnymi sobie sposobami. Ja po prostu pomyślałam, że ten temat winy został rzeczywiście opisany jako temat w pewnym sensie egzystencjalny w procesie Franca Kafki w taki sposób, że po prostu właściwie tutaj się już za wiele nie da więcej na ten temat powiedzieć, prawda? My jesteśmy winni immanentnie po prostu dlatego, że znajdujemy się na tym świecie i że żyjemy i w każdej chwili możemy zostać jakby wywołani przez jakiś sąd, prawda? I nie będziemy w stanie się bronić, ponieważ tak naprawdę nie mamy nic na swoją obronę, bo nie wiemy nawet, czego oskarżenie dotyczy. I właściwie od tego momentu rozpoczyna się życie Józefa K., które przypomina już tylko pozór dawnego życia, bo jest to też ciekawe, być może będziemy o tym tutaj dalej mówić, że to uwięzienie i aresztowanie nie powoduje, że on nie może dalej chodzić do pracy, robić tych rzeczy, które dotychczas robił. Właściwie to życie na pozór wygląda tak, jak dotychczas wyglądało, tylko jest wydrążone całkowicie z wewnętrznej struktury.
0: I właśnie dlatego wydaje mi się, że to jest takie przerażające. Skoro jest aresztowany, no, nawet ja teraz powiem, skoro jestem aresztowana, to dlaczego wszystko mi wolno? To znaczy mogę funkcjonować, chodzić do pracy, jeść, mieszkać, spotykać się z kobietami. Tam taki wątek kobiet jest bardzo wyraźny, tak, w procesie Franca Kafki, więc teoretycznie nic się nie zmieniło, ale jakiś topór, nomen omen, wisi nad jego głową i to sprawia, że ten chroniczny lęk tak się w nim rozprzestrzenia.
1: Właśnie można o tym powiedzieć w ten sposób, że wszystko mi wolno i właściwie nie wolno mi tego, co jest najważniejsze, bo po prostu nie jestem już wolnym człowiekiem. Jestem aresztowany, to znaczy, że nie jestem już wolnym człowiekiem, tylko klatka, w której się znajduję, jest taką klatką wewnętrzną, prawda? I tutaj rzeczywiście ta metafora bardzo dobrze koresponduje z tym, o czym my mówimy. Ja jestem terapeutą ISTDP. W podejściu tym psychodynamicznym, intensywnym, krótkoterminowym mamy takie pojęcie jak patologiczne superego, prawda? To jest jakiś rodzaj uwewnętrznionego systemu przekonań na nasz temat, który sobie zintrojektowaliśmy, czyli przyjęliśmy w relacjach z naszymi ważnymi dla nas osobami, gdy byliśmy dziećmi, zrobiliśmy to nieświadomie i on tworzy po prostu klatkę, w której znajdujemy się wewnętrznie. Możemy na zewnątrz jakby pozornie prowadzić normalne życie, tak jak Józef K. chodzi do pracy, do biura, spotyka się z kobietami i właściwie wydaje się, że w jego życiu nic się nie zmieniło, ale ta klatka wewnętrzna cały czas go trzyma, prawda? Ten topór, tak jak pani powiedziała, prawda, w postaci egzekucji wyroku i konsekwencji tego oskarżenia, które w każdej chwili mogą, to też jest bardzo szczególne, prawda, że on się w pewnym momencie swojego procesu dowiaduje, że w zasadzie nic takiego jak pełne uniewinnienie nie występuje, prawda, czyli nie ma możliwości, że będzie...
0: z tym malarzem, który opowiada mu, co go może czekać.
1: Dokładnie.
0: Albo nawet jeśli się czuje niewinny, to nigdy nie będzie prawdziwie uniewinniony. Jeśli będzie nieprawdziwie uniewinniony, no to wina może do niego powrócić. Można też odsunąć od siebie winę i przeciągać. To są strategie, jakie on nawet nie tyle zamierza wdrożyć, tylko jakie są mu proponowane. Ale zaczęła pani o superego. To jest pojęcie z psychoanalizy Zygmunta, tak, Freuda. Tutaj dochodzi do takiego momentu w u bohatera,

0: że on jakby to super ego doznaje jakiegoś, nie wiem jak to sformułować, po prostu jest nadmierne to jego super ego, czyli, czyli patologiczne w jakimś sensie, bo zwykłe super ego, czyli nadjaźń, jest pojęciem po prostu takim, które opisuje wykształcony, psychologiczny
1: i moralny system, prawda? Uwewnętrznionych norm, prawda? To było to, co przyświecało Freudowi, kiedy on konstruował to pojęcie, prawda? Patologiczne superego to jest właśnie ta destrukcyjna część przekonań, które tak naprawdę nie znajdują swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości, ale po prostu trzymają nas na tej krótkiej wewnętrznej smyczy, prawda? I z którymi cały czas wewnętrznie pozostajemy w dialogu, choć być może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ większa część tej struktury jest tak naprawdę nieświadoma. Tak? To jest klatka, w której żyjemy i można powiedzieć, szczebelki, której obijamy się cały czas wewnętrznie. Prawda? Ona wyznacza granice naszego świata i też kiedy dojrzewamy, no to potrzebujemy się usamodzielnić, odejść z domu swoich rodziców, ale potrzebujemy się też usamodzielnić emocjonalnie i wewnętrznie, to znaczy przestać patrzeć na siebie oczami swoich rodziców i zacząć mieć własny ogląd własnej osoby, który jest pełen czułości, miłości, troski i przede wszystkim wewnętrznego zrozumienia. Potrzebujemy po prostu nawiązać z tą częścią wewnątrz nas kontakt, prawda? A w procesie właściwie można powiedzieć, że jest opisany bohater, któremu się nie udaje tego kontaktu nawiązać. On pozostaje właśnie wewnętrznie całkowicie wyalienowany i właściwie pochłonięty tym procesem, czyli tą potencjalną winą do samego końca, prawda? Mam nadzieję, że nie spoileruję tutaj, ale nie, wszyscy wiemy, jak się kończy się, tak. Proces, prawda?
0: Nie bez powodu powiedziałam o toporze, który zawisł nad głową bohatera.
1: I jest jednak ten taki bardzo szczególny moment, kiedy ten topór spada, ale właśnie to, co jest w tym bardzo, bardzo wyraźne, to, że bohater się przed tym w żaden sposób nie broni, prawda? On jest zrezygnowany, on w pewnym sensie uważa tą karę za w jakiś sposób zasłużoną, choć żadna wina nie została mu właściwie udowodniona. Mhm.
0: Ale Józef K. w trakcie tego procesu, który dotyczy jego nieznanej winy, podejmuje różnego rodzaju przedsięwzięcia, które mają spowodować, że tę winę od siebie odsunie, albo przynajmniej pozna tę winę. Ale też, co jest, wydaje mi się, bardzo interesujące, on w którymś momencie, na początku po tym oskarżeniu, po tym aresztowaniu, a nie aresztowaniu, no bo przecież właśnie pozostaje wolny, co chwilę upewnia się, co się wydarzyło, rozmawiając z innymi osobami. Mm-hmm. Tak jakby nie był pewny, co się dzieje, ale też jakby to, co się dzieje na zewnątrz nas, czyli w drugim człowieku możemy mieć takie lustro i widzieć sytuację, w jakiej się znajdujemy. Czy to jest... Zastanawiam się właśnie, bo ten Józef K. właściwie pozostaje cały czas osobny w tym swoim poszukiwaniu. To znaczy on ma ten gest, próbę zwrócenia się do innych osób. I zastanawiam się, skoro mówimy o lęku i uznajemy, że nasza audycja ma charakter psychoedukacyjny, to gdzie szukać pomocy, kiedy żyje się w chronicznym lęku?
1: Tak, ja może zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze bym się chciała odwołać, bo to jest, mi się wydaje, niebywale ważne, o czym pani mówi w tej chwili, że lęk jest doświadczeniem po prostu niebywale alienującym. I to jest też doskonale w tej książce sportretowane, prawda, że ten bohater, on posiada jakiś potencjał i w ogóle pragnienie relacji z innymi ludźmi, ale jego kontakty są właściwie bardzo powierzchowne i w pewien sposób utylitarne. On nie jest w stanie zbudować relacji, która byłaby oparta na jakieś głębsze więzi i takim rzeczywistym zainteresowaniu drugim człowiekiem i jego wewnętrznym światem, ponieważ on jest jakby całkowicie pochłonięty sobą, własnym lękiem i tym poczuciem zagrożenia, które on czuje wewnętrznie. I to skazuje tego bohatera na ogromne cierpienie związane z samotnością. On jest po prostu bardzo, bardzo wyalienowany, ten bohater, prawda? I ja myślę, że jest jeszcze taka jedna perspektywa, że, ale to może o tej egzystencjalnej perspektywie, to może jeszcze do tego wrócimy. I ja pomyślałam o tym, że może ważne jest, skoro rozmawiamy o lęku w psychoedukacyjny sposób,

0: to żeby powiedzieć, kiedy pani zadała pytanie, gdzie szukać pomocy, to myślę, że może to, co wyprzedza to pytanie, to jest może w jaki sposób zdiagnozować, że my przeżywamy chroniczny lęk i to jest dojmujące cierpienie w naszym życiu. W tym podejściu, w którym ja pracuję i też prowadzę terapię, właściwie traktuje się lęk jako pewien somatyczny, fizyczny stan i my obserwujemy go bardzo dokładnie poprzez pewne konkretne fizyczne takie wskaźniki, prawda? Czyli zwykle wtedy, kiedy jesteśmy w lęku, no w zależności od tego, na jakim piętrze ten lęk się odbywa, bo to też jest kilka ścieżek rozładowywania tej lękowej reakcji, ale takie typowe objawy lęku, które są już, powinny być dla nas niepokojące, prawda? To jest uczucie zaciśniętego żołądka, takie uczucie ogólnego obezwładnienia, braku sił, czy jakiś nóg z waty, prawda, które, które mamy, na których nie możemy się oprzeć w jakiś taki pewny sposób, to są kłopoty poznawcze, prawda, które są związane z myśleniem, czasami widzeniem, słyszeniem, kiedy poziom lęku jest naprawdę bardzo wysoki, to potrafi być dokuczliwe, no ale też permanentne, chroniczne bycie w lęku z reguły daje somatyczne objawy, które po prostu, no, przeszkadzają nam w życiu i są też niepokojące, bo to są po prostu objawy, które również mogą być, mieć zdrowotne dla nas skutki,
1: choćby
0: prawda?
1: Jak choćby bezsenność, czyli właśnie też chroniczne zmęczenie dochodzi do tego już i tak osłabionego lękiem ciała.
0: Tak, myślę, że po prostu tutaj, jeżeli chodzi o te somatyczne, długotrwałe skutki doświadczenia lęku, no to można wymienić ich naprawdę bardzo dużo, prawda? Od problemów gastrycznych, które mają często osoby doświadczające lęku przez długi czas, poprzez właśnie trudności ze snem, bezsenność, która przyczynia się do wyczerpania i jest rzeczywiście bardzo też dużym źródłem cierpienia. Po somatyzację różnego rodzaju, prawda? Bóle, które nie mają uzasadnienia takiego somatycznego, a są bardzo dokuczliwe i nie ustępują, prawda? Nie daje się ich leczyć somatycznie. Muszę powiedzieć też, że to jest też zmieniająca się świadomość lekarzy. Bardzo jakoś mnie cieszy, bo jest coraz więcej bardzo świadomych lekarzy, którzy potrafią oddzielić somatyczne objawy, które mają fizyczne, medyczne przyczyny i trzeba je leczyć w określony sposób, od tych, które mają przyczyny psychiczne i rzeczywiście trafiają coraz częściej pacjenci z somatyzacjami do nas.
1: Czyli mówi pani o takim zjawisku, jakim jest atak paniki, prawda? Który jest może nawet bardzo podobny do zawału, jak rozumiem, czy jeszcze o jakichś innych objawach.
0: To może właśnie uporządkujmy to, bo tak, to też może być dla słuchaczy ważne rozróżnienie, prawda, że zwykle lęk, który ma charakter chroniczny, występuje w kilku różnych postaciach. Może występować w takiej postaci napadowej i wtedy rzeczywiście przybiera on taką formę ataku paniki, co może być bardzo przerażającym doświadczeniem, ponieważ zwykle przypomina to zawał i rzeczywiście można mieć wtedy poczucie, że no, umrze się na skutek tego, więc to jest bardzo przerażające dla pacjentów, ale jest też bardzo duża grupa pacjentów, którzy przeżywają tak zwany lęk wolnopłynący, czyli to jest takie rozlane uczucie lęku, w którym osoba jest właściwie cały czas, prawda? Czyli to nie jest coś takiego punktowego, tylko to jest coś, co się cały czas nam towarzyszy i to jest ogromnie wyczerpujące i naprawdę bardzo dojmujące i naprawdę są pacjenci, którzy udepresyjniają się z powodu tego, że nie mogą sobie poradzić z lękiem lub sięgają po destrukcyjne sposoby radzenia sobie z lękiem, na przykład substancje psychoaktywne, no bo po prostu muszą w jakiś sposób poradzić sobie z tą redukcją lęku, a nie umieją inaczej tego zrobić. No i istnieje też taka trzecia forma lęku, taki przedmiotowy lęk, który pojawia się wtedy, kiedy, czyli fobia, prawda? Po prostu można powiedzieć, że ta reakcja lękowa w pewien sposób przyczepia się do jakiegoś obiektu, prawda? I wtedy zaczynamy bać się czegoś, prawda? Wysokich budynków, prawda? Otwartych przestrzeni, dużych grup ludzkich albo czegoś innego, prawda? No i to też potrafi bardzo ograniczać nasze funkcjonowanie. Jeszcze może dodam, skoro już tak mówimy o takim klinicznym obrazie lęku, że niestety reakcja lękowa jest dla naszego organizmu bardzo takim alarmującym sygnałem i z tego powodu łatwo generalizuje się. To znaczy, że raz wywołana nie daje się często łatwo zatrzymać i powtarza się w sytuacjach, które mają podobne cechy, prawda? Czyli są podobnymi

0: bodźcami. I to też może stanowić kłopot, prawda? No, takim typowym, można powiedzieć, przykładem takiej sytuacji jest traumatyczne przeżycie, które, powiedzmy, prawda, ktoś był, nie wiem, świadkiem napadu, prawda, i temu towarzyszyły dźwięki, jakieś charakterystyczne, nie wiem, wystrzałów, a następnie znajduje się, sytuacja już się zakończyła, jest bezpiecznie, w tej chwili jesteśmy w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, no tylko, że ta reakcja jest zgeneralizowana i to niestety oznacza, że kiedy się znajdziemy w wesołym miasteczku, gdzie ktoś strzela dzieci strzelają, wie pani, do celu w kompletnie niewinnym innej sytuacji, to poziom napięcia i lęku może być tak wysoki, że osoba ma atak paniki w reakcji na ten bodziec, prawda? Więc to jest właśnie generalizacja.
1: To bardzo dziękuję za te wyklarowanie pojęć, ale teraz wrócę do tego pytania właśnie, gdzie szukać pomocy. Ja rozumiem, że psychoterapia jest jedną z możliwości. Wiemy, też nie chcę generalizować, ale wiemy, że stan polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego jest kulejący, tak to nazwę, żeby właśnie za mocno nie powiedzieć, ale to oznacza, że dostęp do psychoterapii nie zawsze jest łatwym dostępem. Często trzeba wyczekiwać. No, najlepiej, jeśli stać pacjenta czy klienta, w zależności od podejścia, to na to, żeby samemu sobie opłacić taką terapię. Ale jak sobie radzić z tym lękiem, aby funkcjonować w sposób, no nie wiem, już nawet nie chcę mówić o tym, żeby zupełnie wyjść z lęku i być osobą o takim w stanie dobrego zdrowia psychicznego, ale żeby po prostu jakoś sobie radzić.
0: Tak, no wie pani, to jest rzeczywiście taka trudna kwestia. Myślę, że jeżeli chodzi o ten ogólny system opieki zdrowotnej, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne w Polsce, no to głównym jego kłopotem z nim jest dostępność, prawda? I to, że osoby, które nie mogą sobie pozwolić na płacenie za terapię, bo to jest dla nich za duża bariera finansowa, no mogą mieć trudności z dostaniem się do Państwowej Służby Zdrowia i powiedzmy poradnie zdrowia psychicznego, prawda? Są miejscem, w którym możemy szukać nieodpłatnej pomocy. I oczywiście to także różnego rodzaju fundacje często prowadzą tego rodzaju oddziaływania. Ale wie pani, ja bym chciała może powiedzieć troszeczkę o czymś innym, że wydaje mi się, że poza wszystkim bardzo ważną rzeczą jest też profilaktyka. I na szczęście wydaje mi się, że poziom świadomości w tej sprawie rośnie, bo coraz więcej psychoedukacyjnych programów w szkołach ma już takie wątki, które są związane z uczeniem tego, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie psychiczne. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy już od dzieciństwa uczyli dzieci, że nasz układ nerwowy, nasz ludzi, nie jest przystosowany do tego, żebyśmy żyli permanentnie w stanach dużego napięcia. Ponieważ żyjemy w środowiskach, w których dociera do nas bardzo wiele bodźców, jeszcze cała ta kultura mediów społecznościowych, o której rozmawiałyśmy ostatnio, no bardzo nasila, prawda, ten poziom stresu, to musimy nauczyć się regulować nasze własne układy nerwowe poprzez określone oddziaływania, prawda? No i tutaj pewnie jest wiele możliwych ścieżek, prawda? Ktoś uczy się praktykować jogę, ktoś uczy się prostych ćwiczeń oddechowych, które na to pozwalają, ktoś angażuje się w sport, prawda? Ktoś się uczy medytacji, więc to są praktykowane przez po prostu setki lat sposoby, które są naprawdę doskonałą praktyką i za pomocą których możemy zrobić bardzo wiele, żeby wyregulować nasz układ nerwowy i obniżyć poziom lęku w ogóle, prawda? Poza kwestiami, które są odpowiedzią na konkretne intrapsychiczne problemy, które rzeczywiście już wymagają zajęcia się tym lękiem w sposób bardziej specjalistyczny. Innymi słowy, ja próbuję powiedzieć, że to, co mi się wydaje ważne, to jest w ogóle rzucenie światła na ten problem, zwiększenie świadomości, że musimy przyglądać się naszemu życiu psychicznemu bardzo uważnie i troszczyć się o to, jak się wewnętrznie czujemy, w taki sposób, jak troszczymy się o nasze zdrowie somatyczne. i podejmować świadome działania zapewniające nam utrzymanie zdrowia psychicznego, bo w tych warunkach, w których żyjemy, ilość bodźców, która do nas dociera, może po prostu temu zagrażać.
1: Zastanawiam się jeszcze, trochę wracając do teorii superego, skoro

0: To superego kształtuje się w takim, no w dzieciństwie poprzez internalizację nakazów i zakazów kierowanych w naszą stronę przez rodziców. No to czy istnieje taki złoty sposób wychowywania dzieci, aby pięknie wyrosły na osoby z takim niezaburzonym superego? Trochę żartuję sobie, zadając to pytanie, ale chyba rozumie pani moją intencję.
1: Ja myślę, że to jest święty graal po prostu wszystkich rodziców. Ja bym bardzo chciała znać odpowiedź na to pytanie, ale może jeszcze tutaj jedną rzecz tak troszkę rozwinę w tym, o czym pani powiedziała, że właśnie tutaj subtelność tej struktury, jaką jest patologiczna superego, polega na tym, że to nie są niestety tylko werbalnie wyrażone nakazy i zakazy, ale to jest po prostu cały sposób, w jaki jesteśmy traktowani i w jaki uczymy się, znaczy dzięki któremu uczymy się, jakie jest nasze miejsce w świecie. A niestety na skutek tego uczymy się sami traktować siebie w podobny sposób. I tutaj przed programem rozmawiałyśmy, że taką dobrą ilustracją filmową, prawda, tego jak działa patologiczne superego, jest film Pręgi Magdaleny Piekosz, w którym właśnie główny bohater no, bardzo stara się oddzielić od swojego ojca, którego zachowania są rzeczywiście no, bardzo przemocowe i niezwykle brutalne.
0: Na każdym
1: poziomie, to niezwykle brutalne i po prostu bardzo raniące dla tego dziecka. No i oczywiście on jest na nie skazany, dopóki jest dzieckiem, ale potem ucieka i dorasta już jako osoba, która funkcjonuje, wydaje się, od swojego ojca niezależnie, aż do momentu, kiedy właśnie ten bohater skazany na taką wielką izolację, czyli radzący sobie w ten sposób, że po prostu trzyma się z daleka od wszystkich innych obiektów, żeby w żaden sposób nie wzrastały jego uczucia związane z tym, że jest ktoś drugi, na kim mu zależy, aż do momentu, kiedy ten bohater się zakochuje i wtedy się okazuje, że właściwie ta patologiczna struktura powoduje, że on zachowuje się dokładnie tak, jak jego ojciec zachowywał się wobec niego, zarówno wobec tej partnerki, ale przede wszystkim sam wobec siebie. I dostrzega, że ta ucieczka od ojca właściwie kompletnie się nie powiodła, ponieważ ten ojciec jest w nim. I pomyślałam, że to jest rzeczywiście taki bardzo obrazowy i klarowny przykład takiego dramatu bohatera, który po prostu musi się zmierzyć z tą patologiczną strukturą wewnątrz siebie, jeżeli chce żyć, jeżeli chce kochać i jeżeli chce mieć wartościowe i dobre relacje.
0: Pamiętam tę scenę, stoi w łazience takie zaparowane lustro i pisze swoje imię, w którym jest ukryte słowo ojciec.
1: Tak.
0: Więc, bo on sam wkrótce też ma zostać ojcem. To jest czas, kiedy państwo mogą do nas zatelefonować. 22 645 22 22. To telefon do naszego studia. Czeka już na państwa Jan Kantyzienko. A my sięgamy jeszcze do jednego fragmentu procesu.
2: Jak to się stało? Spytał wreszcie wuj, przystając tak nagle, że przeraził idących z tyłu przechodniów. Takie sprawy nie przychodzą przecież nagle. One przygotowują się od dawna. Musiały być jakieś oznaki. Dlaczegoś mi o tym nie pisał? Wiesz, że dla ciebie zrobię wszystko. Jestem poniekąd jeszcze twoim opiekunem i po dziś dzień jestem dumny z tego. Naturalnie i teraz jeszcze ci mogę pomóc. Tylko obecnie, gdy proces jest już w toku, to bardzo trudno. W każdym razie byłoby najlepiej, gdybyś sobie wziął teraz krótki urlop i przyjechał do mnie na wieś. Trochę też schudłeś, teraz dopiero to widzę. Na wsi wzmocnisz się, to ci się przyda. Masz na pewno przed sobą jeszcze dość trudów, ponadto usuniesz się trochę z oczu sądowi. Tutaj mają oni w swym ręku wszystkie możliwe środki władzy i z konieczności stosują je automatycznie, także w stosunku do ciebie. Ale na wieś musieliby dopiero delegować kogoś, albo usiłując wpływać na ciebie, czyniliby to tylko listownie, telegraficznie albo telefonicznie. To osłabia już naturalnie oddziaływanie sądu, nie uwalnia całkowicie, ale pozwala odetchnąć. Mogliby mi zabronić wyjechać, powiedział K, który skłaniał się już trochę do projektu wuja. Nie sądzę, aby mieli to zrobić, rzekł wuj z namysłem. Przez twój wyjazd ich władza nie poniesie jeszcze uszczerbku. Myślałem, rzekł K i wziął wuja pod rękę, aby mu przeszkodzić w przystawaniu.

0: że ty jeszcze mniej ode mnie przypiszesz wagi temu wszystkiemu, a teraz sam to tak poważnie bierzesz.
1: Józefie! Zawołał wuj i chciał mu się wywinąć, by móc przestanąć, lecz K nie puścił go. Zmieniłeś się. Miałeś przecież zawsze taki jasny sąd, a właśnie teraz go tracisz. Czy chcesz przegrać proces? Wiesz, co to znaczy? Znaczy to, że będziesz po prostu przekreślony i wszyscy krewni zostaną w to wciągnięci, albo przynajmniej do dna upokorzeni. Józefie, upamiętaj się. Twoja obojętność doprowadza mnie do rozpaczy. Gdy na ciebie patrzę, mam wprost ochotę uwierzyć w przysłowiu. Mieć taki proces znaczy go już przegrać.
0: Kochany wuju, powiedział K. Obaj nie powinniśmy się tak denerwować. Zdenerwowaniem nie wygrywa się procesu. Uznaj w pewnej mierze i moje praktyczne doświadczenie. Jak ja uznaję twoje, które jak zwykle cenię, choć mnie teraz zadziwiasz. Ponieważ powiadasz, że przez proces ucierpi i rodzina, czego ja ze swej strony, ale to rzecz uboczna, zupełnie nie mogę pojąć, chętnie we wszystkim cię usłucham. Mimo wszystko nie uważam pobytu na wsi za wskazany, nawet w tym sensie, w jakim ty to sobie wyobrażasz. Po prostu dlatego, że uważano by to za ucieczkę i przyznanie się do winy. I choć jestem tu bardziej prześladowany, mogę za to sam więcej zajmować się tą sprawą.
1: Słusznie, powiedział dwój tonem, jak gdyby teraz wreszcie się porozumieli. Podałem ten projekt dlatego, że zostając tu zepsułbyś sprawę przez swoją obecność. Uważam, że skuteczniejsze będą moje zabiegi. Ale jeśli zechcesz poprowadzić ją energicznie, tym lepiej.
0: Więc zgadzamy się, rzekł Łuka.
2: To był kolejny fragment procesu Franca Kafki w interpretacji Piotra Adamczyka w przekładzie Józefiny Szelińskiej. Uśmiechałyśmy się podczas słuchania, ponieważ akurat takie mam poczucie, że kreacja, którą stworzył Piotr Adamczyk, czytając tę książkę na naszej antenie parę lat temu, jakby doprowadziła jeszcze do jednego takiego wniosku, mnie przynajmniej doprowadziła do takiego wniosku, że czasem odpowiedzią na takie trudne momenty może być taki mechanizm, jakim jest absurd, doprowadzanie czegoś do absurdu. I tak te role, tę powieść przeczytał Piotr Adamczyk. Czy to jest skuteczne w ochronie, w chronieniu się przed lękiem, czy tylko takie doraźne?
3: Ja pomyślałam, że humor i dystans też, prawda, że w tej interpretacji bardzo to jest wyczuwalne, prawda, że tutaj też to jest trochę, można powiedzieć, bardziej wzięte wtedy w cudzysłów, prawda, to co tutaj się przydarza bohaterowi. I właśnie wydaje mi się, że lęk często nas trzyma właśnie w takim żelaznym uścisku, który nie pozwala, który każe nam traktować wszystko w tym życiu jakoś niebywale serio i ten sposób pozbawia nas takiej wewnętrznej zdolności do po prostu popatrzenia na taką symboliczną stronę życia i też nie brania wszystkiego tak śmiertelnie na poważnie.
2: Mhm. A tutaj pojawił się jeszcze taki wątek społeczny, tak bym go nazwała. Ojciec szantażuje Józefa K. Spodziewaną reakcją rodziny na jego zachowania, czyli tutaj jest taki rodzaj presji ze strony bliskiego środowiska, akurat rodziny, no, ale to może być, tam są takie wątki też presji w miejscu pracy, że ten wicedyrektor tak przejmuje jego pracę, żeby mu pokazać, że do niczego się nie nadaje, tym samym powodując jeszcze większą frustrację w bohaterze. I tutaj tak, wracamy trochę do tego takiego, takiej interpretacji procesu jako właśnie momentu osaczenia przez instytucję, czymkolwiek by ona nie była, czy władzą, czy rodziną, czy społeczeństwem, czy miejscem pracy.
3: Tak, można właśnie powiedzieć, że i rodzina, i to środowisko pracy to są po prostu tak naprawdę aspekty tego systemu, który jest wobec Józefa K. po prostu źródłem opresji. I to jest bardziej już może właśnie społeczne widzenie tego, prawda? Człowiek wobec, bezradny wobec tego systemu, ale jest też taka egzystencjalna perspektywa, którą można uruchomić czytając tą książkę i popatrzeć po prostu.

0: prostu na to wszystko, co się dzieje i na w procesie, jako na sytuację, w której człowiek wrzucony jest w chaos tego świata, którego reguły próbuje zrozumieć i jest tak naprawdę wobec tych reguł w dużym stopniu bezradny i bezbronny. W ogóle nie on je wyznacza, a jest z nich rozliczany, prawda? I rzeczywiście to jest taka trochę, no, jak u Sartra perspektywa, że całe nasze życie to jest bycie wrzuconym w jakiś chaos, w którym musimy się nauczyć orientować. Oczywiście, że mamy w tym pewien system podpowiedzi, kultura, literatura, prawda, filozofia stanowią pewne podpowiedzi w tej sprawie, ale jednak one nie są wyczerpujące i rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na to z tej perspektywy, że jesteśmy odpowiedzialni za odpowiednie poruszanie się w świecie, czyli tak naprawdę zastosowanie norm, prawda, to jest właśnie to, do czego się odnosi proces, że no, on jest oskarżony o łamanie jakichś norm, ale jakich, prawda? To tutaj nie zostaje wyjaśnione, to można wtedy zobaczyć, że właściwie my wszyscy jesteśmy w tej samej egzystencjalnej sytuacji, która też nieuchronnie przybliży nas do tego momentu, kiedy zapada ten ostateczny wyrok przeciwko nam. Śmierć jest tym ostatecznym wyrokiem i po prostu nie ma od tego ucieczki.
1: W tej powieści mam też wrażenie, że to jest postawione w taki sposób, że bohaterowi pokazuje się jakiś sens, to znaczy inaczej, pokazuje się drzwi, za którymi sens może poznać, tymczasem nie przepuszcza się go przez te drzwi. No tutaj tak jest taka konkretna scena, prawda, opowieść księdza, którą przedstawia bohaterowi Józefowi K., czyli jednocześnie widzi, nie zostaje przecież odprawiony, może stać u tych drzwi do sensu, ale nigdy nie zostaje wpuszczony i właściwie w jakimś sensie jest więźniem własnego oczekiwania na te zmiany, na to, co przyjdzie. No i to jest właśnie takie głęboko też smutne, tak egzystencjalnie właśnie, bo bohater nigdy, cały czas oczekując, nigdy nie dozna, nie wiem, czy użyć tego słowa szczęścia, ale jakkolwiek takiego, no właśnie, dobrostanu, to jest słowo, które w psychologii jest bardzo popularne.
0: Wie pani co, ja myślę, że po prostu ta opowieść, albo nawet bardziej można powiedzieć przypowieść, bo to tak wygląda, prawda? Ona właśnie opowiada o tym, że żeby można było wyruszyć na poszukiwanie sensu, to trzeba porzucić okowy tego systemu. I na tym polega dramat Józefa K., że on nie potrafi tego zrobić. On zostaje postawiony wewnątrz tego jakby systemu, którego zasad nie rozumie, ale tak naprawdę on tym zasadom ulega i podporządkowuje całe swoje życie. I myślę, że to też jest bardzo metaforyczna sytuacja, bo wszyscy w jakimś momencie swojego życia musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, tak naprawdę po co my tutaj jesteśmy, bo chyba raczej nie po to, żeby myć podłogi i płacić podatki. W każdym razie nie wyłącznie po to. A jeżeli po coś innego, to co to jest? I jeżeli całe nasze życie upływa na tym, żeby zaspokoić oczekiwania tych systemów, prawda, czy rodzinnych, czy właśnie firmowych, no to w pewnym momencie doświadczamy takiego egzystencjalnego, uczucia pustki, prawda, i takiego totalnego wypalenia, więc w jakimś momencie musimy sami, właśnie to jest doskonała metafora, że musimy sami tak naprawdę pograć wabank i przekroczyć te drzwi, dlatego, że to my o tym decydujemy, a nie dlatego, że system nam daje pozwolenie, bo właśnie system trzyma nas w tych okowach z jakichś powodów, prawda, po prostu jesteśmy to jest wygodne, prawda? To jest funkcjonalne, ale to nie oznacza, że to jest dobre dla nas wewnętrznie. I myślę, że ta historia, którą proces zawiera w sobie, taka historia w historii, prawda? Tak jak szkatułka w szkatułce, ona jest po prostu w pewnym sensie jądrem, sednem tej opowieści, prawda? Dlaczego jemu się nie udaje? Właśnie dlatego, że on nie ma odwagi powiedzieć, ja tak naprawdę jestem niewinny. I myślę, że to jest w ogóle prawda o nas ludziach, że często nie mamy odwagi powiedzieć samym sobie i innym ludziom, że w swoich sercach, wewnątrz, jesteśmy naprawdę czuli i wrażliwi, naprawdę jesteśmy niewinni. Tak, oczywiście popełniamy błędy, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale nasze prawdziwe intencje wewnątrz nas są dobre i jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby sięgnąć po coś większego niż realizowanie utylitarnych celów.
1: No właśnie, to jest ten moment, w którym bohater mógłby nie wejść w tą logikę procesu, prawda? Bo on...

0: szuka jednak winy w sobie, tłumaczy się, szuka łaski, akceptuje to, co się wokół niego dzieje, akceptuje to, że jest oceniany, a że te oceny no właściwie są takie negatywne, to znaczy to, z czym on się ściera jako postać, jako człowiek już nawet, nie jako postać, jest takim ciągłym dowodzeniem mu, że jest niewystarczający. I to jest właśnie ten, no właśnie ta egzystencjalna tragedia bohatera. Jeszcze tak myślę o tym, o czym pani wcześniej mówiła, o tej alienacji i właśnie samotności, która towarzyszy bohaterowi. On nie znajduje w żadnym momencie sojusznika swojej sprawy. To znaczy tutaj słuchaliśmy fragmentu z wujem, no ale to taki rodzajowy fragment, który właściwie świadczy o tym, że teoretycznie osoba, która miała pomóc, w gruncie rzeczy próbuje na nim też coś wymusić szantażem, prawda, żeby w jakiś sposób nie przyniósł wstydu swojej rodzinie.
1: Tak, to każdy docelowo ma on dostarcza więcej winy, prawda? Tak. Mówi, nie tylko ty będziesz winna, ale będzie winna cała ta rodzina, więc wiesz, ty jesteś jeszcze winny coś temu systemowi dodatkowo, prawda? Bo także to więcej winy produkuje.
0: No właśnie ta izolacja się pogłębia. A to już mówiła pani o tym, w jaki sposób można pomagać osobom, które żyją w chronicznym lęku, ale wtedy, kiedy my spotykamy się na co dzień w sytuacji takiej zwyczajnej, życiowej z osobami, u których widzimy takie objawy, w jaki sposób możemy też być osobami pomocnymi, które w jakiś sposób przynajmniej nie doprowadzą do sytuacji, w której to poczucie winy jest większe.
1: Pomyślałam, wie pani, że w pewien sposób ten fragment jest o tym, jak destrukcyjne bywają kompromisy z systemem i jak bardzo dużym wyzwaniem jest mieć taką odwagę, żeby być sobą. I ja myślę, że jeżeli mamy to szczęście w życiu, że jesteśmy otoczeni bliskimi ludźmi, kochającymi nas partnerami, przyjaciółmi, prawda, rodziną, ludźmi, którzy są zainteresowani, kim my naprawdę jesteśmy wewnętrznie, a nie są takimi ambasadorami systemu, którzy tak naprawdę zapraszają nas do większych kompromisów z tym systemem, to jest już coś, co tak naprawdę jest ogromną formą pomocy, prawda? Więc tylko to, że ktoś jest gotowy wysłuchać naszej perspektywy, bo tutaj to jest właśnie bardzo znamienne, prawda, że nie wiem, czy zwróciła pani uwagę, że w zasadzie w żadnym momencie tej książki perspektywa Józefa K. nikogo nie interesuje.
0: Tak.
1: To on dobija się o to, żeby zrozumieć, jaka jest perspektywa sądu, jaka jest perspektywa różnych instancji, ale nikogo nie interesuje tak naprawdę, jaka jest jego perspektywa. Nikt go tak naprawdę nie słucha i nie bierze pod uwagę. On ma się dostosować do tego systemu. Ja myślę, że jeżeli znajdujemy się w środowiskach ludzi, którzy potrafią nas słuchać, którzy są szczerze i w otwarty sposób zainteresowani tym, co my myślimy i czujemy, którzy są w stanie zrozumieć, założyć, że mamy, nawet jeśli robimy kontrowersyjne rzeczy, dobre intencje i są w stanie zrozumieć te intencje i wspierać nas, to jest to po prostu no, niebywale leczące i to jest właśnie coś, co możemy zrobić dla innych ludzi, żeby ich wesprzeć.
0: Jeśli państwo mają jakieś pytania dotyczące lęków, zachęcamy do telefonu do nas, do studia 22 645 22 22. Mówiła pani tutaj o tych spoilerach. Zdradzamy trochę, co się wydarza w finale powieści. Państwo zresztą pewnie czytali chociażby w toku edukacji szkolnej, bo to kiedyś była lektura obowiązkowa, nie wiem, jak jest aktualnie, przyznam szczerze, ale finał tej powieści no, właściwie nie dowodzi winy Józefa K., ale mimo to nie może uniknąć kary. Cały czas nie wie, o co jest oskarżony. I tak sobie pomyślałam, że ten bohater w finale

0: o ile w trakcie jeszcze podejmował różne takie działania, które miałyby go jakoś uchronić, to przestaje walczyć i w pewnym sensie godzi się z tym wyrokiem. To jest taki trudny moment, no, ostateczny.
1: No to jest prawdziwie tragiczny finał, prawda? Bohater, który jest poddawany egzekucji, który się tak naprawdę w żaden sposób przeciwko tej egzekucji nie buntuje, chociaż nie została mu udowodniona żadna wina, prawda? To jest wyraz ostatecznej rozpaczy i rezygnacji tego bohatera, prawda? Że ten proces niszczy coś w nim i rzeczywiście czyni z niego bezwolną osobę wobec tego systemu, który przeciwko któremu początkowo stara się on zbuntować. Więc to jest właśnie opis tego, jak dochodzi do tego stanu wewnętrznej rezygnacji, poddania się i tak naprawdę to jest psychiczna śmierć, którą on ponosi, która właściwie jest, można powiedzieć, którą wyraża później to, w jaki sposób jest wykonana na nim egzekucja. Więc no, to jest rzeczywiście coś, co jest tragedią, co tutaj zostało opisane.
0: Pan Paweł do nas zatelefonował. Dobry wieczór, panie Pawle. Jest pan na antenie?
2: Dobry wieczór. Ja się chciałem zapytać odnośnie ataków paniki, ponieważ no, sam też miałem takie doświadczenie, że miałem zamiar zrobić coś i co nawet zrobiłem. Przy czym to było coś, no jakieś działanie takie związane z grupą ludzi i jakimś tam działaniem, które uważałem, że jest dobre. Zresztą moralnie można powiedzieć, że było dobre, ale właśnie przed tym miałem taki w nocy atak paniki, obudziłem się z pewnym przerażeniem. I później no, były pewne kłopoty związane z tym, co właśnie tam dalej robiłem. I byłem ciekawy tego, potem czytałem o różnych osobach, które miały ataki paniki w chwilach, kiedy to były konkretnie osoby, które były porwane. Ponieważ no, to się zdarza od czasu do czasu, że osoby są porwane i potem one czasami się udało im wydostać z tej sytuacji i opowiadały, że właśnie przed tym, kiedy to się działo, czyli że na przykład wyszły gdzieś i no, widziały, że ktoś tam się kręci, ale nie był jakiś podejrzany, ale miał atak paniki, albo podejmując jakiś podróż z kimś tam też w toalecie, jedna osoba miała atak paniki i potem się okazało, że została porwana. Więc chciałem zapytać, jak to jest z tym, to znaczy jak można jak gdyby rozróżnić, kiedy atak paniki rzeczywiście znamionuje jakieś zagrożenie, z którego świadomie sobie w zasadzie nie zdajemy sprawy, a kiedy jest efektem jakiegoś no, irracjonalnego lęku. To jest jedna rzecz. Natomiast jeszcze odnośnie samej powieści Kawki, no to chciałem powiedzieć, że żeby to nie umknęło, że ona jest pewnego rodzaju alegorią i jakkolwiek tutaj analizujemy bardziej jak gdyby racjonalnie działania i te zachowania tej osoby, tak zupełnie jak gdyby to był realny świat, no to jest to metafora. Można czytać zupełnie alegorycznie.
0: Stajemy sobie z tego sprawy.
2: I jeszcze mam taką anegdotę tak związaną z tą, ponieważ staliście państwo chyba jakoś w czasie pandemii w odcinkach Proces Kawki i miałem taką zabawną sytuację, że byłem wtedy z włączonym radiem gdzieś w urzędzie przez przypadek trochę.
0: I po prostu chciał pan słuchać, pandemia, nawet w urzędzie.
2: Tak, była to pandemia i do tego urzędu wchodziło się pojedynczo w maseczkach i w ogóle była cała histeria, prawda, tych procedur wszystkich. I ja siedziałem przy biurku takim z tym włączonym tym radiem i słuchałem sobie tej książki dosyć po cichu i przyleciał do mnie wściekły portier, wrzeszcząc na mnie, że ja sobie koncert, mówię specjalnie koncert, czyli że muzyka niby leciała, czyli on nie mógł słyszeć tego, co ja słucham, tylko widział, że ja coś trzymam i sobie słucham. I powiedział, że koncert sobie w urzędzie urządzam, tak.
0: No to koncertowo Piotr Adamczyk przeczytał.
2: Ale to się tak śmiać chciało, bo jakby on by wiedział, co ja słucham, to już by była po prostu komedia, tak.
0: Panie Pawle, bardzo serdecznie dziękuję.

0: Dziękujemy za pana telefon i tę anegdotę. Pani Martyno, Martyna Goryniak odpowiada na pytanie pana Pawła, jak rozróżnić, kiedy atak paniki może znamionować coś rzeczywiście złego, co nadchodzi. Mowa chyba tutaj o intuicji, to miał może pan Paweł na myśli, tak sobie domyślam, a kiedy to jest rzeczywiście po prostu objaw jakiegoś skumulowanego lęku.
1: Tak, ja myślę, że tutaj wprowadził pan tym pytaniem takie bardzo ważne rozróżnienie. Może rzeczywiście nie powiedziałyśmy o tym, że lęk może mieć swoje źródło w traumatycznych wydarzeniach, prawda? I to jest właśnie ta sytuacja, o której mówiłyśmy przy okazji generalizacji lęku, prawda? Że wydarzyło się coś bardzo traumatycznego, ktoś został porwany i temu towarzyszyły określone bodźce, które potem wywołują podobną lękową reakcję. Ale tutaj to jest, można powiedzieć, takie łatwe do znalezienia powiązanie często, prawda? Możliwe do odczytania. Natomiast myślę, że dużo trudniejsza jest ta sytuacja, od której pan zaczął swoją wypowiedź, kiedy pan mówi o tym, że pan chce zrobić coś, co jest moralnie dobre, coś z ludźmi, prawda? A jednak temu towarzyszy tak duży poziom lęku, że pan dostaje ataku paniki. Ja myślę, że to jest taka zupełnie inna kategoria sytuacji, w których po prostu wysoki poziom lęku wywołany jest konfliktem wewnętrznym, prawda? Mhm. Nie wiem, jak tutaj było w tym przypadku, bo tutaj rzeczywiście trzeba byłoby pewnie więcej wiedzieć na temat kontekstu tej sytuacji, ale zwykle, jeśli chcemy zrobić coś dobrego, prawda? Na przykład wcześniej, nie wiem, byliśmy oceniani za, nie wiem, czy tutaj to jest to oczywiście tylko jakaś fantazja w mojej głowie, prawda? Ale jest coś po drugiej stronie, prawda? To, że to jest moralnie dobre, to jest jakaś jedna część tej sytuacji, ale jest jakiś cień, jakaś ciemniejsza strona druga, prawda? I kiedy te dwie tendencje wewnętrzne się zderzają, to wtedy można powiedzieć, że to trochę przypomina sytuację, jakby dwie płyty tektoniczne napierały na siebie i wtedy wypiętrza się lęk jako trochę tak jak wulkan wybuchający, który po prostu sygnalizuje to napięcie pomiędzy dwoma sprzecznościami, które dzieją się wewnątrz. Więc i to jest troszeczkę inna sytuacja i wtedy możemy być bardzo skonsternowani, tak jak troszkę chyba pan był, pokazując, że chcę zrobić coś dobrego, a dlaczego właściwie dostaję
0: coś mnie powstrzymuje.
1: Coś mnie powstrzymuje, właśnie się okazuje, że tego nie robię, albo robię to potykając się, a moje intencje przecież były dobre i w zasadzie cel jest dobry. I to jest rzeczywiście coś takiego, co tutaj, czemu jest się warto wewnętrznie przyjrzeć, bo to rzeczywiście może bardzo sabotować nasze bardzo konstruktywne działania.
0: Pan Wiesław do nas zatelefonował. Panie Wiesławie, witamy na antenie.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Ja chciałbym podzielić się taką refleksją własną. Niestety nie czytałem procesu Franca Kafki, a chcę się przyznać, ale chyba porzucę czytanie lalki na rzecz procesu.
0: Spokojnie, może pan skończyć lalkę, a potem proces.
2: Ale lalkę już czytałem, więc drugi raz. Ale odnośnie książki, to na tyle, na ile, nazwijmy to, znam proces, to tak bym odnajdywał trochę siebie, to jest, nie wiem, czy bohater również w procesie obwinia sam siebie, tak odnosząc do własnych obserwacji, do własnych jakichś tam problemów, obwiniania siebie za jakieś niepowodzenia, czy to osobiste, czy za jakieś drobne, czy większe niepowodzenia w życiu zawodowym. I to, tak jak zauważam, może się kumulować, takie obwinianie się, czyli branie winy na siebie za jakieś niepowodzenia, za błędy, za popełniane błędy, mimo że intencje, wysiłek był włożony w wykonywanie jakichś czynności, jakichś obowiązków, czy to w życiu osobistym, czy zawodowym, to jednak nastąpiły jakieś niepowodzenia i takie powtarzające się obwinianie siebie. I przez to obwinianie potem prowadzi też do powstawania sytuacji też lękowych. I to, co pani psycholog zauważyła, nawet potem może powstawać taki... nawet jeśli nie ma sytuacji, w których popełniam błędy, czy człowiek się obwinia, to człowiek sobie buduje taki już scenariusz trochę a priori, awansem, że jeśli coś zrobię, to może coś nie wyjść, i znów

0: będę się obwiniał. I powstaje pewna taka trochę pętla przed podejmowaniem jakiegoś wysiłku, podejmowaniem wysiłku, czy podejmowaniem innych wyzwań w życiu.
1: Panie Wiesławie, niestety, żeby pani Martyna Goryniak mogła panu odpowiedzieć, to musimy
0: tak,
1: już...
0: Żeby tak, się pani odniosła.
1: Tak, bo
0: pani.
1: Za chwilę nasza audycja się kończy. Bardzo dziękujemy za pana telefon.
0: Oczywiście, dziękuję.

0: miejscu. I tutaj rzeczywiście potrzebujemy zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy zdrową winą, którą przeżywamy wtedy, kiedy zraniliśmy kogoś, skrzywdziliśmy, prawda? To jest taka sytuacja rzeczywiście, w której podejmujemy działania, żeby to naprawić, a obwinianiem się, które właśnie możemy zobaczyć u Józefa K., który po prostu prowadzi do tego, że jesteśmy wiecznie w lęku, prawda? To są dwie zupełnie różne sprawy. Może jeszcze będzie jakaś lektura przy okazji, której będziemy mogły o tym powiedzieć więcej.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za dzisiejszy wieczór spędzony z nami, z Martyną Goryniak i z Małgorzatą Szymankiewicz, bo my jesteśmy tym duetem, który zaprasza Państwa co dwa tygodnie na diagnozę literacką. Telefon odbierał od Państwa Jan Kantyzienko, audycję realizowała Magdalena Wojtulanis. A my się żegnamy z Państwem. Dobranoc.
0: Do zobaczenia.
2: Autopromocja. W najbliższej audycji Słuchaj Świata przyjrzymy się niezwykłym dziejom nagrań muzyki tradycyjnej podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. O historii i założeniach tej pracy, znaczeniu systematycznych nagrań oraz wpisie działalności dokumentacyjnej Polskiego Radia do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego porozmawiam z profesor Katarzyną Zalasińską, redaktor Marią Baliszewską, dr Joanną Szczepańską-Antosik i profesorem Piotrem Daligiem. Naszym rozważaniom towarzyszyć będzie muzyka na żywo. Wystąpią artyści z Podhala, Andrzej Polak ze swoim uczniem Jaśkiem Buńdą oraz Skurpieni, młodzi muzycy Skurpiów Białych. 18 października o godzinie 16 w studiu imienia Władysława Szpilmana. Wejściówki do zdobycia pod adresem rckl@polskieradio.pl, transmisja na antenie dwójki i w naszych mediach społecznościowych. Kuba Borysiak, zapraszam.
3: Białoruś, Bułgaria, Czechy, Polska, Serbia i Ukraina. Książki pisarek i pisarzy z tych krajów znalazły się w tegorocznej finałowej siódemce Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. W sobotni wieczór dowiemy się, która zostanie nagrodzona, a w niedzielę w Strefie Literatury zapraszamy wraz z przewodniczącym kapituły Andrzejem Hadanowiczem na spotkanie z laureatką lub laureatem, które będzie transmitowane wprost z wrocławskiego klubu Proza. Początek o 11:00. Do usłyszenia i do zobaczenia. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
4: Czy ironia może ocalić przed tragedią?
5: Jak jeden człowiek zmienił polskie kino, kręcąc zaledwie kilka filmów?
4: Nikt inny nie potrafił kpić z narodowych świętości, jednocześnie oddając głęboki hołd ludzkiej niezłomności.
5: Jego filmy Człowiek na torze, Eroika, Zezowate szczęście czy wreszcie Pasażerka stanowią trzon kanonu polskiego kina.
4: Andrzej Munk w 105. rocznicę urodzin będzie bohaterem audycji Dwójka na miejscu.
5: Zapraszamy w sobotę o 15:00.
4: Aldona Łaniewska-Wołk
5: i Marcin Pesta.
2: Autopromocja.
6: Tu program drugi. Minęła 23:00.
7: Opowieści księżycowe.

Magdalena Wojtulanic, niezmiennie za konsoletą, a przy mikrofonie tym razem Krzysztof Dziuba. Witamy. Dziś wyjątkowo w czwartek opowieści księżycowe w miejsce piątej struny i podobnie będzie też za tydzień. I jeszcze jedna informacja. Już niebawem połączymy się z aulą Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie za chwilę ogłoszone zostaną wyniki drugiego etapu 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Czekamy w napięciu, nasłuchujemy, co dzieje się w Poznaniu. A przechodząc do porządku dziennego, co dziś w audycji? Dzisiaj muzyczny wątek, do którego powracamy co jakiś czas, choć to muzyka, która

a bardziej kojarzy nam się z wakacjami. Powiem więcej, już od kilku lat wakacje witamy audycją poświęconą temu zjawisku. Tak jest, dziś muzyka wielkomiejskich marzeń, czyli pełen blichtru, optymistyczny city pop. Nurt, który kojarzymy przede wszystkim z Japonią końca lat 70. i lat 80. No i zapytają Państwo pewnie, dlaczego w samym sercu jesieni ta właśnie muzyka? Odpowiedzi są przynajmniej dwie. Po pierwsze, miło jest wrócić myślami do lata. No a po drugie, jutro ukaże się ważne wydawnictwo, czyli kolejna z płyt serii Habibi Funk, która tym razem ukazuje nam zjawisko city popu, uwaga, w Libanie. I stąd dziś w audycji muzyka miasta, wielkomiejskie marzenia ubrane w dźwięki, nie tylko te z Japonii. Będziemy przemierzać nocne ulice Tokio, ale też Bejrutu, Seulu, Dżakarty i Kairu. Ale Japonia będzie ważnym punktem na tej mapie, ważnym odnośnikiem, do którego będę dzisiaj powracać. Choćby teraz. Minako Yoshida i muzyczny obraz rozświetlonego neonami Tokio. Lighten Up, rok 82.

Gdy dzień łagodnie przechodzi w noc, tli się iskra, która tylko czeka, by rozbłysnąć. Wielkomiejski blichtr, tutaj w ujęciu Minako Yoshidy, tytułowa piosenka z albumu Lighten Up, rok 1982. No i jedna z najwspanialszych city popowych wizji Tokio, budzącego się do życia, właściwie do życia nocnego. Muzyka, która mówi nam wiele o Japonii tamtych czasów, Japonii lat 80., doby boomu gospodarczego i tak zwanej bańki spekulacyjnej, która miała wkrótce pęknąć na samym początku lat 90. No ale zanim to nastąpiło, to Japonia, jej mieszkańcy, Tokio, no właściwie pędziło do przodu. Optymistyczna przyszłość zdawała się czekała wszystkich. Stąd ta muzyka, która towarzyszyła japońskiej codzienności, japońskim nocom, no i japońskim miastom. Dzisiaj City Pop wyjątkowo jesienią. Jestem też ciekaw, jak tej muzyki, którą przede wszystkim kojarzymy z latem, słucha się państwu w październiku, w połowie października. krzysztof.dziuba@polskieradio.pl to stały adres, na który mogą państwo pisać. Jak zwykle liczę na państwa wiadomości, także na komentarze na profilu facebookowym Opowieści Księżycowych. No i jak się rzekło, będziemy dzisiaj wędrować po świecie śladem wielkomiejskiej muzyki, no i tych marzeń o przyszłości, o tym wielkomiejskim, luksusowym życiu. No i ta podróż zabierze nas dzisiaj między innymi do Libanu, ale wcześniej krótki przystanek w Egipcie. W latach 80. Można powiedzieć, Egipt przeżywał swoistą kasetową rewolucję. W samym Kairze działało ponad, proszę sobie wyobrazić, 400 firm wydających muzykę na taśmach magnetofonowych. No, rzecz jasna, nie były to wielkie korporacje, tylko małe przedsiębiorstwa, które produkowały kasety. No a kasety pozwoliły młodym artystom uniezależnić się od wielkich wytwórni i jednocześnie otworzyły egipską scenę na nowe brzmienia, między innymi disco, funk i rock. Ale zanim przeniesiemy się do Egiptu, zapowiadana wizyta

0: ta w Poznaniu, w którym dzisiaj już za moment zostaną ogłoszone wyniki drugiego etapu 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. W auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu jest Marcin Majchrowski.
1: Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie Państwa o tej porze witamy dzisiaj. To jest ten drugi szczególny moment podczas 17. Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, czyli ogłoszenie drugiego werdyktu jury, które obraduje pod przewodnictwem Bartłomieja Nizioła. Przypominam, laureata, zwycięzcy tego konkursu z roku 1991. No, jest bardzo późno, więc w auli ci najbardziej zainteresowani tym momentem, czyli głównie uczestnicy, skrzypkowie, którzy startowali w drugim etapie konkursu i których gry słuchaliśmy w ciągu kilkunastu albo kilkudziesięciu ostatnich godzin, bo chciałem przypomnieć, że w drugim etapie to były bardzo długie momentami i pewnie fizycznie, kondycyjnie wyczerpujące recitale trwające około 50-55 minut, prawie godzina grania nieustającego. A regulamin konkursu mówi, że należało wybrać dwa dzieła z listy A i z listy B, utworów obowiązkowych, czyli sonat i utworów dodatkowych. I w momencie, kiedy to jeszcze nie wyczerpywało czasu trwania całego recitalu, można było dodać kompozycje, dowolne utwory wybrane przez uczestnika z epoki od baroku i tu były dozwolone wykonania smyczkiem barokowym do współczesności, na skrzypce solo lub z fortepianem. W przypadku utworów cyklicznych nie jest wymagane wykonanie wszystkich jego części. No i właściwie z wieloma takimi przypadkami mieliśmy do czynienia w ciągu tych długich sesji przesłuchań drugiego etapu, z wyłączeniem, od razu tutaj chciałem to zaznaczyć, utworów z czasów baroku. Te się, jeśli dobrze wszystko pamiętam, ale chyba tak, akurat w wyborach kandydatów do zwycięstwa w konkursie imienia Henryka Wieniawskiego nie pojawiły w drugim etapie, bo w pierwszym takie przypadki były. Za chwilę więc spośród 24 skrzypków i skrzypaczek, którzy występowali w drugim etapie konkursu, jury ogłosi swój werdykt, czyli posłuchamy znowu w etapie trzecim połowę tej stawki. Chyba wszystko już gotowe. Widzę tutaj na zapleczu w kulisach auli, teraz się akurat drzwi zamknęły, Bartłomieja Nizioła, mignęła mi również dyrektor konkursu, czyli Karolina Kaźmierczak, więc dosłownie za parę minut możemy się spodziewać tego werdyktu. Na bieżąco Państwu relacjonowaliśmy te zmagania drugiego etapu. On był rzeczywiście bardzo barwny, ciekawy, miał swoją dramaturgię, bo nie wszystko chyba się ułożyło wszystkim tak, jakby tego sobie życzyli. No to, że tak powiem, dzień codzienny konkursu, każdego konkursu. Myślę, że również było parę zaskoczeń in plus, może kilka rozczarowań. O tym wszystkim będziemy Państwu mówili i w miarę możliwości dość dogłębnie to relacjonowali i komentowali już jutro między 14 i 16 w specjalnej audycji podsumowującej właśnie te zmagania drugiego etapu. Ważnym dziełem, a może właściwie najważniejszym dziełem wykonywanym w drugim etapie była sonata kameralna, czyli sonata na skrzypce z fortepianem. Pięć sonat Karola Szymanowskiego, pięć wykonań sonaty opus 9 Karola Szymanowskiego. Słuchacze tutaj w auli mogli podziwiać, także pięciokrotnie została wykonana sonata F-moll Sergiusza Prokofiewa. Inne dzieła cieszyły się mniejszym wzięciem czy mniejszym powodzeniem, ale wśród nich były oczywiście te sonaty bardzo ważne dla literatury muzycznej nie tylko XIX, ale i również XX wieku. Na tej liście 19 dzieł literatury światowej były dwie sonaty Béli Bartoka, jedna sonata Ernsta Blocha,

0: Sonata G-moll Claude'a Debussy'ego, sonata E-moll Edwarda Elgara, nigdy jej nie usłyszeliśmy, nikt jej nie wybrał. Pierwsza sonata A-dur Gabriela Fauré, sonata A-dur Cezara Franka, tylko dwukrotnie właściwie wykonana tutaj podczas tegorocznego konkursu, a bywały lata, o tym na przykład wspominaliśmy w naszych podsumowaniach, o tym mówił Adam Suprynowicz, że był taki czas, kiedy sonata Cezara Franka była bardzo wziętym dziełem właśnie na konkursie w Poznaniu. Wszystkie trzy sonaty Edwarda Grieg'a, sonata Leosza Janaczka, Francis również nie była przez nikogo wybrana, Francisa Poulenca, obydwie sonaty Sergiusza Prokofiewa, czyli wspomniana już przeze mnie F-moll op. 85-krotnie zabrzmiała i druga sonata D-dur op. 94-a, to jest ta wersja skrzypcowa sonaty fletowej w oryginale Sergiusza Prokofiewa, ona bodajże przez dwoje uczestników została wybrana. Sonata G-dur Maurice'a Ravela. Również słuchaliśmy jej propozycji interpretacyjnych w pierwszej części. Grand Duo A-dur Deutsch 574 Franciszka Schuberta. Pierwsza i druga sonaty Roberta Schumana i sonata Postscriptum Walentyna Sylwestrowa. Już są Karolina Kazimierczak, Bartłomiej Nizioł i Piotr Krasnowolski na estradzie. Więc słuchamy.
1: Witamy bardzo serdecznie najwytrwalszych słuchaczy, tych, którzy przyszli, by jako pierwsi zaspokoić swoją ciekawość. The hour is late and the faithful audience have gathered to hear the results of the second stage. Za chwilę poznamy wyniki drugiego etapu 17. konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Bardzo proszę o zabranie głosu najpierw przewodniczącego jury pana Bartłomieja Nizioła, a następnie dyrektor całego konkursu panią Karolinę Kazimierczak. Ladies and gentlemen, we will hear a short word from the chairman of the jury, Mr. Bartłomiej Nizioł, and listen to the results from the director of the competition.
2: Dobry wieczór państwu, drodzy artyści. Chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za naprawdę te wspaniałe koncerty, wspaniałe emocje, które nam daliście. Powiem wam ze swojego doświadczenia, że o wiele przyjemniej jest stać na tej estradzie ze skrzypcami i prezentować swoje umiejętności, tak jak to właśnie zrobiliście, niż siedzenie po tej drugiej stronie. Dziękuję wam i chciałbym zaapelować, byście umieścili w swoich programach recitalowych te piękne utwory muzyki polskiej. Chciałbym, żebyście zostali ambasadorami polskiej muzyki na świecie i żeby ta muzyka, którą tutaj tak wspaniale wykonywaliście, była obecna na scenach światowych. Gratuluję wam wszystkim i dziękuję.
1: Good evening, dear artists. Thank you very much for the wonderful emotions, for all the concerts, all the recitals that you have given us to cherish our ears. You're all heroes, and I would like to say that standing here now as a member of a jury is a far worse experience than that I remember from the times when I stood here with my violin. The other side is really darker. I would like to thank you very much and appeal to you. May you carry the beautiful music of Polish composers all around the world. May you become the ambassadors of this. You're doing it perfectly. Carry it all around the world. Thank you very much.
3: Ja też pozwolę sobie powiedzieć tylko kilka słów, bo wiem, że wszyscy czekamy na tę listę. Myślę, że przez tych ostatnich parę dni mieliśmy okazję spotkać się z 24 wspaniałymi artystami, bo trudno już inaczej nazwać uczestników tego konkursu. Mam nadzieję, że chociaż część będzie musiała wrócić do domu, to Poznań i to, co tutaj się odbywało na tej scenie, będzie miłym wspomnieniem, ale także ważnym elementem i kolejnym krokiem na waszej drodze, a także, że te spotkania muzyczne i to, że tyle osób śledziło z zainteresowaniem te historie, które opowiadaliście i które wpisały się na stałe pewnie w serca wielu melomanów, będą również czymś, co pozwoli wam rozwijać się tylko dalej i tylko piękniej.

0: Well, I have a few words to you too. Well, I know you're waiting for the actual verdict of the jury. However, I would like to say that in the past few days, those 24 wonderful artists, I cannot name you anything else. You know more participants. This is the name you should bear. Have been doing fantastic job here. And although some of you will have to come back home, I hope that all of you will keep Poznań as a fine memory. You will remember it as another step on your road to excellence. And we hope that all those encounters in music will remain in the hearts of music lovers, those people who followed the stories you narrated with your music.
1: A do kolejnego etapu przechodzą.
0: Passing to the third round are
1: Juha Choi, number 4. Anais Feller, number 8. Anna Im, number 15. Sobin Lee, number 23. Jinzu Lee, number 24. Rui Feng Lin, number 26. Bogdan Lutz, number 27. Zofia Anna Olesik, number 35. Vikram Francesco Sedona, number 38. Maja Wisiert, number 46. Zixin Zhang, number 48. And Meng Zhou, number 49.
0: Ladies and gentlemen, I believe we should applaud those who have won. We're very sorry for those who are returning home and we really wish you a good night. Szanowni Państwo, jest już bardzo późno. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście Państwo z nami. Gratulujemy zwycięzcom i jesteśmy wszystkimi naszymi myślami z tymi, którzy żegnają się z konkursem. Dobranoc, do zobaczenia na trzecim etapie już pojutrze.
2: No to już znamy drugi werdykt jury obradującego pod przewodnictwem Bartłomieja Nizioła. Ja może jeszcze raz przeczytam nazwiska 12 szczęśliwców, którzy przeszli do etapu 3. 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Juha Choi, Anais Feller, Sobin Lee, Anna Im, przepraszam, Sobin Lee, Jinzu Lee, Rui Feng Lin, Bogdan Lutz, Zofia Anna Olesik, Vikram Francesco Sedona, Maja Wisiert, Zixin Zhang i Meng Zhou. I tych skrzypków będziemy słuchali w etapie trzecim, który rozpocznie się w sobotę wieczorem, właściwie po południu i potrwa przez dwa dni. Od 18 będą się te produkcje zaczynały, występy z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus. Powiem tak, proszę Państwa, no sporo zaskoczeń na tej liście i będziemy o czym mieli rozmawiać jutro między 14 a 16 z Adamem Suprytowiczem i Magdaleną Łoś. Będziemy komentowali dla Państwa ten werdykt. Jeszcze jeden komentarz rano dla słuchaczy Poranka Dwójki. O 8.10 będę miał przyjemność Państwu przypomnieć tę listę szczęśliwców i parę słów powiedzieć o zmaganiach drugiego etapu i o tym, jak to widzimy. Po prostu trzeba chwilę pomyśleć, wziąć głęboki oddech i jak poukładać te myśli. A dzisiaj to już wszystko z Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję Państwu za uwagę. Krzysiu, oddaję Ci głos.
3: Dziękuję Marcinie. W Poznaniu dziękuję. Był Marcin Pozdrawiam. Majchrowski. Dawka emocji dzisiaj w nocy w dwójce. No a my wracamy do opowieści o City Popie na świecie. Są już prawie 27 minut po godzinie 23.
4: Kiedy Monogatari. Opowieści księżycowe.
3: Zatrzymaliśmy się na Egipcie i opowieści o egipskiej rewolucji kasetowej. No i właśnie w ten pejzaż, muzyczny pejzaż Egiptu lat 80.

Egipski city pop lat 80. muzyka czasów rewolucji kasetowej w Kairze. No i Mostafa El Sakka w pieśni Reskel Ain. Właściwie pieśni libijskiej, bo to melodia wywiedziona z tego właśnie kraju. Do tego brzmienie tradycyjnej cytry kanun. Melodia tradycyjna, no a reszta, już ta produkcja kieruje nas w stronę muzyki disco, no czy tego, co kojarzymy z wielkomiejskim brzmieniem lat 80. Uwielbiam takie brzmienia i kasety magnetofonowe, pisze nasz stały słuchacz, pan Andrzej z Tarnowskich Gór. Sam zbieram kasety, no i bardzo dobrze odbieram muzykę city pop o tej porze roku, bo już jesień, zatem jak zwykle zostaje do końca audycji. Pozdrawiam, panie Andrzeju. Pytanie do państwa właśnie, jak słucha się city popu w samym sercu jesieni? Na to pytanie odpowiada także pan Piotr. Słucha się po prostu znakomicie. City popu z Japonii będzie dzisiaj jeszcze trochę, no i do samego Egiptu też powrócimy, chociaż najbliższe przynajmniej kilkanaście minut spędzimy w Libanie, w jego stolicy, czyli w Bejrucie. Dosłownie za pół godziny będzie miała premiera cyfrowej wersji kompilacji zatytułowanej Bejrut City Pop, no a pewnie wraz z otwarciem sklepów płytowych jutro rano będzie można także upolować ten krążek w wersji, jak to się mówi, fizycznej, na płycie winylowej. Bardzo ciekawa kompilacja, niezwykle intrygująca. Pomysł na nią narodził się z fascynacji kasetami wydawanymi w Libanie w latach 80., no właściwie całą tą kasetową kulturą lat 80., które w Libanie nie były wcale takie kolorowe, bo to jest czas naznaczony wojną domową. Dlatego wiele z kaset ukazywało się w de facto mikroskopijnych nakładach. Często było to kilkanaście egzemplarzy. No i właściwie te albumy nie opuszczały nawet dzielnic, w których powstawały, w których mieszkali muzycy. Bejrut był podzielony, trwała wojna domowa, przemieszczanie się po mieście było właściwie niemożliwe. Początkowo twórcy tej kompilacji z wytwórni Habibi Funk z Berlina zamierzali skupić się na nagraniach z jednej wytwórni, czyli z Bypass Studio, wytwórni prowadzonej przez słynnego Ziada Rahmaniego. Szybko jednak odkryli, że te kasety łączy coś znacznie ciekawszego niż adres studia nagraniowego. No bo podobna estetyka, zamiłowanie do soulu, jazzu, popu, zachodniego soft rocka. No i w pewnym momencie pojawiło się takie oto zdanie, taka oto propozycja. Wyobraźcie sobie libańską odmianę japońskiego city popu. No i tak narodził się Bejrut City Pop. Muzyczna historia Bejrutu lat 80. opowiedziana za pomocą nagrań, które przez dekady niemal, no, nikt poza Libanem nie miał okazji usłyszeć.

Nie, to nie Japonia, to Bejrut lat 80. Można też powiedzieć, że to wcale nie Kalifornia, tylko Bejrut. You Turn Me On, nagranie autorstwa Stefanii Stefanu, artystki, która ten utwór zarejestrowała około 1985 roku. Zaledwie kilkanaście egzemplarzy kaset z tym nagraniem zostało wyprodukowanych i przetrwało do dziś. No a my w opowieściach księżycowych słuchamy kompilacji Bejrut City Pop, która ukazuje się no już jutro, już za 20 minut premiera tej wersji cyfrowej. U nas przedpremierowo fragmenty tej znakomitej kompilacji. A historia Stefanii Stefanu brzmi no zresztą niemal jak scenariusz filmowy. Artystka miała zaledwie 13 lat, kiedy zaczęła występować, wymykać się do jednego z popularnych bejruckich klubów Uncle Sam's. Pewnego wieczoru zaśpiewała tam spontanicznie z towarzyszeniem fortepianu. No i zrobiła ogromne wrażenie na muzykach, tak, że już następnego dnia zaproszono ją na próbę zespołu wspominanego dziś Ziada Rachbaniego. Dla nastoletniej Stefanii było to spełnienie marzeń, no bo Ziad Rachbani posiadał jedno z najbardziej prestiżowych studiów nagraniowych w Bejrucie, no i

Tam był synem legendarnej wokalistki Fajrus, no, jednej z najważniejszych postaci libańskiej muzyki. Przez kolejne lata Stefani Stefanu łączyła obowiązki szkolne z występami, a także pracą w studiu. Wszystko to działo się rzecz jasna w cieniu wojny domowej, która zmuszała muzyków często do emigracji, rozdzielała przyjaciół, utrudniała jakiekolwiek plany na przyszłość. A piosenkę You Turn Me On nagrano przy okazji w wolnych godzinach legendarnego Bypass Studio. Stefani Stefanu nie myślała wówczas o wielkiej karierze solowej. Jak wspomina, najważniejsza była po prostu wspólna praca, przyjaźń i przyjemność stworzenia muzyki. No a my sięgamy po dwa kolejne fragmenty kompilacji Beirut City Pop i na początek grupa Games w utworze Someday.

wielkomiejskie marzenia lat 80. W latach 80. w Bejrucie można było sobie pomarzyć o luksusach, o wolności w trakcie trwającej wówczas wojny domowej. No a formą takiego eskapizmu była niewątpliwie muzyka tworzona przez takie grupy jak słuchane przed chwilą Games, a także Andromeda. Dzisiaj w opowieściach księżycowych w dwójce City Pop

z Libanu, prosto z nowej kompilacji zatytułowanej Beirut City Pop, wydanej przez znakomitą, niezależną berlińską oficynę Habibi Funk, która znana jest Państwu doskonale, znana jest między innymi naszemu wspaniałemu koledze Adamowi Smolarkowi z radiowej czwórki, który słucha nas dziś, który też pisze. Przypomina, że we wtorek nadawał płyty z Habibi Funk na antenie czwórki. Ostatnio słuchałem Rogera Fakra, pisze Adam, który co prawda pisał bardzo anglofońsko, ale za to jak? No właśnie, szkoda trochę, że na tej płycie, na płycie Beirut City Pop znalazły się piosenki wykonywane tylko w języku angielskim. To taka moja uwaga, ale pewnie też o to chodziło. Pewnie o to chodziło, żeby jak najbardziej upodobnić się do tej kalifornijskiej estetyki, żeby upodobnić się jak najbardziej do tego modnego wówczas brzmienia, no takiego choćby zespołu jak grupa Steely Dan. Pamiętają Państwo na pewno. No a skoro dzisiaj przysłuchujemy się City Popowi, no to Japonia musi być bardzo ważnym punktem na naszej mapie i będzie takim punktem, będzie odnośnikiem, do którego będziemy powracać. No i teraz proponuję Państwu takie oto ciekawe zestawienie. Powrócimy do nagrań zespołu Andromeda, ale ujmiemy je w taką japońską klamrę, bo zaczniemy od nagrania Makoto Matsushity, jego słynnego przeboju z 81 roku, First Light, następnie libańska Andromeda, The Mirror, no i utwór, który no, bardzo mi się skojarzył właśnie z nagraniem Andromedy, z The Mirror, czyli jedna z moich ulubionych, przyznam to, piosenek w repertuarze Taeko Onuki Kusuri o Taku-san, ale to jeszcze będą lata 70. Natomiast muzyka absolutnie ponadczasowa, zaaranżowana zresztą przez samego Yuichiego Sakamoto. No ale na początek Makoto Matsushita.

Taeko Onuki w piosence Kusuri Otaku-san, rok 1977, w piosence zaaranżowanej przez Ryuichiego Sakamoto, który wówczas był u progu swojej wielkiej kariery. No a wcześniej słuchaliśmy nagrania z Libanu, ze składanki Beirut City Pop, a zagrał zespół Andromeda utwór The Mirror. No i te dwie piosenki ustawiłem w takiej parze ze względu na skojarzenie, na to brzmienie. Przede wszystkim flet, który pojawia się w obu nagraniach. No i ten niewątpliwy klimat city popu. No i trudno opowiadać o Japonii lat 80. bez przywołania pojęcia Baburu Keiki, czyli gospodarki bańki spekulacyjnej. Był to czas niezwykłej prosperity, ekonomicznej euforii, no i niemal nieograniczonej wiary w przyszłość. Japonia, która w poprzednich dekadach przeszła drogę od

powojennej ruiny do jednej z największych potęg gospodarczych świata zdawała się nie znać granic własnego rozwoju. W połowie lat 80., kiedy umacniający się jen zaczął utrudniać eksport, władze postanowiły pobudzić popyt wewnętrzny. Niskie stopy procentowe i łatwy dostęp do kredytów sprawiły, że ogromne ilości kapitału popłynęły na giełdę i rynek nieruchomości. Ceny akcji i gruntów rosły w zawrotnym tempie. Przedsiębiorstwa prześcigały się w oferowaniu coraz atrakcyjniejszych warunków zatrudnienia, a konsumpcja stała się jednym z symboli tamtej epoki. Luksusowe samochody, markowe ubrania, wystawne restauracje, rozświetlone neonami dzielnice rozrywki. To wszystko tworzyło obraz kraju, w którym dobrobyt wydawał się czymś oczywistym. No, a przyszłość zapowiadała się jeszcze lepiej. No, lata wielkich pieniędzy, wielkich ambicji i wielkomiejskiej muzyki, czyli city popu, którego słuchamy dzisiaj w różnych wcieleniach, nie tylko w tych japońskich wcieleniach. No i teraz kolejna para. Powrócimy do Libanu. To za sprawą Ziada Rahbaniego i piosenki Siudada Mabada. Taki jest tytuł tego utworu, ubranego w formę bossanowy. Podobno Ziad Rahbani był wielkim fanem tego gatunku. No a podobnie też Jang Pil-sun, koreańska wokalistka obracająca się właśnie w nurcie, który nazwalibyśmy koreańskim city popem. No a piosenka, której posłuchamy, czyli NOSE, to przykład Bossa Gayo, czyli takiej swoistej koreańskiej bossa nowy. To będzie nagranie z końca lat 80. Liban i Korea. Shu adam bedah.

Tak brzmiała koreańska muzyka lata przed ekspansją K-popu. A śpiewała Jang Pil-sun w nagraniu z 1989 roku NOC. A u nas w opowieściach księżycowych to nagranie prosto z kompilacji Our Town. Kompilacji, na której znalazły się nagrania bardzo ważnej koreańskiej wytwórni Dong-A Planning, często określanej mianem Mekki koreańskiego muzycznego undergroundu przełomu lat 80. i 90. No, w przeciwieństwie do wytwórni nastawionych przede wszystkim na produkcję przebojów, Dong-A stawiała na indywidualność, stawiała też, no, jak sami państwo słyszeli, na staranne aranżacje, wysoką jakość tych nagrań muzyki popularnej. To jest kompilacja, na której znalazły się nagrania z lat 1989-1993. No a wcześniej słuchaliśmy muzyki z Libanu, z połowy lat 80. No i wspominany dzisiaj już wielokrotnie Ziad Rahbani, syn słynnej wokalistki Fairuz, właściciel także ważnego studia nagraniowego, w którym powstawały te libańskie city popowe nagrania. No a tutaj w arabskiej bossanowie. No, jedna chyba z największych niespodzianek dzisiejszej audycji. 20 minut po północy słuchają państwo Dwójki i piszą. A dzisiaj pytałem państwa, jak słucha się państwu city popu jesienią? Słucha się ciepło, pisze pan Mateusz z Kielc. Ciepło letnio, tęskno w klimacie, a mnie jest szkoda lata. No i trzeba było bluzę zdjąć. Pozdrawiam pana Mateusza. No i też pisze Joachim, nasz stały słuchacz, który zaopatruje nas w fantastyczne grafiki tworzone w trakcie audycji. Jak słucha się city popu jesienią, to jakby wyjechać do ciepłego kraju, kiedy u nas już zimno. W takie wieczory jak dzisiejszy, kiedy ciepło płynie z głośników, wyobrażam sobie miasto. Na okładce dzisiaj gdańskie blokowisko. Każde światło w oknie to wypełnione muzyką mieszkanie. I chyba to takie piękne marzenie, aby o tej porze przed radioodbiornikami spotykali się ludzie w swoich domach i wspólnie cieszyli się muzyką, oddalając od siebie trudy codzienności. Dużo ciepła dla wszystkich od Joachima. A grafikę, którą Joachim stworzył dziś, mogą państwo podziwiać w naszych mediach społecznościowych, na stronie facebookowej Opowieści Księżycowych, także na profilu instagramowym Fondziuba. Niezmiennie zachęcam też do pisania na adres krzysztof.dziuba@polskieradio.pl. No a numer telefonu, ten najsłynniejszy w świecie city popu numer telefonu, znają państwo doskonale. A jeżeli nie, to przypomnij go teraz, Dziunko Ohashi.

A ten numer to 56709, 56709. Jak śpiewała w 81 roku Dziunko Ohashi. Nie zapomnij mego numeru telefonu, abyś mógł do mnie zadzwonić, kiedy tylko będziesz tego potrzebować. Piosenka, która właściwie jest o tęsknocie, o samotności, tej wielkomiejskiej samotności, samotności w miejskiej dżungli, jaką w latach 80. było i nadal jest Tokio. City pop jesienią, dzisiaj w opowieściach księżycowych w dwójce. City pop nie tylko z Japonii. No a teraz odejdziemy trochę od tych soft rockowych, soft popowych brzmień. Odejdziemy od soulu, funku, żeby zbliżyć się bardziej do tego, co tak bardzo charakteryzowało lata 80., dekadę syntetyczną. No właśnie, elektronika, syntezatory. Tym zajmiemy się przez najbliższe kilkanaście minut. No a na ten elektroniczny trop zawiedzie nas najpierw muzyka z Egiptu. Omar Fathi i jedno z jego nagrań z połowy lat 80.

egipski synthpop lat 80. Tak można określić tę muzykę. Muzykę Omara Fatiego. Bedek Dabi to tytuł tej kompozycji, która znalazła się na wydanej w tym roku piosence, kompilacji Disco I Am, kompilacji no właśnie z muzyką kairskich dyskotek lat 80. No i tak otwiera nam się krótki kącik synthpopowy, syntezatorowy w dzisiejszych opowieściach księżycowych. Wątek, który owszem zabierze nas do Japonii, który jest dzisiaj tym głównym odnośnikiem, ale który zabierze nas też do PRL-u, na tę naszą stronę żelaznej kurtyny. Echo Wielkiej Płyty to fantastyczny tytuł, muszę przyznać, równie fantastycznej kompilacji, która ukazała się 5 lat temu. Kompilacji z polską muzyką elektroniczną, polskim synthpopem, polską muzyką taneczną tamtej dekady. Fascynujące świadectwo czasów, kiedy syntezator w Polsce no, był dobrym luksusowym, no a dostęp do nowoczesnego sprzętu wymagał często nie lada pomysłowości. Mimo tych ograniczeń powstawała muzyka zaskakująco nowoczesna, niekiedy no, bliska pomysłom, tym odkryciom zachodnim. Czasami no, zbliżaliśmy się do awangardy, zbliżaliśmy się do tego, co oferowali muzycy, no, choćby z Niemiec, Wielkiej Brytanii, no a może z Japonii, no bo teraz takie oto zestawienie. Grupa J, a tak naprawdę Wojciech Jagielski, który kryje się pod tą nazwą, utwór Pamiętnik Manekina z 85 roku z kompilacji Echo Wielkiej Płyty. A zaraz potem nieco wcześniejszy utwór, bo z 83 roku. No i super grupa, super japońska grupa, czyli Yellow Magic Orchestra. No tutaj nie ma taryfy ulgowej, bo muzycy tego elektronicznego tria mieli do dyspozycji no, te najlepsze sprzęty. Bardzo często te japońskie wynalazki wielkich japońskich firm technologicznych, te nowe instrumenty trafiały jako pierwsze właśnie do Yellow Magic Orchestra. Zatem można powiedzieć, że ta grupa przecierała szlaki, była taką grupą, która mogła jako pierwsza eksperymentować z nowymi sprzętami. No i z repertuaru Yellow Magic Orchestra kompozycja Ryuichiego Sakamoto, Kaiko z płyty Naughty Boys.

YMO, czyli Yellow Magic Orchestra z płyty Naughty Boys. Niegrzeczni chłopcy, a ci niegrzeczni chłopcy to Haruomi Hosono, Ryuichi Sakamoto i Yukihiro Takahashi. To było synthpopowe wcielenie tej grupy z 83 roku, piosenka Kaiko. No a wcześniej coś z czasów PRL-u, czyli Grupa J, Wojciech Jagielski w kompozycji Pamiętnik Manekina. Takie oto zestawienie w tym syntezatorowym kąciku w audycji poświęconej wielkomiejskim marzeniom z lat 80. z różnych stron świata. No i nadeszła pora, żeby przenieść się do Indonezji lat 80., ale zaczynamy od innej daty. Jakarta, 12 grudnia 1970 roku. To właśnie tego dnia w stolicy Indonezji otwiera się Tanamur, pierwsza dyskoteka w kraju i prawdopodobnie jedna z pierwszych w całej Azji Południowo-Wschodniej. Jej założyciel, Ahmad Fahmi, ten pomysł na dyskotekę przywiózł podobno z RFN-u, gdzie podczas studiów zachwycił się tamtejszym życiem nocnym. No, nie mógł go zaznać w tej formie w Indonezji lat 60. Wkrótce Tanamur stał się jednym z symboli nowoczesnej Dżakarty, przyciągając miejscową młodzież, zagranicznych biznesmenów, no a z czasem nawet światowe gwiazdy, takie jak Muhammad Ali czy Chuck Norris. Indonezja przechodziła w tamtym czasie, na początku lat 70., głębokie przemiany. Mówiłem państwu, że Ahmad Fahmi nie miał prawa zaznać życia nocnego, takiego, jakiego zaznał w RFN-ie, no bo po latach rządów Sukarno, który zdecydowanie ograniczał wpływy zachodniej kultury, no nie było mowy o dyskotekach, no w ogóle o wykonywaniu zachodniej muzyki rockowej czy popularnej. No ale w dramatycznych okolicznościach władzę przejął generał Suharto. Jego autorytarne rządy oznaczały oczywiście represje polityczne, ale z drugiej strony otwarcie gospodarki na zagraniczny kapitał. Zmieniała się również muzyka. Indonezyjscy artyści coraz śmielej sięgali po amerykański funk, soul, disco, jazz fusion, później także po synth-pop. Z Japonii sprowadzono nowoczesne syntezatory i instrumenty elektroniczne. No a Jakarta zaczęła powoli pulsować nowymi rytmami. Wraz z klubem Tanamur pojawiły się kolejne dyskoteki, no a muzyka taneczna wychodziła również poza te eleganckie kluby, no bo ogromną popularność zdobyły tak zwane mobilne dyskoteki, które pojawiały się w różnych miejscach wraz z najnowszymi płytami.

pojawiały się na prywatnych przyjęciach, także na osiedlowych zabawach. Co ciekawe, mimo gospodarczego rozwoju w Indonezji, płyty winylowe pozostawały w tym kraju dla wielu jego mieszkańców luksusem. Dlatego muzyka rozprzestrzeniała się w Indonezji przede wszystkim za pośrednictwem radia, a także kaset magnetofonowych. No i właśnie nagrania z kaset znalazły się na świetnej kompilacji Tanamur City. To są nagrania tej wielkomiejskiej city popowej, można powiedzieć, muzyki z Indonezji z lat 79 do 91. I z tej kompilacji, żeby ukazać Państwu trochę tamtego zapomnianego świata, dwa nagrania. Gito Rolis na początku, indonezyjski wokalista, no a potem indonezyjska wokalistka jazzowa i popularna o intrygującym jak na Indonezję imieniu Grace Simon.

Wielkomiejskie brzmienie Jakarty lat 80. i Grace Simon, indonezyjska wokalistka i aktorka urodzona w 1953 roku. Nagranie prosto z kompilacji Tanamur City. No i tak dobiega końca nasza wspólna podróż po nocnych ulicach Bejrutu, Tokio, Kairu, Seulu, no i Jakarty. Dziękujemy Państwu, dziękuję Państwu, że

za wszystkie maile, za wszystkie wpisy. Mam nadzieję, że miło się słuchało tej letniej, wakacyjnej muzyki City Popu w samym sercu jesieni. Magdalena Wojtulanis za konsoletą, Krzysztof Dziuba przy mikrofonie. Dziękujemy Państwu za te 2 godziny. No i na koniec zapraszamy na krótką podróż po nocnych

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Sławomir Orzechowski.
1: Fantazja Polska.

Jest piątek, 16 października, minęła godzina pierwsza. Słuchają Państwo Dwójki. Przed mikrofonem Monika Kopcik. Zapraszam na ostatnie już w tym tygodniu spotkanie nocne z muzyką polską, a wypełnią je dziś kompozycje Marcela Chyrzyńskiego, Eugeniusza Knapika i Pawła Mykietyna. Wybrałam utwory, w których eksponowane jest brzmienie fortepianu i klarnetu. To zestawienie instrumentów, a także ich brzmienie w innych konfiguracjach, będzie nam towarzyszyć do godziny drugiej. Rozpoczynamy od preludiów. Czterech preludiów na fortepian Pawła Mykietyna w interpretacji Magdaleny Preissner. Słuchamy nagrania wydanego w 2009 roku przez wytwórnię Dux z albumu pianistki poświęconego preludiom w twórczości współczesnych polskich kompozytorów. Cztery preludia Pawła Mykietyna.

Paweł Mykietyn, cztery preludia na fortepian. Wysłuchaliśmy interpretacji Magdaleny Preissner. Przed nami kompozycja Marcela Chyżyńskiego z cyklu Refleksji, czyli utworów, które kompozytor napisał pomiędzy rokiem 2003 a 2021. Ta muzyka, powstająca na przestrzeni kilkunastu lat, stanowi alegorię nietrwałości w kontekście upływu czasu. Tak myśli o tych kompozycjach sam Marcel Chyżyński. Przed nami refleksja piąta na klarnet i kwartet smyczkowy. Wysłuchamy interpretacji Kamila Janasa, klarnet, oraz kwartetu Al Pari,

Tak kończy się refleksja piąta, kompozycja Marcela Chyrzyńskiego na klarnet i kwartet smyczkowy. Wysłuchaliśmy interpretacji Kamila Janasa, klarnet, oraz kwartetu Al Pari. Było to nagranie z albumu wydanego w 2001 roku, albumu kompozytorskiego Marcela Chyrzyńskiego. Na zakończenie fantazji polskiej w dwójce sięgam po kompozycję Eugeniusza Knapika Da Mano to Waste No Time, co można przetłumaczyć Nie traćmy czasu. Tytuł został zaczerpnięty z książki The Secret Garden Frances Hodgson Burnett. Była to niegdyś popularna książka dla młodzieży i Eugeniusz Knapik nadał ten tytuł gotowej już kompozycji. Nie sposób więc mówić o muzyce programowej, inspirowanej tą literaturą. Wysłuchamy wersji na trzy fortepiany z partią klarnetu ad libitum, choć istnieje też wersja na podobną obsadę, jednak z dwoma fortepianami. Będzie to nagranie na żywo, zrealizowane w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina dokładnie 23 września 1999 roku podczas koncertu w ramach festiwalu Warszawska Jesień. Przy fortepianach Eugeniusz Knapik, Sabolcz Esteni oraz Iwona Mironiuk. Na klarnecie gra Aleksander Romański. Nie traćmy czasu Eugeniusza Knapika.

Eugeniusz Knapik, Ta ma not waste no time, nie traćmy czasu, kompozycja na trzy fortepiany i klarnet. Ten utwór zabrzmiał w interpretacji Sabolcza Esteni, Iwony Mironiuk i samego kompozytora przy fortepianach. Na klarnecie grał Aleksander Romański. Było to nagranie na żywo zrealizowane podczas warszawskiej jesieni, odsłony festiwalu z 1999 roku. Tak kończy się Fantazja Polska w dwójce. Dziękuję za cały tydzień wspólnego słuchania muzyki w tych nocnych audycjach i życzę spokojnej nocy.

Słuchają Państwo Dwójki, minęła druga. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski, zapraszam na muzyczną noc Euroradia. To już nasze ostatnie spotkanie w tym tygodniu i nasz cykl audycji zakończymy z przytupem. Dziś zabieram Państwa do Teatru Beaulieu w Lozannie, gdzie 15 października zeszłego roku, czyli niemal dokładnie rok temu, wystąpiła Lozańska Orkiestra Kameralna pod batutą Barbary Hannigan. W programie znalazły się utwory zarówno Józefa Haydna, jak i Henry'ego Cowella, a solistą wieczoru był wybitny francuski pianista Bertrand Chamailloux. Na początek zabrzmiała muzyka Carla Nielsena, Przy marach młodego artysty, napisana na śmierć malarza Olufa Hartmana.